0: zdrowień, a ta infekcja się dzieje. I ona zwykle trwa od tam kilku miesięcy do dwóch lat około i w zasadzie, jeżeli jest zdrowy organizm, ma dobrą odporność, to w tych 80, a nawet 90% samoistnie przechodzi i często nawet ktoś może o tym nie wiedzieć, że przeszedł taką infekcję.
1: Ale w tym czasie może tego wirusa przekazywać się dalej.
0: Bo jeżeli infekcja jest czynna i wirus tam w organizmie jest w różnych miejscach, no ale mówimy o szyjce macicy w tej chwili, to oczywiście może się przekazywać podczas kontaktów płciowych i na inne osoby.
1: Czyli tak, 80% może mieć kontakt z tym wirusem i może nosić takiego wirusa, mogło 80% nabyć takiego wirusa. Na szczęście u większości tych osób ten wirus ustąpi samoistnie, to znaczy organizm zwalczy tego wirusa, tak?
0: Tak, no to akurat taka koincydencja. 80% populacji i z tego 80-90% nawet procent samoistnie jest zwalczane przez organizm. Także mamy tu kłopot z 10, 15, no góra 20%. No to jest oczywiście też dużo, bo to jest co dziesiąta, co piąta pacjentka, czy powiedzmy też dotyczy to oczywiście mężczyzn. I wtedy u tych 10%, 15% może dojść i dochodzi, bo to są statystyki, które to potwierdzają, do przewlekłej infekcji. Ona też w pierwszym etapie jest też bezobjawowa i też taka osoba nie wie, że już zaczyna być groźna sytuacja zdrowotna. No i po jakimś czasie może dochodzić, to zwykle jest od, no najczęściej trwa to kilkanaście lat, w związku z tym mamy czas jak gdyby, żeby to wykryć, tylko no trzeba się zgłosić na badanie takie przesiewowe. No dopiero po tych kilku latach powiedzmy dochodzi już do takich stanów przedrakowych, no a do raka najczęściej po kilkunastu latach. I tu już wtedy te stany przedrakowe, zwłaszcza te bardziej nasilone, czy rak, to wiadomo, dają już takie objawy w postaci jakichś plamień, krwawień, bóli, czy innych jeszcze dolegliwości.
1: Ten wirus ma około 200 podtypów, tak?
0: Znaczy faktycznie tam jest grubo ponad 100, z tym, że to wiadomo, naukowcy się tym zajmują, natomiast takie znaczenie kliniczne, czyli takie, że ma to przełożenie na jakieś działania medyczne, lekarskie, no to w zasadzie tam wcześniej i do tej pory są badania, które też oznaczają około 30 kilku wirusów, z tym, że my skupiamy uwagę przede wszystkim jako lekarze na diagnostyce i stwierdzeniu, czy nie występuje u danego pacjenta obecność tych szczepów wysokoonkogennych. I tutaj, no powiedzmy, najczęściej przyjmuje się, że jest to 14 takich najgroźniejszych typów, które jeżeli zostaną stwierdzone u pacjenta, no to jakąś wzmagają naszą czujność, uwagę i wymagają dalszych badań i pogłębionej diagnostyki.
1: Panie doktorze, to teraz tak, ktoś nas słucha i sobie to wszystko liczy. Około 80% nabyło wirusa, z tego 80% wyzdrowieje, tak, pozbędzie się tego wirusa, organizm zwalczy tego wirusa. U części niestety pacjentów będzie ten wirus robił dalej swoje. Do tego jeszcze dochodzi kilkanaście z tych ponad setki podtypów, kilkanaście typów, które mogą prowadzić do wirusa. I ktoś sobie może pomyśleć, no to ten problem nie jest taki duży z wirusem HPV.
0: Tak, no problem mimo wszystko duży jest, no bo ta infekcja może prowadzić, jeżeli się nie przebadamy, do wystąpienia raka szyjki macicy, bo tu głównie o tym na razie mówimy, tam później możemy wspomnieć jeszcze o innych zagrożeniach i innych miejscach, gdzie to może doprowadzić też do raka szyjki, czyli do nowotworu złośliwego, który się kończy śmiercią. I
1: ja tak pytam zaczepnie, jak dużym problemem jest rak szyjki macicy w Polsce?
0: To na szczęście już poprzez takie wzmożone działania diagnostyczne, no częściowo trochę też i prewencję pierwotną, czyli szczepienia, no ale to dopiero efekt szczepień będzie za kilka dobrych lat. Natomiast poprzez jednak dość dobrą diagnostykę w Polsce, to tutaj się na szczęście zmieniły te statystyki i to, co kiedyś kilka dobrych lat temu, no to była zachorowalność rzędu 3,5 tysiąca kobiet w Polsce na raka szyjki, no to w tej chwili się troszeczkę zmniejszyło i jeżeli chodzi o śmiertelność, to w tej chwili jest 2,5 tysiąca. Rocznie.
1: Rocznie, to i tak jest.
0: To jest oczywiście bardzo dużo. Co prawda pierwsze miejsce

0: walność też jest w jakiś sposób była ograniczona, słabsza. Jeżeli chodzi słabsza, tak, ale mamy tutaj i wy ginekolodzy macie tutaj lepsze teraz narzędzia do wykrywania raka szyjki macicy.
1: Tak, no tutaj doczekaliśmy się wreszcie faktycznie tego, że jest to już wykorzystywane, czyli badanie na obecność wirusa brodawczaka jako podstawowe badanie w diagnostyce i w przesiewie kobiet w Polsce na Narodowy Fundusz Zdrowia od 25 do 65 roku życia, prawda? Czyli nie robimy w tej chwili tej tradycyjnej cytologii, której już w zasadzie w ogóle się nie robi. Natomiast jest pobierany wymaz na obecność wirusa brodawczaka, bo tu czułość tego badania to jest około 96% versus cytologia tradycyjna, której, tak jak mówię, na szczęście się już albo bardzo rzadko, albo nie robi, która miała czułość 50%. Ta cytologia płynna, o której się teraz dużo mówi, też tam nie jest wybitnie większa czułość badania, bo rzędu 60% versus 96% a propos badania na obecność tego wirusa HPV. Dlatego tutaj, żeby też nie być zdziwionym, że jeżeli idziemy do lekarza i jest pobrany wymaz, no to jeżeli stwierdza się nieobecność wirusa HPV, to w ogóle nie wykonuje się cytologii jako taką. Mhm. W związku z tym idziemy na badanie, które zwykle było domniemane jako cytologia, a mamy tylko pobrany wymaz i jeżeli wyjdzie ujemny, to w ogóle jakiejkolwiek cytologii się nie wykonuje. Natomiast faktycznie, jeżeli wyjdzie wymaz dodatni, czyli jest ten wirus, to tutaj robi się ten tak zwany kotest, czyli dodatkowo z tej samej próbki, nie trzeba dodatkowo pobierać następnej, robi się cytologię tą płynną, żeby tam jeszcze bardziej dokładnie stwierdzić, co się w danej chwili dzieje.
0: Ja nawet sprawdzałam swego czasu na stronie Ministerstwa Zdrowia, jak jest z dostępnością i o ile możemy niestety liczyć się z tym, że są kolejki do specjalistów, do ginekologów, to tutaj ten dostęp do tego rodzaju badań jest bardzo otwarty. Tutaj nie trzeba czekać. W zasadzie z dnia na dzień jesteśmy w stanie zrobić sobie takie badanie.
1: Tak, zwłaszcza, że w poradniach nawet w tej chwili położne są jak gdyby predysponowane i wykonują te badania, także można się umówić na pobranie wymazu, nawet niekoniecznie jeszcze na konsultację lekarską, tylko po prostu na pobranie i dopiero ewentualnie, jeżeli by wyszła jakaś nieprawidłowość, to wtedy oczywiście dalsza jest konieczność konsultacji. I też jest dosyć istotne, bo to też wcześniej było inaczej. Jeżeli wyjdzie ujemny wynik tego wirusa, że nie stwierdza się obecności wirusa, to następne badanie na fundusz jest po 5 latach. Nie jak było do tej pory, po 3 latach. Czasami po roku nawet, jeżeli był niezbyt dokładny wynik cytologii, to teraz to jest czasokres 5 lat.
0: Wystarczy? To nie za długi okres?
1: No to jest to, co powiedziałem wcześniej, prawda? Jeżeli nie stwierdzamy wirusa, a wiemy na 100%, że tylko przy obecności tego wirusa jest możliwość jakichś stanów przedrakowych, w konsekwencji raka, no to jeżeli nie ma tego wirusa, a ta onkogeneza, czyli tworzenie się raka trwa około 10 lat, no to w ciągu 5 lat praktycznie w jakichś wyjątkowych sytuacjach przy jakimś bardzo słabej odporności, może być jakiś stan przedrakowy, ale raczej po 5 latach nowotworu złośliwego, czyli raka, praktycznie nie ma możliwości, żeby doszło do takiej szybkiej zmiany.
0: HPV nie jest związane tylko z rakiem szyjki macicy, ale także z innymi nowotworami, jakimi, o tym za chwileczkę. Przypomnę, ze mną w studiu specjalista ginekologii Jarosław Głowacki z przychodni Centrum w Opolu. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu dr Jarosław Głowacki, lekarz ginekolog z przychodni Centrum w Opolu, specjalista od zakażeń HPV. Panie doktorze, kiedy my jako pacjentki słyszymy o wirusie brodawczaka ludzkiego, myślimy właśnie o raku szyjki macicy. Ale to nie tylko te nowotwory. Jakie jeszcze nowotwory mogą być wywoływane, mogą być związane z HPV?
1: Wirus jest plenipotentny, czyli może działać negatywnie w wielu miejscach ludzkiego organizmu. To zwykle są śluzówki, czyli na przykład oprócz pochwy i szyjki macicy, gdzie tam głównie go wykrywamy. Także w bezpośrednim sąsiedztwie jest możliwe, żeby doprowadził do stanów przedrakowych i raka. I tutaj mamy na myśli, powiedzmy, stany przednowotworowe i raka sromu, no bo wiadomo, to jest w zasadzie bliska odległość. Na szczęście ten nowotwór jest dość rzadki. Stosunkowo rzadki też i też w bliskim sąsiedztwie znajdująca się śluzówka pochwy i raki pochwy, ale to też, jak mówię, to jest dość rzadkie. Natomiast coraz częściej jak gdyby udowadnia się w badaniach związek nowotworów odbytu i kanału odbytu, który no, jest też w bezpośredniej bliskości, powiedzmy, wejścia do pochwy, jak i też nowotwory jamy ustnej, gardła i nosa i głowy ogólnie, gdzie no, przez różne formy kontaktów seksualnych też tam ten wirus może się przenieść i wywoływać choroby. I to tutaj ten związek też między nowotworami na przykład szyi, jamy ustnej i gardła i głowy jest tutaj rzędu 70-80%. Natomiast jeżeli chodzi o nowotwory raka odbytu i kanału odbytu, to jest około też 80-90% w związku z infekcją HPV. Także to są ewidentnie związane z infekcją HPV nowotwory w innych miejscach ciała.
0: I powiedzmy to tak wyraźnie drukowanymi literami dużymi, wirus przenosi się przez kontakty intymne, tak?
1: Tak, tak. No wiadomo, że w dzisiejszych czasach popularne są różne formy kontaktu, w związku z tym też w tych innych miejscach, tak jak seks oralny, analny, w tych miejscach też może dojść do infekcji. Jeżeli nie wiemy o tym to i nie zabezpieczymy się, to wówczas ten wirus tam się przenosi.
0: I wirus dotyka nie tylko kobiet, bo to też trzeba powiedzieć drukowanymi literami. Wirus też dotyka mężczyzn, którzy też zresztą podejmują różne kontakty seksualne w różny sposób.
1: Tak, oczywiście. I tutaj faktycznie do tej pory główny ciężar gatunkowy był skierowany na diagnostykę raka szyjki macicy. No to wynika ze statystyki ilości zachorowań, prawda? Tutaj jest około tych 2,5 tysiąca u kobiet raka szyjki macicy, natomiast u mężczyzn, mimo że faktycznie może on wywoływać raka prącia i nowotwory okolic narządów rodnych, no to jednak ta ilościowo to jest około 200 przypadków rocznie w Polsce. No nie jest to bardzo mała ilość, ale znacząco mniej, prawda? Mhm. Aczkolwiek coraz częściej też pytają się panowie, u których partnerek wykryto wirusa HPV, czy standardowo wykonywać badania też u mężczyzn. Na razie takich konkretnych wskazań nie ma, natomiast no, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, czy nie ma na narządzie rodnym u mężczyzny jakichś zmian nadżerek, guzków, czy trudno gojących się ranek, które długo trwają, i wtedy na pewno warto skonsultować się u urologa.
0: Mhm. No właśnie, chciałam zapytać też o takie inne objawy. Czy można rozpoznać, że coś się dzieje w naszym organizmie, że jest ten wirus HPV, a zanim jeszcze dojdzie do, zresztą nie zawsze dochodzi do tych zmian przednowotworowych, czy są jakieś inne objawy występowania wirusa HPV w naszym organizmie i czy nawet jeżeli one są niegroźne dla naszego zdrowia, ale czy są takie objawy?
1: Znaczy takich ogólnych objawów jak gorączka, czy powiedzmy jakieś złe samopoczucie, no to raczej nie, bo to jest wirus, który generalnie umiejscawia się w danym miejscu narządu i powiedzmy raczej takich bardzo ogólnych objawów nie wywołuje. W związku z tym przez to jest groźny, bo dopiero takie znaczące jakieś już choroby, stany przedrakowe najczęściej dopiero wtedy dają dolegliwości. Co prawda teraz wróciłem z takiej konferencji poświęconej infekcji wirusowi HPV i tam faktycznie w tej chwili, ale to już u osób, u których stwierdzono nowotwór, podejmuje się pierwsze badania z krwi na obecność właśnie też wirusa. Są to dosyć trudne badania, no one bardziej wskazują, czy powiedzmy choroba, która jest już leczona, ulega postępowi, czy te wszystkie działania, powiedzmy, lecznicze powodują, że jest stan ogólny lepszy i ten wirus, jak gdyby, czy nie wirus, tylko nowotwór jest coraz lepiej leczony. Mhm. I wtedy zmniejsza się ilość tego wirusa we krwi. Natomiast takich ogólnych dolegliwości, to po których można by stwierdzić, że to jest infekcja wirusem WPV, to raczej w tej chwili nie ma.
0: Czy jakieś brodawki, jakieś takie tutaj zmiany skórne?
1: Znaczy, brodawki faktycznie są objawem, który może świadczyć o infekcji wirusowej, bo jak sama nazwa wskazuje, wirus brodawczaka i brodawka, no to część brodawek jest wywoływana też przez wirusy, ale niskoonkogenne. Także można mieć brodawki, mieć wirusy wywołane przez typy niskoonkogenne wirusa HPV, a nie mieć wirusów wysokoonkogennych i nie mieć też jakichś problemów onkologicznych. Natomiast faktycznie, no jeżeli ktoś ma brodawki, no to już też można pomyśleć, że może być też większe prawdopodobieństwo też występowania nie tylko brodawek tych nisko, ale też niskoonkogennych, wirusów niskoonkogennych, ale też i wysokoonkogennych.
0: Panie doktorze, kilka dni temu pan wrócił z tej konferencji, na której specjaliści z całej Polski, tak, i ze świata rozmawiali na temat HPV. To jakie nowinki, czego pan się nowego dowiedział na temat tego wirusa?
1: To znaczy, na pewno jest jeszcze cały czas są próby, żeby dodatkowe badania można było wykonywać w trakcie diagnostyki. Bo my mówiliśmy wcześniej o cytologii, teraz o tym badaniu na obecność wirusa takim molekularnym metodą PCR. Oczywiście jest jeszcze też bardzo dobra i dalej ważna metoda kolposkopowa, gdzie tam możemy te zmiany, których gołym okiem nie widać naszej macicy, uwidocznić. No i na tej podstawie z miejsc, które są najbardziej zmienione, pobierać wycinki. Taka jest w tej chwili diagnostyka. Natomiast przez to, że się pobiera w tej chwili te badania na obecność wirusa, są też sytuacje, że w kolposkopii nie ma żadnych zmian, na przykład, prawda? W związku z tym są teraz nowe badania, które mogą, to też w postaci wymazu, po pobraniu wymazu stwierdzić obecność takich onkoprotein, czyli też już takich białek, które świadczą o tym, że tam może być w kierunku, ten proces zapalny w kierunku nowotworzenia. No to już są takie na razie jeszcze niepowszechnie stosowane metody, ale które też pokazują, że to nie tylko może się opierać w przyszłości na badaniach tylko i wyłącznie tych wymazów i cytologii i kolposkopii. Bo czasami te badania wyjdą dobrze, oprócz powiedzmy przy obecności wirusa, a jednak coś trzeba dalej i dokładniej sprawdzić.
0: Czy spotkał się pan z sytuacją, kiedy doszło do jakiegoś kryzysu w związku, kiedy u partnera, partnerki wykryto wirus HPV, a druga osoba nie ma takiego wirusa i nagle ona zaczyna podejrzewać tutaj o jakąś zdradę.
1: Mm-hmm, tak, no to oczywiście, że to tak, bo to tak logicznie można by było przypuszczać, że no skoro ja nie miałem wirusa, teraz mam, no to doszło do przejścia od partnera. Natomiast to jest praktycznie, no w cudzysłowie, nie do udowodnienia, bo skoro wiemy, że takie infekcje mogą trwać długie lata.
0: Kilkanaście lat.
1: A nawet kilkanaście lat, to no de facto, no jeżeli, chyba że ktoś miał tylko jednego partnera, no jest z jednym partnerem pierwszy, czyli gdy dziewica z prawiczkiem się zetknęła i niby nie było żadnych innych kontaktów, no to tutaj, no jak gdyby jest sprawa oczywista, natomiast no jednak w dzisiejszych czasach ludzie poznają się, kiedy wcześniej już też znali jednego chociażby albo więcej partnerów, w związku z tym, no wtedy może się przenieść to i być to wcześniej, prawda? A nie w trakcie trwania danego związku. I tutaj
0: I tak samo to dotyczy i kobiet,
1: tak,
0: i mężczyzn.
1: Tak, oczywiście.
0: Nie ma tak, że kobieta na przykład przekazuje tego wirusa. To działa w dwie strony.
1: No, to jedynie jakby ktoś sobie zrobił badanie i stwierdziłby, że nie ma wirusa, a jest w związku nowym i po jakimś czasie robi te badanie kontrolne, no w tym przypadku po 5 latach na przykład, jak będzie utrzymana taka częstotliwość, no i nagle wirus wyjdzie dodatni, no to tylko wtedy można powiedzmy udowodnić, że wcześniej wirusa nie było, teraz jest, no to znaczy, że się pojawił, a jeżeli ta osoba powiedzmy z innymi mężczyznami nie utrzymywała to w przypadku kobiet akurat kontaktów, no to wiadomo, że wtedy to jest udowodnione, ale no to dopiero zaczynamy te badania tak regularniej, prawda? Wcześniej to były tylko cytologie, a nie samo badanie na obecność wirusa. W związku z tym tego jak gdyby trudno powiedzieć, że to teraz się zdarzyło.
0: Zanim będę pytać o szczepienia, a będę pytać w trzeciej części, już przejdziemy do profilaktyki, to jeszcze chciałam zapytać właśnie, czy można podejmować jakieś inne działania profilaktyczne, które nas uchronią? W przypadku HIV mamy prezerwatywy. Jak tutaj jest?
1: No, czy faktycznie ta prezerwatywa jest takim uniwersalnym środkiem barierowym, która nie dopuszcza do przekazania wirusa za pomocą wydzielin, bo tak się dzieje w przypadku HIV-u, to tutaj akurat sama prezerwatywa niestety w 100% nie chroni przed przeniesieniem wirusa HPV. Chroni w znacznej mierze, ale jednak nie do końca w 100%, bo tutaj jest wydzielina taka, powiedzmy, związana z taki śluz w pochwie, czy tam przy, powiedzmy, u mężczyzn też, która nie jest związana z wytryskiem i z nasieniem, a już w tej wydzielinie znajduje się wirus i może się przenieść.
0: Dlatego jest on tak powszechny.
1: Zgadza się.
0: Przypomnę, ze mną w studiu dr Jarosław Głowacki, lekarz ginekolog z przychodni Centrum w Opolu. Za chwileczkę będę pytać o szczepienia.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu cały czas dr Jarosław Głowacki, lekarz-ginekolog z przychodni Centrum w Opolu. Rozmawiamy na temat wirusa brodawczaka ludzkiego. Panie doktorze, szczepienia przeciwko HPV są najskuteczniejsze, jeśli chodzi o zapobieganie. Całe szczęście, że w ogóle mamy te szczepionki, prawda? No bo 2000, który to był? 2006 rok?
2: 2008.
1: Kiedy... To tak w sumie niedawno.
2: No zgadza się, to jest 18 lat.
1: To mimo wszystko niedawno.
2: Tak, no w Polsce to tak jest stosunkowo niedawno, czyli od 3 lat szczepienia, natomiast kraje takie, gdzie no, docenia się naukę i to, jak należy wykorzystać takie zdobycze nauki, czyli w tym przypadku wirusa HPV stworzenie szczepionki i, no, i szczepienie nią młodych osób, prawda?
1: Bo... Właśnie, bo są kraje, gdzie te szczepienia przeciwko HPV są obowiązkowe. Nawet.
2: Tak, no to znaczy to już dokładnie to jest różnie w różnych krajach, ale najczęściej faktycznie należą one do kalendarza szczepień i to też w Polsce w tej chwili pracują na tym, powiedzmy, naukowcy i też oczywiście osoby w rządzie, żeby nawet, no zawsze ten przymiotnik obowiązkowy jest taki trochę negatywny w dobie dzisiaj antyszczepionkowców. Bardziej chodziłoby o rutynowe badania, aczkolwiek wiele szczepień u dzieci jest faktycznie obowiązkowych, bo chroni przed groźnymi chorobami, także czasami śmiertelnymi. W związku z tym tutaj też rak jest chorobą śmiertelną i ten szereg chorób, które są wywoływane przez wirusa brodawczaka, no to też w zasadzie powinno się tutaj w tym kierunku iść. Natomiast mimo tego, że nie jest to jeszcze obowiązkowe szczepienie, jest w kalendarzu szczepień, szczepionki są bezpłatne, to ta wyszczepialność mimo, powiedzmy, jakichś tam małych narzekań, że to się dzieje rzędu 13% rocznie, to jednak tutaj jak gdyby robimy taką kumulację tych osób, które się zaszczepiły i to już jest w ciągu 3 lat, kiedy są szczepienia, około 33%, powiedzmy, tych roczników jest wyszczepiona, prawda? Mhm. Także tutaj to zależy oczywiście od województw i w województwie mazowieckim jest największy procent, w województwie podkarpackim mniejszy, no ale powiedzmy na Opolszczyźnie jest średnio tak gdzieś koło 30-28%. Także szczepienia to są no, najlepszą profilaktyką przeciwko chorobom, prawda?
1: No właśnie, dlaczego warto? Co by pan powiedział rodzicom, którym zaproponowano zaszczepienie dziewczynki, zaszczepienie chłopca, bo tutaj i dziewczynki są szczepione, i chłopcy, o jakim wieku mówimy i dlaczego właśnie w ten sposób rodzice powinni zadbać o zdrowie dzieci?
2: Tutaj ten wachlarz chorób, które są wywoływane przez wirusy brodawczaka, się cały czas rozszerza. Badania donoszą, że nie tylko to są choroby związane, czy choroba, czy rak związany z narządem płciowym, głównie ten rak szyjki macicy, ale także to są właśnie nowotwory głowy, jamy ustnej, gardła, odbytu, no czyli też już coraz więcej tych miejsc, gdzie ten rak, nowotwór może po infekcji zaatakować. Natomiast tutaj szczepienie w zasadzie chroni w zależności od szczepionki od 70 do 88%, czyli no bardzo wysoki wskaźnik ochrony, prawda? Te państwa, które już od 20 lat temu zaczęły szczepienia, czyli właśnie Australia, gdzie tam wskaźnik wyszczepialności jest rzędu 90%, no to już praktycznie przestają się borykać z tym problemem, jakim jest rak szyjki macicy, no i te pochodne, o których mówiłem, trochę rzadsze, no ale jednak też występujące, prawda?
1: Czyli to jest taki namacalny dowód na to, że to jest skuteczne.
2: Tak, oczywiście. Tak, to jest najlepsza forma, to jest prewencja pierwotna, prawda? Bo my teraz wcześniej rozmawialiśmy o prewencji wtórnej, czyli badania przesiewowe, czyli właśnie wcześniej cytologia, teraz badania w kierunku wirusów, kolposkopia, pobieranie wycinków, no to wszystko jest już taka prewencja, że tylko mamy wykryć nowotwór. Natomiast tam w zasadzie tego nowotworu nie będzie w ogóle. Mm. I tutaj to, że powiedzmy część rodziców może myśleć, że to jest związane z jakąś swobodą seksualną nadmierną, to tutaj wystarczy jeden raz, jak gdyby jeden kontakt i można tego wirusa nabyć. A jednak są statystyki, które dowodzą, że te 80%, czyli no 4/5 populacji na pewno będzie miało kontakt z tym wirusem, z tymi szczepami wysokoangiogennymi. W związku z tym no, no jest mała szansa, żeby ominąć infekcję, prawda?
1: A dzieci są tą pierwszą grupą, do której są adresowane te szczepienia, ze względu na to, że one jeszcze nie podjęły po prostu, no wiadomo,
2: współżycia. Tak.
1: Od 9 roku życia jest refundacja, tak?
2: Tak, tak. No to jest taki najlepszy czas, że raz właśnie, że jeszcze większość dzieci jednak nie podejmuje współżycia między 9 a 13 rokiem życia, a dwa, układ odpornościowy jest tutaj taki w najlepszej fazie do stymulacji i do wytworzenia odporności i tutaj właśnie wystarczą dwa szczepienia i jak gdyby ta odporność jest na całe życie, przynajmniej w dotychczasowych badaniach tak wszystko na to wskazuje. Natomiast w tej chwili z racji tego, że jest dobra dostępność szczepionek, jest możliwość też, jeżeli ktoś przegapił, nie zdążył albo powiedzmy jest starszy, to od 13 do 18 roku życia też jest możliwość zaszczepienia się nieodpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. A oprócz tego tutaj wspólnie dzisiaj z panią redaktor żeśmy znaleźli też informację, że od 1 października będą dostępne te szczepienia także na NFZ dla osób
1: młodych dorosłych.
2: Młodych dorosłych, czyli od 18 do 25 roku życia.
1: Tak, przed 26 rokiem życia ta refundacja się tutaj kończy, ale warto z tego skorzystać. Zresztą to już właśnie jest taki moment w życiu młodego człowieka, gdzie ta aktywność seksualna jest zdecydowanie większa, nie?
2: Tak, oczywiście. Tutaj też może być ten aspekt, że część tych osób, które wiadomo, że już rozpoczęła współżycie, no to może mieć już tego wirusa, jak gdyby. No ale tutaj te badania przesiewowe dopiero się zaczynają od 25 roku. W związku z tym, no jest jakaś, powiedzmy, możliwość, że taka infekcja już jest u danej osoby, ale szczepienie jest przeciwko 9 typom wirusa, w tym 7 takim wysokoonkogennym. Rzadko się zdarza, żeby ktoś miał wszystkie 7 typów. Zwykle to jest 1, 2, no góra 3 wirusy.
1: Czyli można się zaszczepić.
2: Tak, tak, oczywiście można i trzeba.
1: To nawet też właśnie pytanie, które mogą sobie postawić osoby dorosłe w wieku 30, 40, 50 lat. Czy one mogą się w tym momencie życia zaszczepić?
2: Tak, to cały czas jak gdyby to, że szczepionka jest dopuszczona dla osób także dorosłych, było od razu od początku rejestracji i tutaj wiadomo, te takie zalecenia, że najlepiej szczepić dzieci, no to jest idealnie, bo wtedy ona zabezpiecza w tych 80 kilku procentach czy więcej. Natomiast no, osoby, które już rozpoczęły współżycie, wiadomo, że mogą być już zainfekowane i przeciwko tym wirusom już szczepionka nie pomoże. Natomiast chroni przed pozostałymi typami. Jeżeli ktoś już ma wirusa, jak gdyby w organizmie, no to zwykle to jest 1, 2, no góra 3, natomiast tych wirusów wysokoonkogennych jest 14, prawda? Także szczepionce w tej takiej, która ma największą ochronę, no to jest 7 przeciwko 7 wysokoonkogennym, no to zawsze jednak jakaś korzyść jest.
1: Nie ma żadnych przeciwwskazań, że nie, że trzeba najpierw test przeciwko HPV wykonać, po prostu
2: nie,
1: tak, się szczepimy bez
2: tak
1: względu na wiek.
2: Kiedyś były takie zalecenia, ale w tej chwili praktycznie to jest zalecone każdej osobie niezależnie od badania HPV.
1: Tylko dorośli już muszą zapłacić sobie za taką szczepionkę. To są 2, 3 dawki czy jedna?
2: Dla dorosłych są to 3 dawki obowiązkowe i tutaj faktycznie no, są te koszty, dlatego jeżeli ktoś jeszcze się nie zaszczepił, a ma od 13 do 25 lat, to myślę, że warto o tym pomyśleć.
1: Panie doktorze, widzi pan, że coś się zmienia, jeśli chodzi o świadomość HPV? Boimy się dalej tego wirusa, czy właśnie się nie boimy? Jak jest z tym HPV?
2: No na pewno ta edukacja, między innymi w radiu, telewizji, ale też w placówkach medycznych, mimo wszystko przynosi efekty i tutaj jest postęp, zarówno jeżeli chodzi o szczepienia, zarówno jeżeli chodzi o zgłaszalność się do programów profilaktycznych, bo też na ten temat wiele mówiono, że w Polsce to było powiedzmy na słabszym poziomie niż w Europie, to w tej chwili te statystyki, bo w Polsce jest jeszcze oczywiście ta sfera pacjentek na NFZ i tamta była powiedzmy niższa, ale jeszcze są pacjentki z gabinetów prywatnych, to razem łącznie tworzy bazę około nawet tej ilości pacjentów, którzy się poddają tym badaniom przesiewowym, czyli no jeszcze cały czas na pewno gdzieś tam jeszcze cytologii, ale też i wykonują te badania w kierunku wirusa HPV. To jest nawet powyżej średniej europejskiej w tej chwili.
1: O, to bardzo dobrze. A jak jesteśmy zaszczepieni, mówię specjalnie zaszczepieni, bo szczepią się i mężczyźni, i kobiety, to nie musimy w przypadku kobiet na przykład już robić dodatkowych badań, na przykład cytologii nie musimy robić?
2: Tak jak powiedziałem wcześniej, ta ochrona szczepionek jest rzędu, powiedzmy, w zależności, są w tej chwili na rynku dwa rodzaje szczepionki. To jedna, która tam chroni przed czterema typami wirusa, no to jest jej skuteczność rzędu około 80%, i drugiej, która powiedzmy chroni przed dziewięcioma typami wirusa HPV, no to jej skuteczność jest rzędu 80 kilku procent. No natomiast cały czas zostaje te 10% jeszcze, gdzie te wirusy jak gdyby nie są szczepiące i przed tymi nie są chronione pacjentki. W związku z tym jest zalecenie, że nawet kobiety, które się szczepiły, czy osoby, które się szczepiły, no w przypadku akurat kobiet są te badania przesiewowe, to należy je wykonywać co 5 lat jednak.
1: A jak jest to z mężczyznami? Bo kobiety mają cytologię, mają testy przeciwko HPV. Czy mężczyźni mogą jakoś badać to, czy mają HPV?
2: Znaczy tak, no na pewno chłopcy są w kalendarzu szczepień, w związku z tym mogą się szczepić i zabezpieczać wszyscy, prawda?
1: Tak.
2: Teraz jeżeli to jest nawet do tych 25 lat życia, to co żeśmy przed chwilką powiedzieli, no to zwykle to jest tak, że część, powiedzmy, partnerów w parze chce sprawdzić, czy faktycznie jest zakażonych i jest dalej, jak gdyby, może przenosić tego wirusa. I takie badania można wykonać też u mężczyzn i na obecność. Natomiast, powiedzmy, jakichś przesiewowych badań z racji tego, że jeszcze to nie jest taki nowotwór bardzo, bardzo częsty, to w systemie opieki zdrowotnej nie ma. Mhm. Tutaj, jak mówię, jedynie jakaś taka własne sprawdzanie samego siebie, czy tam nie ma jakichś zmian na narządzie rodnym, czy ewentualnie jakaś konsultacja u urologa, androloga, to może być zalecana. Problemem są często brodawki, bo one są widoczne i przeszkadzają, no powiedzmy, mogą się przenosić też u partnera przez kontakt seksualny, w związku z tym tutaj no jest kwestia wtedy jakiegoś poradnictwa i wtedy ci pacjenci się zgłaszają, no bo mają konkretne zmiany, które im przeszkadzają i ich niepokoją.
1: Panie doktorze, już tak na sam koniec naszej rozmowy, spotkał się pan z jakąś teorią, mitem związanym z HPV, który pana jako specjalistę, jako lekarza zaskoczył? No, w naszej rozmowie pojawiło się między innymi to, że niektórzy sobie myślą, że to ma związek z rozwiązłością seksualną. Mhm. Jak jeszcze mity gdzieś tam się pojawiły w wypowiedziach pacjentów? A może nawet i lekarzy?
2: Jest tak, że część jeszcze lekarzy nie zawsze bezwzględnie utożsamia jakiś problem z samym wirusem HPV i na przykład są czasami, i mam takie pacjentki, które no, miały wykonane badanie cytologiczne, no był tam jakiś nieprawidłowy wynik, otrzymywały leczenie przeciwzapalne, no tak jak przeciwko leczeniom bakteryjnym, czy powiedzmy grzybiczym, i jeszcze raz powtarzany wymaz. Znowu były jakieś zmiany, no może nie bardzo mocno zaawansowane, no ale takie, gdzie są już nieprawidłowe komórki, no to jeszcze raz były leczone na przykład przeciwzapalnie. Na szczęście to już jest coraz rzadsza sprawa, gdzie w sumie od wielu, wielu lat wiemy, że to no, choroba ta ma tło wirusowe i daje jakieś leczenie przeciwzapalne lekami przeciwgrzybiczymi czy przeciwbakteryjnymi, no nie niesie żadnego skutku, prawda? No są w tej chwili takie żele, które mogą ułatwiać, powiedzmy, wydalenie wirusa z organizmu, no ale takich stricte leków, gdzie bierzemy tabletki albo globulki i jest jak gdyby po sprawie, jest to wyleczone, no to nie ma na razie jeszcze dostępnych, prawda? Dlatego tak ważne jest praktycznie sprawdzenie, czy wirus jest, czy coś złego wywołał. Jak wywołał, to leczymy. Nie ma takiego typowego leczenia lekami, czy tam powiedzmy zastrzykami, bo takich leków po prostu na razie typowych, eliminujących w dużym procencie wirusa nie ma.
1: Czyli jeżeli okazuje się, że jest wirus, to przede wszystkim lekarz tutaj obserwuje, czy dochodzi do tych zmian przednowotworowych, tak?
2: Tak, tak, tak. No bo to z racji wiedzy, że wiemy, że tutaj powiedzmy 80, 85, 90% tych infekcji na szczęście ulega samoistnemu wygaszeniu. Tam czasami pomagamy to właśnie tymi żelami i takimi substancjami pomocniczymi. Natomiast no nie jest to takie stricte leczenie.
1: Dziękuję serdecznie za
2: dziękuję
1: te wszystkie
2: również,
1: informacje.
2: Dziękuję również. Państwu.
1: Szerokie informacje, tak? Głęboko weszliśmy w temat, że tak powiem. powiem. Doktor Jarosław Głowacki z przychodni Centrum w Opolu, lekarz ginekolog, był gościem moim i Państwa. Dziękuję Panie Doktorze.
2: Dziękuję.
1: I zapraszam ponownie, bo jest trochę tematów do omówienia.
2: Tak,
1: już
2: dziękuję.
1: Już na jeden się umówiliśmy zresztą też, ale nie zdradzimy jeszcze. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Dużo zdrowia, przyjemnego weekendu. Do usłyszenia. Marzena Śmierciak.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze Świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Profesor Janusz Słodczyk, znamienity polski geograf i ekonomista specjalizujący się w geografii ekonomicznej i planowaniu przestrzennym, badacz historii urbanistyki w dziejach świata, a z pasji podróżnik, dziś w magazynie Obierze Świat z kolejną relacją. Za sprawą radiowej wyobraźni odbędziemy podróż do Azji Południowej, a konkretnie do państwa położonego na wyspie Ceylon, którą oblewają wody Oceanu Indyjskiego. To kraj cynamonu, zwany też perłą Indii, czyli Sri Lanka. Olśniewająca wyspa wiecznego słońca, słynąca nie tylko z plantacji doskonałej herbaty i cynamonu, ale także drzewa uznanego za najstarsze na świecie, posadzone przez człowieka w 288 roku przed naszą erą, czy też założonego w około 500 roku przed naszą erą miasta, uznanego za jedno z najstarszych zamieszkałych miast na świecie. Zapewniam, będzie to bardzo ciekawa relacja profesora Janusza Słodczyka.
1: Panie profesorze, ogromnie się cieszę, że przyjął pan zaproszenie do studia Radio Opole z dwóch powodów. Po pierwsze, zaproponuje pan nam kolejną ciekawą relację, ale też i podziękuję panu za promocję Radia Opole w mediach społecznościowych.
2: Robię to z wielką przyjemnością i satysfakcją, dlatego że bardzo cenię sobie audycje, które tu wspólnie nagraliśmy i cieszę się, że mogę je wykorzystać również w utworzonym przeze mnie kanale na YouTubie, gdzie te opowieści, które tu mieliśmy w radiu, ilustruję zdjęciami, filmami. One są wzbogacone obrazem i myślę, że nabierają nowego życia. Z tego się bardzo cieszę. Także zapraszam wszystkich Państwa na kanał na YouTubie Janusz Słodczyk. Będzie mi bardzo miło.
1: Taka promocja Radia Opole wymaga sporo czasu. Bo to Pan sam robi, czy kogoś prosi?
2: Sam robię, aczkolwiek powiem szczerze, że od strony takiej wiedzy technicznej bardzo pomaga mi mój wnuk Kuba.
1: Podziękowanie.
2: I jemu też bardzo dziękuję.
1: Ostatnio byliśmy w Afryce, a dziś dokąd?
2: A dziś chciałbym Panią i wszystkich zaprosić na wyprawę na Sri Lankę.

0: Bardzo piękny kraj, atrakcyjny.
1: A bezpieczny?
0: W moim przekonaniu tak. Oczywiście są różne przygody. Główną były problemy związane z powrotem i odwołanymi lotami, ale o tym za moment może powiem. W takim razie lecimy na Sri Lankę. Przyleciałem Qatar Airlines do Colombo z przesiadką w Doha. Przylatuję w nocy. Najbliższa miejscowość Negombo Beach. Miejscowość taka turystyczna. Plaża, hoteliki. Rano widziałem, jak rybacy na brzeg ciągają łódź, opróżniają sieci, wybierają ryby. Czyli taki klimat już relaksowy z mojego punktu widzenia. I w ten sposób znalazłem się właśnie na Sri Lance, czyli na wyspie Ceylon. Kiedyś to państwo nazywało się Ceylon, teraz używa nazwy Sri Lanka. Ta nazwa ma też bardzo długą tradycję, dlatego że ona pojawia się już w Ramajanie, w tym starodawnym indyjskim eposie. Sri Lanka oznacza piękny, olśniewający kraj. Nie jest duży. 65 tysięcy kilometrów kwadratowych, mieszka tam niewiele ponad 20 milionów osób i w sensie turystycznym jest przez to dość, powiedziałbym, wygodny czy przyjazny, dlatego że wiele atrakcji można zobaczyć na stosunkowo niedużym obszarze. Atrakcją są oczywiście plaże, ale jest bardzo wiele miejsc ważnych kulturowo, godnych odwiedzenia. Więc ruszam z Negombo i od razu dodam, że byłem sam i miałem okazję wynająć samochód z kierowcą, także to była sytuacja komfortowa, gdzie można było wjechać w różne miejsca, zatrzymać się dłużej lub krócej. To bardzo ułatwiło i jednocześnie wzbogaciło tą moją podróż.
1: Który był pana przewodnikiem chyba?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo wtedy można cały czas rozmawiać o kraju, dowiadywać się o zwyczajach, o różnych problemach i tak dalej. Wsiadam w ten samochód i ruszamy przez Sri Lankę. W pierwszej chwili oczywiście krajobrazy rolnicze, pola ryżowe, bardzo charakterystyczne dla tego kraju, ale nie tylko. Trzeba podkreślić, że na stosunkowo niedużym obszarze wyspy klimat jest bardzo urozmaicony, są różnice wysokości i stąd zróżnicowanie upraw. Dlatego można w wyższych partiach uprawiać coś, co jest charakterystyczne dla nieco chłodniejszych klimatów, a w tych partiach nad morzem typowe tropikalne rośliny, ananasy, banany, cytrusy różnego rodzaju, a w wyższych partiach herbata, w innych z kolei miejscach cynamon, ale jeszcze o tym powiem za chwilkę. Pierwsze, na co trafiam, to są jakieś plantacje drzewa tekowego, bardzo ciekawe drzewo. Ono się cechuje wysoką trwałością i wytrzymałością i dlatego to drewno było wykorzystywane
1: do łodzi,
0: tak, do budowy jachtów. Idealne, że tak powiem, na pokłady, na wykończenia łodzi, bo jest wodoodporne. A w takim codziennym użytkowaniu podobno dobrze się z nich robi meble ogrodowe, bo są odporne na warunki pogodowe. No ale przede wszystkim właśnie w żegludze, w budowie statków to drzewo tekowe odegrało ogromną rolę. Tuż obok tych drzew widzimy plantację ananasów. To z takich bardzo ważnych punktów, do których dojeżdżam, to jest widoczna już z daleka skała Sigiriya. Lwia skała. Jednocześnie ruiny starożytnego pałacu, starożytnej twierdzy, która została wzniesiona w V wieku. Wzniósł ją król Kasapa na szczycie widocznej z daleka 180-metrowej skały. Zbudował to w formie lwa. Tego lwa już dzisiaj nie widać. Zostały dziś tylko łapy potężne. Niemniej dalej robi ogromne wrażenie. To jest jedno z tych 7 miejsc, bo 7 jest takich na Sri Lance, umieszczonych w wykazie Światowego Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego UNESCO. Pod względem fizycznym obiekt jest taką bryłą magmy. To jest pozostałość po wygasłym wulkanie na stosunkowo płaskiej wyżynie, przez co jest bardzo efektowna. A historia z tym związana jest taka, że w V wieku, kiedy na Ceylonie panował król, miał 2 synów, starszy miał być następcą tronu, młodszemu się to nie podobało. Ten młodszy zabił ojca, wygnał starszego brata, tego legalnego następcę tronu. Potem, jak już objął władzę, obawiając się, że starszy brat, który uciekł do Indii, jednak w pewnym momencie wróci z jakąś pomocą, dlatego postanowił zbudować zamek na szczycie tej wysokiej skały, w centrum wyspy. Wzniesiono fortyfikacje, wykuto zbiorniki na wodę, różnego rodzaju spichlerze na żywność, tak żeby w razie czego można było wytrzymać jakieś wielomiesięczne oblężenie na przykład. A jedyną drogą, bo pytała pani o drogę, jedyną drogą na szczyt to były takie wąskie schodki, po których dzisiaj pielgrzymi, turyści wspinają się, żeby wejść na szczyt tej skały. Dodam, że ten usunięty starszy brat jednak znalazł rzeczywiście pomoc w Indiach, wrócił, pokonał młodszego brata, mimo że ta twierdza była tak silnie umocniona. Ten młodszy, zdaje się, popełnił samobójstwo, ale dzisiaj skała Sigiriya jest elementem takim wręcz symbolicznym dla wyspy, dla jej historii, dla jej tradycji. Ponieważ kiedyś już byłem w tym kraju i miałem okazję wejść na Sigiriya, tym razem wybrałem inną trasę, mianowicie wejście na skałę Pidurangala, na którą warto wejść, żeby właśnie z niej podziwiać Sigiriya i z niej podziwiać cały krajobraz dookoła. Także wiele osób wspina się, nie jest całkiem takie łatwe nawet wejście na sam szczyt, żeby z tej skały o nazwie Pidurangala oglądać Sri Lankę. Tam oczywiście są różne inne atrakcje po drodze, takie, żeby czymś tego turysty zająć. Można się na przykład przejechać takim tradycyjnym wozem, w ogóle zakosztować wiejskiego życia. Oczywiście to jest zorganizowane, ale można sobie właśnie pojechać takim wozem tradycyjnym, zaprzężonym w bydłów. Można też przez chwilę samemu, że tak powiem, powozić.
1: I pan
0: albo
1: powoził?
0: Albo powoziłem, nie da się ukryć, że śmiałem się robiąc taki filmik. Ja mówię, i tak nikt nie uwierzy, że ja to tak naprawdę robię, ale zdjęcie jest. A ile ja tam przejechałem, no to już nie wnikajmy w szczegóły. Natomiast jest możliwość też bycia takim gościem wiejskiej kolacji. Jest tradycyjny sposób przygotowania tych dań. Nie potrafię ich w tym momencie wszystkich ponazywać, ale tradycyjną metodą można przygotować całą kolację i dodam od razu bardzo dobrą, opartą głównie na roślinach, warzywach, kokosie, różnych tych przyprawach, które tam występują. Też miałem okazję tym kamiennym wałkiem porozdrabniać kokos na przykład. Także jest to rzeczywiście duża atrakcja, żeby współuczestniczyć w przygotowaniu tej kolacji. Ruszamy dalej. Starożytna, dawna stolica Anuradhapura. Koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce, szczególnie jeżeli kogoś interesuje historia, kultura. To jest miejsce wpisane na listę świetlictwa UNESCO. Słynie z zupełnie dobrze zachowanych ruin i to jest jedno z najstarszych nieprzerwanie zamieszkałych miast na świecie. Bo zostało założone około 500 roku przed naszą erą. Największy rozkwit przeżywało około 260 roku przed naszą erą, kiedy to właśnie król Sri Lanki przeszedł na buddyzm. W 161 roku przed naszą erą Anuradhapura została stolicą całej wyspy. Przez następne 1400 lat pełniła tę funkcję. Więc rzeczywiście niezwykle ważne, tradycyjne miejsce dla kultury, dla historii całej Sri Lanki. Miasto było rozległe, rozciągało się na kilka kilometrów. Oczywiście świątynie, pałace, szpitale, sztuczne zbiorniki, które pozwalały zaopatrzyć miasto w wodę. To, co dziś możemy zobaczyć, świadczy o bardzo wysokim zaawansowaniu cywilizacyjnym w tamtych czasach. Oczywiście nie wszystkie obiekty przetrwały. Znaczna część jest w formie tylko jakichś takich śladów, czy ruin, czy obrysów tych konturów. Natomiast najbardziej charakterystyczne obiekty to są wielkie stupy. Taka 90-metrowa świątynia w kształcie kopuły góruje nad całą okolicą. W starożytności to była jedna z najwyższych budowli świata. Te stupy nazywane są na Sri Lance Dagoba.

Do zdjęć troszeczkę trzeba się pogimnastykować, dlatego że jest zasada, nie stoimy tyłem do świątyni, nie stoimy tyłem do posągu Buddy. Ale chcemy mieć zdjęcie, no jak już tam jesteśmy, więc człowiek tak się gimnastykuje, stoję bokiem, żeby nie tyłem, twarz w stronę kamery czy aparatu. Ale z drugiej strony, no jeżeli jesteśmy przy posągu Buddy, przy czymś ważnym, świętym, to dlaczego mam do tego stać tyłem, żeby zrobić zdjęcie? Więc rozumiem tę zasadę, ale trzeba o tym pamiętać. Jak mówię, to wymaga pewnej ekwilibrystyki, żeby sobie to zdjęcie zrobić. Oczywiście to nie jest najważniejsza sprawa w czasie zwiedzania. W całym tym obszarze Anuradhapury bardzo ważnym jest drzewo Bo, a właściwie może nawet najważniejszym dla mieszkańców Sri Lanki, dla pielgrzymów, którzy też w to miejsce przychodzą, bo przybywają tam nie tylko turyści, ale w dużym stopniu przybywają tłumy pielgrzymów. Gromadzą się przy wejściu do klasztoru Mahavihara, żeby złożyć ofiarę pod drzewem Buddy. To jest figowiec, który przywiozła na wyspę córka indyjskiego cesarza Asioki. To jest oczywiście trzeci wiek przed naszą erą, kiedy ten buddyzm na Sri Lance się pojawia. To jest szczepka z drzewa Bodhi, pod którym Budda, który jeszcze wtedy był księciem Siddhartą, doznał oświecenia. Tamto drzewo już nie istnieje, natomiast ta szczepka została przywieziona na Sri Lankę, podarowana wtedy w III wieku ówczesnemu królowi Sri Lanki, który właśnie niedługo wcześniej przeszedł na buddyzm. Ona się przyjęła, rośnie w Anuradhapurze już 23 wieki. Czyli drzewo, no przynajmniej według tradycji, ma ponad 2200 lat. Uważane jest za najstarsze drzewo świata o takiej udokumentowanej historii. To jest ta Sigiriya, prawda? Widać ją z daleka, bardzo efektowna. Tu się wdrapią. No i to są te kopuły, te dagoby właśnie, prawda, które tam są w Anuradhapurze. Nie? I drzewo Bodhi. W całym kompleksie Anuradhapury są również ciekawe baseny. Ciekawe w sensie hydrotechnicznym, bo pokazane, jak zaawansowane były pewne systemy czy technologie w VI wieku. Baseny służyły mnichom do takich rytualnych ablucji, ale zachowały się nawet filtry, które oczyszczały wodę. Zaawansowanie technologiczne było znaczne. W X wieku Anuradhapura została zniszczona przez najazd Cholów z Półwyspu Indyjskiego. To wspaniałe miasto zostało jakby zapomniane, zostało porośnięte dżunglą. I tak jak wiele miejsc, gdzieś dopiero w XIX wieku zostało na nowo odkryte przez Brytyjczyków. Współcześnie pałace zostały odrestaurowane, świątynie, stupy, no i dziś jest to takie miejsce, które możemy oglądać, zwiedzać, podziwiać. Chodząc po całym terenie, w pewnych miejscach widzę grupy pielgrzymów, siedzą w kręgu i otaczają mnicha, który naucza. I w tym momencie może trzeba powiedzieć coś o ludziach, o ich strukturze etnicznej, ale też przede wszystkim o religii. Najliczniejsi są Singalezi. To jest grupa etniczna, która stanowi ponad 80% całkowitej populacji. Druga grupa etniczna to są Tamilowie. Mieszkają głównie na północy wyspy. No, kto tam dłużej śledzi różne wiadomości, to pamięta lata konfliktu między Tamilami i Singalezami. Szczególnie tam były te grupy tamilskie, tygrysy, akty terroru i tak dalej. To zostało w jakimś sensie rozwiązane w tej chwili i na wyspie panuje pokój i nie ma konfliktu między tymi grupami. Upraszczając, powiem tak, że Singalezi to są buddystami. Tamilowie w większości to są hinduiści, ale są też wyznawcy islamu. Jest ich około 9% i to są tak zwani Mauri, czyli lankijscy muzułmanie, potomkowie arabskich kupców, którzy docierali przez wieki w różne miejsca na Oceanie Indyjskim. Trudno opowiadać o Sri Lance, nie mówiąc o buddyzmie, który w sensie tradycyjnym i współczesnym jest niezwykle istotny. Takim kolejnym miejscem w całym rejonie, o którym w tym momencie opowiadam, jest szczyt górski Mihintale. Uważa się, że to było miejsce spotkania mnicha Mahindy, ale to mnicha, który jednocześnie był synem cesarza Asioki indyjskiego, który przeszedł na buddyzm i również go promował między innymi na Sri Lance. I właśnie w Mihintale syn cesarza Asioki spotkał króla,
Devanampiya Tissen w jakimś sensie przekonał go do buddyzmu, to traktowane jest jako początek buddyzmu na Sri Lance. I to był trzeci wiek przed naszą erą. To oglądanie czy wejście na Mihintale to też nie jest całkiem takie proste, bo trzeba się wspiąć po schodkach z kamiennych różnych stopniach, mniej czy bardziej dobrze wykutych. Jest ich 1840. Jest jakaś poręcz, albo jej tam czasem nie ma. I trzeba wejść na szczyt góry Misaka. Ze szczytu rozciągają się wspaniałe widoki na całą okolicę. Jeżeli już mam opowiedzieć o swoim wejściu, to był potężny deszcz, stopnie były śliskie, po skale się szło bardzo, bardzo trudno i powiedziałbym nawet troszkę niebezpiecznie. I szło się na bosaka, w moim przypadku w skarpetkach, no bo to jest jako święte miejsce, więc oczywiście, jak to w wielu krajach tam na wschodzie, nie wchodzimy w butach. No i całą tą skałę, tą górkę trzeba zdobyć na bosaka. Ale skała została zdobyta, widoki sfotografowane i miejsce, że tak powiem, odwiedzone, to takie ważne dla początku buddyzmu na Sri Lance. Myślę, że powinniśmy ruszyć dalej, odwiedzić kolejne miejsca, bo jest ich jeszcze cały szereg na wyspie. W czasie drogi różne ciekawe sytuacje, na przykład słoń przy drodze. Nie w rezerwacie, nie w ogrodzie zoologicznym, nie nawet w parku narodowym, tylko po prostu tak sobie przy drodze. Słoń, normalna sprawa okazuje się, ale trzeba uważać, bo może być niebezpiecznie. Były wypadki, nawet śmiertelne. Nie tak dawno właśnie media wspominały o śmiertelnym wypadku. No bo ktoś za blisko podszedł. Na szczęście w moim przypadku nie zaatakował. Przyhamowaliśmy, zrobiło się zdjęcie i możemy jechać dalej. Jadę w stronę Polonaruwy. Kolejne niezwykle istotne miejsce dla tradycji, dla historii, tożsamości Sri Lanki. Dlatego, że po zniszczeniu Anuradhapury, wspominałem już w X wieku, stolica przeniosła się, ta dotychczasowa taka okresowa rezydencja królewska została przekształcona w stolicę. I nawet kiedy wojska z Indii zostały, że tak powiem, wyparte przez kolejnych królów Ceylonu, Polonaruwa zachowała funkcję stołeczną i została wspaniale rozbudowana, szczególnie w okresie panowania Parakrambahu I Wielkiego. Bardzo ważny król, dlatego o nim wspominam, który panował w XII wieku. Stworzył otoczony murem takie miasto-ogród, można powiedzieć. Właściwie pojęcie miasto-ogrodu, ono się pojawia w naszej historii urbanistyki na początku XX wieku, Howarda, miasto-ogród. Ale tu mamy, może w innym sensie, ale rzeczywiście miasto-ogród stworzone przez króla Parakrambahu. Wielki, powiedziałbym, budowniczy, znakomicie zarządzający państwem, rozbudował miasto, wykopał sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 25 km kwadratowych, przy którym położone jest miasto. Czyli rozwiązał kwestię retencji, rozwiązał kwestię zaopatrzenia miasta w wodę. Cytuje się jego stwierdzenie, że żadna kropla wody nie może spłynąć do morza, zanim wpierw nie posłuży człowiekowi. Proszę zwrócić uwagę, pojęcie retencji wody, zużycia. My dzisiaj ciągle nie możemy dojść do tego, jak to zrobić. Więc to przekonanie o konieczności tej retencji, ono oczywiście ma bardzo długą tradycję. Dzisiaj zwiedzając, dopiero dostrzegamy, jak ogromny teren zajmowała stolica. W tym czasie miasta Europy były powierzchniowo małe, otoczone murami. Tu mieliśmy ogromny obszar różnych obiektów. W tej chwili najważniejszy to jest coś, co nazywamy współcześnie

zrobiła na mnie Galvihara, czyli świątynia buddyjska, jeszcze w innym miejscu całego kompleksu Polonnaruwy, gdzie są cztery posągi Buddy wykute w tej samej granitowej skale. W tym kompleksie, oprócz tej postaci leżącego Buddy, są trzy inne przedstawienia pozycji siedzącej lub stojącej. Wszystko powstało właśnie w tym XII wieku i znowu, tak jak w przypadku Anuradhapury, kompleks był ukryty w dżungli przez wieki i dopiero w XIX wieku badacze brytyjscy odkryli te pozostałości. Trudno mi wymienić te wszystkie elementy, tam trzeba spędzić naprawdę bardzo dużo czasu, żeby w różne miejsca dojść. To są duże odległości. Z ciekawszych na przykład lotosowa sadzawka. Taki basenik w kształcie lotosu. Mamy więc kolejne miejsce wpisane na listę UNESCO. Polonnaruwa.

0: dużo opowiadam o pozostałościach, o dawnych miastach, o ruinach. Może nie wszystkich to aż tak zajmuje, ale muszę powiedzieć, że na mnie robi to ogromne wrażenie. Nie tylko na Sri Lance, również gdzie indziej. Kontakt z dawnym miastem. Kontakt z tymi pozostałościami. Szczególnie jeżeli wyjdzie się z jakiegoś miejsca, gdzie właściwie wszyscy przychodzą, gdzie jest duży tłum, gdzie trudno wywołać pewien nastrój, bardzo często można odejść do jakichś innych obiektów, do których już wycieczki, które mają mało czasu, nie mają możliwości dojść i wtedy człowiek jest sam albo w jakimś bardzo nielicznym gronie i ma się wrażenie, jakby się na swój użytek coś na nowo odkrywało. Wiem, że to już zostało odkryte, ale jeżeli idzie się samemu, zagląda się w jakieś miejsca, jakieś zagłębienia, pozostałości świątyń, Buddy na przykład w jakimś miejscu. Na mnie to robi ogromne wrażenie i jak gdyby mnie to jakoś tak inspiruje do zainteresowania, co tam rzeczywiście było. Wtedy mi się chce jeszcze więcej poczytać, jeszcze więcej dowiedzieć. Więc ten nastrój, ten klimat jest dla mnie bardzo ważny.
1: Jeszcze więcej informacji o Sri Lance już za tydzień w kolejnej relacji profesora Janusza Słodczyka. Tymczasem polecam stronę internetową Radia Opole, ponieważ w zakładce Obierze Świat oprócz dźwiękowego zapisu audycji zostały udostępnione, okazałe zdjęcia autorstwa profesora Janusza Słodczyka. Dziękując za wspólnie spędzony czas słuchaczom magazynu Obierze Świat, nisko się kłaniam. Barbara Tysryk. Do usłyszenia za tydzień.
2: Obierze Świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Medialny tygiel.
2: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Powołano Centrum Walki z Dezinformacją, czyli organ pomocniczy rządu, który ma pełnić funkcję doradczą. Szefem tej nowej instytucji został wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. O dezinformacji nie tylko mówimy, ale też z nią walczymy, zapowiadał podczas forum cyberbezpieczeństwa szef tego resortu Krzysztof Gawkowski.
3: W Polsce będziemy mieli jako pierwsi w Europie jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją, pokazując, że nie tylko o dezinformacji mówimy, z nią walczymy na poziomie takim ustawowym czy zarządzania wsparciem finansowym, ale również operacyjnym.
2: Centrum Walki z Dezinformacją ma przygotować podstawy strategicznego dokumentu pokazującego skalę tego zjawiska i działania podejmowane przez Polskę. Po ostatnich incydentach rosną tymczasem obawy dotyczące zagrożenia ze strony rosyjskich dronów, a to sprzyja szerzeniu się dezinformacji. Eksperci podkreślają, że szukając informacji na temat ostatnich wydarzeń w pobliżu polskiej granicy oraz bezpieczeństwa, powinniśmy korzystać jedynie ze sprawdzonych źródeł. W sieci dostępnych jest coraz więcej przygotowanych przez ekspertów poradników do spraw bezpieczeństwa. Niesprawdzone źródła informacji mogą grozić szerzeniem się dezinformacji, która z kolei może prowadzić do paniki i chaosu. By tego uniknąć, powinniśmy korzystać z wiarygodnych źródeł, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Hubert Trusiuk.
4: Naprawdę proponuję czytać poradniki, które się ukazują w przestrzeni publicznej. Jest tego coraz więcej, tylko gorąco zachęcam do przeglądania nie social mediów i domorosłych fachowców, tylko posiłkować się faktycznie tymi stronami, bo tak jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to są jednak fachowcy dedykowani do tego.
2: Hubert Trusiuk podkreślił również, że poza oficjalnymi poradnikami i źródłami informacji w sieci znajduje się wiele wartościowych treści, których autorami są internetowi twórcy. Ważne jednak, by było to źródło wiarygodne oraz działające od dłuższego czasu. Wszelkie radykalne treści lub ostra krytyka pracy służby i państwa powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym.
4: Jeśli mamy jakąś osobę, która działa szeroko w social mediach i jest to dla nas osoba sprawdzona, to gorąco zachęcam do tego, żeby faktycznie z ich rad słuchać. Natomiast jeśli jest to jakaś strona, którą pierwszy raz widzimy i tam ktoś, kreując się tylko na fachowca, szerzy opinie, które negują wszelkiego rodzaju publikacje, które pojawiają się na rządowych stronach, to warto się zastanowić, czy iść w tą polemikę.
2: Różnego rodzaju propagandowe nagrania umieszczają w sieci także rosyjskie władze, ostatnio z udziałem mieszkańców okupowanych Oleszek. Tak wynika z przechwyconych rozmów, na które powołuje się ukraiński wywiad.
5: Według szefa obwodowej administracji wojskowej Aleksandra Prokudina mieszkańcy mają być zmuszani do chwalenia rosyjskich wojsk i obwiniania o kryzys humanitarny ukraińskiej armii. Widzimy to dziś w Oleszkach. Rosjanie najpierw niszczą miasto, zostawiają ludzi bez jedzenia i wody, a później zmuszają ich, by przed kamerami dziękowali okupantom. Jeśli naprawdę chcą pomóc ludziom, potrzebne są korytarze humanitarne do ewakuacji i dostarczania żywności.
6: Dla ewakuacji i dostawki produktów.
5: Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Hejt staje się coraz poważniejszym zagrożeniem w sieci, a dotyka wiele znanych postaci. Jedną z nich, jak się okazuje, jest międzynarodowy sędzia piłkarski Szymon Marciniak. Żeby poradzić sobie z hejtem, warto uświadomić sobie, kto jest hejterem, radzi Szymon Marciniak.
7: Hejterzy to są zazwyczaj mali ludzie, którzy nie są zdolni do poświęceń, nie są w stanie siebie realizować, a wiadomo, że dla nich najlepszym lekiem jest właśnie hejtowanie tych, którym się coś udaje, którzy chcą ciężko pracować po to, żeby spełniać swoje marzenia, a dla nich właśnie ten jad, który oni wysyłają, daje im, że tak powiem, taką pożywkę do tego, żeby samemu się gdzieś tam odnaleźć. Także są to mali ludzie, zazwyczaj siedzą właśnie za klawiaturą komputera, są bardzo często anonimowi, więc trudno, żebyśmy my, ludzie, którzy chcą czegoś osiągnąć, się tym przejmowali.
2: Mówił sędzia Szymon Marciniak. W grudniu w Rzeszowie odbędzie się finał 6. edycji konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki. W Radiu Rzeszów przedstawiono nominowanych do finału w 7 kategoriach. 55-osobowe jury przesłuchało 300 zgłoszeń i wybrało 35 produkcji nominowanych w kategoriach debiut, nauka, edukacja i technologia, polityka, społeczeństwo i gospodarka, kryminał, kultura, lifestyle i hobby, marka zlecająca podcast oraz audioserial. Uruchomiono także głosowanie na nagrodę publiczności. Wystarczy wejść na stronę Podcast Roku, posłuchać nominowanych produkcji i oddać głos. Coraz doskonalsze metody klonowania głosu, tworzenia deepfake'ów wideo oznaczają jedno. Odróżnienie prawdy od oszustwa stanie się wyzwaniem. Chociaż w pierwszej kolejności zaawansowane technologicznie przestępstwa wykorzystano do podszywania się pod celebrytów, to następni w kolejności będziemy my, zwykli konsumenci, alarmuje na łamach portalu bankier.pl Michał Kisiel. Podkreśla też, że jeszcze kilka lat temu narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji ledwo radziły sobie z tworzeniem niskiej jakości obrazów, zabawnej ilustracji z nieco rozmytym Józefem Piłsudskim, robiącym zakupy w supermarkecie. To już jednak przeszłość. Podróbki są dziś jednak niemal nie do odróżnienia od oryginałów, pisze autor.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Katarzyna Dorost-Stachoń, dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Sporo miejsca poświęcimy królowej jesieni, czyli dyni, bowiem za nami Baniafest w Krapkowicach, ale także europejskie targi chłopskie w gminie Olszanka, które również były poświęcone tej pomarańczowej piękności. W Krapkowicach zagościła rekordzistka Polski, która ważyła ponad 900 kg. Z kolei w Krzyżowicach panie z kół gospodyń wiejskich podpytywaliśmy o to, w jakich daniach dynia sprawdzi się najlepiej. Będziemy także na prezentacji kolejnego muralu, który powstał w ramach zadania Opolska Wieś Malowana i był dofinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego. To mural szczególny, bo powstał w Raszowej i nawiązuje do tradycji wodzenia niedźwiedzia. Będziemy także przypominać o zasadach bioasekuracji, to w związku z rozpoczęciem sezonu jesiennego i prewencją przed wirusem grypy ptaków. Stosowne zalecenia wydał opolski lekarz weterynarii. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy. Będziemy mówić m.in. o programie Energia dla Wsi, audycie Komisji Europejskiej, który otwiera drogę do wznowienia importu z Brazylii do Unii drobiu i miodu, ale nie wołowiny. To tylko część wiadomości z Agroświata, które będziemy prezentować przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać.
0: 103,2 Radio Opole.
1: Najpierw było święto ziemniaka, dziś to święto ewoluowało do targów rzemiosła i lokalnych produktów. W Krzyżowicach w gminie Olszanka zorganizowano już 24. edycję europejskich targów chłopskich. Na miejscu można było zapoznać się z ofertą kół gospodyń wiejskich, lokalnych wytwórców i rzemieślników, którzy prezentowali swoje wyroby. Mottem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia była dynia w wielu odsłonach. I dlatego też wystawców pytałam o przepisy na dania z dyni.
2: Elżbieta Załuska, koło gospodyń wiejskich, Jaś i ona z Jasiony. My przygotowałyśmy zupę dyniową z grzankami, ze skwareczkami, kopytka dyniowe, tak, z sosem dyniowym. I co jeszcze? Sernik dyniowy i ciasto dyniowe. Kompot mamy z dyni.
3: Czyli dynia na 1000 sposobów.
4: Oczywiście. Dżem mamy z dyni. Ja mówię, teraz mamy co? A, mamy jeszcze gzika, ziemniaczka i z masełkiem czosnkowym. Jankowska Grażyna.
3: I w dwóch słowach ta zupa dyniowa to taka tradycyjna, czy tutaj coś urozmaiciłyście w tym przepisie?
5: Trochę boczku do tego, do tej zupki, grzanki, tak, warzywa, tam selet był, bo tak akurat koleżanka robiła. Świeżutkie, nawet dzisiaj rano były gotowane, to nie jest, że to stoi. No, kompot z dyni to dynia, Hokkaido, troszkę pomarańczy, soku pomarańczowego do tego, cukier, kwasek cytrynowy albo cytryna, bo to zależy po prostu kto jak co woli. Ocet jabłkowy też można dodać. Gotujemy goździki. Opcjonalnie jeszcze można dodać laskę cynamonu. Lepszy zapach i to takie rozgrzewające jest wtedy. Bogusława Załuska.
3: Czyli takie na sezon zimowy idealny, jesienno-zimowy.
5: Super. Tak samo jest dżem, też robiony z dyni Hokkaido. Do tego jest dany cukier, galaretka. Troszkę pomarańczy można do tego dodać dla takiego zabicia troszeczkę smaku. Także, a już na zimę jakbyśmy chcieli, żeby to spasteryzować, bo to jest robione na świeżo. To się daje galaretkę, a już jakbyśmy chcieli na zimę, no to wtedy żelfiks, bo to bardziej związuje i jest lepszy. No i przede wszystkim dłużej może postać, no bo taki to tak na szybciutko. Jak na dzisiaj, to się wczoraj albo dzisiaj rano dobiło i na dzisiaj, żeby było świeżutkie.
3: To jeszcze chciałam zapytać, panie wierne dyni Hokkaido, czy jeszcze różne inne odmiany się u was w kuchni pojawiają?
5: My na przykład bazowaliśmy tylko na tej dyni.
3: Dynia w ogóle poleca się na ten sezon jesienny, tak prozdrowotnie?
5: No ja myślę, że tak, ona też ma swoje witaminy. Myślę, że to jest coś innego, takiego dietetycznego przede wszystkim, tak jak dla nas.
6: Robert Stefanik, Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Sołectwa Czeska Wieś, Sobótka.
3: Proszę powiedzieć, no właśnie teraz mamy sezon na dynię, to u was dynia pod jaką postacią się pojawiła na stoisku?
6: W postaci taka inna odsłona gulaszu, gulasz z dynią, Mamy również ciastka z dynią, mamy pierniczki w kształcie dyni i poza tym ciasto na słodko, tartę mamy z dyni, bardzo dobra, całkiem nowej odsłonie.
3: A proszę powiedzieć, dynia Hokkaido u Was króluje, czy korzystacie z różnych odmian dyni?
6: Z tego co wiem, w gulaszu była Hokkaido. Jaka dynia była w tarcie, to zwykła dynia, tak. A Hokkaido była dynia w gulaszu.
3: Skąd takie przepisy? To z babci i prababci, czy tutaj eksperymentujecie też trochę?
6: Bardziej eksperymentowanie, bo dynia ostatnio nie była tak za bardzo popularna w potrawach, ale wraca do łask. Wraca do łask, jest masę przepisów z dyń, można masę przepisów znaleźć, można różne ciekawe rzeczy zrobić.
7: Malwina Węglińska-Rosińska, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły w Olszance. Ciasta dyniowe, mamy poncz dyniowy oraz dyniową latę z bitą śmietaną. Naszym sekretem jest miłość. Był po prostu robiony z miłością i z troską o nasze dzieci, ponieważ zbieramy tutaj pieniążki na naszą szkołę, dla naszych dzieci. Mamy w planach utworzyć dla dzieci w szkole strefę relaksu, gdzie dzieci będą mogły się wyciszyć podczas przerwy, odpocząć i na to właśnie zbieramy pieniądze. Dlatego wszystko, co tutaj przygotowaliśmy, jest robione rękami rodziców. Dynia, goździki i cukier. I jeszcze takie drobne nasze przyprawy, których nie będziemy zdradzać.
8: Dzień dobry, nazywam się Marlena Rosińska, reprezentujemy sołectwo Pogorzela.
3: Proszę powiedzieć, co u Was dynia w jakiej postaci króluje na stoisku?
8: W tym roku u nas dynia króluje w postaci przede wszystkim zupy dyniowej, podkręcona ostrą papryczką i bułeczki kebabowo-dyniowe. No i oczywiście słodkie ciasta.
3: Jakich dyni używacie? U Was też dynia Hokkaido, jak u sąsiadów, czy różne odmiany?
8: Różne odmiany. No dynia jest tak wdzięczna, że można ją wykorzystać w różny sposób. Przede wszystkim Hokkaido, ale nie ukrywamy, że jest też zwykła, piżmowa, jest jadalna. Do dekoracji oczywiście mamy różne inne.
3: Można powiedzieć, że dynia ostatnio zyskuje na popularności z roku na rok?
8: Coraz bardziej. Coraz częściej jest wykorzystywana nie tylko na słono, ale też i na słodko.
9: Kamila Bugajska, sołtys Krzyżowic.
3: Proszę powiedzieć, bo to już kolejne europejskie targi chłopskie. Impreza chyba się trochę rozrasta.
9: To są 24. europejskie targi chłopskie. Rozpoczynaliśmy od Dnia Ziemiaka tak naprawdę. Przez pierwsze lata to był Dzień Ziemiaka. W chwili obecnej no, przejęła już to troszeczkę gmina i nazywa się to europejskie targi chłopskie.
3: A ziemniaka zastąpiły dynie.
10: Ziemniak zawsze musi być. Widzi pani, tutaj jest parnik prawdziwy, opalany drzewem. I tutaj ziemniaki zawsze królowały i będą królować, podejrzewam.
9: Ja jeszcze chciałam dodać, że co roku są tematyczne, więc do ziemniaka wrócimy. I to będzie 25. jubileuszowy rok, to będzie Dzień Ziemniaka.
3: A proszę powiedzieć, macie wystawców nie tylko tutaj z Opolszczyzny, ale też i z sąsiadów.
9: Tak, mamy sąsiadów, mamy dużo rękodzieła. No i nasze lokalne tutaj są sołectwa. Każdy znajdzie coś dla siebie.
10: To ogólnie się pobawić po prostu.
9: Pokazać swoje wyroby, to co cały rok pracujemy na to, co z koła gospodyń wiejskich robią. Więc to jest takie, że pokazujemy się, co mamy do ofiarowania.
3: Z targów nie tylko smacznie, ale też można poznać rękodzieło.
11: Mamy warsztaty ceramiczne, warsztaty wełniane, Lucyna Garncarz. Przede wszystkim staramy się zarazić pasją do rękodzieła najmłodszych, ale też staramy się, żeby starsi, którzy potrafią, wracali do tego, co robili kiedyś. Przede wszystkim to jest mega dużo sensoryki, fajne kontakty, fajne znajomości się zawiera.
3: I jak widzę u pani takie bardzo proste krosno.
11: Robimy na krosnach, na prostych krosnach, ale też robimy na takich dużych, osnowanych krosnach. Robimy pracę na trilumach. Oprócz tego mamy pracownię taftingu, pracownię przerobu wełny, barwimy wełnę. Wełnę z alpak przerabiam na kołowrotku. Od A do Z u nas wszystko jest przerabiane. W tych czasach jest nieuniknione korzystanie z internetu przez dzieci, siedzenie w telefonie. W momencie, kiedy mają jakąś pasję, kiedy zaczynają coś robić, siedzą, korzystają z tych stron, ale w taki bardzo kreatywny i twórczy sposób.
1: A przypomnę, że w przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa srebrna edycja wydarzenia, która będzie powrotem do korzeni, bo zostanie znów poświęcona ziemniakom. My.

0: Zaglądamy jeszcze do naszego regionu, który obfitował w kilka ciekawych wydarzeń. Na europejskich targach chłopskich pytaliśmy o ciekawe pomysły na dania z dyni. Z kolei dzień wcześniej w Krapkowicach podczas Bania Fest można było podziwiać najbardziej dorodne okazy, w tym rekordzistkę Polski. Jak się okazuje, największa dynia w kraju waży 918 kg i przyjechała z Wielkopolski. Za jej hodowlę odpowiadali Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z Rgielska. Jak mówi pan Krzysztof, dynia wymagała codziennej pracy, cierpliwości. Kluczowe znaczenie ma genetyka nasiona, ale bez codziennej pielęgnacji nawet najlepsza odmiana nie da takiego efektu.
1: Dynia, no sam owoc rósł 120 dni, rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych. Wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia, nasiona dobrego bardzo, no i rośnie.
0: Gigantyczne dynie rosną w oczach. Roman Gawlik, którego okaz ważył 764 kg, mówi, że przyrost może wynosić nawet 20 kg dziennie. Hodowla zaczyna się już w marcu, a później przez kilka miesięcy trzeba roślinę codziennie obserwować i pielęgnować.
2: Najciekawsze jest to, że dynia potrafi w ciągu dnia nawet 20 kg lub więcej przybierać. Rośnie w oczach. Centymetry po prostu, no widać jak przybiera. Ta dynia, która tu jest, dokładnie od zapylenia ma 90 dni.
0: Bania Fest w Krapkowicach pokazało też inne oblicza dyni. Z warzywa powstawały rzeźby i jesienne dekoracje, a uczestnicy mogli spróbować swoich sił w karwingu. Były również kulinarne inspiracje od zup i ciast po drzemy, leczo czy risotto. Organizatorzy i uczestnicy przekonywali, że dynia coraz mocniej zadomawia się w polskiej kuchni, choć jej potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. A ja dodam, że na tym wydarzeniu był nasz reporter Jakub Biel. Było o kulinariach, a teraz powiemy trochę o sztuce, bowiem kolejny mural ozdobił opolską miejscowość, tym razem malowidło nawiązujące do tradycji wodzenia niedźwiedzia powstało w Raszowej. Wykonała go miejscowa artystka Wiktoria Namyslik. A ja przypomnę, że Raszowa to jedna z tych miejscowości, gdzie strój niedźwiedzia jest wykonany ze słomy.
3: Małgorzata Wyzdak, prezes Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia. Jedna z najbardziej charakterystycznych tradycji tego miejsca. Uwiecznić to jest jedno z naszych kolejnych kulturalnych sygnałów, działań, pokazać światu, że jest coś fajnego.
4: Wiktoria Namyslik i jestem autorką tegoż tutaj muralu. Dla mnie była czymś takim oczywistym, czymś naturalnym, a dla ludzi spoza naszego regionu, spoza naszej wioski była czymś totalnie nowym.
5: Pięknie, jestem sąsiadką, widzę prosto z kuchni mojej ten cały ładny obrazek, ślicznie.
6: Bardzo pięknie, co roku ta tradycja jest kultywowana. Myślę, że jak się z Berem zatańczy, to się ma szczęście na cały rok.
7: Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu.
8: Pięknieje nam opolska wieś. Ludzie nie tylko o tym mówią, nie tylko to kultywują, ale również się z tego cieszą.
0: Mural nawiązujący do tradycji wodzenia niedźwiedzia powstał w ramach projektu Gdzie Ber prowadzi, tam tradycja nie ginie. Raszowa w nowym kolorze, malowana wieś, żywa tradycja. To projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach zadania Opolska Wieś Malowana. Z Raszowej przenosimy się do Prudnika. Zespół szkół rolniczych w tej miejscowości będzie świętować 80-lecie działalności. Obchody rozpoczną się dziś o godzinie 10 mszą świętą. Technikum nr 2 otrzyma sztandar oraz imię Stanisława Szozdy. Legendarny kolarz, mistrz olimpijski, był absolwentem tej największej w powiecie placówki oświatowej. Upamiętniają go dwa murale, które właśnie wykonano na naszych obiektach, mówi Elżbieta Szwadowska z Komitetu Obchodów jubileuszu Prudnickiej Szkoły.
9: Przedstawiają naszego patrona. Są to takie dynamiczne obrazy, które pokazują jego sukcesy, zwycięstwa. W gronie naszych absolwentów mamy i burmistrzów, i wiceburmistrzów, wybitnych sportowców. Są również wojskowi, pułkownicy i generałowie.
0: Wśród nich jest Grzegorz Kaliciak, który podczas wojny w Iraku dowodził słynną obroną ratusza w Karbali, co stało się kanwą filmu fabularnego. Obecnie mamy ponad 600 uczniów, nowocześnie wyposażone klasy i warsztaty zawodowe oraz zmodernizowane obiekty sportowe, dodaje Elżbieta Szwadowska.
9: Mamy bardzo duży wachlarz nauczania od technikum aż po liceum, w tym klasy mundurowe, policyjne i ze Strażą Graniczną. Do naszej szkoły nawet przyjeżdżają uczniowie spoza powiatu prudnickiego i cały czas myślimy o rozwoju tej szkoły.
0: A udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 350 absolwentów.

0: czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem. Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Wniosek o zawieszenie stosowania umowy Polska wysłała do TSUE wraz ze skargą na umowę. Rozpatrywanie skargi w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości trwa średnio kilkanaście miesięcy, a nawet do 2 lat. Polska argumentowała, że do czasu wydania orzeczenia umowa nie powinna być stosowana. Jednak argumentów Warszawy nie podzielił Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Według wiceprezesa Polska nie wykazała dostatecznie, że stosowanie umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Sprawa Mercosuru jeszcze się w TSUE nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają 2 skargi na umowę. Jedną wysłała Polska, drugą Parlament Europejski dzięki staraniom głównie polskich deputowanych. Polska jako jedyna z unijnych krajów zaskarżyła to porozumienie. Warszawa zgłosiła zastrzeżenia proceduralne wyłącznie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach części politycznej. Krytykowała też to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru, a to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. I zmieniamy temat. Rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do nawozów i paliwa rolniczego. Jest to możliwe dzięki decyzji rządu. Nabór wniosków rozpoczął się 1 października.
1: Rolnicy mogą wnioskować o dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar. Mogą też starać się o dodatkową dopłatę do oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Tu wsparcie wynosi 52 grosze za litr paliwa. Chodzi o to, żeby rolnicy mniej odczuli skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wnioski od dziś do 23 października przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie częściowo sfinansowana ze środków unijnych. Polska otrzyma na ten cel ponad 66 milionów euro. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: I przenosimy się za granicę, ale zostajemy w temacie paliwowym. Pierwsza rata to 5 tysięcy forintów, a w sumie kierowcy mogą otrzymać 20 tysięcy forintów, czyli około 220 zł. Wsparcie przysługuje właścicielom lub użytkownikom samochodów osobowych napędzanych wyłącznie dieslem o mocy nie przekraczającej 150 koni mechanicznych. Dopłata obejmuje osoby prywatne, przedsiębiorców indywidualnych oraz rolników. Na jedną osobę może przypadać tylko jedna dopłata. Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłatę realizuje automatycznie węgierski Skarb Państwa, korzystając z danych znajdujących się w bazie pojazdów Urzędu Skarbowego. Pieniądze trafią przede wszystkim na rachunek bankowy znany administracji podatkowej, a osoby bez zarejestrowanego rachunku otrzymają je pocztą. I wracamy do Polski. Startuje trzecia odsłona programu Energia dla Wsi. To 400 milionów złotych na inwestycje w odnawialne źródła energii dla rolników i spółdzielni energetycznych. Wnioski można składać od 1 października do końca stycznia przyszłego roku. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na budowę instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, a także elektrowni wodnych, powiedziała Agnieszka Karwat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej, czy pożyczkę, czy dotację. To jest uzależnione od rodzaju inwestycji. Jeśli chcą Państwo wnioskować o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną lub wiatrową, wtedy dofinansowanie jest udzielane wyłącznie w formie pożyczki, natomiast na elektrownie wodne i biogazownie dofinansowanie jest udzielane w formie zarówno dotacji, jak i w pożyczki.
0: Wsparcie z programu pozyskać można w formie dotacji od 45 do 65% kosztów inwestycji lub w formie pożyczki. Wówczas może to być do 100% kosztów. Łączny budżet programu Energia dla Wsi to 3 miliardy złotych. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że protokoły spływają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: To wszystko mamy zabezpieczone środki w budżecie. Będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalia pogodowe. To też wszystko, susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
0: Bez złożenia zgłoszenia nie będzie można się później ubiegać o zapowiadaną pomoc suszową. Polska domaga się od Unii Europejskiej reakcji na negatywne skutki suszy. Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak poinformował w Brukseli, że Polska jest wśród krajów, które odczuły negatywne skutki suszy.
4: Ta susza zniszczyła na przykład w pewnej części Polski, konkretnie wschodniej, fasolę. Dzisiaj mamy niedobór tej fasoli, mamy również kwestie związane z owocami, z sadami. No, te zniszczenia są takie, że będzie mniej tych produktów, więc cena będzie zupełnie inna, nie chcę mówić wyższa.
0: Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów rolnictwa unijnych krajów w Brukseli. Polska podpisała się pod apelem Słowacji, Słowenii, Austrii i Chorwacji. Jest apel m.in. o większą elastyczność w wykorzystaniu unijnych funduszy i pomocy publicznej oraz szybszą pomoc dla poszkodowanych rolników. I zmieniamy temat. Audyt Komisji Europejskiej otwiera drogę do wznowienia importu z Brazylii do Unii drobiu i miodu, ale nie wołowiny. Jak informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, zostały opublikowane wyniki unijnej inspekcji. Brazylia od 3 września nie może sprzedawać żywności na unijny rynek. Embargo zostało nałożone z powodu braku gwarancji, że w tym kraju przestrzegane są europejskie standardy. Chodzi przede wszystkim o stosowanie antybiotyków w produkcji. Europejscy kontrolerzy przeprowadzili audyt w Brazylii na przełomie sierpnia i września, bo producenci drobiu i miodu zapewniali, że unijne standardy są gwarantowane. Postanowiliśmy to sprawdzić i wyniki naszego raportu są pozytywne, powiedział Erik Tevenard, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za audyty na spotkaniu z europosłami z Komisji Rolnictwa. Kontrolerzy stwierdzili, że procedury, szkolenie inspektorów i kontrole w Brazylii gwarantują przestrzeganie wymogów zgodnie z unijnym prawem. O tym, czy eksport drobiu i miodu z Brazylii zostanie wznowiony na unijny rynek, zdecydują państwa członkowskie najwcześniej za miesiąc. Kolejne spotkanie ekspertów zaplanowano w listopadzie. A co z wołowiną? Nie wiem, ale okres od narodzin uboju trwa około 2 lat, więc eksport do Unii nie będzie możliwy na pewno jeszcze przez 2 lata, dodał Erik Tevenard. Najwcześniej za 2 lata Komisja Europejska wyśle swoich inspektorów do Brazylii, by sprawdzić standardy w produkcji wołowiny. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje i znosi cła na ponad 90% produktów. Sama Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa. Import wołowiny do Unii z tego kraju po wejściu w życie umowy znacznie wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem.

związku z nadejściem sezonu jesiennego oraz trwającymi migracjami dzikich ptaków, opolski wojewódzki lekarz weterynarii Bartłomiej Kulka ostrzega przed rosnącym ryzykiem wniknięcia zakażenia wirusem wysocy zjadliwej grypy ptaków do gospodarstw. Dzikie ptactwo stanowi naturalny przekaźnik i wektor tego wirusa. Stąd apel o konieczności ścisłego przestrzegania zasad bioasekuracji, ponieważ działania prewencyjne są niezbędne do ochrony sektora drobiarskiego i utrzymania statusu Polski jako kraju wolnego od tej choroby. Wśród głównych zaleceń dla gospodarstw utrzymujących drób przyzagrodowy na własne potrzeby wymienia się to, że karmienie i pojenie zwierząt powinno odbywać się wyłącznie w budynkach lub w innych miejscach należycie zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków. Nowy drób wprowadzany do stada w gospodarstwie powinien pochodzić tylko od podmiotów podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej. Wprowadzane ptaki muszą być zaszczepione w kierunku rzekomego pomoru drobiu. Opolski wojewódzki lekarz weterynarii przypomina, że każdy posiadacz drobiu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższą lecznicę, jeśli zauważy w swoim stadzie następujące objawy, a mówimy o zwiększonej śmiertelności ptaków, znaczącym spadku pobierania paszy czy wody, wystąpieniu objawów nerwowych takich jak drgawki, skręt szyi, paraliż skrzydeł i nóg czy niezborność ruchów, duszność, sinica i wybroczyny, biegunka czy nagły spadek nieśności. Na koniec mam jeszcze zaproszenie dla przedstawicielek kół gospodyń wiejskich. W przyszłą sobotę, 10 października, w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizowane będzie spotkanie pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. W programie pojawią się takie zagadnienia jak siła małych społeczności w sytuacjach kryzysowych, jak budować odporność psychiczną na co dzień i radzić sobie ze stresem. Pojawi się również panel poświęcony emocjom na talerzu, ale i bezpieczeństwu polskiej żywności od gospodarstwa do stołu. Z kolei przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej opowiedzą, jak przygotować siebie, rodzinę i lokalną społeczność na sytuacje kryzysowe. Spotkanie odbędzie się w siedzibie ODR-u o godzinie 9 i potrwa do godziny 15. I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6, ale warto jeszcze z nami zostać, bo lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nosą.
1: Po co roślinom jesień? Dlaczego niektóre drzewa jesienią są zielone, a inne, by przetrwać, muszą zrzucać liście? O tym dzisiaj w programie będziemy rozmawiać z doktorem habilitowanym Tomaszem Ciesielczukiem z Uniwersytetu Opolskiego. Będzie też sporo o strategiach związanych z produkcją nasion.
2: Wyobraźmy sobie pałkę wodną, gdzie te brązowe owocostany rozpadają się i generują dziesiątki tysięcy nasion, które unoszą się czasem na wodzie, bo one nie toną. W związku z tym zwiększa to szanse przetrwania gatunku.
1: A pomysłów na przetrwanie, na posłanie w świat nasion jest bardzo wiele.
2: Haczyki wytwarzane na powierzchni nasion, które umożliwiają przyczepienie się do sierści zwierząt. I w ten sposób podróżowanie w inne rejony, gdzie ta roślina wcześniej nie występowała.
1: Zapraszam zatem w naszą przyrodniczą podróż do 17. Agnieszka Wawer-Krajewska.
0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Zapraszam dzisiaj naszych słuchaczy do rozmowy z doktorem habilitowanym Tomaszem Ciesielczukiem z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Panie Tomaszu, witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jesień nam przyszła.
2: Oj tak, jesień przyszła.
1: Ja powiem szczerze, że z jednej strony jesień lubię, zwłaszcza jeśli jest taka piękna, pełna słońca, do tego jeszcze z czasem, gdy liście spadają z drzew, a z drugiej strony, jeśli się mówi o tym przesileniu, takim letnio-jesiennym między innymi, no to ja niestety to czuję. Taki moment przygotowania do zimy przychodzi. No właśnie, o tych przygotowaniach do zimy przyrody dzisiaj w naszym programie chcemy rozmawiać. Chcę między innymi pytać, jak rośliny przygotowują się do zimy. Ale tak na początek, pamięta pan tę piosenkę na pewno, którą Niemen śpiewał, o mimozach?
2: Mimozami jesień się zaczyna.
1: Właśnie. Jak to jest z tymi mimozami? Bo te mimozy to mi się kojarzą zdecydowanie nie z naszym klimatem.
2: Tak naprawdę nie chodziło o mimozy. Tak naprawdę chodziło o nawłoć pospolitą.
1: O proszę.
2: Która żółtym łanem ściele się już od sierpnia, czy we wrześniu, to już na pewno. I jest jednym z ostatnich pożytków pszczół, czyli pszczoły, kiedy już w zasadzie nic nie kwitnie, mają okazję skorzystać właśnie z tych łanów nawłoci i w ten sposób powstaje miód nawłociowy. Bardzo cenny.
1: To nie jest miód mimozowy. Chociaż mówi się czasami, prawda? Niektórzy mówią chyba na nawłoć już teraz mimoza. Może właśnie z tego względu, że kojarzy się to z tekstem piosenki.
2: Na pewno tak się stało, choć tak naprawdę nawłoć pospolita, tak ta roślinka się nazywa. Bardzo podobny gatunek jest również nawłoć kanadyjska, czy też nawłoć późna. Tych gatunków jest nawłoci 5, z czego niestety tylko nawłoć pospolita jest naszym rodzimym gatunkiem, ale wszystkie stanowią pożytek dla pszczół. Jeden, no właśnie z ostatnich, który może też innym owadom służyć jako źródło pokarmu właśnie jesienią.
1: Czyli tak, nawłoć zwiastuje już nam jesień, już ta myśl ku jesieni nam idzie, raczej takiej złotej jesieni, bo nawłoć jest złota. Ale dzisiaj w naszym programie mamy rozmawiać o tym, jak rośliny przygotowują się do tej zimy.
2: Tak, strategie są różne. W zależności od tego, czy rośliny są jednoroczne, czy są wieloletnie. Jeżeli jest roślina jednoroczna, to ona musi zdążyć nie tylko zakwitnąć, ale też wykształcić dojrzałe nasiona. Te, które zostaną wysiane do gleby, czy same się wysieją i one muszą przetrwać do następnego sezonu, czyli ten niekorzystny okres bardzo niskich temperatur, mrozu, rośliny przeżywają w postaci takiej utajonej, czyli w postaci nasion. Bardzo wiele roślin tak robi. No tutaj jest pewien problem, ponieważ wysiane czy nasiona, które się wysypały samoczynnie do gleby, bądź też jeszcze nie wysypały się i są w jakimś owocostanie, mogą zostać zjedzone przez zwierzęta, między innymi przez ptactwo. W związku z tym znaczna część nasion nie dotrwa do wiosny, bo zostanie zjedzona, będzie stanowiła pokarm dla zwierząt. W związku z tym rośliny o tym wiedzą i generują tych nasion bardzo, bardzo dużo. Konkretnym przykładem może być słonecznik. Jest to roślina jednoroczna, która wytwarzając nasiona, tylko w ten sposób jest w stanie zapewnić przetrwanie gatunku. Musi wytworzyć tych nasion stosunkowo dużo, bo wiadomo, że ptaki troszeczkę tam w ciągu zimy czy jesieni zlikwidują tych nasion. Nasiona, które się wysypią, są jedyną formą przetrwania tego gatunku. Jeżeli te nasiona z jakichś powodów by nie przetrwały, na danym terenie danego słonecznika, no nie będzie po prostu. W związku z tym to jest taka strategia, która no, jest ryzykowna, no ale rośliny jednoroczne innej nie mają. Nie mają innych organów, które na przykład w glebie potrafią przetrwać i na przyszły rok, pomimo tego, że no, kampania z nasionami się nie udała, ale okej, przetrwało kłącze, bulwa, cebula, taki organ, który może spowodować to, że ta roślina nadal jest.
1: To są rośliny jednoroczne, natomiast jeśli chodzi o rośliny wieloletnie, one przecież też produkują nasiona.
2: One produkują nasiona i też czasami produkują tych nasion bardzo wiele. Ale oprócz tego roślina wieloletnia ma organy, które pozwalają jej na wytworzenie w kolejnym sezonie wegetacyjnym, bo w naszym klimacie mamy sezony wegetacyjne, tak? Kończy się sezon wegetacyjny w danym roku, powiedzmy właśnie na początku zimy, przychodzi zima, tam troszeczkę te wszystkie procesy ustają i następny sezon wegetacyjny rusza, powiedzmy sobie, w końcu zimy, na początku wiosny. To jest jakiś pewnie początek, środek lutego w obecnym czasie. W związku z tym oprócz nasion mamy do czynienia z tym, że roślina wieloletnia ma właśnie cebulę, ma bulwę, ma kłącze. Kłącze, przypominamy, jest to podziemna łodyga. Czasami niektóre rośliny mają te łodygi, czyli kłącza jadalne. Nawet rośliny, których o to nie podejrzewamy, mają jadalne kłącza i one są bardzo smaczne, tylko czasami musimy je po prostu, nie wiem, poddać obróbce termicznej, na przykład upiec w ognisku. I te organy wegetatywne pozwalają na to, że w przyszłym sezonie, czyli na wiosnę, roślinka, oczywiście jeżeli gleba jest odpowiednio uwodniona, odbija na nowo, czyli wyrastają nowe pędy, które znowu wydadzą liście, kwiatostany i cały ten cykl życiowy zaczyna się od nowa. Chyba że właśnie cebula czy też bulwa została uszkodzona, bądź też całkowicie zjedzona przez jakieś zwierzę. Ogrodnicy czasami narzekają, a weszły mi nornice, pozjadały mi hiacynty. Czekałem na hiacynty na wiosnę. Pierwszy taki naprawdę akcent wiosenny to właśnie hiacynty. Przepiękne kwiaty, zapach no, oszałamiający.
1: Różnokolorowe.
2: Różnokolorowe, a tu nagle hiacyntów nie ma. Okazało się, że zaopiekowały się nimi zimą nornice, które też zimą chciały coś jeść. W związku z tym czasami jest no, tym nawet wegetatywnym właśnie organom też trudno przetrwać, pomimo tego, że są ukryte w ziemi i teoretycznie nie widzimy ich. Natomiast faktycznie ta kampania z nasionami to też jest cecha charakterystyczna dla roślin właśnie wieloletnich. I w szczególności jeżeli chodzi o duże rośliny wieloletnie, czyli drzewa, ta kampania z nasionami nie jest co roku. Dąb nie co roku ma żołędzie, tak? On musi zebrać dużo energii, żeby wydać dojrzałe nasiona w postaci żołędzi. Natomiast rośliny zwane bylinami, na przykład jak dalie, mogą nie wydać nasion. Mogą nie zdążyć, albo nasiona w naszym klimacie są nasionami płonnymi, czyli takimi, które nigdy nie wykiełkują, pomimo tego, że wydaje nam się, że zebraliśmy nasiona. W związku z tym to przetrwanie zimy dla roślin wieloletnich zwanych bylinami koncentruje się na składnikach pokarmowych, które ona sobie gromadzi w bulwach, cebulach, które są bezpiecznie, no albo prawie bezpiecznie pod ziemią.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, doktorem habilitowanym Tomaszem Ciesielczukiem z Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak rośliny, później będziemy rozmawiać o tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Wszak przyszła jesień. Nasz gość przed momentem mówił o tym, że jedną ze strategii bardzo ważną jest wytwarzanie nasion, bo dzięki tym nasionom rośliny jednoroczne, ale też wieloletnie mogą przetrwać. Oczywiście wieloletnie rośliny mają też inne strategie, jak chociażby kłącza. To może jakiś konkretny przykład, jeśli chodzi o te rośliny wieloletnie i to, jak dużo potrafią wytworzyć nasion.
1: Wyobraźmy sobie pałkę wodną, gdzie te brązowe takie owocostany rozpadają się i generują dziesiątki tysięcy nasion, które unoszą się czasem na wodzie, bo one nie toną. W związku z tym zwiększa to szanse przetrwania gatunku.
0: Jeśli chodzi o pałkę wodną, to mi się kojarzy nawet jej nasionka z takim pyłkiem, prawda? Czyli tych nasionek musi być tam naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Jest ich bardzo dużo, a te takie puchowe, można powiedzieć, żyłki, które są nastroszone jeszcze takimi mikro, tłustymi włoskami, były kiedyś bardzo cennym materiałem do wypychania poduszek.
0: O proszę.
1: W związku z tym wykorzystywano te nasiona pałki wodnej, żeby wygodniej spać.
0: A da się oszacować, ile z tych nasionek ostatecznie wykiełkuje? No bo skoro to są dziesiątki tysięcy, tak jak pan mówi, chodzi o to, żeby któreś z tych nasion przetrwało ostatecznie, nie zostało zniszczone, zjedzone. Da się oszacować, ile tych nasionek przetrwa?
1: Bardzo dużo zależy od środowiska, bo jeżeli stan środowiska ulegnie zmianie, na przykład pałka wodna sobie rośnie, ale dany teren z jakichś różnych powodów został osuszony, to znaczna część nasion może nie wykiełkować, bo będzie za sucho. Pałka wodna, taka roślina wilgociolubna, ona nie musi stać po kolana w wodzie. Wystarczy, żeby było troszkę wilgoci, gleba stale uwilgocona i ona już sobie poradzi. Natomiast, bo jest to roślina taka bardziej bagienna, a może mniej wodna. Natomiast faktycznie, jeżeli te nasiona gdzieś tam zostaną przeniesione przez wiatr na teren suchy, no to wtedy raczej nie wykiełkują i ta roślina sobie nie poradzi. Ale właśnie taka strategia generowania ogromnej ilości nasion, nawet z jednej rośliny, powoduje to, że nie tylko roślina przetrwa do następnego sezonu, ale też może powiększyć swój zasięg.
0: Te nasiona zostaną przeniesione gdzieś daleko na przykład.
1: Tak, te nasiona mogą zostać bardzo daleko przeniesione. Jeżeli warunki klimatyczne na tym nowym terenie są sprzyjające, to roślina zwiększa swój zasięg występowania, co też jest cenne z uwagi na przetrwanie gatunku. Więc takie nasionko, czyli utajona forma życia, jest rozwiązaniem stosowanym przez rośliny jednoroczne. No, ale ktoś powie zaraz, ale pałka nie jest rośliną jednoroczną.
0: No właśnie.
1: Ma te swoje kłącza, które
0: odbijają później wiosnę.
1: To one odbijają. I nawet były kiedyś takie legendy, że jaskółki to one wcale nie odlatują do ciepłych krajów. Tylko one siadają na tej trzcinie i na pałce i czekają, aż się to źdźbło pałki albo trzciny pod ich ciężarem załamie.
0: Oh.
1: I ono się łamie i kiedyś wierzono, że jaskółki zimę przeżywają w osadach dennych. Takie historie. Więc ta pałka wodna, czy też trzcina, była elementem przetrwania, tak ludzie myśleli, jaskółek. Faktycznie może tam sobie przysiadły troszeczkę tu i tam, jak jeszcze nie było drutów telegraficznych, żeby odpocząć przed podróżą, ale jednak one odlatują. Natomiast faktycznie kłącza wiosną odbijają, ale mamy wtedy rozmnażanie wegetatywne poprzez kłącza, które też się rozrastają i przez nasiona, czyli rozmnażanie generatywne. Jeżeli rozmnaża się roślina przez kłącza, to ciągle to jest ta sama roślinka. Natomiast generatywnie genotyp w każdym nasionku jest troszkę nie

0: nasiennikę inny. I z każdego nasionka nie wyrasta dokładnie taka roślinka, jaką była roślina mateczna. Tu jakaś mutacja się zdarzyła, tu coś tam. W związku z tym rozmnażanie generatywne może prowadzić do powstania nowych odmian. I tak się właśnie dzieje. Nowych odmian, które mogą być lepiej przystosowane do zmieniających się warunków środowiska. Do środowiska bardziej suchego, czy też o nieregularnej ilości opadów, czy do środowiska zacienionego, chociaż wcześniej pałka wodna rosła w pełnym słońcu. W związku z tym tu ta strategia jest też bardzo dobra, bo te nasiona...
1: Taka rozbudowana ta strategia, czyli z jednej strony dobrze, zostaję w miejscu i rozmnażam się wegetatywnie w tych warunkach, które mam, ale może spróbuję też innych warunków, poślę te nasiona gdzieś w świat. Może się okazać, że nie wiem, za x lat nie będę mieszkać w wodzie, ale przesadzam trochę, na pustyni.
0: Może tak być. Może
1: myśli
0: tak
1: pan?
0: Być. Są takie rośliny, które zasilają rozmaite środowiska, od takich dość wilgotnych do niemal całkowicie suchych i one są bardzo blisko ze sobą spokrewnione.
1: O proszę.
0: Czasami właśnie ptactwo przenosi, bo jeżeli nasiono zostanie w całości połknięte przez na przykład ptaka i nie zostanie strawione w jego przewodzie pokarmowym, to po pewnym czasie ten ptak gdzieś tam robi kupę z tym nasionkiem, no to nasionko ma jeszcze gotowy nawóz w postaci nawozu ptasiego. W związku z tym czasami na naszych działkach, ogrodach pojawiają się drzewa, krzewy, których tam nigdy nie było, więc prawdopodobnie właśnie zostały te nasiona przyniesione przez ptactwo w ich przewodzie pokarmowym. W ten sposób też roślina też może zwiększać zasięg, zasiedlać nowe tereny i nie ma w tym nic dziwnego. Mówimy, jak to? Nagle się tu pojawił jakiś krzak, którego nie było, jakaś pęcherznica, jakiś głuk, skąd one się wzięły? No okazuje się, że ptactwo, odżywiając się tymi nasionami, potrafi na dość duże odległości przenosić w swoim organizmie te nasiona.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, dr Tomasz Ciesielczuk z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj o tych strategiach przetrwania roślin. Rozmawiamy o nasionach. Nasiona produkowane są przez rośliny jednoroczne, przez rośliny wieloletnie. Kształt tych nasion jest niewiarygodnie różny. Niektóre są maleńkie, okrągłe, podłużne, mają twardą tą zewnętrzną część. Niektóre są całkiem mięciutkie, niektóre mają skrzydełka. Tych strategii związanych z nasionami, albo raczej z roznoszeniem tych nasion, pewnie są tysiące.
2: Tak, wszyscy na pewno pamiętamy tak zwane rzepy, którymi czasami się dzieci obrzucają, czyli haczyki wytwarzane na powierzchni nasion, które umożliwiają przyczepienie się do sierści zwierząt i w ten sposób podróżowanie w inne rejony, gdzie ta roślina wcześniej nie występowała. Więc haczyki faktycznie to jest dobry taki element zewnętrznej części nasiona, żeby to nasiono gdzieś zostało przeniesione. Skrzydełka, jakieś inne wypustki umożliwiające przenoszenie przez wiatr. Okrągłe nasionko się toczy. Może gdzieś tam się przetoczyć po podłożu. Nasiona są czasami wystrzeliwane przez samą roślinę, jak owocostan czy owoc dojrzewa. Wtedy stara się na jak najdalszą odległość wystrzelić te nasiona. I faktycznie tak się dzieje. Natomiast czasami potrzebna jest taki dodatkowy zabieg zwany stratyfikacją. Stratyfikacja jest to okres niższych temperatur, który musi trwać od kilku tygodni do powiedzmy kilku miesięcy. Bez takiego przemrożenia nasiono nigdy nie wykiełkuje. Mm-hmm. Czasami jest zalecane, kupujemy paczkę z nasionami, jest napisane wysiać jesienią, ponieważ nasiono wymaga procesu stratyfikacji, czyli tego właśnie okresu obniżonej temperatury. Jakbyśmy sobie w domu do doniczki wysiali, nic nie wykiełkuje.
1: A, bo będzie za ciepło?
2: Bo będzie za ciepło.
1: A.
2: I ten okres niektóre rośliny muszą przejść. Na takie dokładne dojrzenie nasiona jest potrzebny okres niższej temperatury. Właśnie stratyfikacji termicznej. Ale niekiedy wymagana jest tak zwana skaryfikacja nasion. Ogrodnicy wiedzą, że czasami nasionko trzeba leciutko uszkodzić, żeby ułatwić roślinie wykiełkowanie. Ale jak to się dzieje w naturze?
1: No właśnie.
2: W naturze nasiona o bardzo twardej łupinie, żeby ułatwić sobie kiełkowanie, podlegają czasami skaryfikacji fizycznej. Na przykład jeżeli takie nasiono spadnie na twardą powierzchnię, uderzy o kamień albo uderzy w obecnych czasach o kawałek betonu, to ta łupina może zostać uszkodzona w na tyle delikatny sposób, że nasiono przetrwa, a co najśmieszniejsze, będzie mu łatwiej wykiełkować temu zarodkowi, czyli przyszłej roślinie.
1: Tutaj sobie wyobrażam, że chodzi o takie nasiona, które mają bardzo mocną, tą twardą, zewnętrzną część i w chwili, gdyby ta część, ta skorupka nie została uszkodzona, to nasiono nie miałoby siły, tak? Jakby przebić się, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Kokos mi się na przykład kojarzy, ale może to jest złe skojarzenie.
2: Tak, to jest bardzo dobre skojarzenie i faktycznie takie nasiona muszą, nasiona na przykład palmy kokosowej muszą albo bardzo długo przebywać w wodzie.
1: Aha.
2: I wtedy ta zewnętrzna łupina troszeczkę nadgniwa, dzięki temu jest słabsza i wtedy przyszła roślina może łatwiej wykiełkować, a praktyki ogrodnicze są takie, że po prostu bierzemy piłkę do drewna i troszeczkę nadcinamy tą łupinę orzecha, żeby faktycznie umożliwić kiełkowanie.
1: Dobrze, ale jeszcze a propos skaryfikacji, to jest jeszcze skaryfikacja chemiczna. W czym rzecz?
2: Skaryfikacja chemiczna to właśnie oddziaływanie związków działających żrąco, to znaczy na nasiono oddziałują soki trawienne zawarte w przewodzie pokarmowym zwierząt. Mhm. Nie tylko ptaków, również ssaków, które spożywają różne nasiona. Nasiono przechodząc przez przewód pokarmowy jest narażone na oddziaływanie zarówno związków o charakterze kwaśnym, jak i zasadowym. Łupina zostaje troszeczkę nadtrawiona i po wydaleniu wraz z kałem takich nasion one mają szansę właśnie wykiełkować, bo uległy właśnie skaryfikacji chemicznej. To znaczy są niejako przygotowywane do kiełkowania przez zwierzęta, które przy okazji je roznoszą.
1: A, czyli rozumiem, że niektórym roślinom zależy na tym, żeby nasion zwierzaki nie zjadały, bo w tym momencie zostaną zniszczone, ale niektórym wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby te zwierzęta, ptaki chociażby te nasiona zjadły po to, żeby te nasiono poprzez proces skaryfikacji zostało przygotowane do tego, żeby docelowo wiosną mogło coś wykiełkować.
2: Tak, oczywiście część nasion w czasie spożywania zostanie zniszczona, bo zostanie na przykład rozgryziona i wtedy no, takie nasiono zostanie zniszczone. Natomiast jeżeli no, jakoś się uda i nie zostanie rozgryzione i trafia do żołądka, a później do dalszych części przewodu pokarmowego zwierząt, to taka właśnie skaryfikacja chemiczna jest jakby takim procesem, który bardzo ułatwia kiełkowanie w przyszłym sezonie wegetacyjnym.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj sporo rozmawiamy o jesieni. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy jeszcze po godzinie 16. Natomiast na koniec tej godziny, a propos tego przełomu letnio-jesiennego, początek jesieni to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku dla ornitologów i miłośników obserwowania ptaków. Trwają masowe migracje ptaków, a Mierzeja Wiślana jest miejscem, gdzie można obserwować wędrówkę tysięcy ptaków. Żeby jednak trafić na prawdziwy spektakl, potrzebna jest odpowiednia pogoda, wyjaśnia Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.
2: Bo jak na przykład bardzo mocno pada, a na przykład nie wieje wiatr, albo są różne inne warunki, to ptaki potrafią nie lecieć. Ale jak jest dobrze sprzyjający wiatr i ładna pogoda, taka odpowiadająca ptakom do ich lotu, to można porównać Mierzeję Wiślaną z taką bardzo gęsto zasianą samochodami autostradą, gdzie po prostu ptaki za ptakami lecą, jeden za drugim. Wygląda to bardzo spektakularnie.
1: Mierzeja Wiślana jest wyjątkowym miejscem, także ze względu na licznie migrujące tędy ptaki drapieżne, dodaje Jan Piotrowski.
2: Na pewno błotniaki od stawowego i zbożowego, przez łąkowego i przez błotniaka stepowego, który jest najbardziej rzadki, a od Namierzei występuje tych błotniaków bardzo dużo podczas przelotów. Poprzez różne inne szponiaste można wymieniać od bielników, przez gadożery, przez myszołowy, wszystkie gatunki sokołów.
1: Na Mierzei Wiślanej na miłośników ptaków czekają dwa miejsca obserwacyjne. To wieża na Górze Pirata oraz punkt Drapolicz, skąd można podglądać ptaki przelatujące nad Bałtykiem.

0: jesiennych nastrojach spotykamy się dzisiaj z naszym gościem, doktor habilitowany Tomasz Ciesielczuk z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Mówiliśmy o nasionach, o tym jak rośliny jednoroczne, ale też wieloletnie przygotowują te nasiona do tego, żeby ponownie narodzić się wiosną. Natomiast, panie Tomaszu, jeśli chodzi o jesień, no to nasze skojarzenia z jesienią są jednoznaczne, czyli drzewa zrzucają liście, więc to też jest strategia na to, żeby przetrwać jesień, ale jednocześnie na pewno przygotować się ostatecznie do wiosny. Po co? Po co te drzewa zrzucają liście? Przecież są drzewa, które są zimozielone i nie mają z tym problemu. W czym rzecz?
1: No właśnie, to jest zagadka. Dlaczego niektóre drzewa, krzewy są zimozielone, a inne nie? Dlaczego te liście się przebarwiają? Dlaczego jedne stają się żółte, na przykład miłożąb dwuklapowy ma przepiękny, taki nasycony żółty kolor jesienią, a inne są czerwone albo brązowe? W zasadzie chodzi o to, że z tych liści wycofywane są cenne składniki pokarmowe, między innymi rozkładany jest chlorofil, czyli to zielone, co produkuje dla rośliny związki organiczne, z których ona później buduje swoje tkanki, a dla nas produkuje tlen. No, tlen jest oczywiście ubocznym produktem fotosyntezy, to wszyscy wiemy, ale tu głównie chodzi roślinie o to, że ten chlorofil produkuje ze związków nieorganicznych, produkuje związki organiczne. I wszystko, co jest najcenniejsze i co może być wycofane z liścia do gałęzi, do pnia i do przyszłorocznych pąków, jest wycofywane. W związku z tym chlorofil zielony zanika i wtedy uwidaczniają się inne barwniki, które tam tak naprawdę też są, ale chlorofil je maskuje, bo jest w dużo większej ilości niż one są. W związku z tym liście stają się barwne. Dlaczego one są zrzucane? Bo liście, oprócz tego, że w ciągu sezonu wegetacyjnego one wytwarzają te związki organiczne, one też odpowiadają za obieg wody w roślinie. W związku z tym mają aparaty szparkowe, przez które ta woda się w postaci oczywiście pary wodnej wydostaje na zewnątrz. Czyli tak naprawdę roślina traci wodę. No, zimą z zaopatrzeniem w wodę może być różnie.
0: No tak.
1: Gleba zamarznie, roślina nie może pobrać tej wody, w związku z tym też nie może jej tracić. W związku z tym utrata liści zabezpiecza roślinę przed utratą wody. Jeżeli by te liście ciągle były, to zimą roślina mogłaby uschnąć. Nie nawet wymarznąć, ale właśnie uschnąć. W związku z tym odcina sobie ten aparat fotosyntetyczny, który wytracałby wodę. W związku z tym te liście są zrzucane. Po drugie, obciążenie śniegiem blaszek liściowych może powodować łamanie gałęzi. No na tym to już w ogóle roślinie nie zależy, w związku z tym, żeby zmniejszyć obciążenie śniegiem, liście też są zrzucane, bo jakby były, no to jakby śnieg jakiś mokry tam napadał, jeszcze przymarzł, to obciążenie gałęzi byłoby ogromne i takie zjawiska się zdarzają w okresie śnieżyc, które występują późną wiosną. Były kiedyś takie śnieżyce, które wystąpiły w weekend majowy.
0: Pamiętam.
1: Kilkanaście lat temu, 2 chyba maja, spadł ciężki, taki mokry śnieg, już nawet rzepak kwitł, ale drzewa w wielu miejscach zostały połamane, znaczy duże konary nawet się łamały, bo obciążenie śniegiem było tak ogromne, że gałęzie nie były w stanie tego śniegu udźwignąć, po prostu się złamały. To dzięki temu, że nie ma liści zimą, gałęzie, konary są bezpieczne. Takie liście mają też zupełnie inne funkcje, pomimo tego, że one już opadły z tego drzewa. Oczywiście latem one mają bardzo ważną funkcję, bo odżywiają krzew, drzewo, natomiast zimą, czy jesienią, kiedy spadają...
0: Tworzą poduszeczkę pewnie, taką cieplną.
1: Tworzą właśnie taki koc izolacyjny, no tak, który chroni glebę przed przemarzaniem. Przemarznięta gleba, czyli bezśnieżna zima, jest bardzo niekorzystnym środowiskiem do życia jakichkolwiek roślin, bo właśnie roślina nie jest w stanie pobrać wody. Pomimo tego, że no, wydaje nam się, że jest zima i że te wszystkie rośliny na pewno są tak głęboko jakoś w tym śnie swoim zimowym, że one w ogóle nic nie potrzebują, no to nie jest prawda, ponieważ to jest dalej żywy organizm. Pomimo tego, że te wszystkie procesy są spowolnione, no jednak troszeczkę tej wody i tlenu potrzeba. W związku z tym nie może roślina żyć w zamarzniętym podłożu. W związku z tym te liście chronią glebę przed przemarzaniem. I nie jest to korzystne z punktu widzenia gospodarki człowieka, kiedy te liście są zabierane spod drzewa.
0: Chociaż robimy to zwykle, dlatego że na przykład w ogrodach nie chcemy, żeby przytłumiły trawę, prawda?
1: Tak, jeżeli mamy pod drzewami gdzieś, jeżeli jeszcze ta trawa tam rośnie, chociaż czasami bywa za ciemno i za sucho, to wtedy te liście grabimy. Ja bym się z tym wstrzymał do wiosny, jeżeli nam tak aż bardzo na trawniku nie zależy, który jest pod drzewem. Zostawmy te liście do wiosny, niech one sobie tam leżą. Wiosną, jak już będzie naprawdę cieplej, to je usuniemy. Ale dlaczego? Ponieważ te liście, oprócz tego, że stanowią tą izolację termiczną, stanowią też środowisko przetrwania wielu, wielu gatunków, między innymi owadów. Najrozmaitsze larwy owadów, czyli na przykład gąsienice, poczwarki, czy też jaja, bo niektóre owady zimują w postaci jaj, są właśnie w tych liściach. Jeżeli je usuniemy i gdzieś tam jeszcze w dodatku, co najgorsze, niektórzy jeszcze palą liście, co jest w ogóle już niedobre, to te organizmy też ulegną zniszczeniu. W związku z tym, jeżeli chcemy dbać o to, żeby te nasze bezkręgowce też w przyszłym sezonie wegetacyjnym nam pomagały w prowadzeniu, że tak powiem, naszych prac ogrodowych i dbały o to nasze środowisko, to powinniśmy te liście zostawić. I to jest jakby kolejna funkcja tych liści, ale one mają jeszcze trzecią funkcję. Mhm. Pomimo tego, że już są opadnięte i w zasadzie wydaje się, że rośliny już są niepotrzebne, to nie dość, że ocieplają glebę i stanowią środowisko przeżycia dla wielu, wielu gatunków bezkręgowców.
0: Które będą nam potrzebne w ogrodzie.
1: Które będą nam potrzebne w ogrodzie w przyszłym sezonie.
0: Zwróćmy uwagę na to, albo w lesie.
1: To one jeszcze stanowią nawóz. Tak naprawdę i to bardzo dobry nawóz, bo nawóz bardzo wolno się rozkładający. One się powolutku rozkładają, dostarczając glebie, czy roślinom, które rosną w tej glebie, związków nieorganicznych. One się powolutku mineralizują, czyli znowu ze związków organicznych, bo liście są zrobione ze związków organicznych, powstają związki mineralne. No, ktoś powie, no głównie jest to jakaś tam celuloza, lignina, troszeczkę jeszcze właśnie białek jakichś pozostałych i one stanowią taki wolno działający nawóz, który działa właśnie, zaczyna się rozkładać już jesienią, kontynuuje zimą, ale to jest bardzo wolno, no bo temperatury niskie i wiosną jest takim dobrym startowym nawozem dla tych właśnie roślin, które rosną w glebie. Naprawdę te liście, no, są wielofunkcyjne, możemy powiedzieć. I jeżeli my te liście usuwamy właśnie, to po pierwsze w czasie właśnie bezśnieżnych zim, które niestety teraz się przytrafiają, nie ma śniegu, ale jest mróz. Szkoda, że nie ma tego śniegu. Śnieg stanowi bardzo dobry rezerwuar wody, która powolutku zasila glebę. Jeżeli nie ma tego śniegu, a jest mróz, bardzo wiele gatunków roślin przemarza po prostu. W stanie naturalnym byłyby przykryte opadłymi liśćmi, natomiast jeżeli my w ogrodzie te liście usuniemy, to wiele roślin może wymarznąć.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: W naszym programie wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym Tomaszem Ciesielczukiem z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj rozmawiamy sporo o jesieni, o tym, jak rośliny wchodzą w jesień po to, żeby przygotować się do zimy i ostatecznie tę zimę przetrwać. Mówiliśmy sporo o nasionach, mówiliśmy, panie Tomaszu, o liściach. Jedną ze strategii jest, rzecz jasna, zrzucanie liści przez drzewa. Niektóre drzewa nie zrzucają liści, zostają zimozielone. Do tego jeszcze za moment wrócimy, bo jeszcze chcę pociągnąć wątek tych liści, tak już z punktu widzenia ogrodnika, no bo z jednej strony powiedział pan, że dobrze byłoby tych liści spod drzew nie zbierać po to, żeby stanowiły taki kocyk termiczny. Później były dobrym nawozem dla tych drzew, no ale z drugiej strony, jeśli tych, nie wiem, liści jest za dużo, albo jednak no chcemy ten ogród w jakimś porządku zachować i te liście zbieramy, to co z nimi zrobić? Niektórzy niestety palą.
2: Nie róbmy tak. Jeżeli już koniecznie musimy zebrać liście, to zbierzmy je w jakieś jedno miejsce. Może to być na przykład skrzynka wykonana z jakichś odpadowych desek, czy kosz z siatki i wrzućmy je po prostu na to miejsce i zostawmy. Z tych liści, oprócz tego, że oczywiście te organizmy, które w nich są, będą miały szansę przetrwać, czyli jakieś larwy, jaja, czy też poczwarki bezkręgowców, to wtedy z takich liści zrobi nam się ziemia liściowa.
1: Ziemia liściowa, a no właśnie.
2: Bardzo fajne podłoże, o bardzo wysokiej zawartości materii organicznej. Ona nie powstaje natychmiast. Niektórzy mówią, że to jest kompost liściowy. Nie zgadzam się z tym, ponieważ kompostowanie jest to proces, który charakteryzuje się bardzo ciekawym przebiegiem temperaturowym w czasie swojego powstawania. Znaczy jest taki okres bardzo wysokich temperatur w czasie procesu kompostowania. W procesie tworzenia ziemi liściowej z liści właśnie, nie mamy czegoś takiego, ponieważ kompost ziemi liściowej robią dla nas grzyby. Nie robią tego bakterie. Mhm. Oczywiście też tam są, ale ich rola jest minimalna. Natomiast tutaj główną rolę odgrywają grzyby, bo grzyby się bardzo dobrze czują w środowiskach, gdzie nie ma azotu, albo jego jest bardzo mało. Jeżeli tego azotu jest niewiele, to te liście zamienią nam się w ziemię liściową, no ale zajmie to przynajmniej rok albo dwa. W związku z tym nie jest to proces bardzo szybki. Aczkolwiek podłoże jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. I z powodzeniem może zastąpić podłoże, które kupujemy w workach w markecie ogrodniczym. Jeżeli mamy właśnie już takie miejsca, gdzie skąd naprawdę musimy usunąć te liście, tam gdzie możemy je zostawić, zostawmy je. Ale jeżeli już koniecznie ten trawnik musi być odsłonięty zimą, żeby gnijące liście no nie zniszczyły nam tego trawnika, zróbmy z niego ziemię liściową.
1: Mhm. Czyli ta ziemia liściowa ma inny charakter niż kompost, czyli raczej jest to podłoże, tak, do sadzenia roślin. Kompost jest jakimś takim dodatkiem wzmacniającym, urzeźniającym ten nasz ogródek.
2: Kompost jest właściwie nawozem. Ziemia liściowa nie jest nawozem, ona jest bardziej takim podłożem do wysiewu, wysadzania roślin, czy też takim medium, które wzbogaci nasze grządki w materię organiczną. Materia organiczna jest bardzo ważna, bo na przykład gromadzi wodę w glebie, jest odpowiedzialna też za sorpcję nawozów, które wysiewamy, ale sensu stricte ziemia liściowa nawozem nie jest, ponieważ zawiera bardzo mało azotu i bardzo mało innych związków, które są uważane za główne biogeny, na przykład potasu. W związku z tym jest to podłoże, które jest bardzo organiczne, bardzo cenne, bo ponieważ jeżeli możemy zastąpić nim na przykład torf, to zróbmy to. Te liście właśnie zebrane po roku, półtora, po dwóch latach stworzą nam bardzo fajną ziemię liściową. Musimy dbać tylko o jedno, żeby ta pryzma liści, którą mamy, i która może w pierwszym nawet sezonie stanowić zimowe schronienie dla jeża, żeby to było w miarę wilgotne środowisko, bo inaczej z suchych liści ziemia liściowa nie powstanie.
1: A można te liście dosypywać na przykład, no bo niewiele osób ma zbiorniki na kompost w ogródkach, to czy lepiej te liście zbierać osobno, nie wiem, chociażby do worków, tak żeby tam była wilgoć, czy można te liście dosypywać na bieżąco do tych zbiorników z kompostem?
2: Z punktu widzenia powstania kompostu, można je dosypywać. Natomiast z punktu widzenia przetrwania zwierząt, które usiłują jakoś przetrwać w tych liściach, nie. Bo tak jak powiedzieliśmy, w czasie kompostowania następuje ta faza wysokich temperatur. One mogą sięgać nawet 50 stopni, co zabije te zwierzęta, które no, są unieruchomione w postaci na przykład poczwarek. Poczwarka nigdzie nie ucieknie, bo ona nie jest w stanie się przemieszczać. I taki organizm zostanie zabity właśnie przez wysoką temperaturę, która w tym kompoście przez pewien okres jest. Ale ta wysoka temperatura w tym kompoście też ma pozytywne działanie, ponieważ wszelkie patogeny, które by tam mogły przetrwać, również zostaną zabite. W związku z tym przetrwalniki chorób czy jakieś ewentualnie jaja szkodników też zostaną zabite. Ogrodnik się cieszy, jak właśnie ten kompost ulega zagrzaniu, bo mówi się, że to następuje tak zwana sterylizacja kompostu. Nie jest to do końca prawda, ponieważ on się nie sterylizuje, nie staje się jakby sterylnym medium, bo tych bakterii i grzybów dalej tam jest sporo, ale faktycznie niektóre patogeny jesteśmy w ten sposób w stanie wyeliminować.
1: Czyli najlepiej byłoby po prostu te liście na jakąś pryzmę w kącie ogrodu zrzucić, docelowo też, żeby mógł tam na przykład zamieszkać jeżyk.
2: Tak. Jeżeli mamy takie miejsce mniej uczęszczane może, czy możemy gdzieś tam te liście umieścić właśnie w jakimś takim no, odgrodzonym kawałkiem deski, kącie ogrodu, to jest to bardzo dobre. Nie tylko z uwagi na to, że po pewnym czasie będziemy mieli fajne podłoże i to będziemy mieli zupełnie za darmo, ale też, że właśnie wiele zwierząt może tam przezimować, między innymi jeże, które właśnie w tym okresie, który teraz mamy, już szykują się do zimy, które jest dla nich bardzo, bardzo trudnym okresem. Dlatego trudnym, bo jeż w czasie zimy nie ma dostępu do swojego pożywienia. Jeż, który no, żywi się, jest to rząd owadożerny, przypominamy, jeże nie żywią się jabłkami.
1: No nie.
2: Są to zwierzęta drapieżne, które zjadają najrozmaitsze owady, ale zjadają też ślimaki, które gdzieś tam spotykają w nocy. No nie pogardzą również jedzeniem paszą dla kotów, które czasem jest gdzieś tam wystawiana na zewnątrz. Spotykamy przy kocich miseczkach również jeże.

0: Jak to jest? Niektóre drzewa muszą zrzucić liście po to, żeby sobie poradzić, a niektóre drzewa nie zrzucają liści, no bo igły to chyba też są liście, prawda? I też sobie świetnie radzą. No więc powiedzmy teraz o tych roślinach zimozielonych.
1: Rośliny zimozielone faktycznie w wielu przypadkach mają tą blaszkę liściową zredukowaną do postaci igieł. Natomiast są też takie, które mają blaszkę niezredukowaną, na przykład ostrokrzew. Jest to drzewo, czasami krzew, ale głównie drzewo zimozielone, nie iglaste.
0: No tak.
1: Oczywiście jakieś tam ciernie są na tych liściach, ale blaszka dalej jest taka dosyć solidnej powierzchni. One mają taką strategię troszeczkę inną. Faktycznie nie zrzucają liści, tylko trwają z nimi poprzez częściowe odwodnienie. To znaczy woda zamarzając w komórkach powinna taką roślinę zabić, znaczy taką tkankę, poprzez rozerwanie komórek. Natomiast jeżeli ta tkanka jest silnie odwodniona, to ona nie zamarza tak łatwo. Nawet kilkunastostopniowy mróz nie jest w stanie uszkodzić takiej rośliny, ponieważ zagęszczenie soku komórkowego jest tak ogromne, że on nie zamarznie, czyli nie zniszczy komórek i te komórki będą ciągle żywe. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili właśnie, że szpilki, te łuski, bo ktoś powie, dobra, tuje przecież nie mają żadnych igieł. To nie jest roślina iglasta, taka, że kłuje i w ogóle nie można jej dotknąć. Ono ma takie łuskowate liście. Te łuski są też, podobnie jak igły, pokryte grubą warstwą wosku. Wosk jakby też częściowo izoluje, ale też zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem. Wiemy, że one są takie śliskie i takie, jak przeciągniemy też, taki fajny połysk jest. Właśnie dlatego te takie substancje należące do tłuszczowców, w tym wypadku woski roślinne, bardzo silnie nie tylko izolują, ale też zapobiegają właśnie parowaniu, co sprzyja przetrwaniu takiej tkanki, również w stanie zielonym, w okresie zimowym. Jeżeli nawet mamy mróz, to ten mróz nie jest w stanie uszkodzić takiej rośliny. Jeżeli roślina nie zdąży z odwodnieniem, bo na przykład ogrodnik jesienią zastosował nawozy azotowe. Azot jest takim pierwiastkiem, który napędza roślinom ich naturalne procesy, czyli napędza fotosyntezę.
0: Dlatego mówi się, żeby nie korzystać z takich nawozów jesienią.
1: Tak, nawozy jesienne są to nawozy bezazotowe. Jeżeli przez przypadek, bądź też nieświadomie został taki nawóz zastosowany, roślina, która jest zimozielona, nie zdąży przygotować się do zimy, nie zdąży właśnie odwodnić sobie tych tkanek i w przypadku takiej prawdziwej zimy z mrozem kilkunastostopniowym może tej zimy w ogóle nie przeżyć.
0: No proszę.
1: Jeżeli ta roślina, która wymaga wody, owszem, bo jest ciągle żywym organizmem, będzie właśnie miała jej za dużo w okresie zimowym, w tkankach swoich, mróz może ją uszkodzić. Może uszkodzić pojedyncze tkanki, bądź też zabić całą roślinę. W związku z tym tutaj to odwodnienie, które roślina właśnie realizuje jeszcze jesienią, czy też na początku zimy, jest niezwykle ważnym procesem, który musi zajść. Jeżeli zostanie to zaburzone właśnie przez zastosowanie właśnie dużej ilości nawozu azotowego, możemy z taką rośliną się pożegnać, bo ona tej zimy może nie przetrwać. Tam, gdzie mamy te krzewy, które mają liście w postaci łusek, właśnie na przykład jakieś cyprysy, tuje i temu podobne, to wtedy możemy sobie całkiem spokojnie nie bać się. Owszem, troszeczkę barwa tych liści może się zmienić. Nie są aż tak żywo zielone, jak w ciągu sezonu wegetacyjnego. Niektóre odmiany troszeczkę tak brązowieją. Ludzie myślą, a na pewno uschło albo coś się stało. Nie. Na wiosnę z powrotem się zazielenią. Będzie wszystko dobrze.
0: Tutaj opowiada pan z punktu widzenia ogrodnika. Natomiast jeszcze spójrzmy na te drzewa w lasach, czyli na przykład sosny, świerki. Czy one mają taką samą strategię? Czy chodzi o to, że z tych igieł ta woda jest wycofywana, albo nie wiem, właśnie te listki tej igiełki są pokryte woskiem? Jak to w tym wypadku wygląda?
1: Strategia jest dokładnie taka sama, czyli one są odwadnione, czyli ten sok komórkowy jest zagęszczany, troszkę jest odwadniony. Wszystkie procesy fizjologiczne są bardzo spowolnione, ale dalej tam zachodzą, również fotosynteza. Natomiast ta właśnie niewielka ilość wody właśnie w tych tkankach zielonych pozwala przetrwać okres mrozów. Jeżeli mamy las, gdzie nie ma takiej bezpośredniej ingerencji człowieka, to wtedy roślina sama sobie reguluje ten proces właśnie przygotowania do zimy. Jesienią są coraz krótsze dni, coraz niższe temperatury i roślina wie, aha, zbliża się zima, muszę się zacząć przygotowywać. Jeżeli byśmy tą samą roślinę umieścili w warunkach, nazwijmy to, o stałej temperaturze i stałej długości dnia, to nie będzie jesieni i nie będzie zimy. Znaczy, ona będzie ciągle w stanie aktywności, ta roślina. Jeżeli weźmiemy sobie, nie wiem, sosnę pospolitą, wsadzimy ją do doniczki i będziemy ją uprawiać w domu, to ona nie wejdzie w stan, który no, przygotowuje ją do zimy i tak dalej, bo ona ciągle ma ciepło, ciągle ma wodę i ciągle ma światło. W związku z tym, no, możemy powiedzieć, w dżungli nie ma zimy.
0: No tak.
1: To w dżungli nie ma jesieni.
0: No tak.
1: W dżungli ciągle jest zielono. Tam liście nie opadają na zimę, bo nie ma konieczności,
0: nie ma
1: przygotowania się, nie ma podstawy, żeby się przygotować do mrozu, bo go tam nie będzie. W związku z tym, jeżeli byśmy taką no, roślinę, która normalnie przygotowuje się do zimy w czasie jesieni i później sobie zimuje, przesadzili do, nazwijmy to, dżungli, do warunków stało cieplnych, gdzie no, nie grozi zamarznięcie, ona będzie cały czas rosła. To jest niezwykła taka elastyczność roślin w dostosowywaniu się do istniejących warunków. Ta adaptacja pozwalająca właśnie na przetrwanie danej rośliny, chociaż ona nie jest nieskończona. Czasami ta adaptacja kończy się, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Im wody mniej, tym gorzej.
2: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
0: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę pięknych jesiennych spacerów. Do usłyszenia. Agnieszka Wawer-Krajewska.
3: Obudziłem się niewyspany troszkę, na śniadanie montaż.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Gościem programu Sami rządzą jest dziś członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. Dzień dobry.
2: Witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Minął rok od przyjęcia audytu krajobrazowego województwa opolskiego. Czas więc na pewnego rodzaju podsumowania. To podsumowanie odbyło się także podczas ostatniej sesji sejmiku samorządowego. Ja bym jednak proponował, byśmy zaczęli w ogóle od kilku słów na temat tego, czym jest taki audyt krajobrazowy. Po co on w ogóle jest robiony?
2: Tak. Bardzo dobra propozycja, panie redaktorze, rzeczywiście, więc może króciutko opowiem, że audyt to jest taka swoistego rodzaju inwentaryzacja. To jest w pewien sposób uproszczenie, ale jednak pozwolę sobie używać tego słowa, które w pewien sposób oddaje sedno sprawy i my, powiedzmy, często tak słyszymy, sami zresztą mówimy, o, jaki piękny krajobraz, prawda, jak jesteśmy zachwyceni. A to jest właściwie ten krajobraz, to jest to wszystko, co nas otacza, a więc to, co wytworzyła, wybudowała przyroda. Więc tutaj możemy mówić o tym właśnie krajobrazie przyrodniczym. To jest to również, to jest drugi kraniec, to jest to, co stworzył, zbudował człowiek. A więc to są i miasta, i drogi, i rzeki, i jeziora. I również to jest coś, co pośrednie, co się tak nakłada tutaj i miesza w pewien sposób, a więc i przyroda, i działalność człowieka. I dlatego też chcąc tutaj zorientować, zinwentaryzować, podjęliśmy to właściwie, to już było w 2019 roku, rozpoczęliśmy pracę nad tym audytem krajobrazowym. Wiele tutaj było takiej pracy, wiele też analizy dotyczących kryteriów, a co zaliczyć tutaj, jeżeli chodzi o coś wartościowego, coś, co można by tutaj chronić, bo podstawą, bo oczywiście jest pytanie, a po co to robimy?
1: No właśnie, no bo to tak naturalne pytanie.
2: No więc przede wszystkim, tak jak wspomniałem, pierwsza, żeby tutaj to zinwentaryzować, skatalogować i następnie przyjąć pewne rekomendacje dotyczące określonych krajobrazów. I to już jest po to, ażeby mówimy tutaj szczególnie o tych krajobrazach priorytetowych. Za chwilę myślę, że to szczegółowo powiem o tych krajobrazach, ale żeby tutaj zadbać o nie i w ten sposób, ażeby umieszczenie czy zaliczenie to jako krajobrazy priorytetowe nie było blokadą do rozwoju, gdzie się nie inwestuje, ale wręcz wykorzystaniem tutaj, czy podkreśleniem tej tożsamości.
1: No właśnie, bo to, ja to rozumiem tak, że sporządzamy listę tych miejsc, na których nam najbardziej zależy, i takich miejsc, w których dopuszczamy pewne ingerencje mocniejsze człowieka. Dobrze to rozumiem?
2: W pewien sposób tak. Dlatego, że jeżeli zaliczamy tam do krajobrazy kulturowe, to jest to, co zbudowaliśmy. Więc myślę, że tutaj to chodzi o to, że spodziewaliśmy się, że to będzie, a więc Moszna, a więc
1: Góra Świętej Anny,
2: Śląski Rzym, czyli Nysa, Śląskie Carcassonne, czyli Paczków, Wawel Śląski, czyli Brzeg, czyli może Centrum Opola i można by tutaj wymieniać jeszcze kilka przynajmniej. I to jest to, co człowiek stworzył swoimi rękami, więc ktoś mógłby powiedzieć, że no przecież nie będziemy tego burzyć czy tak dalej, więc no na pewno nie, ale to chodzi o pokazanie tutaj tych miejsc, ale również kiedy analizowaliśmy tutaj te krajobrazy, no to też były takie, które mogliśmy się spodziewać, prawda, że tam są, że będą uznane jako krajobrazy priorytetowe, ale również mamy takie miejsca, które były dla nas taką niespodzianką, na przykład, że coś takiego mamy i tutaj mógłbym wymieniać na przykład takie pola wstęgowe w okolicach Praszki, gdzie było to takie, mamy coś takiego, no niesamowite, to też takie kilka innych.

0: na nasz charakter, naszego województwa, to typowo rolnicze, gdzie tutaj duża powierzchnia użytków rolnych, ale muszę powiedzieć, że my jako województwo polskie jesteśmy w pewien sposób niesamowite, bo my mamy góry, mamy lasy, mamy rzeki, mamy jeziora, a więc tutaj to jest coś wspaniałego. I ja muszę powiedzieć osobiście, że jestem nawet dumny, jestem mieszkańcem powiatu nyskiego, kiedy miałem gości z województwa kujawsko-pomorskiego i oni mówią: Antek, jak to u ciebie jest pięknie, no i patrzą na góry opawskie od nas tam, prawda, no i się zachwycają, no ja tak patrzę na te góry. No faktycznie, tak.
1: Bo się patrzyło trochę, prawda?
0: Także coś, co stworzyła przyroda, historia i to, co my tworzymy.
1: No i jak wyczytałem w tym audycie, wyznaczono 69 łącznie takich krajobrazów priorytetowych. Tak. Pytanie jest takie, czy to wyznaczenie tych miejsc jako szczególnie chronionych stoi w kolizji z na przykład inwestycjami?
0: Bardzo dobre pytanie. Przy czym, tak jak wspomniałem, tutaj nie chodzi o to, żeby przez zakwalifikowanie zablokować, ale wykorzystać tą tożsamość, która jest i w jaki sposób to się dzieje. Tak? Bo to jest
1: właśnie, czy są jakieś rekomendacje dla tych, którzy na tych terenach chcieliby inwestować?
0: Tak. I to się odbywa w ten sposób. Może w sposób praktyczny, słuchają nas na pewno samorządowcy, bo to jest audycja dla samorządowców, więc proszę Państwa, to jest podstawowym kierunkiem wykorzystania tego dokumentu, to jest planistyka. To są dokumenty planistyczne, a więc teraz już właśnie większość gmin naszego województwa przyjęła plany ogólne. Ale mamy jeszcze miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak również budownictwo mieszkaniowe tutaj rządzi się pewnymi swoimi sprawami, ma pewne możliwości. My jako samorząd województwa analizujemy, samorządy gmin przesyłają do nas propozycje, czy przesyłali dotyczące propozycji planów ogólnych. My tutaj te plany opiniujemy. Co ma opinia, prawda? Z opinią się można zgodzić albo się nie zgodzić i nie ma obowiązku uwzględnienia, ale rekomendujemy tutaj i mówiąc w ten sposób: słuchaj, u ciebie, w twojej gminie jest obszar zakwalifikowany jako ten krajobraz priorytetowy, czy też musimy też pamiętać, że mamy też obszary chronionego krajobrazu, które też tutaj uwzględniamy, jak również parki krajobrazowe. To też tutaj, to jest w sumie około ponad 30% tutaj mamy powierzchni województwa i podkreślamy, zwracamy uwagę na to. Proszę uwzględnić te obszary w swoich planach. My nie blokujemy inwestycji tutaj, ale proszę w ten sposób przygotować te plany, ażeby te krajobrazy nie zatraciły tutaj swoich walorów.
1: A słuchają tych rekomendacji samorządowcy waszych?
0: W 90%.
1: Tak?
0: W 90%. Przy czym, jak wspomniałem, jest to opiniowanie. No, jest poprzeczka wyżej, a mamy przykłady, że samorządy mówią: no i co? A my tam będziemy budować, nie będę tutaj wymieniał może, ale...
1: Zabudujemy generalnie.
0: Budujemy 77 domów, wybudujemy na tym terenie. Sytuacja zmieni się w momencie, kiedy będziemy już nie opiniować, ale już uzgadniać miejscowe plany zagospodarowania. My w ciągu tego roku zaopiniowaliśmy, uzgodniliśmy ponad około 180 planów ogólnych, miejscowych planów. To jeżeli chodzi o, mam nadzieję, że jestem zrozumiały, bo trochę
1: tak oczywiście,
0: że kiedy chodzi o miejscowe plany zagospodarowania, no to już trochę inaczej, bo to my musimy, czy uzgadniamy, a więc my się musimy w jakiś sposób porozumieć. Musimy jako samorząd województwa zaakceptować, powiedzmy, okej, rozumiemy, przyjmujemy to, co jest i ten plan uzgadniamy. Tak jak wspomniałem wcześniej.
1: No tak, ale plan nie musicie ogólny tego zrobić, prawda, jeżeli nie zostaną wasze sugestie uwzględnione.
0: No to tutaj po prostu będzie problem prawny, ale myślę, że nie dojdzie do takiej sytuacji, bo jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego do tej pory, to właściwie były tutaj...

0: były tutaj nasze propozycje uwzględniane. Ja nie ukrywam też, że to jest też szukanie pewnej szansy przez no może niezbyt liczną grupę samorządów czy samorządowców. Tak sobie westchnąłem, bo te propozycje tej energetyki odnawialnej,
1: to jest farm, jeden z gorących tematów.
0: Wiatraków, biogazowni. I to jest też taka pewna próba, czy nie udałoby się tutaj, jeżeli my tam będziemy, czy jesteśmy w planie, jeżeli chodzi o te krajobrazy, czy jesteśmy na obszarze Ochaków, czy jest jakiś park krajobrazowy, czy tutaj nie uda się tam w jakiś
1: jakiegoś
0: sposób
1: wiatraka
0: bezboleśnie,
1: postawić, tak?
0: Bezboleśnie na przykład nie wyrazić zgody, albo po prostu, no bo jednak sporo przedsiębiorców, widzimy wszyscy, jak jest duże zainteresowanie jednak ile powstaje już takich tych farm fotowoltaicznych, szczególnie też wiatraków ciągle słyszymy, jakie poszczególne wójtowie, burmistrzowie mają problemy, bo z jednej strony no nęci taka fajna propozycja, że tyle milionów może spłynąć do budżetu gminy, gdzie napięte są, oczywiście środków zawsze brakuje, potrzeby trochę więcej, a jednocześnie jest ten, no może jednak i opór mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na lokalizację tutaj. Także myślę, że problem jest złożony. Nie zawsze udaje się tutaj w ten sposób wyjść z tej sytuacji, że w sposób prosty inwestycja jest zablokowana. Inny temat, że my też proponowaliśmy, ja reprezentowałem na sesji informacje dotyczące OPRO, to jest obszary przyspieszonej realizacji OZE, czyli energetyki, ale to jest tylko, może kilka gmin będzie w naszym województwie mogło z tego skorzystać, może to innym razem.
1: Ale to są, czy te obszary będą w kolizji z tymi krajobrazami priorytetowymi, o których mówiliśmy?
0: Nie. Mówimy, jeżeli o tym chodzi OPRO, to naprawdę jest tylko kilka gmin, one muszą tam spełnić cztery warunki, żeby się zakwalifikować. Było duże zainteresowanie, bo 17 gmin złożyło wniosek, ażeby tutaj umieścić tutaj w tym programie, bo ten program to daje możliwość przyspieszenia inwestycji, uniknięcia kłopotliwej procedury pozyskiwania dokumentacji, także myślę, że na pewno byłoby to duże ułatwienie, ale trzeba spełnić tutaj no, jednak te cztery warunki.
1: No, generalnie mówi się o tym, że ten krajobraz jest taką wartością, którą nie wszyscy doceniają i mam tutaj na myśli również samorządy, po czym wyrażając zgodę na przykład na taką masową budowę wiatraków, czyli tych farm wiatrowych, okazuje się po jakimś czasie, że ta przestrzeń, w której ludzie muszą żyć, funkcjonować, no bardzo się przez to zmienia i to wcale nie na lepsze. Mamy nawet w naszym województwie takie przykłady, gdzie tych wiatraków powyrastało jak grzybów po deszczu. Czy ten audyt to może być takie narzędzie, które w przyszłości pozwoli ochronić przed tego rodzaju wpadkami?
0: Ja mieszkam w powiecie nyskim i obserwuję, jak żywiołowo, przynajmniej w części gmin, rzeczywiście powstają tutaj te wiatraki.
1: No tutaj najczęściej się gminę Grodków wymienia, prawda?
0: I sąsiednie też tam gminy, że jest próba i tak dalej.
1: Czy tego nie jest za dużo tam?
0: Wójtowie, burmistrzowie mówią, mówię, jaka będzie wola mieszkańców, jeżeli ten to tutaj no po prostu reprezentuje tych mieszkańców, więc trudno. Ale trzeba się pogodzić z tym, że będą tutaj mniejsze podatki. Natomiast tutaj już chcę powiedzieć, że no, tak jak wspomniałem, większość już naszych gmin, 59 powiedzmy, które dam w ciągu roku, zwłaszcza do końca sierpnia, uchwaliło te plany ogólne, no to teraz właściwie trzeba będzie przystąpić do otworzenia tych miejscowych planów zagospodarowania. Tak jak wspomniałem, będzie to potrzeba już uzgodnienia z nami jako samorządem województwa, więc myślę, że tutaj ta kwestia tych wiatraków no, będzie wynikała już z zapisów też, jakie tam będą w tych planach.
1: No właśnie, bo mówimy tutaj o audycie krajobrazowym województwa opolskiego. To jest dokument spisany Tak. Księga, do której każdy może zajrzeć.
0: Tak, jest to dokument, który został przyjęty i wszedł w życie w czerwcu 2025 roku, a więc jest to świeży dokument. My też może tutaj wydaliśmy takie krajobrazy tutaj województwa opolskiego. No może gdyby jakiś słuchacz zadzwonił tutaj i pierwszy, że jest zainteresowany taką, to myślę, że sprezentowałbym też dla tego słuchacza, który by zadzwonił do Radia Opole i że zainteresowany jest taką publikacją.
1: Kto pierwszy się nagra na naszej skrzynce, do tego
0: tak,
1: się odezwiemy.
0: Tak, zachęcam, bardzo ciekawe to jest tutaj to wydawnictwo. I co jest przede wszystkim jeszcze, panie redaktorze, bo ten audyt, chodzi nam o to, że to ma być w pewien sposób również dokument edukacyjny dla tych, którzy zajmują się planistyką w samorządach, którzy opracowują te dokumenty. Myślę, że to jest też istotne, bo zdarza się tak, że no, część tych propozycji, planów, które były do nas przesłane, okazuje się, że podstawowe takie błędy, tak jak gdyby nie przyjęto do wiadomości, że jest taki dokument właśnie jak audyt, że na terenie danej gminy jest obszar chronionego krajobrazu. Także tutaj no, trzeba po prostu przypominać nawet, edukować, że jest coś takiego. A myślę, że gra warta jest świeczki, tak jak wspomniałem, Opolskie to jest bardzo fajny region z historią, piękną przyrodą i warto za nią, o nią zadbać.
1: 15%, przypomnijmy, tak? Jest objętych tym audytem.
0: 15% to jest, nie, audytem jest objęte całe województwo. Mamy zinwentaryzowane ponad 800 jednostek krajobrazowych, 69 tych priorytetowych krajobrazów, które daje nam te około ponad 15%.
1: A czy ten audyt może być podstawą do wprowadzania albo modyfikowania takich gminnych uchwał krajobrazowych?
0: No, jeżeli by taki dokument chciała tutaj gmina zinwentaryzować, to oczywiście uważam, że tak. Ale panie redaktorze, to nie jest temat na dzisiaj, ale na pewno będziemy proponować jako samorząd, żeby inwentaryzować urządzenia mikroretencji takiej wody. To jest takie mój konik, nie używam, nie ukrywam tego. Także Opolska Szkoła Mikroretencji, ale to już temat na półtorej godziny.
1: Ale ja chciałem jeszcze zapytać właśnie, bo pytając o te gminne uchwały krajobrazowe, pytam de facto o narzędzia do walki z chaosem reklamowym, o którym się mówi od długiego czasu, no i wskazując na to, że właśnie te reklamy, które powyrastały w takich miejscach, gdzie byśmy się ich nie spodziewali, no zakłócają te widoki krajobrazowe i to tak jak mówię, w takich miejscach, gdzie chcielibyśmy raczej odpoczywać, a nie czytać reklamy.
0: No ten dokument raczej nie, ale są inne, które tutaj rzeczywiście myślę projekty, znaczy nie projekty, przepisy prawa, które regulują tutaj i myślę, że tutaj samorządy jednak przystępują do porządkowania tych stref. Ma to jeszcze też istotne znaczenie, no zbliża się kampania wyborcza, więc ograniczanie miejsc, gdzie można tutaj te materiały.
1: No, pytanie, czy gdy się wybieramy na wycieczkę na przykład w Borynie Modlińskie, to koniecznie chcemy tam oglądać billboardy. Tak,
0: natomiast to bym mówił, to ale zaśmieszanie hałasem również, światłem. No, myślę, że tutaj tych obszarów, które wymagają interwencji, no właściwie chyba wszystko dzisiaj, a to jest może i smutne i przykre, że wymaga to już przepisów prawa, regulacji, jak ochrona funkcji rolniczej na wsi.
1: No, to też... O, i to jest też temat, o którym jeszcze porozumiem. Przypomnę, gościem programu Sami Rządzą jest dziś członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Naszym gościem w programie Sami Rządzą jest dziś Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Obiecałem, że zapytam o te ustalenia, które właściwie w tej chwili już zapadają, dotyczące rozwiązań prawnych, które mają uregulować w jakiejś mierze sytuację również na naszych opolskich wsiach. Mowa tutaj o tak zwanej ustawie, która ma
2: funkcje
1: rolnicze ochronić i wymusić niejako na tych, którzy się sprowadzają na wieś, by te funkcje rolnicze szanowali. Co pan o tym myśli? Czy rzeczywiście takie podpisywanie u notariusza zobowiązania, że się nie będzie wysuwało roszczeń wobec rolnika zza płotu, to jest dobry pomysł?
2: Mieszkam na wsi. Myślę, że te problemy, nie powiem, że znam doskonale. Byłem prezesem izby rolniczej i już kilka lat temu, może kilkanaście, wysnułem taką tezę, zdanie, że rolnictwo przeszkadza wsi. To już wtedy się rozpoczęło, że zmiana funkcji, to co się dzieje na wsi, w sołectwie, gdzie są już wsie, gdzie nie ma ani jednej krowy, ani jednej świni, może kogut gdzieś tam jeszcze zapieje. Także to już są typowe takie
1: sypialnie, tak podmiejskie.
2: Tak, miejsce, gdzie chce się wypoczywać. No, też interesuje mnie takie życie społeczne i też mógłbym się zapytać, a jak ci nowi, przepraszam, przyjeżdżają, integrują się i tak dalej, czy też są troszeczkę tak z boku, mam wrażenie, że nie do końca się integrują. Natomiast czy uda się tutaj rzeczywiście poprzez przepisy prawa pewne rzeczy zapisać, uzgodnić, nie do końca jestem przekonany. No warto próbować, ale...
1: Czy to nie jest trochę walczenie z rzeczywistością, z pewnymi zmianami, które są nieuniknione, które się niezależnie od tego, czy komuś się to podoba, czy nie, odbywają się? No bo to, że te miejscowości, że miasta się rozlewają, że wchłaniają też podmiejskie tereny i że one zaczynają być traktowane jako nie tereny wiejskie, ale tereny już miejskie, to jest coś, z czym warto walczyć i to powstrzymywać. No właśnie taką drogą.
2: Opolska wieś, opolskie rolnictwo jest w takim punkcie przełomowym. Przełomowym, dlatego że jesteśmy już na takim etapie, że generalnie wsie stają się sypialniami, rolnictwo szuka dla siebie miejsca, w jaki sposób ma funkcjonować. Tu jest pewna propozycja, żeby to rolnictwo gdzieś tam pozwolić dalej funkcjonować, ale patrzę pod kątem, w jaki sposób ma się zmierzyć polskie rolnictwo z tą konkurencją. Więc tutaj na pewno trzeba stworzyć mechanizmy ułatwiające, bo jeżeli chcemy mieć bezpieczeństwo żywnościowe, chcemy mieć tutaj zdrową żywność, no to musimy o to rolnictwo zadbać. Tylko rodzi się teraz też pytanie, w jaki sposób?
1: Ma być to rolnictwo, prawda? Czy to ma być wielkoobszarowe rolnictwo?
2: Wydaje się, można by powiedzieć, że jest to nieuniknione. Jeżeli nic się nie zmieni, to jednak idziemy w kierunku koncentracji produkcji, powiększania się gospodarstw, powstawania jednak produkcji zwierzęcej, co uważam, że to jest trochę takie, no może bolesne, takiej przemysłowej produkcji, prawda, że ta intensyfikacja może to być nieuniknione. W związku z tym jest pytanie jest jedna szansa w mojej ocenie dla polskiego rolnictwa, może wyjście naprzeciw, może niekoniecznie. Polscy rolnicy muszą mieć dodatkowe źródło dochodu i uważam, że takim źródłem dochodu mogłaby być produkcja energii. Produkcja energii.
1: Właśnie.
2: Tylko, że znowuż się rodzi.
1: Tylko tutaj, że dzisiaj, bo mówimy tutaj oczywiście o OZE, czyli o tych
2: energii odnawialnej,
1: które są zarzewiem wielu konfliktów na wsi również.
2: No i gdzie się nie ruszymy, tam jest taka kwadratura koła. Można by inaczej dosadnie powiedzieć. Ale uważam, że trzeba lewarować dochody rolników, czyli no może i w prosty sposób, że dachy, wszystkie dachy na gospodarstwie inwentarskie nie tylko powinny być fotowoltaiką, ale nie może być traktowany rolnik, czy jak inny, że trzeba jeszcze dopłacać do biznesu, prawda, bo tam na jakichś warunkach i tak dalej. Czyli albo poważnie dywersyfikujemy tutaj, patrząc co na wschodzie, że za chwilę, no nie chcę tu czarnego scenariusza rysować, ale powinniśmy się zabezpieczać, że ta wieś może być spółdzielnią energetyczną, że tych dwóch, trzech rolników może dostarczać energii z tych fotowoltaiki, z ich powierzchni.
1: No to nawet widać w naszym województwie, jak się pojedzie trochę dalej poza wieś, no to widać, że też ni stąd, ni zowąd nagle się okazuje, że trafiamy na jakąś farmę fotowoltaiczną. One już gdzieś powstają, ale powstają z reguły daleko od siedlisk ludzkich.
2: No powinny powstawać na gorszych klasach ziemi. Cieszy mnie taka, że są też propozycje, żeby tam jednak mogły gdzieś zwierzęta być jakieś, prawda, żeby trochę wyżej i tak dalej. No to jest w jakiś sposób też pogodzenie, wykorzystanie tej, że nie tracimy tej powierzchni użytków rolnych, ale jednak jest to wykorzystanie.
1: I też tutaj jakby klamrując tę naszą dzisiejszą rozmowę, w przypadku farm fotowoltaicznych to zakłócenie krajobrazu jest dosyć małe mimo wszystko, a na pewno mniejsze niż chociażby wiatraki i farmy fotowoltaiczne.
2: Bardzo dobra uwaga, panie redaktorze.
1: A czy ona została uwzględniona również w audycie?
2: Panie redaktorze, tak jak pracowaliśmy nad tym 5 lat na tym ciężkiej pracy, wielu ekspertów i zachęcam do przejrzenia tutaj tego naszego materiału, również wydawnictwo, przy czym no to jest takie dosyć limitowane, tak, te krajobrazy województwa opolskiego. Tak jak wspomniałem na początku, inwentaryzacja i to jest nie blokada, jeżeli chodzi o działalność tutaj jakąś inwestycyjną na tym terenie, ale wykorzystanie tej tożsamości, tej specyficznej, tej specyfiki danego terenu, przyrody, historii.
1: Dobro, układu, o które warto dbać.
2: No, my trochę już przeoraliśmy tą opolską wieś, bo kiedyś opolska wieś to była taka wsią białą, to się określało ze względu na to, że jednak większość domów to była biała. Później troszeczkę to się wszystko zmieniło, ale myślę, że też jest bardzo istotne to, że tutaj powinna być ta wieś, nie stawać się taką monokulturą, czyli tą sypialnią.
1: I mam jeszcze jedno pytanie na koniec, no bo jesteśmy na progu kolejnego sezonu grzewczego. Czy Zarząd Województwa zamierza w jakiś sposób modyfikować uchwałę antysmogową?
2: Panie redaktorze, powiem tak. Jesteśmy jedynym województwem, którym można jeszcze użytkować kopciuch. I dzisiaj można się zastanawiać, a co się zmieniło w momencie, kiedy wprowadzaliśmy tę uchwałę antysmogową? Ta pierwsza to sprowadzała się do tego, że ograniczaliśmy rodzaj paliw, jakie mogło być spalane w tych piecach, kopciuchach i tak dalej. Uznaliśmy, że nie możemy narzucać terminu wymiany tych piecy, skoro nie mamy my jako samorząd środków i nie było programów do wsparcia do wymiany tych piecy na tej kotły piątej generacji. I teraz jest pytanie. Jesteśmy trochę w lepszej sytuacji, bo jest ten program Czyste Powietrze, gdzie można wykorzystać środki na wymianę piecy. Och, a tam jeszcze i termomodernizacja wchodzi w grę i tak dalej. Ale proszę Państwa, jest pytanie, czy ten program Czyste Powietrze rzeczywiście odpowiada potrzebom. Bo jeżeli weźmiemy warunki, na jakich można otrzymać wsparcie, to twierdzę, że instalowanie tych nowoczesnych źródeł ciepła, tych nowoczesnych, nie jest dla ludzi o niskich dochodach. Nie ukrywajmy, że sprawa dofinansowania wymiany piecy na chociażby, no nie chcę być tutaj posądzony, bo ktoś powie, że ja się uparłem, ale powiedzmy, czy na pompę ciepła, czy na ogrzewanie elektryczne, czy na panele, no to...
1: No właśnie, to, ale tutaj też nie zapominajmy...
2: Jesteśmy, że dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o Polskę, jest takie pojęcie jak wskaźnik ubóstwa energetycznego i jesteśmy tutaj w szpicy.
1: No i właśnie, można się, a na to się nakładają to się jeszcze kryzys energetyczny, wysokie ceny tych nośników energii, więc stąd moje pytanie, bo oczywiście założenie jest jak najbardziej słuszne, no, wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym powietrzem, nie czując zapachu spalonego na przykład węgla słabej jakości.
2: Ale bodajże 2 lata temu raport NIK-u był zrobiony w 5 województwach. Śląskie, dolnośląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie. Jeszcze jedno uciekło mi tutaj. I my też porównujemy tutaj tę jakość powietrza do tych województw, którym już się skończył ten termin wymiany tych kopciuchów. Nie mamy gorszego powietrza, a nawet lepsze w naszym województwie, jak no z łódzkim tutaj jesteśmy w miarę, ale jak w tych naszych sąsiadujących z nami województwami. Myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie też, że skoro, i pan redaktor jest tutaj od pytania, nie ja, no, nie? Ale ja bym się na przykład mógł zadać pytanie, skoro mamy około 60 tysięcy kopciuchów do wymiany w naszym województwie, zgodnie naszą, to jest do końca 2029, to jaki piec, czy jakie źródło ciepła pan by rekomendował dzisiaj, panie redaktorze?
1: Dzisiaj naprawdę nie wiem.
2: No więc
1: sytuacja zmienia się tak często i tak dramatycznie, że chyba nikt przy zdrowych zmysłach no tak jednoznacznie nie powie, że to się opłaca. No oczywiście pompa ciepła, ale w połączeniu z termomodernizacją, z panelami fotowoltaicznymi, tak.
2: Do jakiej kwoty dochodzimy?
1: Oj, bardzo wysokie.
2: No więc, właśnie to i teraz na przykład moi koledzy rolnicy, mam kolegów, mnie też się zresztą pytają różni znajomi i tak dalej, sprzedają owies i mnie pytają się, czy nie mam owsa do sprzedania, a to jest bardzo proste. Chodzi o spalanie, bo jeżeli nie chcę
1: sobie uprawiać za pelet.
2: Owies po 500 zł, po 550, no tak. 600, a pelet 6-7 razy droższy. No więc, a wydajność kaloryczna owsa nie jest wiele niższa, więc się okaże, że życie za chwilę zweryfikuje. I co jeszcze? Mamy 1 000 000 ton nadwyżki zboża w naszym województwie, które trzeba wywieźć, wyeksportować.
1: Ale to już widać, a właściwie czuć nawet, kiedy się było kilka chłodniejszych dni, gdy się wyszło na wieś tak zwaną, to czasami człowiek myślał, że jest gdzieś koło piekarni.
2: Myślę, bo redaktorze, no jest...
1: Miało spalonym zbożem i mąką. No, więc już chyba niektórzy sięgają po ten owies w zastępstwie za pelet.
2: To jest, znaczy się myślę, że życie wyprzedza przepisy prawa i tak dalej i za chwilę się okaże, że spalanie zbożem, no jest ten jednak opór społeczny, mamy pewien problem, żeby się z tym pogodzić, ale no cóż, ekonomia może zdecydować, że w tym kierunku trzeba pójść. I tak jak wspomniałem, że rolnictwo, wyjściem alternatywa dla rolnictwa jest produkcja energii. Jeżeli ktoś może sprzedać, a słyszę takie różne ceny, że kilkukrotnie może nawet ten owies sprzedać drożej, no to może się okazać, że to będzie takie alternatywne źródło dochodu.
1: Ale podsumowując, ze strony zarządu województwa nie będzie takiej inicjatywy, żeby no, przyspieszać ten proces wymiany kopciuchów, przynajmniej na razie.
2: Gdybym miał, powiem po męsku tak, ja nie rekomendowałbym jako członek zarządu, jako radny województwa polskiego, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku energii, rekomendowanie, bo jeszcze jeden wniosek z tego raportu NIK-u, który dotyczył tych kilku województw, gdzie padało pytanie wprost. No i co z tego, że przyjęta została taka uchwała zakazująca używania kopciuchów, skoro kilkaset tysięcy gospodarstw rolnych, no, szczerze mówiąc, łamie prawo.
1: Z jakiegoś powodu, no najczęściej dlatego, że nie jesteś na wymianę.
2: Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji. Nikt z nas nie chce łamać prawa, na pewno chcemy tutaj zgodnie. Natomiast wiem, że trwa i sporo i moich znajomych i tak dalej. No, chcą odejść może od tego węgla, też i edukacja, i kwestia ekologii, ale też i kwestia pewnego ułatwienia sobie. No, skoro mam troszeczkę więcej pieniędzy, czy muszę biegać do tego pieca i, przepraszam za kolokwializm, szuflować tam, prawda? No,
1: może to właśnie wygoda i będzie tym argumentem, który ostatecznie przeważy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka był gościem programu Sami Rządzą.
2: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu i udanego weekendu. Może na grzyby jeszcze można.
1: O, na grzyby, tak. To dobry, dobry czas. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: od prawie 6 godzin mamy niedzielę, 4 października. Imieniny obchodzą Franciszek i Petroniusz. Dziś Światowy Dzień Zwierząt, a także Dzień Polskiej Harcerki. Dzień dobry. Powstaje specustawa umożliwiająca budowę amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Od wczoraj tankujemy taniej dzięki kolejnej odsłonie pakietu CPN.
1: Obniżyli o złotówkę.
2: Super, że tanio.
3: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie.
0: A Gwardia Opole przegrała u siebie z Chorobrym Głogów.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zapadła polityczna decyzja dotycząca utworzenia bazy wojsk USA w Polsce. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej poinformował, że Biały Dom dał projektowi zielone światło. W resorcie obrony trwają prace nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy tej bazy. Więcej na ten temat wie Paweł Pawlica.
5: Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że specustawa ma skrócić oraz ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, by umożliwić szybkie pojawienie się w Polsce amerykańskich żołnierzy.
6: Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. To najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
5: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
7: Prezydent ma główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję.
5: Ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że amerykańska baza może powstać w okolicach Poznania, Wrocławia lub Bydgoszczy.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Dziś tankujemy o ponad złotówkę na litrze taniej niż w piątek. Wczoraj weszła w życie kolejna odsłona pakietu ceny paliw niżej. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za olej napędowy 7,88. Komentarze w tej sprawie zebrała Dagmara Kędzior.
8: Obecne ceny obowiązują do poniedziałku włącznie, a po weekendzie zostanie opublikowane nowe obwieszczenie w tej sprawie. Kierowcy, z którymi rozmawiałam, są zadowoleni z obniżek, ale też podkreślają, że ceny wciąż są wysokie.
1: Poszło o 3 złote przykładowo, a obniżyli o złotówkę.
2: Super, że tanio.
3: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie. Nie opłaca się teraz samochodem jeździć.
8: Na pakiecie skorzysta cała gospodarka, twierdzi minister energii Miłosz Motyka.
9: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca.
8: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych.
0: Pakiet ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe.
4: Nowy dzień, nowe wiadomości.
0: W nich Łotwa, gdzie zakończyły się wybory parlamentarne. Według badania Exit Poll najwyższe poparcie uzyskało ugrupowanie premiera Andrisa Kulbergisa. Z publikacją zapoznał się Kamil Zalewski.
10: Według sondażu partię związaną z obecnym szefem rządu poparło ponad 35% ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 11%. Niewiele mniejsze poparcie uzyskali Postępowi. Tuż za nimi znalazła się władza za suwerenna, na którą wskazało ponad 10% ankietowanych. Ugrupowanie cieszy się znaczącym poparciem wśród rosyjskojęzycznych wyborców. W badaniu wzięło udział ponad 6,5 tysiąca osób wychodzących z lokali wyborczych. Autorzy zwracają jednak uwagę na dużą skalę niepewności. Blisko 1/3 ankietowanych nie chciała ujawnić, na kogo zagłosowała. W Exit Poll nie uwzględniono też osób, które wzięły udział w głosowaniu przedterminowym. Z tej możliwości skorzystało ponad 11% wyborców. Badaniem nie objęto także głosu za granicą.
0: A Korea Północna przeprowadziła próbny wystrzał pocisku średniego zasięgu. Według Państwowej Agencji Prasowej pocisk wystrzelono ze wschodniej części kraju i trafił w cel oddalony o 1000 kilometrów. Próbny wystrzał przeprowadzono w momencie eskalacji napięcia między Koreą Północną a Południową. W zeszłym miesiącu w strefie zdemilitaryzowanej wybuchła mina. Ranni zostali żołnierze z południa.
4: Tak grały opolskie drużyny.
0: Gwardia Opole przegrała przed własną publicznością z Chorobrym Głogów 32-37 w meczu 5. kolejki Lotto Superligi piłkarzy ręcznych. Popełniliśmy za dużo błędów, żeby wygrać z tak klasowym rywalem, mówi rozgrywający naszej drużyny Maciej Zarzycki.
11: Spotkanie przez większość czasu było wyrównane, żadna drużyna nie mogła odjechać. Toczył się bój gol za gol. W ostatnich 15 minutach Paweł Paterek odpalił te 3 akcje z rzędu, zdobył bardzo ważne bramki. Wtedy nam Głogów odjechał. Staraliśmy się jeszcze wrócić na różne sposoby, gdzieś tu zagrać 7-6, szukać różnych po prostu gry wyżej w obronie czy coś, ale już Głogów pokazał doświadczenie, charakter i nie pozwolił nam wrócić do tego spotkania.
0: W kolejnym meczu o ligowe punkty zespół Bartosza Jureckiego zagra 10 października na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach jeszcze całkiem niskie wartości, bo 6 stopni mamy obecnie w Opolu. Miejscami utrzymują się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Uważajcie więc zwłaszcza na drogach, ale to się wkrótce zmieni, bo według synoptyków IMGW dziś maksymalnie 21 stopni. No i sporo słońca, nie ma mowy o deszczu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
12: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
2: A dziś?
13: Jestem zadowolona, że żyję.
14: Kawka to jest powód do zadowolenia.
15: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
16: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
17: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
18: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
19: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
20: No już, już, biedactwo.
21: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
22: Radio Opole.
4: Efata. Otwórz się na słowo.
23: Witam Państwa serdecznie w 27. niedzielę zwykłą. Przed nami jutro wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej, a w środę Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV gościł 4 dni we Francji. Dzisiaj w programie także zapowiedź kolejnej podróży apostolskiej, tym razem do Ameryki Łacińskiej. Powiemy również o Marszu Milczenia, który przeszedł ulicami Jarosławia i pożegnaniu zamordowanego księdza Stanisława Zbojnowicza. Będzie także podsumowanie badań archeologicznych w katedrze we Fromborku, a w informacjach z diecezji, między innymi o powołaniu do istnienia diecezjalnego biura fatimskiego. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
4: Słowo na niedzielę.
24: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Kolejna przypowieść Pana Jezusa zaprasza nas dziś do tego, by wejść w rolę bohatera opowiadanej historii. Wyobraź sobie, że zakładasz winnicę, fabrykę, jakiś sklep czy inną własną działalność gospodarczą. Zatrudniasz ludzi, dajesz im możliwość zarobku i utrzymania wielu rodzin. Stwarzasz warunki, by pracownicy czuli się dobrze, a jedyne, czego wymagasz, to uczciwość i rzetelna, uczciwa praca. Ale w twoim zakładzie czy firmie dochodzi do buntu załogi. Chcą oni przejąć twoją własność, a więc okraść ciebie, pozbawiając tego, w co włożyłeś masę czasu i sił. Na początku chcesz negocjować, przywołać robotników do porządku i posyłasz swoich pełnomocników, prawników, by wszystko wróciło do normy. Ale zatrudnieni stają się agresywni. Dochodzi do przemocy wobec posłańców, a nawet do zabójstw. Jako właściciel dalej jesteś cierpliwy i liczysz na to, że twoje dziecko przywoła ich do porządku. Ale dochodzi do czegoś niewyobrażalnego, do ogromnej tragedii. To właśnie miało miejsce w dzisiejszym Słowie Bożym. Aż trudno sobie wyobrazić, co czulibyśmy, gdyby to była historia o nas. A to opowiadanie, które wydarzyło się w rzeczywistości, nie jest wymyślone. Naprawdę był taki gospodarz, zatrudnieni przez niego robotnicy, jego poranieni wysłannicy i zabity syn. Ta przypowieść ewangeliczna to opis historii zbawienia. Tym gospodarzem jest Pan Bóg, winnicą świat i Kościół. Praca w niej to nasze życie i powołanie. Moment zbiorów, plonów to koniec świata. Wysłannicy gospodarza, którzy mieli odebrać należne zbiory, to prorocy, których tak wielu opisuje Biblia. Syn gospodarza to Jezus Chrystus, którego poranili i zabili. Dziś warto zdać sobie sprawę, że żyjemy dzięki łasce Pana Boga i że to wszystko, co mamy, zawdzięczamy Jego dobroci. Wielu dziś zdaje się o tym zapominać. Słyszymy: mój dom, moja praca, moje życie, moja sprawa, jak żyję i co robię. Wszystko moje i moje, i nikt nie będzie mi mówił, co mam robić i jak.

0: w pieniądzach lub na przykład w części uzyskanych plonów. Zauważmy, że gospodarz w tej przypowieści, a więc Pan Bóg, nie czyni nic złego czy niesprawiedliwego. Wymaga tego, do czego zobowiązali się robotnicy w winnicy. Ale oni chcą zająć miejsce gospodarza, eliminując jego wysłanników, a w końcu dopuszczając się zabójstwa dziedzica. Zająć miejsce Pana Boga próbowało w historii wielu despotów i tyranów. To dyktatorzy, politycy, władcy, którzy swoje chore ambicje utożsamiali z poczuciem misji, cechami boskości i bezkarnością. Zawsze takie stawianie siebie w miejsce Boga kończyło się tragedią ludzkości, masowymi zbrodniami, wojnami, dramatami milionów i zniszczeniami całych państw. Ile było rewolucji mających na celu zniszczenie religii, kościoła, mających wyrwać z ludzkich serc wiarę. Zawsze takie działania kończyły się dramatycznie. Rewolucja francuska, rewolucja komunistyczna czy faszyzm. Ofiary liczone są w miliony niewinnych istnień. Pan Bóg dawał znaki, by człowiek się opamiętał. Mieliśmy objawienia maryjne, wezwania do modlitwy różańcowej, kataklizmy, cuda eucharystyczne, ale często człowiek lekceważył Boże napomnienia. Nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, wypowiedział ogromnie ważne słowa, które bardzo pasują do dzisiejszej Ewangelii. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Ewangeliczny gospodarz, a więc Pan Bóg, dzieli się swoim gospodarstwem, którym jest świat z nami, ludźmi. Dał nam ziemię w dzierżawę i kiedyś przyjdzie czas odebrania plonów. Z jakich plonów ucieszy się Stwórca? Na pewno z plonów dobrych uczynków, bezinteresownych gestów miłości, miłych i życzliwych słów, które budują i podnoszą na duchu. Plonem, który możemy oddać Chrystusowi, jest piękne wypełnienie swego życiowego powołania. Bycia rodzicami, dziadkami, nauczycielami, lekarzami, kapłanami, urzędnikami. Pracując uczciwie i sumiennie. Będzie przykro i niezręcznie, kiedy okaże się, że nie mam co oddać Panu Bogu. Aby tak nie było, już dziś zacznij zdobywać dobre plony swojego życia.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Teraz wracamy do tematu podróży apostolskiej. Tydzień temu mówiłem o początku wizyty papieża we Francji. Leon XIV rozpoczął ją w piątek. W sobotę w Paryżu odbyła się wielka papieska msza święta na polach elizejskich. W centrum francuskiej stolicy modliło się około 700 tysięcy osób. Plenerowe nabożeństwo było kulminacyjnym momentem wizyty Leona XIV we Francji, jego pierwszej podróży do tego kraju. Francuscy wierni szczególnie podkreślają, że swoją postawą i wystąpieniami papież połączył Francuzów o różnych poglądach. Z uczestnikami papieskiej mszy świętej rozmawiał korespondent Polskiego Radia w Paryżu, Stefan Folzer.
2: Wydaje mi się, że właśnie jesteśmy w złotym środku między nowoczesnością a konserwatyzmem papieża Benedykta. Uważam, że on naprawdę uosabia to, czego teraz potrzebujemy i na nowo ożywia wszystkich chrześcijan. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Mam wrażenie, że wnosi nowego ducha. Bardzo się ucieszyłem, kiedy został wybrany. To człowiek, który łączy w sobie różne najnowsze tendencje pontyfikatów poprzednich papieży i wydaje mi się absolutnie idealnym kompromisem, biorąc pod uwagę wyzwania, które stoją przed światem chrześcijańskim i całym światem. To wyjątkowe przeżycie. Przypomina mi to Światowe Dni Młodzieży. To chwile, kiedy ludzie są dla siebie dobrzy. Papież przynosi przesłanie nadziei, którego tak bardzo potrzebujemy. To prawdziwa radość widzieć tylu młodych katolików zgromadzonych w jednym miejscu. Przeżywać to w takim tłumie wokół papieża to naprawdę coś wyjątkowego. Nie dociera do nas to, co się dzieje. Pięknie jest odnaleźć jedność i widzieć chrześcijańską Francję, która gromadzi się, by zobaczyć papieża. To przynosi wielką radość.
1: Dodajmy, że współtwórcą muzyki do papieskiej mszy świętej jest polski organista Karol Mossakowski. Mówił, że przygotowania do papieskiej mszy rozpoczęły się w wakacje.
3: wszyscy znają Salve Regina, Paternoster czy Gloria in excelsis Deo i tak dalej. I jest oczywiście większość repertuaru francuska, ale taka, w której każdy Francuz może się odnaleźć. Są pieśni znane przez wszystkich w nowych aranżacjach, bo zaproponowałem, żeby towarzyszyć

0: Wystarczyła mi orkiestra Dęta, no i trzeba było do tego napisać nowe nuty.
1: W sobotę wieczorem papież udał się już do sanktuarium w Lourdes. Leon XIV apelował tam podczas mszy świętej o ochronę życia i pokój na świecie. Sanktuarium słynące z cudownych uzdrowień i opieki nad chorymi było drugim etapem wizyty papieża we Francji.
2: W homilii wygłoszonej do 200 tysięcy wiernych Leon XIV skrytykował, choć nie wprost, przyjętą niedawno we Francji ustawę legalizującą eutanazję. Nazwał Lourdes sanktuarium nadziei w obliczu współczesnych nurtów, które próbują na nowo określać wartość ludzkiego życia. Tutaj żadna kruchość nie jest odrzucana. Wasze kule, wasze wózki inwalidzkie, wasze ukryte łzy nie są przeszkodą. Leon XIV apelował również o pokutę i nawrócenie. Podkreślił, że to wezwanie dotyczy w pierwszej kolejności samego Kościoła. To dzisiaj, nie jutro, trzeba się nawrócić, wezwał. Pod koniec mszy świętej papież poprosił wiernych, aby w październiku odmawiali różaniec w szczególnej intencji. Aby ustały wojny i aby zapanował pokój między narodami uwikłanymi w konflikty.
1: Papież spotkał się też z ofiarami przemocy seksualnej we francuskim kościele. Był to jeden z ważnych momentów wizyty Leona XIV w Lourdes.
2: To pierwszy raz, kiedy spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej w kościele zostało wpisane do oficjalnego programu jego podróży apostolskiej. Leon XIV spotkał się prywatnie z 7 osobami, które padły ofiarą nadużyć ze strony znanych duchownych lub były ofiarami nadużyć w katolickich szkołach. Wcześniej papież modlił się w Lourdes przed zdjęciem płaczącego dziecka, symbolizującym ofiary nadużyć w kościele. Aby uleczyć głębokie rany, niewierności i bolesne zagubienia, do których dochodziło w łonie kościoła, musimy z pokorą stanąć pod oczyszczającym spojrzeniem Pana. Apelował w niedzielnej homilii. Wezwał również francuskich biskupów do kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania nadużyć. To właśnie w Lourdes 5 lat temu francuscy biskupi publicznie przeprosili za skandale seksualne. Była to reakcja na publikację raportu, z którego wynikało, że od 1950 roku około 330 tysięcy osób małoletnich mogło paść ofiarą nadużyć seksualnych ze strony duchownych we Francji.
1: W poniedziałek Leon XIV wygłosił przemówienie o pokoju i przyszłości Europy podczas wizyty w Metz we wschodniej Francji. Był to ostatni etap jego 4-dniowej podróży.
2: Papież podkreślił, że coraz bardziej różnorodna Europa potrzebuje chrześcijańskiego ducha dialogu i otwartości. Potępił powrót wojny na starym kontynencie, określając ją jako niepotrzebną masakrę. Konieczne jest zaangażowanie się w cierpliwy dialog, wykazanie się odwagą w negocjacjach oraz gotowością do rezygnacji z niektórych stanowisk dla wyższego dobra, jakim jest pokój. Leon XIV podkreślił, że Europa, opierając się na swoich wartościach i prawie międzynarodowym, może zatrzymać spiralę przemocy. Dziś relacje międzyludzkie i stosunki między państwami stają się coraz bardziej barbarzyńskie. Wartość danego słowa jest lekceważona, a zamiast tego chełpimy się kłamstwem i oszustwem. Wbrew wcześniejszym nieoficjalnym zapowiedziom i ku zaskoczeniu obserwatorów, na spotkanie nie przybył żaden inny europejski przywódca ani przedstawiciel Unii Europejskiej, mimo iż Pałac Elizejski zaprosił ich wszystkich.
1: A ostatnim godzinom jego pobytu towarzyszył wielki entuzjazm Francuzów.
2: Na ulicach Metz papieża żegnały tłumy wiernych, około 100 tysięcy osób. Tłum skandował imię papieża i żegnał go oklaskami. Dziękujemy, proszę do nas wrócić, mówili wierni, do których podszedł papież po mszy odprawionej w katedrze w Metz. Na niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła wizycie, zwrócił uwagę prezydent Francji. Mam nadzieję, że poczuł papież naród pełen wiary, zjednoczony i szczęśliwy. Odtąd na pamiątkę tych 4 dni będziemy mówić szczęśliwy jak Leon XIV u nas. Powiedział do papieża Emmanuel Macron. Wizyta Leona XIV była największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób. Z Metz dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
1: Dodajmy, że papież Leon XIV w listopadzie odwiedzi 3 kraje Ameryki Łacińskiej. Watykan opublikował szczegółowy program najdłuższej jak dotąd podróży apostolskiej obecnego papieża. Od 6 do 17 listopada Leon XIV będzie w Urugwaju, Argentynie i Peru. Pierwszym przystankiem będzie Montevideo. W Urugwaju papież odwiedzi także m.in. Floridę, odprawi mszę i spotka się z młodzieżą oraz przedstawicielami świata edukacji. Następnie uda się do Argentyny, gdzie poza Buenos Aires odwiedzi Kordobę. Zaplanowano także wizytę w lokalnym więzieniu. Najdłuższa część podróży odbędzie się w Peru, kraju szczególnie związanym z Leonem XIV, który przez wiele lat pełnił tam posługę. Papież odwiedzi m.in. Limę, Cusco i Pucallpę w Amazonii. Do Watykanu wróci 17 listopada.

0: 11 lat temu w Watykanie ogłoszono dekret o heroiczności cnoty założyciela katolickiego ruchu Światło Życie, księdza Franciszka Blachnickiego. Otwiera to drogę do jego beatyfikacji. Dekret kongregacji do spraw kanonizacyjnych podpisał świętej pamięci papież Franciszek, a uroczyście ogłosił go prefekt kongregacji kardynał Angela Amato. Księdzu Blachnickiemu przysługuje odtąd tytuł czcigodnego sługi Bożego. Do jego beatyfikacji konieczne jest stwierdzenie cudu za jego wstawiennictwem. 28 września 2008 roku został beatyfikowany ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik świętej Faustyny Kowalskiej i orędownik kultu Miłosierdzia Bożego. Był wychowawcą kilku pokoleń kapłanów, duszpasterzem młodzieży i kapelanem wojskowym. Papież Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym. W rocznicę beatyfikacji o 15 w ponad 100 miastach świata wierni odmówili na skrzyżowaniach ulic koronkę do Miłosierdzia Bożego. Akcja została zainicjowana przez łódzką wspólnotę Iskra Bożego Miłosierdzia. Dzięki staraniom księdza Sopoćki w 1934 roku w Wilnie powstał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wskazań z objawień siostry Faustyny. Wizerunek ten, nazywany obrazem Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, jest obecnie jednym z najbardziej znanych w świecie. Minęła także 73. rocznica aresztowania arcybiskupa Antoniego Baraniaka, sekretarza kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Augusta Chlonda. W dawnym więzieniu mokotowskim arcybiskup Baraniak przeszedł przez brutalne śledztwo i przesłuchania. Emerytowany hierarcha, arcybiskup Jędraszewski, autor dwutomowej monografii Teczki na Baraniaka, mówi, że dokumentacji do procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa można szukać w archiwach IPN, archidiecezji poznańskiej, w której 20 lat był biskupem, a także w archiwum salezjańskim, archiwum Episkopatu Polski czy krakowskiej kurii.
1: Chociażby ze względu na to, że biskup, czy przy tym jeszcze ksiądz Baraniak, przyjeżdżał do Krakowa, że z rąk arcybiskupa Sapiewy przyjął święcenia kapłańskie, a potem jako współpracownik kardynału Chlonda i Wyszyńskiego brał udział w bardzo ważnych spotkaniach odnoszących się do sytuacji kościoła w Polsce po 1945 roku.
0: 25 września 1953 roku funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zatrzymali prymasa Wyszyńskiego. W kilka godzin później aresztowali biskupa Baraniaka. Sekretarzowi prymasa zarzucano kontakty z podziemiem, a także przekazywanie informacji o sytuacji w Polsce do Watykanu. Od sierpnia 1954 roku do maja 1955 biskup Baraniak przebywał w więziennym szpitalu, gdzie także był poddawany przesłuchaniom. Wycieńczony fizycznie i psychicznie opuścił więzienie w grudniu 1955 roku. Wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, kapłanów, a szczególnie za naszego oprawcę, o łaskę nawrócenia dla niego, podkreślił ksiądz Adrian w pierwszej homilii po ataku ukraińskiego nożownika w jarosławskim opactwie. Duchowny został ranny w ataku 24 września. Dwa dni później przy ołtarzu stanął z opatrunkiem na głowie i siniakiem pod okiem. W czasie mszy świętej modlono się za zabitego księdza Stanisława i pozostałych poszkodowanych. Ksiądz Adrian podkreślił, że zło, które wydarzyło się w jarosławskim opactwie, trzeba przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem.
2: Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca. Bo zła dokonał konkretny człowiek, konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Dlatego proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską.
0: Wieczorem 26 września przez miasto przeszedł Marsz Milczenia. Mieszkańcy przynieśli biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Oddali hołd księdzu, który zmarł po ataku nożownika i protestowali przeciwko przemocy. 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób. Ksiądz Stanisław nie przeżył napaści. Dla wielu było osłabieniem życzliwości i empatii, dlatego uczestnicy marszu nie chcieli, by strach zmienił się w nienawiść.
3: Jak już powiedziałem mojemu synowi, tak powiem i pani, przyszliśmy tu po prostu oddać hołd zmarłemu księdzu. Taka sytuacja się wydarzyła okropna.
4: Niestety jest przemoc, nie tylko w naszym mieście, ale w różnych miastach również się zdarza.
3: No wszyscy się tym przejmują i po prostu przyszliśmy.
4: No musimy być czujni teraz na ulicach.
5: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści. Nie wsadzajmy wszystkich do jednego worka.
0: Jak szacuje policja, w Marszu Milczenia wzięło udział ponad 300 osób. A niektórzy obawiają się, że smutek i przygnębienie mogą zmienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli, którzy przebywają w Polsce.
5: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
6: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom. Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
7: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
0: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października. A uroczystości pożegnania księdza Stanisława Zbojnowicza w Jarosławiu obserwowała Iwona Piętak.
8: Pożegnanie księdza Stanisława odbyło się w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w jarosławskim opactwie. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Adam Szal. Przed uroczystością rozmawiałam z wiernymi, którzy przybywali do kościoła w jarosławskim opactwie, by wziąć udział w symbolicznym pożegnaniu. Usłyszałam wiele serdecznych słów o księdzu Stanisławie, który pełnił posługę kapłańską w Jarosławiu przez ostatnich 16 lat. Mieszkańcy wspominają go jako człowieka, który starał się wysłuchać każdego i nieść pomoc w potrzebie. Wiele osób zapamiętało go jako wyjątkowego spowiednika, pełnego cierpliwości i wewnętrznego spokoju. W ciągu 40 lat kapłaństwa zmarły w wieku 67 lat ksiądz Stanisław Zbojnowicz posługiwał również w Woli Zarczyckiej, Rogach, Domostawie, Przeworsku, Rzeszowie i Krośnie.
0: Duchownego żegnali wierni z Grzęski oraz z parafii, w których pracował, w tym z Jarosławia i Przeworska.
8: Poznał pan księdza?
9: Bardzo dobrze. Jeszcze ta ministranta. Pamiętam święcenia jego i w ogóle pamiętam go.
8: I jak pan zapamięta księdza Stanisława?
9: Cały czas wesoły, uśmiechnięty, pogodny taki. Zawsze się odzywał do wszystkich.
10: Bardzo uczynny człowiek. Nawet do spowiedzi miałem możliwość z nim być, związany z Grzęską. No i często dosyć bywał. Tu ma rodzinę i rodziców zmarły na cmentarzu. Także jestem zszokowany taką sytuacją, jaka się wytworzyła.
0: Msza pogrzebowa odbyła się w kościele pod wezwaniem podwyższenia krzyża w Grzęsce. Ksiądz prałat Marian Bocho, dziekan dekanatu Jarosław, powiedział podczas homilii, że ksiądz Stanisław dołącza do grona męczenników za wiarę.
11: Zginął bowiem po wyjściu z konfesjonału. To była jego codzienna służba w konfesjonale. Wiele osób korzystało z jego posługi i bardzo ją cenili. Ksiądz Stanisław miał ten charyzmat. Odpowiadał na potrzeby ludzkich serc. Dlatego przychodzili do niego z całej okolicy, wiedząc, że go zastaną w konfesjonale, że on na nich czeka.
0: Ciało duszpasterza odprowadzono na miejscowy cmentarz w Grzęsce. 67-letni kapłan spoczął w swojej rodzinnej miejscowości. Na miejscu był Piotr Durys.
12: W kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce zgromadziły się setki wiernych, rodzina oraz ponad 100 kapłanów. W homilii ksiądz Marian Bocho przywołał poruszające słowa o chrześcijańskim przebaczeniu.
11: Pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy.
12: Po nabożeństwie kontukt żałobny udał się na cmentarz zmarłego duszpasterza. Wspominali zgromadzeni na pogrzebie mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości.
13: Sąsiad, nie ma tu nic złego.
14: Dobry człowiek.
15: Dobry człowiek.
13: Naprawdę był dobrym człowiekiem. No blisko żeśmy mieszkali.
12: Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Mieszkaniec Radomia dewastował figurki Matki Boskiej, bo jak powiedział w prokuraturze, Madonna go zawiodła. Szef prokuratury rejonowej Radom Wschód Cezary Ołtarzewski poinformował w rozmowie z Radiem dla Ciebie, że 34-latek liczył na pomoc w rozwiązaniu swoich problemów małżeńskich.
16: Podejrzany tłumaczył się problemami rodzinnymi, problemami w małżeństwie konkretnie. W związku z tym odwoływał się do pomocy Matki Bożej, która w jego ocenie nie wysłuchała jego próśb i stąd też ataki były nakierowane na tego typu konkretnie figurki.
0: 34-latek zniszczył w sumie 10 obiektów. Połowa z nich miała charakter sakralny. Podejrzany mężczyzna usłyszał 12 zarzutów, m.in. niszczenia zabytków, obrazy uczuć religijnych i czynu chuligańskiego. Przed osadzeniem w areszcie mężczyzna został zbadany przez psychiatrę. Specjalista nie stwierdził u niego choroby psychicznej. 34-letniemu mieszkańcowi Radomia grozi do 8 lat więzienia. Około 100 pochowanych osób zidentyfikowano podczas badań krypty we Fromborskiej katedrze. To biskupi i kanonicy warmińscy. Naukowcy próbują nie tylko ustalić ich tożsamość, ale także dowiedzieć się, jak żyli ludzie związani przed wiekami z warmińską kapitułą. W kryptach odnaleziono szczątki, które mogą należeć do biskupów warmińskich z XV i XVI wieku. Nie wiadomo jednak, czy wśród nich znajdują się szczątki Łukasza Wacenrodego, wuja Mikołaja Kopernika. To jeden z najważniejszych wyników projektu Kopernikus 2043, mówi Robert Szaj, prezes Fundacji Nikolaus Kopernikus.
14: Odnaleźliśmy szczątki, które mogą być szczątkami biskupów z okresu XV-XVI wieku. Z tych szczątków pobraliśmy próbki do badań genetycznych. Nie mamy pewności, czy jest wśród tych szczątków, ale być może jest biskup Łukasz Wacenrode.
0: Jedną osobę udało się zidentyfikować niemal ze stuprocentową pewnością. Pomogły litery zachowane na trumnie, wykonane z ćwieków, którymi mocowano do niej tkaninę, mówi archeolog dr Monika Kamińska.
15: Na podstawie tych zachowanych liter udało nam się zidentyfikować raczej ze stuprocentową pewnością Adama Zygmunta Konarskiego, który był tutaj proboszczem warmińskim i kanonikiem płockim, ale też sekretarzem królewskim. I pochowany był w ornacie swojego przyjaciela, prymasa Jana Stefana Wyczgi, prymasa, a wcześniejszego biskupa warmińskiego.
0: W krypcie zabezpieczono także zabytki związane z pochówkami, m.in. ornaty, stuły, manipularze i fragmenty obuwia. Materiał został przekazany do dalszych analiz, a badania prowadzono w ramach projektu Kopernikus 2043.

0: Za nami Dzień Migranta i Uchodźcy. Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska, przypomniała podczas spotkania w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, że w 2025 roku liczba uchodźców wyniosła ponad 41 milionów 600 tysięcy osób, które musiały z różnych powodów opuścić swój kraj. Dodała, że kolejne 70 milionów osób to są migranci wewnętrzni. Caritas jest przy tych ludziach, którzy potrzebują pomocy, dodała.
1: W 2025 roku z raportu UNHCR wynika, liczba uchodźców to jest 41,6 miliona osób, które musiały z różnych powodów opuścić swój kraj. Kolejne prawie 70 milionów to są migracje wewnętrzne, to jest opuszczenie swojego domu, zostawienie swojego życia i przeniesienie się w inne miejsce w tym samym kraju. Caritas jest przy tych ludziach, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy z samej definicji tego, co wydarzyło się w ich życiu, zostawienia swojego domu, dzieci, zostawienia swoich zabawek, swojej szkoły, swoich przyjaciół i ruszenia gdzieś w drogę. I ta świadomość, że nie można wrócić, jest straszna i jest bardzo dotkliwa. Jesteśmy tutaj w Polsce od lat. I jesteśmy też poza granicami kraju. W Polsce prowadzimy 26 centrów pomocy migrantom i uchodźcom, w których przeszliśmy, ponieważ większość uchodźców to są osoby z Ukrainy, przeszliśmy z tej pomocy dla człowieka do pomocy z człowiekiem. Czyli w pierwszych miesiącach, nawet latach po wybuchu pełnoskalowej wojny udzielaliśmy pomocy socjalnej, żywnościowej, rzeczowej, takiej, która dawała możliwość przetrwania. Teraz proponujemy kursy zawodowe, przede wszystkim naukę języka polskiego, poszukiwanie pracy, wsparcie psychologa, czyli takie działania, które umacniają integrację tutaj w Polsce. Od zeszłego września, zeszłego roku z centrów skorzystało, z pomocy centrów naszych Caritas diecezjalnych skorzystało 14 tysięcy osób około, z czego 27% stanowiły dzieci. One też potrzebują wsparcia, szczególnie wsparcia psychologa, wsparcia w nauce języka polskiego, uczą się go w szkole, ale u nas również takie zajęcia są i w ogóle pomocy w edukacji, bo wiadomo, że znalazły się w szkole w momencie, kiedy musiały się uczyć przedmiotów w języku polskim i często potrzebują w tym pomocy. Chciałabym powiedzieć o działaniu, które skończyliśmy, ale które było bardzo, bardzo ważne. W marcu 2022 roku przyjechało do Polski, do Caritas diecezjalnych, do naszych ośrodków ponad 800 dzieci, które zostały ewakuowane z wschodniej Ukrainy, z domów dziecka, ukraińskich domów dziecka. Przyjęliśmy je wtedy nie pytając, co będzie dalej. Wszyscy myśleli, że wojna się zaraz skończy. Właśnie tydzień temu ostatnie dzieci wyjechały z ostatniego ośrodka Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Przez 4,5 roku mieszkały dzieci z Mariupola, z Myrnego, Odessy, Buczy, które tutaj tak naprawdę zaczęły inne życie, które tutaj się uczyły tego innego życia, ale były cały czas z opiekunami swoimi ukraińskimi. I ta pomoc to nie jest tylko zapewnienie noclegu i śniadania i obiadu i kolacji. Ta pomoc to jest po prostu przywrócenie dzieciom ich dzieciństwa. To jest jeżdżenie z nimi do lekarza, prowadzenie wszelkiego rodzaju pomocy w tym, żeby uzyskały orzeczenia. To jest wybudowanie szkoły, która powstała tam specjalnie dla tych dzieci. Najpierw szkoła w języku ukraińskim, potem jak nastał obowiązek uczęszczania do szkoły polskiej, to dowożenie dzieci do szkoły polskiej. To jest takie wsparcie codzienne i bycie codzienne. Ale mamy świadomość, że te miesiące, lata tutaj spędzone, one całkowicie zmieniły ich życie. Martwimy się bardzo, bo to nie jest nasza decyzja, tylko decyzja rządu ukraińskiego, że mają wrócić do Ukrainy, co ich tam czeka, ale wiemy, że już mają bardzo duży zastrzyk dobrego życia, żeby sobie radzić dalej.
0: Małgorzata Jarosz-Jarszewska przypomniała, że 10 lat temu powstał program Rodzina Rodzinie i jest realizowany dalej. W ciągu dekady została przekazana pomoc w wysokości 92 milionów złotych, a 60 tysięcy rodzin zostało objętych pomocą. Od 1 października biskup opolski Andrzej Czaja powołał do istnienia diecezjalne biuro fatimskie. Do zadań biura należy w szczególności koordynowanie duszpasterstwa fatimskiego w diecezji opolskiej oraz wspieranie parafii, wspólnot i innych środowisk kościelnych podejmujących inicjatywy związane z orędziem fatimskim, a także pogłębianie i upowszechnianie orędzia fatimskiego ze szczególnym uwzględnieniem wezwania do nawrócenia, pokuty, modlitwy i wynagrodzenia. Na dyrektora diecezjalnego biura fatimskiego została mianowana siostra Dolores Zok. A patronem dzisiejszego dnia jest święty Franciszek. W tym roku przypada jego 800. rocznica śmierci, a dzisiaj uroczystość świętego Franciszka. Z tej okazji, przypomnijmy o odpustach, ojciec święty Leon XIV postanowił, że w okresie od 10 stycznia tego roku do 10 stycznia przyszłego jest obchodzony rok świętego Franciszka, podczas którego wszyscy wierni chrześcijanie są zaproszeni do naśladowania przykładu świętego z Asyżu, stając się wzorami świętości życia oraz niestrudzonymi świadkami pokoju. Penitencjaria apostolska udziela odpustu zupełnego na zwykłych warunkach tym, którzy pobożnie wezmą udział w tym nadzwyczajnym jubileuszu. Warunki zyskania odpustu to spowiedź, uczestnictwo we mszy świętej oraz przyjęcie komunii, nawiedzenie w formie pielgrzymki jakiegokolwiek kościoła klasztornego, franciszkanów lub miejsca kultu poświęconego Franciszkowi w dowolnej części świata, a w naszej diecezji naprawdę jest ich wiele, można to sprawdzić na stronie opolskiej diecezji, odmówienie wyznania wiary credo i modlitwy Ojcze Nasz oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Jeszcze dzisiaj na rynku w Opolu atrakcje jarmarku świętego Michała. Na rynku goszczą wystawcy z całej Polski, którzy prezentują regionalne specjały, produkty tradycyjne i wyroby artystyczne. W programie też warsztaty, m.in. robienia bransoletek czy malowania figurek gipsowych i aniołków. Radio Opole, jarmark świętego Michała objęło patronatem medialnym. Dzisiaj otwarty jest od 10 do 18. Kościół zachęca do włączenia się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Już 5 października zainaugurowana zostanie kolejna odsłona kampanii uwrażliwiającej na wszelkie przejawy przemocy wobec dzieci. Także wychowanie religijne i pokoleniowy przekaz wiary wymaga klimatu dialogu i języka wolnego od przymusu, podkreśla przewodniczący KEP arcybiskup Tadeusz Wojda.
2: Nie ustawajmy w podejmowaniu codziennego wysiłku budowania relacji z dziećmi poprzez obecność i rozmowę i wspólne spędzanie czasu. Niech nie zabraknie także naszej modlitwy za nie. Powierzajmy je Panu Bogu za przyczyną błogosławionej rodziny Ulmów. Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy, do czego zapraszam wspólnie z księdzem prymasem, arcybiskupem Wojciechem Polakiem.
0: Kampania Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest organizowana po raz trzeci, a jej tegoroczna odsłona poświęcona jest przemocy emocjonalnej, mówi delegat KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak.
3: W liście do Efezjan skierowane jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
0: Fundacja Świętego Józefa przygotowała natomiast e-book dla rodziców i podcasty, dodaje arcybiskup Wojciech Polak.
3: We współpracy z Fundacją Świętego Józefa zostały przygotowane materiały dotyczące wychowania religijnego, a więc jak mówić rodzicom i przez rodziców, jak mówić do dzieci o wierze, jak mówić o wychowaniu w sprawach wiary, jak mówić o praktykowaniu wiary, jak mówić o tym, żeby można było w ten sposób, nie stosując przemocy, kierować swoje wezwanie do dzieci. Materiały, podcasty i e-book są na stronach Fundacji Świętego Józefa fsj.org.pl. Dostępne są również na stronach Duszpasterstwa Rodzin.
0: Ksiądz Wojciech Rzeszowski jest przedstawicielem struktur kościelnych do spraw ochrony dzieci i jest zaangażowany w promowanie ogólnopolskiej kampanii społecznej Dzieciństwo bez przemocy.
4: Zachęcamy, by czas tej kampanii, a zwłaszcza jej początek i koniec, był taką okazją do refleksji i zastanowienia nad naszymi relacjami, nad naszym sposobem wychowywania dzieci. Dzieciństwo mocy to dzieciństwo bez przemocy.
0: Finałem kampanii jest podświetlenie 19 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci budynków na czerwono. To symboliczny znak solidarności i sprzeciwu wobec krzywdzenia najmłodszych. Ksiądz Tomasz Szczeciński, dyrektor Domu Towarzyszenia Duchowego Nazaret w Jemielnicy, informuje, że w ramach comiesięcznych mszy świętych sprawowanych dla osób poszukujących męża lub żony w Domu Nazaret w Jemielnicy odbędzie się cykl spotkań pod nazwą Una Caro o miłości, która prowadzi do jedności. Spotkania będą miały miejsce w każdą pierwszą środę miesiąca o 19:00. Najbliższe spotkanie w środę 7 października. Spotkania poprowadzi ksiądz Tomasz Gajda. A ksiądz Łukasz Knosala, diecezjalny duszpasterz akademicki, serdecznie zaprasza wszystkich studentów na rekolekcję na dobry początek. Wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie hasło Poniedziałek, czyli wiara w codzienności, odbędzie się w dniach 5-7 października w Duszpasterstwie Akademickim Resurrexit w Opolu. Ogólnopolska pielgrzymka prawników na Jasną Górę odbędzie się natomiast w sobotę 10 października w programie o 9:30 Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz biskup Janusz Stepnowski. O 10:30 konferencja pod tytułem Zasady katolickiej nauki społecznej w kształceniu i powołaniu prawnika, a o 12:30 Droga Krzyżowa na Wałach, około 13:30 zakończenie pielgrzymki. Trwa 11. Festiwal Mikołaja z Koźla. Tegoroczna edycja ma szczególnie symboliczny wymiar, wszak jej termin przypada dokładnie w czasie 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu, założyciela wspólnoty, do której należał Mikołaj. W ramach 11 edycji dzisiaj jeszcze dwa koncerty w kościele parafialnym świętego Zygmunta i świętej Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie Koźlu o godzinie 15 i 19. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6. Kłania się Roman Juranek.

0: Słuchają Państwo Radio Opole na FM w internecie IDA Plus. Dziś niedziela, 4 dzień października, mija właśnie 7.
1: Brazylia wybiera dziś prezydenta. Poznań chce mieć nowy dworzec główny.
2: Mówimy o inwestycji na poziomie około 5 miliardów złotych.
1: A porodówka w Głubczycach nadal pozostaje nieczynna i o tym także w serwisie.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
1: Zaczynamy od zagranicy. Brazylijczycy wybiorą dziś prezydenta. Głównymi rywalami są urzędujący lewicowy przywódca Lula da Silva oraz prawicowy senator Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta. Stawką jest także kierunek polityki zagranicznej największego kraju Ameryki Łacińskiej. Więcej na ten temat wie Jan Olencki.
4: Lulu walczy o drugą kadencję z rzędu, a czwartą w swojej karierze. Stawia na programy społeczne i zmniejszanie nierówności. Bolsonaro obiecuje ostrzejszą walkę z przestępczością, prywatyzację i ograniczenie roli państwa w gospodarce. W tle są relacje z Donaldem Trumpem. Rodzina Bolsonaro utrzymuje bliskie kontakty z amerykańskim prezydentem. Lulu podkreśla niezależność Brazylii, a stosunki z Waszyngtonem obciążają spory handlowe. Sondaże wskazują na zaciętą rywalizację. W badaniach dotyczących ewentualnej drugiej tury różnice między głównymi kandydatami mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Brazylijczycy wybiorą również parlament i gubernatorów. Od układu sił w kongresie będzie zależało, jak skutecznie przyszły prezydent zrealizuje swoje obietnice.
1: Jeśli żaden kandydat nie zdobędzie ponad połowy ważnych głosów, druga tura odbędzie się 25 października. Dwie osoby trafiły do szpitala po nocnym wypadku na drodze wojewódzkiej nr 454 między Namysłowem a Ziemiołowicami. Kilkanaście minut przed północą zderzyły się tam trzy samochody, którymi podróżowały łącznie cztery osoby. Działania służb w tym miejscu zakończyły się kwadrans po trzeciej.
3: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
1: Zawieszenie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Głubczycach zawieszone o kolejny miesiąc do końca października. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej. Dotychczasowe poszukiwania kadry nie przyniosły oczekiwanych efektów, mówi dyrektor placówki Violetta Magiera.
5: Otrzymaliśmy nawet propozycje ze strony firmy, która pozyskuje lekarzy, ale okazało się, że są to lekarze, którzy nie mają w Polsce jeszcze prawa wykonywania zawodu, nie są nawet w trakcie specjalizacji. Są to lekarze, którzy udzielali świadczeń za granicą. W związku z tym formalności dopiero byłyby załatwiane.
1: Jeśli do końca roku szpital nie znajdzie specjalistów, oddział trzeba będzie zamknąć.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Dawnych Poznań, gdzie rosną szanse na nowy dworzec kolejowy. Obecna główna stacja jest niepraktyczna i zbyt ciasna na przyjęcie dodatkowych pociągów. Kolejarze wraz z Urzędem Miasta ogłoszą przetarg na opracowanie koncepcji nowego dworca. Ma ona wskazać rozwiązania m.in. dla kolei dużych prędkości czy budowy dodatkowych torów, a także przystanków dla pociągów lokalnych, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
2: Ten zakres jest bardzo duży, bo mówimy o inwestycji na poziomie też około 5 miliardów złotych, przebudowy węzła, który przenosi około 600 pociągów dobowo. Sam dworzec jest niefunkcjonalny. Zakładam, że ten termin, o którym mówi PLK, 9 lat, licząc od dzisiaj, jest dobrze obliczony.
1: Sama koncepcja powinna być zaprezentowana do końca 2028 roku. Budowa ma być finansowana z kolejnej perspektywy unijnej.
3: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
1: Prawie 430 tysięcy złotych wynosi szacunkowa wartość podrobionej odzieży i galanterii zabezpieczonej przez funkcjonariuszy Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Podróbki znanych marek były sprzedawane na trzech targowiskach w województwie śląskim, mówi Agnieszka Jóźwindalecka z Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu.
6: Zabezpieczono bluzy, spodnie dresowe, koszulki, skarpety, czapki, paski skórzane, bokserki, torebki i plecaki, portfele i zegarki.
1: Jeszcze Ukraina. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz rozpoczął wizytę w Kijowie. Towarzyszą mu szefowie niemieckich firm zbrojeniowych. Polityk chce zamanifestować wsparcie dla Ukrainy w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna obróci się przeciwko nam, powiedział kanclerz. Zapowiedział też, że podczas spotkania z prezydentem Ukrainy zapewni Wołodymyra Zełenskiego o dalszym wsparciu.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 4 stopnie Celsjusza obecnie w stolicy regionu, ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali, wiatr wieje z niewielką prędkością z północy 3 km na godzinę. Dzisiaj, szanowni państwo, będziemy mieli słoneczny i bardzo ciepły dzień, bo mimo iż niewiele ponad 5 stopni obecnie, to w najcieplejszym momencie dnia będziemy obserwować 21 kresek. Mogą pojawić się chmury, ale synoptycy, jeżeli chodzi o te chmury, to o opadach absolutnie nie informują, zatem szykuje nam się piękna niedziela.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Piękna i mam nadzieję owocna, także w muzykę. Meghan Trainor na antenie Radia Opole, Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek i jedziemy różowym Cadillaciem. Pink Cadillac. No,

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie.

0: już rozumiem.
1: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
2: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe. Pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Ten, kto ma w sercu muzykę końca XX wieku, bardzo dobrze kojarzy ten utwór, czyli Groove Jet. To singiel włoskiego DJ-a Spylera, a także brytyjskiej wokalistki Sally Elise Baxter. I trudno uwierzyć, że ukazał się on w sierpniu 2000 roku. To była taka piosenka, przebój końca lata właśnie. Szczyty list przebojów zdobyte także przez ten utwór, bo między innymi w Stanach Zjednoczonych, także w Australii, Niemczech, czy właśnie we Włoszech, czyli w ojczyźnie włoskiego DJ-a Spylera. Tyle jeżeli chodzi o

muzykę, choć tej na pewno dzisiaj nie zabraknie w trakcie programu Weekend z Radiem Opole, w którym jesteśmy z Państwem do godziny 11:00. To teraz słów parę, co dziś w programie. Na pewno będziemy mówić o czytaniu pana Tadeusza. Po godzinie 9:00 będziemy mieli gościa z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, który opowie nam o tym, jak to będzie wyglądało w miejscowości Biała. To nieopodal Prudnika. Jak z Opola będziecie jechać tą główną drogą, to Białą będziecie mijać i po 16:00 radziłbym nie mijać, dlatego że można zjechać i tam posłuchać, jak wygląda to narodowe czytanie pana Tadeusza. Ono co prawda już było jakiś czas temu, no ale my kontynuujemy tutaj w regionie tę tradycję. Będziemy mówić sporo o turystyce, dlatego że całkiem niedawno w stolicy Polskiej Piosenki odbyło się forum turystyczne. Rozmawiano o tym, jak promować, w jaki sposób docierać do nowych odbiorców, potencjalnych klientów, a także powiemy o malowniczej miejscowości Daniec w gminie Tarnów Opolski, gdzie powstał mural dotyczący wodzenia niedźwiedzia. Bardzo ciekawy, ładnie namalowany, kolorowy. Warto pojechać zobaczyć. Prawie 20 minut po godzinie 7:00, a przed nami Wiktor Waligura i Dry Skull. 4 pory roku. My przeżywamy obecnie jesień.

0: Dzisiaj narodowe czytanie pana Tadeusza w to rynek w Białej, w powiecie prudnickim, a gościem będzie także aktor Piotr Polk, więc to kolejna taka atrakcja. Warto się wybrać. Natomiast my teraz będziemy mówić o turystyce, dlatego że nasza branża, szczególnie na południu regionu, podnosi się po powodzi. O tym także będzie mowa. Natomiast tych, którzy działają w turystyce i szefują różnego rodzaju instytucjom turystycznym, pytamy o to, w jaki sposób się promować. I zaczynamy od Opolskiego Zoo, gdzie wiceprezesem jest Łukasz Śmierciak.
1: I o tym także.
2: Nasz pomysł związany z promocją ogrodu zoologicznego jest taki, który obejmuje różnego rodzaju działania skierowane do mieszkańców i Polski, i mamy wielu gości również z zagranicy, bo przyjeżdża bardzo dużo osób z Czech.
0: No macie współpracę z Ołomuńcem między innymi.
2: Mamy współpracę z Ołomuńcem, mamy współpracę z ogrodem Dwór Kralowe, więc rozwijamy się również w tamtym kierunku. No docieramy do osób głównie rodzin z dziećmi i poprzez różnego rodzaju materiały, które przygotowujemy, bo nie ukrywajmy, teraz rządzą media społecznościowe, więc i mamy konta na wszystkich najbardziej popularnych portalach. Umieszczamy tam zdjęcia, umieszczamy tam filmy. Praktycznie codziennie jest jakiś nowy materiał właśnie, który jest związany, ale jesteśmy tutaj również z materiałami drukowanymi, piękne zdjęcia zwierząt z polskiego ogrodu. Mamy gadżety również promujące ogród, no i mamy coś wyjątkowego dzięki współpracy z naszym partnerem, okulary VR. Można w 3D obejrzeć sobie zwierzęta na sawannie, można zobaczyć piękne goryle, lwy, żyrafy. To wszystko dzisiaj jest tutaj do zobaczenia na targach i jak widać cieszy się dużą popularnością.
0: Natomiast bardzo ważna jest ta współpraca międzynarodowa i to, co pan prezes powiedział, czyli wejście w nowe technologie. Bez tego absolutnie teraz nie ma najmniejszych szans, by zaistnieć, bo ludzie przede wszystkim teraz żyją w sieci. Instagram, Twitter czy Facebook.
2: Tak, TikTok. TikTok też mamy konto na TikToku. Na Instagramie jesteśmy bardzo obecni, no bo ludzie lubią się chwalić tymi zdjęciami, które robią w naszym ogrodzie. I ja się z panem redaktorem zgadzam, z jednym zastrzeżeniem. Nie zastąpi to w żaden sposób obecności na żywo w ogrodzie.
3: Tomasz Gonczarek, prezes zarządu Zamków Mocznej.
0: Także uczestniczycie w tym forum turystycznym, to ważne, by uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo to jest wymiana kontaktów, wymiana doświadczeń, no i promocja miejsca przede wszystkim, bo następne takie forum może na przykład odbyć się w tym pięknym pałacu.
3: Może się odbyć, zresztą podobne wydarzenia mają miejsce w tej naszej scenerii. Natomiast tak, no to są takie wydarzenia u nas w regionie, no niezbyt częste, gdzie zjeżdża się, powiedzmy, cała Polska turystyczna. No oczywiście w dużym uproszczeniu i w cudzysłowiu, no tego typu obiekty jak Zamek Moszna, no musi w takim czymś uczestniczyć. To jest budowanie marki, wizerunku tego obiektu w pewnych kręgach ludzi wpływowych w turystyce, nie ukrywam.
4: Igor Pestek, menadżer generalny Ośrodka Leśna Przystań.
0: Ośrodka, który 2 lata temu uległ zniszczeniu w trakcie powodzi. Jak wy się podnieśliście po tym kataklizmie?
4: Byliśmy podczas prac związanych z ratowaniem tak jakby dotychczasowej inwestycji i zabezpieczaniem. Już wtedy podjęliśmy decyzję, że będziemy się z tej powodzi podnosić, tak? I tak naprawdę w momencie osuszenia budynków, odsprzątania wszystkiego na ośrodku, praktycznie już miesiąc po powodzi podjęliśmy nową inwestycję, czyli Akademię Tenisa, a domki, które uległy zniszczeniu i część naszej infrastruktury odnowiliśmy praktycznie już od stycznia.
0: Czyli ta sytuacja branży turystycznej po powodzi na Opolszczyźnie wydaje się być coraz lepsza?
4: Tak, myślę, że tak. Z naszego punktu widzenia jak najbardziej jesteśmy też takim miejscem, gdzie to małe województwo i te uzupełniające się atrakcje tworzą taką fajną kompaktowość, gdzie można się po tym województwie poruszać i zauważamy to, że ludzie migrują między naszym miejscem a innymi atrakcjami w okolicy i to jest też bardzo fajne, bo się uzupełniamy.
0: I to jest klucz tego wszystkiego, szanowni państwo. Jesteśmy bardzo kompaktowym województwem. Przejazd z jednego końca na drugi zajmuje nie więcej niż, myślę, około 2 godzin. I te atrakcje turystyczne mamy w zasięgu ręki. Dlatego też forum promocji turystycznej 19 już po raz pierwszy odbyło się w Opolu. To bardzo ważne dla naszej branży, także w kwestii promocji naszych atrakcji turystycznych. A że bliższa koszula ciału, to powiem państwu, że ja bardzo lubię jeździć z zwiedzać Opolszczyznę. Dzisiaj na przykład wybieram się do Niemodlina na święto Karpia. Ono chyba już po raz 14. Za parę minut będziemy mówić o muralu w Raszowej, a teraz Tap i Sudden Grace na pewno, czyli jeden z hymnów męskiego grania.

0: Opole.
1: Walk the Moon na antenie Radia Opole. Work This Body, też taki letni kawałek, taki, który pozwala nam nieco wrócić do tego lata, które całkiem niedawno od nas odeszło. No, ale nie ma się czym przejmować, dlatego że dzisiaj także jeszcze piękny dzień przed nami i sporo także atrakcji. Będą tacy, którzy wybiorą się do Białej, by posłuchać czytanego tam w ramach Narodowego Dnia Czytania pana Tadeusza. Między innymi aktorów, którzy się tam pojawią. Przypominam, Biała w Rynku o godzinie 16:00. Warto zobaczyć. Będą tacy, którzy pojadą do Niemodlina na Święto Karpia. Radio Opole obie imprezy objęło patronatem medialnym, ale interesujemy się także innymi wydarzeniami w naszym regionie, między innymi powstającymi muralami. Całkiem niedawno odsłanialiśmy taką pracę na osiedlu Chabry w Opolu. To oczywiście mural Maryli Rodowicz. W Opolu także ta trasa muzycznych murali jest bardzo interesująca, bo mamy Michała Bajora, mamy wspomnianą Marylę Rodowicz, mamy Annę Jantar, mamy Andrzeja Nowaka, lidera niegdyś TSA i Złych Psów. Także ci, którzy kochają muzykę niekoniecznie rockową, niekoniecznie popową, ale generalnie w całości, to będą mieli co robić. Przy okazji także odwiedzą Muzeum Polskiej Piosenki. Ale jeżeli ktoś kocha tradycję polską, śląską, tutaj tę lokalną, to może wybrać się na przykład do Raszowej, bowiem tam w piątek odsłonięto mural, który przedstawia przepiękną tradycję wodzenia niedźwiedzia.
2: Małgorzata Wyzdak, prezes Stowarzyszenia Pro Liberis Silesie.
3: No i gdzie nas te bery zawiodły?
2: No do Raszowej, gmina Tarnów Opolski. Jedna z najbardziej charakterystycznych tradycji tego miejsca. I czym się wyróżnia wodzenie niedźwiedzia tutaj? Właśnie, że ten niedźwiedź jest specjalnie pleciony. Wymaga wiele czasu, żeby takiego bera, jak tutaj się mówi właśnie w Raszowej, że tak powiem, przygotować. I chcieliśmy jako stowarzyszenie, które tutaj od kilkunastu lat już pracuje i prowadzi szkołę, uwiecznić to. To jest jedno z naszych kolejnych kulturalnych sygnałów, działań. Pokazać światu, że jest coś fajnego. Mamy wspaniałego twórcę i projektanta, bo pani Wiktoria Namyśli, która jest autorem projektu i wykonawcą, łącznie z grupą Murki, no, zaprojektowała całość. Jest notabene absolwentem naszej szkoły, a teraz już po Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zaprojektowała coś pięknego, a sama napisała pracę magisterską, znaczy namalowała, o tej tradycji, więc warto też ją zapytać,
3: bo jest
2: mieszkanką tej Raszowej.
3: Zapytamy. Dobrze, ja też kiedyś byłem piękny i młody, zostało i. Natomiast oprócz tego, że to zdecydowanie jest też poprawa estetyki otoczenia, to jeszcze jest przypomnienie o tej tradycji, bo ta tradycja tutaj w tych podopolskich miejscowościach jest wiecznie żywa i warto ją pielęgnować.
2: Tak, jesteśmy wprawdzie jesienią tutaj, bo ta tradycja to są ostatki i koniec karnawału. Natomiast dzisiaj przy tej pięknej pogodzie chcemy odtworzyć i pokazać, jak to kiedyś wyglądało.
4: Nazywam się Wiktoria Namyślik i jestem autorką tegoż tutaj muralu, nauczycielką plastyki w szkole w Raszowej.
3: Także absolwentką tej szkoły.
4: Także absolwentką tej szkoły. Skąd ta moja wizja się wzięła? To już początki były lata temu, jak kończyłam studia i robiłam mój dyplom magisterski. Wtedy też pojawił się pomysł na uwiecznienie tej naszej pięknej tradycji, która dla mnie była czymś takim oczywistym, czymś naturalnym, a dla ludzi spoza naszego regionu, spoza naszej wioski była czymś totalnie nowym, innym, super ciekawym. No i wtedy zaczęły powstawać moje obrazy.
3: No jak się podobają bery na ścianach?
5: Fajnie. Pięknie, jestem sąsiadką, widzę prosto z kuchni mojej ten cały ładny obrazek, ślicznie.
6: Bardzo pięknie, co roku ta tradycja jest kultywowana. Myślę, że jak się z berem zatańczy, to się ma szczęście na cały rok. I o to dbamy.
3: No pani uśmiechnięta, to chyba z berem było tańczone.
6: I pewnie, jak zawsze, z małym, z dużym. Jeszcze trzeba źdźbło wyciągnąć na szczęście.
7: Rudolf Urban, wójt gminy Tarnów Opolski.
3: To gdzie nas te bery zawiodły? Do Raszowej. Piękny ten mural.
7: Do Raszowej, tak. Bardzo piękny mural. Całkowicie inny niż te, które widzimy w innych wioskach, więc widać tutaj tą taką nutkę artystyczną pani, która przygotowała, więc bardzo się cieszę, że taki mural u nas powstał.
1: I my także się bardzo cieszymy, bo nie dość, że impreza była bardzo wesoła, ludzie uśmiechnięci, to jeszcze te malunki na jednym z domów, nieopodal biblioteki i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej są naprawdę, robią wrażenie, są bardzo ładne po prostu i na pewno poprawiają również estetykę tego miejsca, a poza tym też przypominają o tej pięknej tradycji. Za 12 minut, godzina 8.

0: Feels So Good, Sonic. 26 lat temu ten utwór się ukazał i tak oto w Radiu Opole na FM DAB+ i w internecie dojeżdżamy do godziny 8.
1: To niebezpieczny weekend na polskich drogach. Tylko wczoraj zginęło 15 osób. Od tego miesiąca więcej osób może bezpłatnie zaszczepić się przeciwko HPV.
2: Faklarz chorób, które są wywołane przez wirusy brodawczaka, się cały czas rozszerza.
1: W tym serwisie także o nietypowym nabożeństwie w Kaliszu.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Z redakcji informacji Daniel Klimczak.
1: 15 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. Od tego zaczynamy. Rannych zostało 97. W kraju doszło wczoraj do 91 wypadków drogowych. Mundurowi zatrzymali 300 pijanych kierujących. Komenda Główna Policji poinformowała, że funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. Zatrzymali ponad 560 sprawców przestępstw i ponad 200 poszukiwanych osób.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło program szczepień przeciw HPV. Teraz bezpłatnie mogą z nich skorzystać osoby do 26 roku życia. Wirus brodawczaka ludzkiego jest powszechnym wirusem. Patogen może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, ale nie tylko, mówi specjalista ginekologii dr Jarosław Głowacki z przychodni Centrum w Opolu.
2: Faklarz chorób, które są wywołane przez wirusy brodawczaka, się cały czas rozszerza. Badania donoszą, że nie tylko to jest rak związany z narządem płciowym, ale także to są nowotwory głowy, jamy ustnej, gardła, odbytu. Szczepienie chroni od 70 do 88%, czyli bardzo wysoki wskaźnik.
1: Pilotaż programu potrwa do końca maja przyszłego roku. W całym kraju przeznaczono na ten cel 50 tysięcy szczepionek.
3: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
1: Dziś w Białej będzie można przejść śladami Białej Damy. To impreza wieńcząca polsko-czeski projekt, którego finałem jest multimedialne wyposażenie trzech zabytkowych wież widokowych. Na miejscowym rynku rozłoży się też jarmark historyczny. Liczymy, że nasze wieże staną się wyjątkowymi atrakcjami turystycznymi regionu, mówi dyrektor Gminnego Centrum Kultury Patryk Bania.
4: Będą legendy jalskie, będzie można spotkać hrabiego Pruszkowskiego, wyobrazić sobie, jakby się stało w wodzie na wieży ciśnień, czyli będą i hologramy, postacie, które będą pojawiały się i ze sobą rozmawiały, gogle VR, wiele elementów połączonych z historią, jak i nowinkami technologicznymi.
1: O 14.30 na rynku burmistrz przekaże legendarnej Białej Damie symboliczne klucze do wież i rozpocznie się ich zwiedzanie. W programie są też koncerty, przedstawienia teatralne oraz publiczne czytanie dziadów Adama Mickiewicza. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
3: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
1: W kaliskiej katedrze zostanie odprawione nabożeństwo ku czci świętego Franciszka z Asyżu. W tym roku mija 800 lat od śmierci patrona zwierząt. Prezes tamtejszego Stowarzyszenia Hodowców Jakub Ordon powiedział, że w kościele zostaną poświęcone m.in. psy, koty oraz ptaki.
5: Spodziewamy się przede wszystkim psów, kotów, ale i z racji tego, że jestem prezesem Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza Ptaków Śpiewających i Egzotycznych, pojawią się nasi hodowcy z różnymi ptakami i innymi zwierzętami.
1: Nabożeństwo z błogosławieństwem zwierząt zostanie odprawione w Kaliskiej Katedrze po raz pierwszy. Według tradycji święty Franciszek z Asyżu nazywał zwierzęta braćmi mniejszymi. W każdym stworzeniu dostrzegał ślad Boga.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piękne słońce zagląda nam przez okno tutaj do studia przy ulicy Strzelców Bytomskich w Opolu. Na razie 5 stopni na termometrze naszym radiowym. Ciśnienie jest stałe i wynosi 1028 hektopaskali, a wiatr przyspieszył i wieje z południa z prędkością 7 km na godzinę. 21 stopni Celsjusza, tyle zaobserwujemy w najcieplejszym momencie dnia na termometrach. Chmury będą pojawiać się od czasu do czasu na niebie, ale opadów raczej się z nich nie spodziewa.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A niech mówią, śpiewa Oskar Cyms, jego muzyka już w tle na naszej antenie. Do godziny 11 zostają z Państwem Darek Kuzera, który program realizuje. Sprzed mikrofonu Adam Wołek, Weekend z Radiem Opole.

0: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Mamy weekend, szanowni państwo, choć ten już się kończy i niektórzy już nerwowo spoglądają w kierunku poniedziałku. Nie ma się co jeszcze chyba przejmować za bardzo. Prawie kwadrans po godzinie 8, a my tutaj z Darkiem Kuzerą będziemy jeszcze mieli kilka propozycji dla państwa. Przede wszystkim będziemy mówić po godzinie 9 o tym, co wydarzy się w Białej po 16, czyli narodowe czytanie pana Tadeusza. Będziemy mieli gości w studiu związanych z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i porozmawiamy o tym wydarzeniu, ale też wydaje mi się, że będzie też okazja, aby popytać o stan czytelnictwa w naszym województwie. Ten nie jest zły, szanowni państwo. Ja ostatnio byłem w Miejskiej Bibliotece Publicznej, to tam było mrowie ludzi, którzy wypożyczają książki. Od razu serce rośnie. Serce rośnie też, jak patrzymy na tych, którzy uprawiają sport. Czy to na boisku, czy to na bieżni, czy to na stadionie. I dzisiaj też o tym będziemy mówić w naszym cyklu Rusz się z Radiem Opole, który już za parę minut na antenie.

0: Już się z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, w pierwszą niedzielę października przed mikrofonem Witold Woźtak. Rusz się z Radiem Opole, rozpoczynamy. Dzisiaj przenosimy się na środowe igrzyska bez barier do hali w Turawie. Tam przyjechało niemal 500 osób z niepełnosprawnościami, by mierzyć się z 5 konkurencjami. Jak pani podchodzi, jak pani podopieczni podchodzą do tego rodzaju igrzysk, jak dzisiaj w Turawie?
2: Barbara Perka z Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Bardzo im zależy na tym, żeby tutaj być, na każdej edycji. Dlatego, że jest to wydarzenie, które dla każdego jest równe. Każdy może niepełnosprawny wziąć w nim udział. Są to łatwe zajęcia, łatwe dyscypliny i łatwe po prostu każde zadanie. Jest to też wydarzenie takie, że mogą się zintegrować z innymi uczestnikami. Jest to takie wydarzenie, które mogą być i mniej sprawne osoby w tych ćwiczeniach brać udział.
1: Czy w jakiś sposób przygotowywali się Państwo?
2: Przygotowują się na co dzień, bo biorą udział w zajęciach rehabilitacji, w zajęciach terapii zajęciowych. My mamy klub olimpiad specjalnych, gdzie są co tydzień zajęcia organizowane. Codziennie uczestniczą w zajęciach sportowych, codziennie w zajęciach rehabilitacji i terapii zajęciowej.
1: Jak dużą reprezentacją tutaj przyjechaliście i jak wam poszło?
2: Jeszcze nie poszło nam, bo jesteśmy w drugiej turze, ale przyjechaliśmy bardzo dużą, 22 osoby mamy reprezentacji naszego domu.
1: Czy którejś z konkurencji pasują wam bardziej, tak zapytam?
2: Tak, zarybianie jezior turawskich i zbieranie grzybów w lasach turawskich. To są takie konkurencje, które każdy łatwo zrobi.
1: Czy podopieczni są na tyle sprawni teraz, ale żeby później jakoś dzielić się swoimi przemyśleniami na temat tej imprezy?
2: Tak, oni między sobą już w autobusie rozmawiają, jak było, komu poszło lepiej, komu gorzej. Mamy dużo osób też, które na przykład są na wózkach lub z balkonikami, bo bierzemy po prostu takie osoby, które mogą wziąć udział na swój sposób, po prostu, żeby wziąć udział w konkurencjach.
1: Co osobom z niepełnosprawnościami dają tego typu imprezy? Integracja to raz, możliwość sprawdzenia się to dwa. Czy coś jeszcze?
2: Między sobą taką konkurencję mają, bo jednej osobie poszło lepiej, jednej poszło gorzej i po prostu oni się bardzo cieszą z tych wszystkich konkurencji. Czy poszło gorzej, czy źle, to jest dla nich po prostu takie bardzo duże wydarzenie.
1: A czy można powiedzieć, że w jakimś stopniu później przeżywają te swoje występy?
2: Tak. Przynajmniej miesiąc po tych występach przeżywają i pytają się, kiedy będą następne.
1: No to motywacja jest do kolejnego startu.
2: Tak, staramy się też, żeby co była edycja, żeby nie te same osoby jeździły, żeby mogły wziąć udział inne osoby też w tym wydarzeniu też. Nie za każdym razem te same osoby.
1: Jak podejście do tych zawodów tutaj, do tych igrzysk?
3: Ja jestem zadowolona. Świza Janina z tego zawodu, bo ja pierwszy raz na tej zawodu będę ćwiczyć.
1: A co pani będzie ćwiczyć?
3: Ćwiczyć, rzucać, a ja nie wiem dalej co, tylko wiem, że ćwiczyć, że rzucać do celu.
1: A chodzi o sam udział, czy o to, żeby wygrać?
3: Mi chodzi o to wygrać.
1: Motywacja duża?
3: No, wszystkie koleżanki i kolegi.
1: A przygotowywała się pani jakoś?
3: Nie, ja się nie przygotowałam, ja już kiedyś byłam na zawodach, umiałam wszystko.
1: To teraz chyba też będzie dobrze.
3: No, powinno.
1: Jak dużą, jak szeroką reprezentacją tutaj przyjechaliście dzisiaj?
4: Przyjechaliśmy dość liczną grupą. Dzień dobry, nazywam się Beata Pawlak. Jestem fizjoterapeutą w placówce warsztat terapii zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie. 15 uczestników, mniej więcej tak po połowie i dziewczyn i chłopaków.
1: Jak przygotowania? Codzienne zajęcia? Codzienna terapia?
4: Tak, jak najbardziej. W momencie, jak otrzymaliśmy zaproszenie, od razu zaczęliśmy treningi, także cykli dzień po dniu, no parę godzin, powiedzmy takie 2 godzinki, trenowaliśmy wszystkie poszczególne konkurencje.
1: Jak te treningi wyglądały i czy podopieczni byli bardzo zaangażowani, czy tak lekko z dystansem?
4: No jeżeli chodzi o uczestników, to już jest właśnie kolejna edycja, także oni uwielbiają tą formę, te igrzyska, tak więc za każdym razem codziennie poszczególne konkurencje przygotowujemy. Jeżeli mamy pogodę, wychodzimy na nasz ogród, jeżeli nie, w naszej sali gimnastycznej. Także po kolei konkurencja za konkurencją, każdy trenuje, powtarzamy po kilka razy, no i tak dzień w dzień.
1: Wszystkie konkurencje przetrenowane? Czy na któreś na przykład stawialiście bardziej?
4: Wszystkie. Wszystkie. Do wszystkich żeśmy się starali przygotować, także oni są bardzo ambitni, więc wszystkie 5 po kolei mieliśmy też tę możliwość, żeby wypróbować naszymi jakimiś metodami, także do każdej jednej żeśmy ćwiczyli.
1: Ale pewnie w którejś z nich, z tych konkurencji, na przykład widzi pani większe szanse dzisiaj?
4: Owszem, no wiadomo, są takie konkurencje, na przykład jak czy to zbieranie grzybków, czy bieg z tą kłodą. No w tej mojej tutaj grupie, że tak powiem, to raczej takie gdzieś tam z tą sprawnością, jeśli chodzi o tą sprawność, tą szybkość, to im to wychodzi bardzo dobrze.
1: Czy bardziej chodzi o udział w takiej imprezie, czy bardziej o to, żeby odnieść jakiś sukces?
4: Ja myślę, że trochę i to, i to. Oni się bardzo cieszą, że mogą wziąć udział, że mogą wyjechać, zobaczyć taką imprezę. No a wiadomo, że uzyskać później ten puchar, ten medal, zdobyć ten sukces, to jest dla nich bardzo wielkie wrażenie.
1: Czy na podstawie poprzednich edycji można powiedzieć, że uczestnicy później w pewnym sensie przeżywają te swoje występy albo jakoś analizują?
4: Tak, jak najbardziej. Oni i przed już bardzo emocjonalnie do tego podchodzą i się cieszą, jednocześnie się stresują, a w momencie jak już wracamy, no to wóz, że tak powiem, szaleje, są przeszczęśliwi. Później kolejnych parę dni zawsze chodzą, przenoszą te medale, cieszą się, także jest to dla nich wielka rzecz.
1: Integracja, możliwość sprawdzenia się, takie dwie rzeczy ja bym powiedział. Co pani dołoży do tego?
4: No przede wszystkim właśnie ta integracja, radość, zabawa, szczęście.
1: Dziękuję pani.
4: Dziękuję bardzo.
0: Ja mam na imię Wioleta Brodziuch, jestem z WTZ-u, Nysy i dziękuję pani Beatce za to, za wsparcie, za przyjęcie, że nas szkoli ćwiczeniach i to jest uprzejma pani terapeutka i jej nie może nigdy zabraknąć.
1: Jak pani podejście dzisiaj do tych zawodów?
0: Bardzo mi się podobało, jestem z Nysy i jeżdżę na zawody, piłkę nożną, bardzo lubię zawody. Dopóki mi zdrowie dopisuje, to będę jeździć na zawody.
1: A dzisiaj już po starcie, bo medal na szyi.
0: Tak, oczywiście, medal jest już na szyi.
1: Jak dzisiaj poszło?
0: Bardzo dobrze. Podobało mi się, miło było, czas szybko zleciał.
1: A wszystkie konkurencje, czy macie jakiś podział, że pani robi to, ktoś inny robi co innego?
0: Tutaj było to grupowo, robiliśmy takie zawody były, a tak to są mi różne zawody, w piłkę nożną, w hokeja, ale to takie są grupowe teraz, co byli.
1: A przygotowywała się pani jakoś?
0: Tak, przygotowałam się, te pani Beatka mnie właśnie tam pomagała nam wszystkim, ćwiczyła nam, codziennie ćwiczyliśmy, żeby wyjść jako człowiek i z tych zawodów.
1: A dlaczego sport jest fajny?
0: Dla mnie jest sport fajny, hokej, piłka nożna, no i to, co dzisiaj było.
1: A dlaczego to jest fajne?
0: No bo można się nauczyć, lubię sport. No i kocham sport.
1: Dominik Pikos, wójt gminy Turawa. Panie wójcie, kolejna edycja tych igrzysk u was w Turawie. Wizerunkowo to plus? Co więcej?
5: Oprócz wizerunku oczywiście i otwartości gminy, my zawsze byliśmy otwarci na wszystkie grupy społeczne. To jest dla nas wyróżnienie tak naprawdę. Jest to jedna z największych tego typu olimpiad. Wspieramy sport i we wszystkich grupach właśnie społecznych. Tutaj Urząd Marszałkowski wspiera to finansowo, ale wiele zaangażowanych osób, pani Agnieszka Gabruch jako dyrektorka ROPS-u tak naprawdę, wszyscy się tu spotykamy, żeby wspierać też właśnie tych naszych sportowców z całego województwa. Jest tu dzisiaj prawie 600 osób, także cieszę się, że ta hala sportowa w Turawie również w takich wydarzeniach bierze udział. Jest to dla nas duma, zawsze tak się robi ciepło na sercach, się widzi, że tyle zaangażowanych osób robi to, żeby właśnie tym ludziom pokazać, że też potrafią, też mogą brać udział w rozgrywkach sportowych, też są emocje sportowe i to wszystko dla nich.
1: Można powiedzieć, że hala w Turawie staje się powoli taką siedzibą albo symbolem dla osób z niepełnosprawnościami.
5: Tak, myślę, że tak. Gmina Turawa to już od kilku lat pokazuje. My jako ludzie, którzy na co dzień nie mają takich barier i przeszkód, bardzo dużo nam to pokazuje. Na pewno uczy pokory i na pewno co roku podziwiam przede wszystkim właśnie tych sportowców, że tak potrafią walczyć też o te wyniki. No i przede wszystkim też opiekunów, którzy tu jeżdżą, poświęcają się i to, ile empatii w sobie mają, naprawdę można się tylko tego uczyć i na pewno daje to wiele do myślenia.
1: zdrowy człowiek, albo niemal zdrowy człowiek, może wtedy docenić to, co ma.
5: Dokładnie. Mi się wydaje, że w dzisiejszym świecie mamy dużo i rzeczywiście być może za mało doceniamy. W takich momentach, przy takich igrzyskach naprawdę człowiek sobie uświadamia, że ma za co dziękować, ale też uczy to, że przecież te osoby mają opiekunów, mają bliskich i że też funkcjonują w społeczeństwie i nie są wykluczeni i to mi się bardzo podoba.
1: A czy przygotowania do tego typu igrzysk sprawiają jeszcze problemy, skoro to kolejna edycja?
5: Jak co roku oczywiście grupa ludzi, tutaj kierownik hali sportowej, pan Adrian Brandt koordynuje to, no musimy się przygotować, tak? To jest zawsze wyzwanie i zawsze tak samo podchodzimy do tych przygotowań, żeby było profesjonalnie, dobrze i żeby się tu wszyscy czuli jak w domu.
1: Też dla tylu osób to wyzwanie logistyczne, bo na przykład trzeba posiłki zapewnić.
5: Tak, ale to tu organizator, jak Urząd Marszałkowski, ROPS zapewniają, także my tu oczywiście jesteśmy do dyspozycji, pracownicy, co mogą pomóc. Tu też trzeba wspomnieć o uczniach szkoły podstawowej w Turawie, publicznej szkoły podstawowej w Turawie. Były dzisiaj wymieniane uczennice, uczniowie z najstarszych klas. Oni jako wolontariusze pomagają i to jest piękne, że właśnie mogą w ten sposób uczyć się tej empatii, mogą uczyć się pomocy innym, ale myślę, że po wyjściu stąd, po zakończeniu tych igrzysk też sobie również docenią to, no, że mają tak, jak mają.
1: A ja powiem przekornie, może ci uczniowie po prostu nie chcą siedzieć w ławkach i wolą tak spędzić czas.
5: Wie pan, to wtedy widać po tym, ile się angażują i ile pracy wkładają, tak? Bo jeżeli byłby uczeń, który po prostu wyszedł, usiadł i gdzieś tam siedzi z boku na komórce, to wtedy jest sygnał, że tylko po to wyszedł, ale my widzimy, że te osoby, które biorą udział w tych działaniach, biegają, noszą, bo to są fizyczne prace, często tak pomagają i widzimy, że przynosi im to satysfakcję i mam nadzieję, że to jest właśnie to, co ich do tego pociąga.
1: Turawa, gmina zielona, gmina turystyczna. Skoro o osobach z niepełnosprawnościami, jak u pana w gminie wygląda kwestia znoszenia barier, likwidowania barier?
5: Muszę powiedzieć nieskromnie, że Urząd Gminy w Turawie jest w pełni tak naprawdę dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz osób, które mają bariery polegające na tym, że na przykład przemieszczają się na wózkach inwalidzkich bądź z różnymi urządzeniami, które pomagają w chodzeniu. 2 lata temu żeśmy zamontowali windę, której wcześniej nie było. Jest też podjazd, ale mamy również specjalne urządzenie, jeżeli ktoś by chciał po schodach dostać się w górę. Mało tego, mamy również znaki tylograficzne. Mieliśmy prezesa Związku Osób Niewidomych, który przeszedł nas urząd i wskazał nam, na co zwrócić uwagę, czego mu brakuje, a co już jest dobrze. Dlatego jesteśmy bardzo naprawdę otwarci na osoby z niepełnosprawnościami, no bo wiemy, że mogą występować bariery, a my chcemy im po prostu ułatwić to funkcjonowanie na co dzień.
1: Dziękuję panu.
5: Dziękuję również. Pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: Ty przyjechałeś tutaj pokibicować, jak rozumiem, popatrzeć na te zawody.
6: Jestem Daniel Petel, zwany jako Szereg w kolejarstwie. Tak, owszem, jestem mieszkańcem gminy, więc dowiedziałem się od was, od Radia Opole, o tym dzisiaj rano dopiero.
1: Co sądzisz o takiej imprezie? Dobry pomysł?
6: Myślę, że dobry pomysł. Ja jeszcze bym chciał stworzyć tutaj w Turawie sekcję darta elektronicznego.
1: A jak tak patrzysz na tych wszystkich uczestników, widzisz, że oni jakie mają podejście? Starają się bardzo?
6: Wie pan co, trochę się spóźniłem, jestem tu dopiero 15 minut, więc ciężko mi to określić, ale widzę, że ruch im jest należny.
1: Potrzebują go, chcą?
6: Myślę, że tak. Co prawda brakuje mi Fundacji Aktywizacja Zawodowa i Fundacji Dom.
1: Panie prezesie, rozpocznijmy od tego, jak liczbowo wyglądają te igrzyska. 26 edycja bodajże.
7: 26 edycja, uczestników bezpośrednich 473. Gerard Halama, prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu. 37 ośrodków, DPS-y, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola specjalne, szkoły specjalne, tworzy taki ogrom uczestników.
1: Co z konkurencjami? Czy uczestnicy wiedzą, czego mogą się spodziewać, a przede wszystkim ich opiekunowie?
7: To znaczy się na miesiąc przed jest regulamin, który jest na stronach Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i tam jest ogłoszone. One się częściowo zmieniają, ale jak jesteśmy tutaj w Turawie, no wiadomo, że tu jest wielkie jezioro, są wędkarze, oni łowią ryby, a my zarybiamy dzisiaj. Jedna z konkurencji, zarybianie jeziora turawskiego. Kolejna konkurencja jest jesień, no więc zbieramy grzyby w lasach turawskich, to jest kolejna. Potem są strzelectwo sportowe, potem jest rzut piłeczką tenisową na dużą bramkę. To nawet myślę, nasi piłkarze w Sztokholmie, w Solnej by może trafili, bo tak mieli problem. Jest to dla wszystkich i wszyscy otrzymują medale. Wszyscy, co najważniejsze, otrzymują złote medale i wszyscy wyjeżdżają zadowoleni. To jest piękny dla nich dzień.
1: To kluczowe, że kiedy właśnie oni wracają do siebie, mają na szyi medal, mówią: o, udało się, wygrałem.
7: To znaczy się tutaj opiekunka jednej grupy mówi, że pani, która startowała, ona z tym złotym medalem cały rok śpi. To jest faktycznie coś pięknego, że cenią sobie te wyróżnienie. Oni tu przyjechali po medale.
1: O co chodzi w tej imprezie? O to, żeby ci ludzie mogli spróbować swoich sił, integrować się, zobaczyć, jak inni sobie radzą?
7: To znaczy najważniejsza jest integracja, że rano wstają, mają ochotę przyjechać tutaj do gościnnej Turawy, żeby rywalizować, spotkać się, porozmawiać, podać sobie ręce, wystartować i zadowolony po smacznym obiedzie pojechać do swoich ośrodków.
1: I tutaj nie można mówić o takiej niezdrowej rywalizacji, o tym, że ktoś chce komuś zrobić na złość.
7: Nie no, tu jakby jeszcze dodatkowo była konkurencja fair play, to nie wszyscy zdobywają puchar fair play.
1: Czy coś zmienia się z roku na rok w tej imprezie? Oprócz tego, że częściowo konkurencje. Liczba uczestników?
7: Liczba uczestników stale rośnie. Lat temu parę, jak zaczynaliśmy, było 20 ośrodków, potem długo było 30 ośrodków, a dzisiaj jest 37 ośrodków z województwa opolskiego i nie tylko, bo mamy także środki z Ministerstwa Sportu, więc jest grupa z DPS-u, z Częstochowy i z Osola Wielkopolskiego.
1: A, czyli można już powiedzieć, że impreza trochę ponad wojewódzka.
7: No znaczy impreza krajowa. My mamy tą obiegową nazwę Igrzyska bez barier.
1: A czy z pana wiedzy wynika, że na przykład w pozostałych województwach też są tego typu igrzyska, czy Opolszczyzna jest pod tym kątem trochę wyjątkowa?
7: No jest najlepsza. Przez to, że wszystko zaczęło się na Opolszczyźnie, jeżeli chodzi o ludowe zespoły sportowe, pierwszy ludowy zespół sportowy, bo w tym roku obchodzimy 80-lecie, powstał na Opolszczyźnie. Niech idą naszym przykładem inne województwa. Nie słyszałem o innych województwach, może jest, ale nie z taką dużą pompą, jak my to organizujemy.
1: A czy organizacja po tylu latach sprawia jeszcze jakieś problemy, czy to raczej rutyna, mówiąc wprost?
7: No w pewnym stopniu to już jest rutyna. Wszyscy wiedzą, co mają w danym momencie zrobić. To jest przygotowanie. Przygotowanie jest gdzieś około miesięczne do tego, żeby przygotować do tej imprezy, dograć wszystkie szczegóły. No ale mamy w tej chwili głównie, bo tak, generalnie podczas tych 26 edycji mieliśmy jedno spotkanie w Opolu, jedne zawody mieliśmy w Gogolinie, ale generalnie rzecz biorąc w dwóch środowiskach. Turawa i Dobrzyń Wielki. I w tych dwóch środowiskach się spotykamy i tam już wszyscy wszystko wiedzą, jak zorganizować takie zawody.
1: Dziękuję panu.
7: Dziękuję bardzo.
8: Nazywam się Jerzy Dodzian, reprezentuję Uczniowski Klub Sportowy OK Opole. Sekcja judo dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Z jak dużą grupą podopiecznych pan tu dzisiaj przyjechał?
8: 14 osób przyjechałem. Oczywiście my mamy w klubie więcej i zapraszam wszystkich chętnych do nas.
1: Jak wyglądały przygotowania? Podobno miesiąc temu wiedzieliście, jakie będą konkurencje.
8: Znaczy my specjalnie się do tych igrzysk takich bez barier, które są fantastyczną imprezą integracyjną, specjalnie się nie przygotowujemy, dlatego że to są różne konkurencje, a my jednak bardziej się specjalizujemy w naszej dyscyplinie w judo. Mogę się pochwalić, byliśmy teraz na Pucharze Europy w Gdańsku, 4 złote medale i 4 brązowe medale. Także w tej się specjalizujemy, ale oczywiście te zajęcia są tak różnorodne, tak usprawniające, że oni się tu świetnie radzą w sytuacji tych konkurencji, które występują na tego typu imprezy.
1: Czy radzą sobie świetnie, pana zdaniem, z racji tego, że judo jest tak ogólnorozwojowe dla tych osób?
8: Oczywiście, że tak, jest to świetna dyscyplina, uważam, że to jest najlepsza. Pracuję w tą dyscyplinę już od 1966 roku, to trochę jest, nie? No i ona jest bardzo usprawniająca, a przede wszystkim dla nich jest też rehabilitacyjna, także u nas nie ma coś takiego, że tylko ci najsprawniejsi, nawet ci na wózkach, ci mniej dyspozycyjni, z większym dyskomfortem ruchowym też mogą ćwiczyć i ich usprawniamy, bo w zasadzie dajemy im większą integrację. Nie najważniejsze są wyniki, aczkolwiek też one są ważne, ale najważniejsza jest sprawa ich rehabilitacji ruchowej, żeby oni mogli jeszcze coś mieć oprócz tego, że siedzą w fundacji lub w domu.
1: Judo może wydawać się na pozór skomplikowane dla osób pełnosprawnych, a co dopiero dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.
8: Dlatego też my też mamy podziały na tych ludzi ćwiczących, bo są takie osoby, które jeżdżą na wózkach, w związku z tym oni ćwiczą w pozycji klęczącej, leżącej. Teraz byliśmy na Pucharze Europy, gdzie są ludzie, którzy są ruchowo sprawni, no to oni walczą walczą w pozycji stojącej. Oczywiście są określone techniki, których nie wolno. Ci, co wykonują w normalnych zawodach, czyli na przykład duszenie, dźwignie, tego nie wolno, ale jest trzymanie rzuty. Ale ci, którzy na przykład mają zaburzoną koordynację, no to pozycja klęcząca, ale ci, co na wózkach jeżdżą, no to w pozycji leżącej. Także judo jest praktycznie dla wszystkich. Nawet dla tych, którzy niewiele potrafią się ruszać, też dla nich robimy zajęcia. Jest bardzo uniwersalny, dlatego też wszystkich tych, którzy mają w domu gdzieś, którzy się boją tej naszej dyscypliny, bo judo to jest taka nazwa, nie? Że wszyscy od razu myślą, judo to połamią ich, to porzucają. Nie. To jest dyscyplina świetna właśnie dla tego typu ludzi z tymi dysfunkcjami.
1: Skoro na co dzień judo, no to takie zawody jak dzisiaj, odskocznia.
8: I ja myślę, że dla nas tak, ale chyba jeszcze bardziej dla tych wszystkich DPS-ów, gdzie są właśnie te osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego, że my swoją drogą dajemy, my mamy imprez bardzo dużo. Jeździmy na imprezy międzynarodowe, krajowe, jeździmy na obozy. Także my im dużo dajemy poza tym, a ci w DPS-ach jednak dla nich ta impreza jest świetną imprezą. Tu się cieszę i wielkie, wielkie brawa dla tych organizatorów, a to dla tych między innymi LZS, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, robią świetną sprawę. Dlatego ja mówię, że dla nas jest to bardzo ważna impreza, zawsze będziemy wspierali, będziemy uczestniczyli, ale dla DPS-ów zdecydowanie najlepsza impreza.
1: Dziękuję panu.
8: Dziękuję bardzo.
1: Jak ci się podoba na tych zawodach?
9: Emilia Maczura. Bardzo fajnie, cudownie jest i wszystko mi prawie wychodzi. Nie trzeba poddawać się, po prostu trzeba uwierzyć w siebie, trzeba dać się z siebie wszystko, żeby następnym razem było okej.
1: A która konkurencja jest najfajniejsza?
9: Strzelanie.
1: Na co dzień judo?
9: Ja na co dzień chodzę na judo.
1: A judo jak ci się podoba?
9: Judo jest wspaniałe. Ja umiem rzucać, ja umiem techniki, umiem walczyć, ale czasami nie wychodzą walki, ale trzeba się do tego przygotować, użyć siły, dużo uprawiać tego sportu i trzeba nabrać siły do tych zawodów, żeby się nauczyć najlepiej.
1: Jak słyszymy, różnego rodzaju dysfunkcje nie skreślają i nie blokują aktywności, chociażby czysto rekreacyjnej. Na dziś to tyle, do usłyszenia.
10: Ruszcie z Radiem Opole.

0: Zdrowy weekend z Radiem Opole.
1: Ed Sheeran na antenie Radia Opole, Sapphire, i trzeba przyznać, że ostatnio troszkę zamieszania wokół Eda Sheerana jest i długo jeszcze pewnie się będzie utrzymywać. Ale my w politykę nie wnikamy, od polityki jest czas na antenie Radia Opole po godzinie 11, kiedy to wystartuje niedzielna loża. My dzisiaj sporo mówimy o turystyce, mówiliśmy o muralach, a szczególnie o jednym, który został odsłonięty w Raszowej, niedaleko Opola. A gratulujemy Stowarzyszeniu Pro Liberis Silesia, bo wygląda on naprawdę fantastycznie. Natomiast skoro mówimy o turystyce, to bardzo częstym celem podróży jest Wenecja, a ta rozważa podniesienie opłaty dla jednorazowych turystów odwiedzających historyczne centrum miasta. W dni największego ruchu bilet mógłby kosztować, uwaga, nawet 30 euro.
2: To na razie pomysł, a nie nowa cena. Miasto chce w ten sposób lepiej kontrolować napływ turystów w dniach największego obłożenia. Tegoroczne pobieranie opłat już się zakończyło, a cena biletów wyniosła od 5 do 10 euro. Maksymalna stawka jest określona przepisami państwowymi, dlatego Wenecja na jej podniesienie potrzebuje zgody władz w Rzymie. W zamian za droższy bilet miasto rozważa pakiet korzyści, między innymi zniżki do muzeów czy na miejskie usługi. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana, 30 euro obowiązywałoby tylko w najbardziej oblegane dni, a nie przy każdej wizycie w Wenecji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, że w tym roku do weneckiego budżetu z tytułu sprzedaży biletów wjazdowych wpłynęło ponad 5 milionów euro. Opłaty obowiązywały przez 60 wybranych dni. Oby tylko nie przeliczono się tam, bo jednak każdy patrzy i obraca wydane, przeznaczone do wydania euro w palcach przynajmniej 3 razy.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
3: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
2: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
3: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś niedziela, 4 dzień października, właśnie mija godzina 9.
6: Budowa wiaduktu w Gdolninie rozpocznie się później niż planowano.
7: Przesuwamy to na przyszły rok.
6: Dziś poznamy laureata tegorocznej nagrody Nike, a w sporcie m.in. o dzielnej, choć przegranej walce Gwardii Opole na ligowym parkiecie.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Z redakcji informacji Daniel Klimczak.
6: Budowa wiaduktu nad linią kolejową w Gogolinie rozpocznie się z opóźnieniem. Od tego zaczynamy. Inwestycja, przypomnijmy, miała ruszyć w tym roku, ale już wiadomo, że tak się nie stanie. O powodach opóźnień mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
8: Planowaliśmy rozpoczęcie w tym roku procesu poprzez wyłonienie wykonawcy. Niestety z przyczyn obiektywnych z naszego punktu widzenia, bo my byliśmy gotowi, ale jeszcze mamy partnerów kolejowych. Niestety nie będziemy w stanie tego robić. Broń Boże, żeby było jasność, nie odpuszczamy przesuwania. Mamy to na przyszły rok, kiedy te okoliczności się wyjaśnią i kiedy będziemy mogli zrealizować tę inwestycję.
6: Całość ma kosztować ponad 121 milionów złotych. Wstępnie zakładano, że obiekt powstanie do 2029 roku.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
6: A w nich polityka. PiS i Lewica rozpoczęły przygotowania do przyszłorocznych wyborów. Prawo i Sprawiedliwość debatowało wczoraj o gospodarce. Lewica na Radzie Krajowej szykowała plany przed przyszłorocznymi wyborami. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
9: Partie rozpoczęły swoje wydarzenia w samo południe. PiS nad Wisłą, Lewica w samym centrum Warszawy.
10: Chcemy prowadzić kampanię, która pokaże, że Lewica w rządzie dowiozła wiele projektów, zrealizowała swoje programy, a przede wszystkim opłaca się głosować na Lewicę, bo to stabilny partner koalicyjny.
9: Mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało Kongres Gospodarka, nasz plan na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych.
11: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda wrócić do marszu do przodu.
9: Tłumaczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Podczas kongresu postulowano m.in. obniżki cen energii czy zmiany w systemie podatkowym.
6: Wracamy do regionu. Zespół szkół w Głogówku będzie miał wirtualną strzelnicę. Dzięki dotacji z resortu obrony powiat kupi multimedialny symulator. Takie wsparcie otrzymało od 40 podmiotów w całym kraju. Wirtualna strzelnica będzie uzupełnieniem tego, co już posiadamy, mówi dyrektor placówki Artur Stochmiałek.
12: Będzie można korzystać z replik broni strzeleckiej w warunkach wirtualnych. Mamy strzelnicę na broń pneumatyczną, możliwość korzystania ze strzelnicy na broń palną. Posiadamy broń KBKS. Nasi uczniowie osiągają sukcesy na poziomie zawodów wojewódzkich, jak i centralnych. Rok temu jedna z naszych zawodniczek uzyskała tytuł mistrza Polski.
6: A wirtualna strzelnica będzie dostępna także dla pozostałych mieszkańców gminy.
0: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
6: A w nich teraz kultura. Podczas wieczornej gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie poznamy laureata bądź laureatkę 30. Nagrody Literackiej Nike. To jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród literackich. O szczegółach Tomasz Dzielenkiewicz.
13: Laureatką zeszłorocznej nagrody została Eliza Kąska. Otrzymała to wyróżnienie za książkę Wczoraj byłaś zła na zielono.
14: Stoję na tej scenie jako matka.
1: matka, oczywiście literatka, ale też jako matka. Jedna z wielu, która słyszała wielokrotnie niemy krzyk swojego dziecka.
13: W tegorocznym finale znaleźli się Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. To trzy powieści, reportaż, biografia, zbiór opowiadań oraz tom poetycki. Laureat lub laureatka otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemury.
3: A transmisję gali o godzinie 20 pokażą TVP2 i TVP Kultura.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: Prawie 4 po 9.
0: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dzień dobry. Gwardia Opole dzielnie walczyła, ale punkty pojechały na Dolny Śląsk. W meczu 5. kolejki Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych zespół z Opola przegrał przed własną publicznością z Chrobrym Głogów 32-37. Popełniliśmy za dużo błędów, żeby wygrać z tak klasowym rywalem jak Chrobry, mówi Maciej Zarzycki z Gwardii Opole.
14: Spotkanie przez większość czasu było wyrównane, żadna drużyna nie mogła odjechać. Toczył się bój po prostu gol za gol. W ostatnich 15 minutach Paweł Paterek odpalił te trzy akcje z rzędu, gdzieś zdobył łatwe, w sensie zdobył bardzo ważne bramki. Wtedy nam Głogów odjechał. Staraliśmy się jeszcze wrócić na różne sposoby, gdzieś tu zagrać 7-6, szukać różnych po prostu gry wyżej w obronie czy coś, ale już Głogów po prostu pokazał doświadczenie, pokazał charakter i nie pozwolił nam wrócić do tego spotkania. Dowieźli to zwycięstwo.
7: Najwięcej bramek dla opolskiego zespołu 8 rzucił Bartosz Kowalczyk. W kolejnym spotkaniu ligowe punkty zespół Bartosza Jureckiego zagra na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk. Hiszpania pokonała Czechy 3-1 w meczu grupy trzeciej najwyższego poziomu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Gole dla gospodarzy strzelili Lamine Yamal, Rodri i Mikel Merino. Bramkę dla gości zdobył Jiří Slama. W drugim spotkaniu tej grupy Chorwacja przegrała z Anglią aż 0-7. W pozostałych sobotnich meczach Ligi Narodów na poziomie B Szwajcaria pokonała Słowenię 2-1, a Macedonia Północna uległa Szkocji 0-2. Na poziomie C Finlandia pokonała Albanię 2-1, Białoruś wygrała z San Marino 4-0, Islandia pokonała Bułgarię 3-0, a Estonia wygrała z Luksemburgiem 1-0. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka, która rozpoczynała zmagania od drugiej rundy, pokonała reprezentantkę gospodarzy Xinyu Gao 6-2, 6-3. Następną rywalką Świątek będzie Chorwatka Donna Vekić. Na drugiej rundzie udział zakończyły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, a wcześniej odpadły Magdalinet i Katarzyna Kawa. A przed nami pierwszy domowy mecz Wigilia ZS-u Politechniki Opolskiej w rozgrywkach zaplecza koszykarskiej Ekstraklasy. Już dziś akademicy zmierzą się przed własną publicznością w Stegu Arenie z miastem Szkła Krosno. Latem w opolskim klubie doszło do bardzo dużych zmian. Z zespołem pożegnali się m.in. Kuba Kobel, Dominik Rutkowski i Piotr Niedźwiecki. W sumie do Opola trafiło 9 koszykarzy, a nowym pierwszym trenerem został Paweł Turkiewicz. Pierwsze dwa wyjazdowe spotkania nowego sezonu akademicy niestety przegrali. Najpierw z Eneą Basketem Poznań, a następnie z Decką Pelplin. Początek dzisiejszego meczu o godzinie 18, a relacje ze spotkania w serwisach informacyjnych Radia Opole.
0: Pogoda.
5: Temperatura rośnie w naszym regionie, obecnie odczuwalna to 10 stopni Celsjusza, choć na termometrach notujemy 6. Ciśnienie zaczyna rosnąć, wynosi 1029 hektopaskali. Jeżeli chodzi o wiatr, to cisza. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zanotujemy dzisiaj 21 stopni, natomiast w nocy temperatura spadnie do 9.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Kellys i Trick Me na antenie Radia Opole już w tle sobie pogrywają. Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Za chwilę będziemy mówić o poezji, o czytaniu tej poezji, a tak w zasadzie o czytaniu dramatów, bo będą dziady i to będzie w białej dzisiaj po 16.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Mamy, szanowni państwo, będziemy dzisiaj mówić o bardzo ważnym wydarzeniu, a konkretnie cofniemy się do roku 1823 i będziemy czytać dramat Adama Mickiewicza. Znaczy nie my, a aktor Piotr Polk między innymi. Daria Szeląg?
2: Dagmara
1: Szeląg, proszę bardzo. Dagmara Szeląg, Wojewódzka Biblioteka Publiczna. To wydarzenie w Białej.
2: Tak, jest to wydarzenie właśnie w Białej, w której nasza główna biblioteka matka ma swoje filie. I tam właśnie nasza partnerska biblioteka zajmuje się organizacją tego wydarzenia razem z nami. I nie będzie to samo czytanie, ale poza czytaniem będą także jarmarki, będzie koncert, ale najważniejsze jednak jest to czytanie, które rozpoczyna się na wielkiej scenie o godzinie 16.
1: No właśnie, dziady, wiadomo, że już ten Narodowy Dzień już był jakiś czas temu i teraz to chyba taka kulminacja w województwie opolskim, tak?
2: Tak, to jest takie podsumowanie tego całego roku czytelniczego. Chcemy, żeby tak to wybrzmiało, szczególnie, że wchodzimy w jesień i wchodzimy tak trochę halloweenowo właśnie dziadami, ponieważ dzisiaj będzie czytana część druga.
1: Czyli ta o duchach z 1823. Część druga, czyli tak po prawdzie pierwsza, bo ta pierwsza została wydana dopiero do tego niedokończona po śmierci Adama Mickiewicza.
2: Dokładnie tak. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
1: Co to będzie? Jakie atrakcje oprócz tego czytania? Bo wspomniała pani o koncercie, mówiła pani o jarmarkach, czyli czego możemy spodziewać się na stoiskach, a czego na scenie?
2: O godzinie 14.30 zapraszamy już pod wieżę, ponieważ w Białej dookoła rynku stoją trzy wieże. To są takie wieże ciśnień i w każdej z nich jest opowiedziana jakaś średniowieczna historia, także mało, że będą tam przeplatały się także elementy czytania, to można te wieże także z przewodnikiem zwiedzać. Będzie tam troszkę o historii samego miasta, ale też właśnie o średniowieczu, o rycerzach, także będziemy w takim klimacie właśnie średniowiecznym. Na samym rynku podczas całego wydarzenia będą także jarmarki, gdzie będzie można kupić różne rzeczy, trochę średniowiecznych gadżetów, trochę jedzenia, także myślę, że na niedzielne popołudnie naprawdę można tam spędzić fajnie czas. O godzinie 16, jak już mówiliśmy, główna gwiazda, właściwie o 16.30 wchodzi sam Piotr Polka, o 16 już zaczynamy czytanie. O 16.30 właśnie na głównej scenie będzie rozmowa z panem Piotrem Polkiem. O czym będzie ta rozmowa?
1: No to się dowiemy.
2: Okaże.
1: Dlatego,
2: dokładnie,
1: że jest to człowiek wielu zainteresowań, bo oprócz tego, że między innymi zagrał swego czasu już Zygmunta III Wazę w serialu historycznym Kanclerz, jest to rockman, który założył przecież rockowy zespół Boss. A ci, którzy być może nie kojarzą pana Piotra Polka z nazwiska, to on obecnie gra Oresta Morzejkę w serialu Ojciec Mateusz. To
2: dokładnie
1: już będziecie wiedzieć dokładnie, kim jest Piotr Polk, pochodzący ze Śląska swoją drogą, aktor. Jeżeli chodzi o... właśnie, bo chciałem zapytać o połączeniu tych dwóch klimatów, czyli średniowiecza i romantyzmu. Bo wiemy, że w średniowieczu też mieliśmy piękne poematy, bo mieliśmy Alcasyna i Nicolette, mieliśmy Lohengrina, mieliśmy Rycerzy Okrągłego Stołu. Tam sporo tej romantyczności i tu mamy też romantyzm w postaci dziadów. Trochę się to łączy.
2: Tak, szczególnie, że właśnie wchodzimy w jesień i też zależało nam na stworzeniu takiego trochę mrocznego klimatu, więc te wieże, lochy, gdzieś tak idziemy w tą stronę, tak żeby i najmłodsi znaleźli coś dla siebie i trochę

0: starsi, żeby też mogli poczuć klimat.
1: Zgadza się, średniowiecze to też jest przepiękna epoka. Do tego będziemy mieli jeszcze czytanie dziadów, mówiła pani o tym mroku. A swoją drogą historycznie to Biała także była bardzo mocno doświadczona, bo Biała jako miasto średniowieczne bardzo mocno, w związku z tym, że była na tym szlaku Kraków-Norymberga, mocno cierpiała poprzez najazdy rycerskie i nie tylko, bo także husyci mocno doświadczyli to miasto, dwukrotnie je paląc. To jeszcze raz zaprośmy słuchaczy, bo to połączenie naprawdę jest bardzo interesujące.
0: Tak, jeszcze na sam koniec wspomnę, że o 18:00 będzie także spektakl teatralny, na który też serdecznie Państwa zapraszam. A o 18:45 zespół koncertu Radiczy, który takim słowiańskim klimatem to wszystko ładnie domknie.
1: Dziękuję bardzo, Dagmara Szeląg, Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Słuchacze mogą czuć się zaproszeni.
0: Jak najbardziej.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, a my teraz razem z Sorry Boys i Robertem Gawlińskim powiemy tym, którzy dopiero wstali. Dzień dobry.

Zatem kto żyw dzisiaj, szanowni państwo, do białej, by zatopić się w klimacie średniowiecznym, ale nie tylko, bo również będziemy mieli edukację literacką, dramat Dziady, część druga, czyli tak w zasadzie ta pierwsza, która wyszła w roku 1823. Ta chyba najbardziej mroczna. Natomiast nie tylko biała jest takim magnesem dzisiaj, który przyciąga mieszkańców województwa opolskiego, bo także nie Modlin, bo tam można posmakować smażonego w postaci pasztetu, a może nawet galaretki. Oczywiście chodzi o niemodlińskiego karpia, bo od piątku trwa 14. wojewódzkie święto tej ryby. Ono przyciąga nie tylko miłośników kulinariów, bo na odwiedzających czekają stoiska z innymi regionalnymi produktami, domowymi przetworami, miodami, pieczywem czy innymi słodkościami. Swoje wyroby prezentują także rękodzielnicy. Dodajmy, że to wojewódzkie święto karpia potrwa do dziś. Początek o 11, czyli za półtorej godziny bramy zamku powinny się otworzyć, a koniec zaplanowano na 18. Będzie można na przykład spróbować burgerów z karpia, kaszubskiej zupy rybnej czy innych przetworów. Polecam, ja się dzisiaj chyba wybiorę, żeby odwiedzić również i to miejsce. A ja państwa także zapraszam na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl. Tam najważniejsze informacje z regionu, a muzyki dzisiaj nam również nie zabraknie. Mrozu i Kasperczyk już gdzieś tam za chwilę zaczną sobie w tle pogrywać. Wszystko, czego chciałem, to tytuł utworu, który państwu za chwilę na antenie zaprezentujemy. I oczywiście powtarzamy to zaproszenie. Biała na czytanie Dziadów i potem można podjechać jeszcze do Niemodlina, by popróbować karpia i nie tylko.

0: Mayer i All About the Money z roku, uwaga, 1998. Przyszedł czas teraz na nasz stały cykl zatytułowany Co oni śpiewają, a jego autorzy zajmą się utworem nieco młodszym, bo z 2022. Jakim? Posłuchajcie.
1: Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
2: Kolejną mini lekcję języka angielskiego zaczynamy oczywiście od powtórki I don't give a damn, czyli to nie ma dla mnie znaczenia. Takie trochę kolokwialne wyrażenie nam towarzyszyło.
3: Tak, zdecydowanie. Są inne, bardziej takie kolokwialne właśnie wersje tego wyrażenia. Nie będziemy podawać, ale
2: jeszcze
3: każdy
2: bardziej
3: sobie może skojarzyć, tak? Natomiast to I don't give a damn, że coś nie ma kompletnie dla mnie różnicy. Jeżeli ktoś mi proponuje jakieś dwie opcje, czyli na przykład, czy chciałbyś pizzę, czy chciałbyś, nie wiem, staccato, już to I don't give a damn. Czyli kompletnie nie ma to dla mnie różnicy, cokolwiek jest to, jest dla mnie okej. To ciekawostka, że to się pojawiło I don't give a damn piosence The Cranberries, którą ostatnio mieliśmy, czyli żurawina Cranberries. Dzisiaj mamy Lizę, zupełnie taką nową artystkę, nowe odkrycie. I ona ma w tytule About Damn Time. I to damn to jest takie, powiem w łagodnej wersji, takie kurcze w końcu. Mm-hmm. Jak my mówimy, można oczywiście to mocniej gdzieś tam wyrazić, ale takie właśnie lekkie podirytowanie, że no kurczę, w końcu coś tam się wydarzyło. To damn jest takie tym kurcze w angielskim. Lizeu, nie wiem, słyszałaś w ogóle o niej coś? Bo to jest taka zupełnie nowa dziewczyna, która się pojawiła kilka lat temu. Znowu, już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Prince, świętej pamięci, genialna ikona muzyki, miał taki talent do wynajdowania nowych artystów i ktokolwiek się koło niego pojawił, on potrafił wyłapać te talenty. Tak było z Lizą, co ciekawe, ona rapowała u Prince'a, to niewiele osób wie o tym w ogóle. I to tak się zaczęło i strasznie dużo tego Prince'a wyniosła, zawsze o tym mówiła, że się nauczyła strasznie dużo. A jeszcze wcześniej, jak była w szkole, to była flecistką w takim zespole marszowym. Wiesz, czasami są takie zespoły w Stanach, w szkołach, że oni grają, ta taka orkiestra dęta jest i chodzą dookoła i przed chwilą tu w ogóle na ulicy w Opolu widziałem taki też zespół. I tak się zaczęła gdzieś u niej przygoda z muzyką. Tak się to wszystko potoczyło, że w 2022 roku dopiero wypłynęła właśnie z tą piosenką About Damn Time. I tu też taka ciekawostka, jak niektórzy podchodzą do tworzenia muzyki, co się rzadko teraz zdarza, ale takich ostatnio parę przykładów widziałem, że ona, jak usłyszała utwór, jak pierwszy raz go zagrali, ktoś tam tekst pokazał i tak dalej, to było fajnie, wszystko okej. 4 miesiące i 30 wersji później dopiero się zdecydowali na tą, która finalnie pojawiła się w radio i ją słyszymy gdzieś tam w social mediach, także...
2: Ja nie mogę powiedzieć I don't give a damn.
3: No, dokładnie. Także to ciekawa rzecz, to już coraz rzadziej widzę taką sytuację, że ktoś jest tak podchodzi, w angielskim jest takie słówko meticulous, że taki jest drobiazgowy, do tych szczegółów podchodzi tak, że one muszą być dopieszczone i dopiero wtedy finalnie się publikuje to, co stworzył. Także to bardzo fajna rzecz. Oby jak najwięcej takiego podejścia. I w piosence About Damn Time Lizzo mamy takie wyrażenie.
2: It's been a minute, czyli minęło trochę czasu.
3: Tak, a jak dosłownie sobie przetłumaczymy, bo to jest właśnie znowu te kwestie, Kasiu, że czasami mamy tą dosłowność, a czasami to ma metaforyczne inne znaczenie. Dosłownie, że minęła minuta. Mhm. Prawda?
2: To jest ta trzecia forma czasownika be, been.
3: Świetnie. No i pięknie mam rozebraną gramatykę. It's been, czyli it has been a minute, czyli minęła minuta. A tak naprawdę w angielskim, jak powiemy it's been a minute, to oznacza, że upłynęło trochę czasu od ostatniego czasu, na przykład kiedy się widzieliśmy.
2: To może być kilka lat.
3: Może być kilka lat, dokładnie. I to tak troszeczkę właśnie mówimy w taki sposób ironiczny, że to tak naprawdę więcej czasu było, ale w angielskim mówimy it's been a minute, kiedy chcemy powiedzieć, ale to minęło szybko, a tyle czasu to trwało. Czy na przykład it's been a minute since I saw you last time.
2: Mm-hmm. Czyli minęło momentu, trochę czasu, zanim
3: się mogły to być parę lat, prawda? Mogę powiedzieć, ale to minęło szybko, it's been a minute, jak minuta minęło. Dwa zdania, które nam fajnie pokażą, jak użyć tego wyrażenia.
2: Hey, it's been a minute, how are you? Czyli minęło sporo czasu, jak się masz?
3: Mm-hmm. Dokładnie. I drugie zdanie?
2: It's been a minute since my last workout, czyli minęło trochę czasu, odkąd ostatnio ćwiczyłem na siłowni.
3: Tak, tak, tak. Ludzie, którzy ćwiczą, znają to uczucie, że jak się robi jakąś tam przerwę, powiedzmy miesiąc, dwa, to potem jest takie uczucie, ojej, muszę wrócić, it's been a minute, czy już za dużo minęło w bezruchu.
2: Czyli to jest dużo czasu, który minął bardzo szybko.
3: Który minął bardzo szybko, no właśnie, dokładnie. I w piosence Lizeu śpiewa tak.
2: It's been a minute, tell me how are you healing. Czyli minęło trochę czasu, powiedz mi, jak tam twoje uzdrowienie, tak bym to przetłumaczyła. Tak.
3: Bo normalnie pytamy się kogoś, how are you feeling, czy jak się czujesz w tej chwili, ale sobie ten healing jest w takim znaczeniu, że coś się wydarzyło i ona się pyta w tym refrenie od tego czasu, kiedy to się wydarzyło, jak dochodzisz do siebie na takiej zasadzie, how are you healing, czyli it's been a minute, minęło trochę czasu, jak dochodzisz do siebie po tym wydarzeniu. Słuchamy Lizeu, about damn time i wyrażenie, Kasiu, jeszcze raz dla przypomnienia?
2: It's been a minute.
3: It's been a minute. Zapraszamy.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś niedziela, 4 października, mija 10.
6: Policja apeluje o ostrożność na drogach. Tylko wczoraj w wypadkach zginęło 15 osób.
7: Doszło do 91 wypadków.
6: Drogowcy zapewniają, że prace na DK45 idą zgodnie z planem, a Mołdawia nie chce wznawiać importu gazu z Rosji i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Prezentuje Daniel Klimczak.
6: 15 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. Od tego zaczynamy. Rannych zostało 97. Policjanci zatrzymali 300 kierujących po spożyciu alkoholu. Więcej na ten temat wie Krzysztof Kuczyński.
8: To była bardzo trudna sobota dla policjantów, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji.
7: Na polskich drogach doszło do 91 wypadków. 97 osób zostało rannych. 15 poniosło śmierć. To 15 osób, które miały swoje plany, rodziny. Na powrót każdej z tych osób ktoś czekał. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze.
8: Funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. Zatrzymali ponad 550 sprawców przestępstw i ponad 200 poszukiwanych osób.
6: W lipcu przyszłego roku ma się zakończyć rozbudowa krajowej 45 między Zawadą a Jełową. W ramach inwestycji powstaje także wiadukt nad linią kolejową nieopodal Osowca. Prace idą zgodnie z planem, mówi wicedyrektor Opolskiego Oddziału GDDKiA Marcin Bronkiewicz.
9: Oprócz rozbudowy prawie 9-kilometrowego odcinka przebudowujemy również układ dróg sąsiadujących z naszą inwestycją, krzyżujących się.
10: Wiesław Gęstwa, jestem dyrektorem kontraktu. Przebudowa drogi odbywa się pod ciągłym ruchem pojazdów. Zaawansowanie jest ponad 70%. Mamy budowę zupełnie nowych 4 obiektów mostowych.
6: To jednak nie koniec robót na tej drodze. Kolejne planowane są na 12-kilometrowym odcinku między Bierdzanami a Kuniowem.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: Absolwenci kierunków lekarskich rozpoczęli staż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. To 40 osób, które przez ponad rok będą poznawać kulisy pracy poszczególnych oddziałów szpitala, po czym zdecydują o wyborze specjalizacji, mówi koordynator stażystów w USK w Opolu, Jerzy Jakubiszyn.
11: Opiekun powinien patrzeć, jak stażysta na przykład zbiera wywiad, jak bada, bo oni nie są jeszcze uprawnieni do samodzielnego wykonywania zawodu, mimo że mają dyplom, który ich do pewnych rzeczy uprawnia, choćby do badania pacjenta. Postawienie diagnozy, zaordynowanie leczenia i tak dalej, to musi robić po konsultacji ze swoim opiekunem.
12: Chcielibyśmy, żeby ci młodzi ludzie podejmowali pracę później w samym szpitalu lub w naszym województwie. Wiemy, że część specjalizacji, która jest szczególnie pożądana, taka jak alergologia, endokrynologia, jest bardzo chodliwa wśród młodych ludzi, ale cieszymy się, że również wybierają specjalizacje takie jak neurochirurgia, chirurgia naczyniowa czy się sama chirurgia.
6: Dodawał dyrektor placówki Dariusz Madera, a w całym regionie staże rozpoczęło 114 absolwentów medycyny i 7 absolwentów stomatologii.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: Dawnych zagranica Mołdawia nie zamierza wracać do zakupów rosyjskiego gazu. Tak deklaruje przewodniczący Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa i deputowany rządzącej partii Akcji Solidarności Lilian Karp. W rozmowie z mołdawskimi mediami odrzucił on propozycję opozycji dotyczące wznowienia importu z Rosji. Temu tematowi przygląda się Piotr Piętka.
1: Karp przypomniał również, że to rosyjski Gazprom ograniczał, a następnie wstrzymał dostawy do Mołdawii. Od grudnia 2022 roku prawy brzeg Dniestru nie kupuje rosyjskiego gazu, a zapotrzebowanie pokrywane jest surowcem sprowadzanym z rynku europejskiego. Temat powrotu do rosyjskich dostaw jest jednak nadal obecny w mołdawskiej debacie. Kontrakt między Moldowa Gazem a Gazpromem wygasł 30 września, a wcześniej mołdawskie władze pozostawiały go formalnie w mocy, mimo że rosyjski koncern nie realizował dostaw. Prezydent Maja Sandu również sprzeciwia się powrotowi do rosyjskiego gazu. Argumentuje, że pieniądze z eksportu finansują rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.
6: I jeszcze sport. Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP 500 w Pekinie. W ćwierćfinale Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6-6-2. O finał Hurkacz zagra z Rosjaninem, ale Andrzejem Rublowem lub Australijczykiem Aleksem de Manuarem.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Oczywiście, że zaglądamy na mapy pogodowe naszego regionu, bo obecnie w jego stolicy mamy odczuwalną temperaturę na poziomie 14 stopni Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia tych stopni będzie 21. Pojawią się oczywiście chmury, które co jakiś czas przysłonią słońce, choć nie całkiem, jak zapowiadają synoptycy, ale ci sami synoptycy, specjaliści mówią, że o opadach nie mamy co marzyć.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: The Ballad of Terry Fox już w tle na naszej antenie. Brian Adams oczywiście niezastąpiony, a my z Darkiem Kuzerą pozostajemy z Państwem do godziny 11:00 weekend z Radiem Opole.

0: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Jeżeli to ma być taka jesień, o której śpiewa Roxy na antenie Radia Opole, to ja jestem jak najbardziej za. Jesień trwa, taki jest tytuł utworu Roxy. Trzeba przyznać, że ta wokalistka się świetnie rozwija. Pamiętam jej początki i szczerze mówiąc nie byłem jakimś specjalnym fanem. W sumie nadal nie jestem, nie posiadam jej płyt, natomiast kiedy słyszę ją na antenie radiowej, widzę postęp i też rozwój tej młodej, nadal młodej wokalistki. Oby tak dalej, Roxy, oby tak dalej. Szanowni Państwo, przypominam, że dzisiaj mamy Narodowe Czytanie Dziadów, kulminacja organizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną imprezy na Rynku w Białej. Piotr Polk oczywiście gościem, znakomity aktor, muzyk, również rockman, człowiek renesansu, również będzie uczestniczył w tej imprezie czytania Narodowego Dziadów, a oprócz tego także sporo atrakcji poza sceną. Z jednej strony romantyzm, z drugiej strony średniowiecze, o czym mówiła Dagmara Szeląg także na naszej antenie, więc my i również Państwa zapraszamy, tym bardziej, że Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia. Podobnie jak 14 święta opolskiego karpia w Niemodlinie, tam także zapraszamy, to wojewódzkie święto karpia i tam już ci, którzy kochają kulinaria, a także regionalne rzemiosło oraz przetwory mogą się udać. Więc jest wybór, Szanowni Państwo, można sobie wybrać imprezę, na którą warto się wybrać, a warto praktycznie na każdą, każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy także na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl, tam także bardzo przydatne informacje. 18 minut po godzinie 10 na naszym radiowym zegarze, a przygotowana już Chaka Khan oraz Sia, Cool You Down.

0: Weekend z Radiem Opole.
1: Emiliana Torini i Jungle Drum, czyli dżunglowy bęben. Szanowni Państwo, tej muzyki dzisiaj było naprawdę sporo, bo pojawił się również na antenie Stevie Wonder, za którym ja osobiście przepadam, mimo iż na co dzień słucham raczej cięższych dźwięków, ale Stevie Wonder to jedna z moich muzycznych miłości. Natomiast ja cały czas zapraszam do Białej, do Niemodlina, na Narodowe Czytanie Dziadów. Ta kulminacja wojewódzka, mieliśmy gościa z wojewódzkiej biblioteki publicznej. Dagmara Szelonko powiedziała praktycznie wszystko na temat tej imprezy. Będzie Piotr Polk. Zapraszamy do Niemodlina na wojewódzkie święto Karpia. I oczywiście do odwiedzenia naszej strony internetowej, ale nie tylko, bo my także w porannych programach mamy swoje stałe cykle. I już za moment jeden z takich cykli przed nami, czyli Żaneta Plotnik-Krumpiec ze świetną radą i wieloma zresztą radami, jak spędzać czas kreatywnie i aktywnie, bo taki tytuł nosi właśnie jej cykl.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: W cyklu Kreatywnie i aktywnie dzisiaj naszym gościem jest Sławomir Górecki z Akademii Edukacyjnej. Zawsze z panem Sławkiem rozmawiamy o kreatywności, o rozwoju, o edukacji. Pan jest między innymi twórcą Akademii Edukacyjnej, ale jest też pan coachem, trenerem, rodzicem, który edukuje swoje dzieci w edukacji domowej i to jest ważna informacja.
2: Dzień dobry, dziękuję za maksymalnie wyczerpujący wstęp, a jednocześnie zawsze w najlepszym miejscu w radiu i z najlepszym prowadzącą, więc myślę, że nie może być
1: Czyli
2: źle.
1: Dobry początek.
2: Tak.
1: Czyli tutaj już idziemy do tego, że pewność siebie u dzieci jest bardzo istotna i to, żeby budować w dzieciach pewność siebie, a takie zajęcia pozalekcyjne, edukacyjne są idealnym miejscem do tego, żeby w swobodnych, bezpiecznych warunkach, bo chodzi o takie warunki, żeby zabezpieczyć swoim dzieciom, żeby mogły się rozwijać, żeby się mogły nie bać, ale też chodzi o wyzwania. Ale zanim o tym wszystkim i do tego dojdziemy, dzisiaj chciałabym poruszyć temat zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, bo tym też w Waszej Akademii się zajmujecie od wielu lat, ale w tym roku moją szczególną uwagę przykuły zajęcia, moim zdaniem bardzo kreatywne, bo połączyliście w swojej takiej ofercie artyzm, czyli zajęcia artystyczno-kulinarne. I tutaj chciałabym zapytać właśnie w szczególności na samym początku o te zajęcia. Jakie kompetencje nabywa dziecko właśnie uczestnicząc w tych zajęciach? Bo podejrzewam, że jeśli mówimy o edukacji i o takich zajęciach dedykowanym tym najmłodszym dzieciom, to przecież nie chodzi tylko o samo gotowanie i jedzenie.
2: Tak, dlatego uwielbiam te pani pytania, które powodują, że z każdym następnym razem idziemy jeszcze dalej, jeszcze głębiej, a jednocześnie powodujące, że odkrywamy nowe pokłady rozwoju.
1: Tak, ale też, żeby sobie o tym przypominać, nie? Bo w sumie dobre danie też jest okej.
2: Tak, natomiast dzisiaj myślę, że to przez to, co pani wspomniała na początku, ta pewność siebie jakby jest kluczem. Możemy umieć 5 języków i 15 tysięcy potraw, ale jeżeli nie będziemy odważni, to ich nie użyjemy, ani nie ugotujemy.
1: Ale to też są takie pana spostrzeżenia, kiedy podróżujecie z całą rodziną, bo dzięki temu, że dzieci wasze są w edukacji domowej, to też możecie sobie na to pozwolić i chcecie sobie na to pozwolić, bo to też jest wasz wybór.
2: Tak, tak, to jest jakby świadome, a czy to łatwe, to wiadomo, że są plusy i minusy we wszystkim. Natomiast z tego, co prowadzimy tutaj już 9., 10. rok i z tych wyjazdów i z zajęciami z dziećmi, jeden taki wniosek to pewność siebie, tak? I to powoduje, że to widzimy też na różnych wyjazdach, i też na naszych tutaj gdzieś wycieczkach, gdzie dopiero wtedy, kiedy te dzieciaki czują się oczywiście bezpiecznie, swobodnie, ale jeżeli one są pewne siebie, to użyją tych swoich talentów.
1: No tak, bo w Waszej Akademii Edukacyjnej zauważyłam, że właśnie lubicie łączyć te różne jakby zajętości. Z jednej strony robotyka połączona z angielskim, tutaj kulinaria połączone z artystyczną jakby wizją. No i tutaj jest taki miks, czyli i sensoryczne zajęcia, czyli czerpiecie z różnych dziedzin i dzieci przez swoje pasje, przez swoje zainteresowania też mogą się uczyć różnych innych umiejętności, bardzo potrzebnych, tych kompetencji, o których często zapominamy w takiej może też tradycyjnej szkole i dzięki temu takie zajęcia pozalekcyjne moim zdaniem wychodzą poza ramy, ale dostarczają też innych kompetencji tym dzieciom naszym.
2: Dokładnie, natomiast chodzi też o to, żeby używamy tych wszystkich narzędzi, czy to kulinarnych, czy majsterkowalnych, czy robotyki jako, to są jakby narzędzia. I tu chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie rozpoznać u dzieciaków to, co by chciał robić mniej lub bardziej, w zależności od tego, co się komu bardziej podoba, ale żeby to zobaczyć, to tak naprawdę trzeba to porobić, więc ostatnim takim modelem to są zajęcia takie 6 w 1, że w ogóle co tydzień robimy coś innego, czyli dzisiaj jest robotyka, i za tydzień jest druk, potem jest gotowanie, potem majsterkowania, potem tak naprawdę jeszcze inne rzeczy. To powoduje to, że rozwijamy się najszerzej i sprawdzamy, co nas tutaj najbardziej jakby interesuje.
1: Do jakiego odbiorcy są dostosowane te zajęcia, jeśli chodzi tutaj o wiek?
2: Wiek można użyć angielskiego i w wieku 5 i 50 też od zera, więc bardziej dobieramy ich na zasadzie tego, na ile one sobie radzą. Wiek jest tylko takim pierwszą rozmową, kiedy do nas dzwoni rodzic, no to ciężko powiedzieć, co on umie i jak on może ten rodzic pokazać, więc zaczynamy jakby rozmowę od wieku, natomiast tak naprawdę potem dzielimy ich wobec umiejętności. Ale to też właśnie też po części o to chodzi, że wtedy mamy też zajęcia stricte artystyczne, wszyscy z robotyki, tak? Więc tu chodzi o to, że albo wiemy, co chcemy, albo nie wiemy, więc odsiewamy jedno albo drugie, żeby być bliżej. Natomiast drugą częścią jakby tego, dlaczego 6 w 1 jest to, że dzisiaj to zniechęcenie jest szybsze, szybko się nudzimy. Nie?
1: No właśnie, ale tutaj to też jest taki element, że warto jednak wrócić do takiego świadomego wybierania, takiej cierpliwości. My musimy się uczyć w tym szybkim świecie cierpliwości.
2: Tak, jest to też prawie że najtrudniejsze, bo chyba najtrudniejsze jest druk 3D, z tego względu, że tam, o ile na przykład, jeżeli robot nie jedzie, to widzimy, że jedno koło się kręci, drugie nie i widzimy, które. A w druku 3D projektujemy coś na komputerze i to, czy to w ogóle wyjdzie, to tego nie wiemy tak naprawdę, bo musimy to przełożyć na maszynę. Aha. A ta maszyna też jest fizyczna, też działa grawitacja, więc wcale to się nie musi tam przyglądać.
1: A dzieci mogą u was drukować już później taki efekt?
2: Tak, tak. Tak? I potem drukujemy i jakby wtedy uczymy się na tym, dlaczego nie wyszło. I to jest chyba najtrudniejsze, bo to, że mamy to w komputerze, to wcale nie znaczy, że to się wydrukuje i to nie ze względów jakby takich programistycznych, tylko ze względów jakby zwykłej grawitacji, czystości stołu i przyczepności i sztruchnięcia stołu i to powoduje, że teraz musimy rozkminić, dlaczego nam nie wyszło. I druk 3D jest chyba takim najbardziej, owszem, konstruktywny, ja to nazywam, że to wtedy...
1: Ale to jasno pokazuje pewien proces w ogóle myślenia, prawda?
2: Tak.
1: Że trzeba zwrócić uwagę na pewne inne okoliczności. To tak jak sztuczna inteligencja dzisiaj. Coś nam sugeruje, wydaje nam się, że wiemy, bo tak teoretycznie powinno się zgadzać, ale potem życie i praktyka pokazuje, że ten stół jakby działa źle na ten przedmiot.
2: No
1: tak
2: tylko
1: jest?
2: Czy my chcemy mieć te problemy w życiu, nie? A one powodują tak naprawdę to, że się uczymy, tak? Czyli dzisiaj nie zdążyłem do szkoły na 8, czyli źle zaplanowałem ten czas rano, nie wiedziałem, że będą korek, albo jakby za długie zadanie, albo w ogóle nie zaplanowałem tego wszystkiego i dopiero wtedy, kiedy się nie udało, jesteśmy emocjonalnie zdołowani i za piątym razem, jak nas to zdołuje, no dobra, zrobię plan, żeby schudnąć, nie?
1: Czyli uczymy konsekwencji, nie robimy za dzieci, bo to też o to chodzi, żeby te dzieci uczyły się konsekwencji, nawet tego właśnie uczucia radzenia sobie z porażką, z tymi emocjami, bo z jednej strony tutaj też od tego zaczęliśmy, idąc korytarzem, no tak mi się wydaje, że porażki jakby są, my na nie trafiamy, pewne takie, no, takie mocne emocje u dzieci. Te zajęcia też nam w tym pomagają, żeby przejść przez ten proces?
2: To jest jakby najtrudniejsze, no niby nie powinniśmy, ale czy my swoje dzieci kochamy? No raczej tak. I to powoduje, że jak kochamy, to czy chcemy dać im to, czego nie robimy? No raczej nie, a problemy no są tym rzeczą, czy tą materią, gdzie chcemy ich jakby tutaj ustrzec przed tym wszystkim, co powoduje, że jednak gdzieś no mamy ten klosz nad nim przez to właśnie, że kochamy, przez to, żeby ono miało lepiej, ale jak ma być lepiej, kiedy one nie mają porównania, czyli tak jak u nas w edukacji, młodszy syn nie chodzi do szkoły i mówimy, że teraz jak docenisz, że jest lepiej, że miał sprawdzianów, że tam nie ma zadań, tak?
1: No
2: jest
1: właśnie.
2: To standard. I to powoduje, że dzisiaj dajemy dziecku jakiś tam telefon, a przedtem nie było na korbę, no to powie, że jest marne, nie?
1: No tak, no to wszystko się zmienia, czasy się zmieniają, ale w edukacji też ja zauważam taką tendencję, jak jeszcze 15 lat temu tak bardzo brnęliśmy to, żeby wszędzie były nowe technologie, nie? Że nowocześnie to teraz nawet w zajęciach widzę w tych ofertach, że na tym etapie, kiedy my wybieramy te zajęcia jako rodzice w październiku bardzo często, nowe zajęcia, jest tendencja do takich bardzo pierwotnych, to jest złe słowo, ale no właśnie, wracamy do kulinariów, do takiego kontaktu bezpośredniego. Nowe media owszem, ale jak to łączyć świadomie, korzystać z tych narzędzi, żeby tak właśnie mądrze to wykorzystywać?
2: Ja bym troszeczkę tutaj wbił szpilkę w trochę inny rejon.
1: No,
2: bo chodzi
1: to
2: o to, że wracamy do tych rzeczy, co były kiedyś, bo technologia mentalnie źle użyta staje się takim wudu złym.
1: O właśnie.
2: I to czyli... powoduje, że kiedy my dzisiaj teraz już mamy takie kuklu sklany, że to jednak już tak, że zawsze to, gdzie jest ciemność, musi być kiepsko, źle, nie wiadomo jak. I nie wiadomo jak będzie ta technologia, więc uważamy ją taką, że ona jest jakby zła. Też to widzę, kiedy na tych różnych wyjazdach dzieciaki przy śniadaniu oglądają bajki, ale no, nie unikniemy pewnych rzeczy, więc większość przez to, że nie wiemy jak będzie, no to traktujemy to trochę, żeby to było takim no, złem, więc lepiej niech oni idą jakby coś robić manualnego, jako rodzice wybieramy tak podświadomie, bo ta ta droga nie wiadomo jaka będzie, więc na pewno to, że będziemy umiał wbijać gwoździe, to będzie lepiej rozwinięte, a z technologią to różnie może być, nie?
1: No dobra, czyli jednak chcemy oswajać bardzo mocno nowe technologie, tylko ona tak szybko postępuje, że mi się wydaje, że my czasami też jako dorośli nie jesteśmy w stanie dzisiaj nadążyć nad, za tym, nie? Że musimy tak, tak szybko pędzić.
2: To
1: co było 5 lat temu jakby taką nową technologią, dzisiaj to już jest stare.
2: Ja myślę, że za chwilę te telefony będziemy jakby coraz bardziej...
1: Archaizm.
2: Dzisiaj nie wiem, na ile z nich korzystamy w ogóle, tak poza odbieraniem i poza scrollowaniem. Tam możliwości są ogromne, tam kody QR, coś tam innego, odbieranie maili, czaty, agenci i tak dalej. Natomiast pytanie, jeżeli my jakby zakręcimy w lewo tylko w gwoździe i masterkowanie, to na ile oni będą potem mogli tą kartą, ten bankomat, tam drzwi otworzyć, nie? I jakby nie mam nic oczywiście, bo traktujemy to jako narzędzia, więc ważne jest to, żeby on miał i sobie zrobić śniadanie i jednocześnie wysłać maila. Więc jakby, tylko to zależy od nas, od rodziców, że jeżeli my faktycznie tylko korzystamy ze scrollowania i korzystamy tylko z tego, żeby to dziecko mogło pół godziny nam dać spokój, bo próbujemy coś zrobić, to też jest ważne i ja nie mówię, że nie.
1: I rozumiemy to.
2: Tak, i to jakby najbardziej jest jakby rozumiemy, bo po to też żeśmy to stworzyli. Natomiast jeżeli teraz my sami najdalej dochodzimy do scrollowania jako rodzice, no to jak potrafimy potem zrobić sobie takiego agenta, który pomoże nam schudnąć, nie?
0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Też jest taka tendencja, że pojawiają się takie zajęcia, jak umiejętnie korzystać z nowych mediów, z tych narzędzi, właśnie wykorzystać to.
2: I myślę, że ten czat daje tu możliwość, bo na przykład jeżeli mi się usunęła tam jakaś aplikacja, czy nawet te pole do wyszukiwania w Google'ach, to robią zdjęcie z czatem, on to w ciągu 5 sekund nam to odpowie, gdzie to jest. I tu uważam, że gdybyśmy nad tym bardziej posiedzieli z dzieciakami, czy mnie się chcę, że tak powiem, no nie do końca po 8 godzinach pracy, czy po 10, żeby teraz rozkminiać pewne rzeczy, no ale pytanie, czy sobie poradzimy. My jako dorośli tam...
1: Czy my jako dorośli sobie poradzimy?
2: Tak.
1: Czyli tutaj nie krytykujemy absolutnie tych nowych technologii, bo tu jest taka tendencja, żeby właśnie świadomie oswajać te nowe technologie i korzystać tylko z tych zalet, bo oczywiście wady są, wiadomo, ale korzystamy z zalet, ale cały czas nie dowiedziałam się tego, na czym mi zależało, na czym polegają takie zajęcia artystyczno-kulinarne.
2: Chodzi głównie o to, żeby wiadomo, robotyka jest tym elementem, gdzie pewien jakby koniec pracy jest znany, czyli on musi jechać, musi się poruszać, natomiast artystyczne i kulinarne są takim odłamem zajęć, gdzie koniec może być różny, czyli możemy zrobić dwie różne babki, chociaż one będą z tego samego, z takich samych produktów, to jednak będą wyglądały inaczej, będą inaczej ozdobione i będą wyglądały też inaczej, bo może być różnych foremek. I to jest takim elementem trochę artystycznym, tak? Czyli jest większy luz.
1: Chodzi o proces.
2: Tak, tak. Mhm. Chodzi o większy luz, który powoduje, że jednocześnie na końcu mamy jakąś swobodę wyboru, tak? Czyli nie jest to zamknięte do końca, gdzie ten robot według instrukcji, wiadomo, będzie jakiś. My go możemy zmieniać, no ale nawet jak zrobimy według przepisu to samo, to nie wyjdzie jakby to samo z tych samych jakby materiałów i tak samo jest to związane czy to artystyczne, czy kulinarne, tak? Natomiast myślę, że dzisiaj też ważną tą drugą częścią są te kompetencje, żebyśmy mogli sobie z domu, tak jak może to było kiedyś, trochę ściany pomalowali kiedyś, tak? Że ten pędzel to faktycznie no, nie służy tylko do make-upu, nie mam nic zobaczyć do make-upu. Chodzi bardziej o to, że to jakby wzięło się z tego samego i na ile ta pewność siebie potem będzie, bo jeżeli nagle będziemy się opierać, że ten pędzel mnie przerazi, ta farba też, no to pytanie, czy potem będę odważny i trochę pewniejszy, żeby zostać astronautą, bo sobie tak sobie wymarzyłem, tak? A jeżeli uznam siebie albo inni biją mi do głowy, że jestem trochę taki pędem niżej średni, no to te życie moje jest marne i nie będę do końca wiedział, czego chcę.
1: Czasami słyszę takie głosy, że dzisiaj młode pokolenia, dzieci właśnie wbrew pozorom właśnie są zapewne siebie. Pan też na co dzień pracuje z dziećmi, pracuje pan z rodzicami, więc jest pan w bliskim kontakcie. Rzeczywiście tak jest i chciałabym zapytać o pana doświadczenia, o to, czym dzielą się rodzice, jakimi spostrzeżeniami, bo wiem, że to między wierszami po prostu często wychodzi z rozmów.
2: Bardzo trafny punkt, bo tu chodzi o to, że jeżeli dzisiaj wymagamy od nich pewne ilości mniejsze, uważam, niż kiedyś, no to
1: chodzi o wiedzę jakąś.
2: Chodzi o wiedzę i o swoje umiejętności, przez to, że robimy dużo za nich, bo szkoda nam czasu, wolimy ich zawieźć, natomiast przejść autobusem, bo to korki, więc znów szkoda czasu, to powoduje, że jednocześnie te umiejętności nie mamy, no a mają tylko te takie, gdzie pytanie, czy my je lubimy, no bo to w większości to takie rozrabianie, nie? Czyli mamy dzieciaki na półkoloniach i on tak naprawdę, czy na koloniach, to jest dobry przykład, gdzie w ciągu dnia on jakby jest w wirach, aż tak powiem, a wieczorem boi się zasnąć samemu, mając 10 lat. Nie? I to powoduje, że w tych kompetencjach takich społeczno-szkolnych, czy takich, no... Oni są mocni jakby w tym, co powtarzają. Natomiast czy w tym powtarzaniu jest ta sprawczość, czy to są tylko taka sfera związana jakby z, no nie może do końca z rozrabianiem, ale z tym, że ta pewność jest, nie wynika w niej jakby ze środka jakby inne umiejętności. Chodzi mi o to, że jeżeli teraz mamy wyćwiczone społecznie, że jednocześnie cudzysłowie tam ktoś robi zdjęcia, czy tam się naśmiewamy, to w tych kompetencjach takich, które szlifujemy na co dzień, żeby w tej grupie być wyżej niżej, bo ten temu zrobił lepsze zdjęcie w gorszej sytuacji, wyślał do więcej, żeby rodziców czy dzieci, no to w tym jesteśmy mocni, nie?
1: Aha.
2: Jeżeli teraz już jest ciemno i czas robi zadanie i jednocześnie trzeba trochę posiedzieć, no to już...
1: To już tutaj pan zauważa, takie rodzice rzeczywiście jakby mówią o takich właśnie kompetencjach, które kiedyś wydawało się, że były naturalne. No też one wynikały po prostu z innego rodzaju może wychowania.
2: Tak, ale myślę, że to też trochę jak zawsze to się psuje od głowy, myślę, nie?
1: Mm-hmm.
2: I to jednak przez to, że my mamy dzisiaj większe możliwości, większe stany finansowe, to jednak jesteśmy w domu pewni jako rodzice, a jak nie jesteśmy pewni, to i tak jesteśmy pewni, że na pewno tak to musi być. I oni też to widzą, że my jesteśmy pewni, więc to, co my sobie mówimy, nie wiem, z żoną, z bratem, czy jako dorośli między sobą, czy w grupie, to na pewno dzisiaj mówimy to więcej niż 20 lat temu.
1: Mhm.
2: Nie wiem, czy 20 lat temu ktoś by powiedział to samo o nauczycielu, który zadał zadania domowe, niż i dzisiaj, tak?
1: Mhm.
2: I myślę, że oni przez to, że kiedyś mniej nam to przechodziło przez gardło, żeby powiedzieć, powiedz pani, czemu zdaję tyle zadań wam dzisiaj, to 20 lat temu, czy byśmy na pewno takie pytania by nie powstało, a dzisiaj zadajemy sobie to pytanie rodzicom, i mówiąc do dzieci, no bo to potem w nas trafia, że musimy z nimi siedzieć.
1: Aha.
2: I to jest, myślę, że takim elementem, że to jednak... My rodzice, powiedz pani, w cudzysłowie, no to on pani mówi i jak on mówi, że może, to on jest pewny w tym, że on dzisiaj nie musi mieć tego zadania.
1: Czyli z jednej strony tak, wzmacniajmy dzieci, pewność siebie, ale rozważmy, w jakich płaszczyznach przyjrzyjmy się sobie też jako rodzicom, bo to nie chodzi tylko o dzieci, nie? Ja coraz częściej w tym programie dochodzę do takich wniosków, że powinniśmy dzisiaj, wbrew pozorom, przyglądać się sobie, czyli rodzicom.
2: Tak, no myślę, że najtrudniej jest dzisiaj sobie odjąć, czyli dzisiaj musieliśmy, założmy teraz, żeby to pokazać dzieciakom, więcej chodzić z buta, więcej na rowerze, mniej zarabiać, mniej wydawać, żeby one wiedziały, że...
1: Przez przykład.
2: Tak, no bo to jednak jest, no bo jeżeli teraz mówimy, że trzeba oszczędzać, a z drugiej strony mamy te 18 pro 19, no to zostaje pytaniem, czy faktycznie, no to znaczy, że mamy, no to po co tu oszczędzać, nie?
1: Mhm.
2: I to jest ciężkie, bo ja sam mam to u siebie, że teraz nagle musiałbym jechać do Międzyzdroi na pokój do jakiejś babci i szukać kartofle na obiad, jak to ja jeździłem z rodzicami, a nie do jakiejś wycieczki zagranicznej, no bo to demoralizuje cały stan. No i potem sam mówię do moich rodziców, którzy potem przyjeżdżają i to masz wnuczku tam 10, 20, 50, 100, czy 200, czy 500, w zależności to jak może. No i nagle tu pracujemy nad takim systemem, że dostajesz kierunkowe za to, że za tamto i nagle wjeżdża 200. Za nic, tak, z miłości.
1: No, ale dziadkowie akurat mogą, nie?
2: Tak, no
1: to,
2: dlatego...
1: To też jest jakiś... Dziadkowie mogą. A zatem, drodzy słuchacze, dzisiaj zachęcamy do tego, żeby zapisując dzieci na różnego rodzaju zajęcia takie pozalekcyjne, pozaszkolne, zerknąć na te kompetencje i warto wspierać różnego rodzaju kompetencje. Dzisiaj naprawdę od kulinariów po robotykę, ale nie rozwiązaliśmy wciąż mojej zagadki, panie Sławku.
2: Myślę, że... ciężko będzie rozpoznać, bo to jak, czy stwierdzić, co jest dobre, a co złe i które kompetencje są lepsze albo które gorsze.
1: Bo to zależy.
2: Tak. Jestem za tym, żeby na pewno te zajęcia były jakby indywidualne, czyli jesteśmy ja i moja babka do pieczenia, tak? Jeżeli pieczemy w pięciu, to tam gdzieś kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
1: I tego też się uczymy i to kolejne kompetencje.
2: Tak, tak. Więc tu chodzi o to, żeby to jednak gdzieś w tej sytuacji było tak, aby te dzieciaki w tych kompetencjach jakby jeden na jeden z problemem byłoby to dla nich jak najlepsze rozwojowo. Owszem, mówimy, potem stają wersje jakby społeczne, ale no dalej pracujemy jakby w grupie. Natomiast każdy pracuje sam z problemem, żeby, no ja to nazywam tak, nikt się nie ślizgał na czyichś plecach, nie? A zawsze jest tak, że no jak nas jest więcej, to powoduje. Stąd co byśmy nie robili, to dalej praca jeden na jeden z problemem, natomiast możemy tutaj teraz wybierać to, co chcemy, czy to bardziej jakby gotować, piec, tańczyć, czy jednak poznawać to, co jest mi bliżej się dalej, ale jeżeli stwierdzimy, że idziemy na zajęcia jedne, drugie, czy trzecie, a potem na żadne, to już wtedy mówimy, dobra, kochani, coś musisz z tego wybrać.
1: Wybrać i to też jest jakieś kształtowanie kompetencji. Panie Sławku, bardzo dziękuję. Dzisiaj Sławomir Górecki z Akademii Edukacyjnej w Opolu był moim gościem. Zapraszam ponownie, bo lubimy rozważać w programie tak. Właśnie różne aspekty edukacyjne.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam słuchaczy, do zobaczenia. Cześć.
0: Kreatywnie i aktywnie.

to już wszystko, szanowni państwo, w naszym porannym spotkaniu. Weekend z Radiem Opole dobiega końca, ale zachęcam do pozostania na falach eteru Radia Opole, dlatego że za moment rozpocznie się niedzielna loża, w której to Irek Prochera będzie wypytywał o najważniejsze tematy opolskich polityków. Darek Kuzera zrealizował audycję On Zostaje, ja nazywam się Adam Wołek, ja sobie idę i bardzo było nam miło gościć w państwa domach. Do usłyszenia, miłej niedzieli.

0: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę 4 października. Imieniny obchodzą Franciszek i Petroniusz. Dziś przypada Światowy Dzień Onkologii, a także Światowy Dzień Zwierząt. 11. Ogłoszono przetarg na przygotowanie kilku wariantów przebiegu obwodnicy Strzelec Opolskich.
1: Budowa obwodnicy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
0: Rosjanie znów zaatakowali most w Kijowie, a dziś we Wrocławiu mecz legend futbolu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam. Rozpoczęły się przygotowania do budowy obwodnicy Strzelec Opolskich. Od tego zaczynamy. Ogłoszono już przetarg, w którym wybrane zostanie biuro projektowe. Jego zadaniem będzie przygotowanie kilku wariantów trasy. Po wykonaniu analizy porównawczej, jeden z nich zostanie zarekomendowany we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, mówi Radio Opole Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
1: Podstawowym celem budowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który koncentruje się w tej miejscowości, szczególnie w przypadku zamknięcia autostrady A4. Budowa obwodnicy zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
0: W wiadomościach teraz z zagranicy, rosyjski atak na most północny w Kijowie. Dron uderzył w jedną z jezdni przeprawy, przekazał w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko. Do ataku doszło w momencie, kiedy wizytę w Kijowie składa niemiecki kanclerz Friedrich Merz. Most północny w Kijowie był celem ataku także wczoraj. A do końca roku wszystkie punkty schronienia mają być oznakowane. Tabliczki, które mają ułatwiać mieszkańcom odnalezienie takich miejsc, trafiają już do samorządów. W naszym regionie jest około 3200 punktów schronienia, mówi rzecznik wojewody Kinga Tokarz.
3: Ich wykaz jest na bieżąco aktualizowany przez Straż Pożarną. Nowe oznaczenia będą miały charakterystyczny znak obrony cywilnej oraz napis punkt schronienia. Tabliczki pojawią się na budynkach, a mniejsze oznaczenia również przy wejściach. To rozwiązanie ma ułatwić mieszkańcom szybkie zorientowanie się, gdzie w sytuacji zagrożenia mogą znaleźć schronienie.
0: A listę tych punktów znajdziecie m.in. w aplikacji Gdzie się ukryć.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału debla w tenisowym turnieju WTA 1000 w Pekinie. Wcześniej Chwalińska na drugiej rundzie zakończyła zmagania w singlu. A na stadionie we Wrocławiu odbędzie się dziś mecz mistrzów futbolu z Polski i Włoch. W starciu legend sprzed lat zmierzy się dawna kadra biało-czerwonych pod wodzą byłego selekcjonera Jerzego Engela i włoska z mistrzami świata z 2006 roku w składzie. Jeden z uczestników wydarzenia, były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek, opowiada o idei przyświecającej tej imprezie.
4: To będzie 25-lecie naszego awansu na Mistrzostwa Świata Korei i Japonii. Też będzie 20-lecie Mistrzów Świata reprezentacji Włoch, bo to w 2006 roku wspaniała reprezentacja Włoch zdobyła Mistrza Świata. Większość tych zawodników będzie grała we Wrocławiu. Zambrotta, Materazzi, Gianluigi Buffon. To tylko niektóre z tych nazwisk po stronie reprezentacji Włoch. Wielkie piłkarskie święto.
0: Początek tego spotkania o godzinie 15. A coś dla siebie znajdą dziś także miłośnicy literatury. O 16 w Białej wojewódzkie obchody narodowego czytania. Na tamtejszym rynku będzie można usłyszeć fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. W programie także spotkanie z aktorem Piotrem Polkiem, inscenizacja Dziady Remake w wykonaniu teatru GCK w Białej, a także koncert muzyczny. Wcześniej zaplanowano też jarmark historyczny, pokazy dawnych rzemiosł, warsztaty, animacje, a także zwiedzanie zabytkowych wież z przewodnikiem.
2: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 17 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Słońce jakby schowało się za chmurami, ale spokojnie padać dziś nie będzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy IMGW. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 21 stopni. W nocy oczywiście temperatura spadnie, ale nadal bezdeszczowo, za to mgliście. Uważajmy więc na drogach, a poniedziałek to kolejny dzień pięknej złotej jesieni z 19 na termometrach maksymalnie. To ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. W południe przywita się z Wami Roman Juranek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
6: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
5: A dziś?
7: Jestem zadowolona, że żyję.
8: Kawka to jest powód do zadowolenia.
9: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
10: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
11: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
12: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
13: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
14: No już, już, biedactwo.
15: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
2: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
16: Reklama społeczna. Niedzielna Loża w Radiu Opole.
17: Dzień dobry Państwu, Ireneusz Prochera. Kłaniam się wraz z gośćmi, którzy już w pełnej gotowości czekają na możliwość zabrania głosu, ale zacznę jak zwykle od przedstawienia. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
18: Dzień dobry.
17: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
19: Dzień dobry.
17: Senator Tadeusz Jarmuziewicz, Koalicja Obywatelska.
20: Witam serdecznie.
17: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
21: Dzień dobry.
17: Stefan Połonecki, Polska 2050.
22: Dzień dobry.
17: Miłosz Komarniński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
23: Dzień dobry.
17: I Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
24: Dzień dobry Państwu.
17: A zaczynamy, proszę Państwa, od tematu, który rozgrzewał w ostatnich tygodniach nie tylko kierowców, bo przecież to ma swoje, ceny paliw mają swoje daleko idące konsekwencje ekonomiczne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił w specjalnym orędziu, w którym zapowiedział też, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym, czyli nie blokującym wejścia w życie tych przepisów. Prezydent przekonywał, że rząd zwleka z obniżkami, bo na wysokich cenach paliw zarabia budżet dzięki wpływom z VAT i dywidendzie z Orlenu. Innego zdania oczywiście był rząd, który przekonywał, że pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, no a bez niej kierowcy nie mogli liczyć na obniżki na stacjach paliw. A gdyby wtedy prezydent podpisał, to już dawno byłoby paliwo dużo tańsze. Pytanie jednak, bo można spojrzeć na to dwojako, jako na pewną próbę sił, polityczną próbę sił pomiędzy prezydentem a rządem, a z drugiej strony można na to spojrzeć właśnie jako próbę też zapobieżenia skutkom ekonomicznym wysokich cen paliw. No to zacznijmy od tej próby politycznej. Kto z niej wyszedł zwycięsko? Prezydent czy rząd? Bo nie brak takich głosów, że rząd skutecznie przetrzymał prezydenta i niejako wymusił na nim podpisanie tej ustawy. Jak Państwo sądzą, jak należy na to patrzeć? Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
18: Ja sądzę, że prezydent. Natomiast trzeba pamiętać, że rząd miał narzędzia do obniżenia tych cen, prawda? Akcyzy czy podatku VAT. I takie zasłanianie się prezydentem i tą ustawą dla mnie nie miało większego sensu. Nie rozumiem, czemu było robione. Teraz też ta obniżka nie jest jakaś spektakularna w porównaniu do obietnic wyborczych, prawda? Bo ja dalej nie widziałam 5,19, a z nadzieją oczekuję, spoglądając w stronę pylonów. Też dostałam informację od znajomego we wspomnianych przez pana redaktora wcześniej w Wrzoskach, jak stał, żeby zatankować, że najpierw podniesiona została ta cena na pylonie, żeby pewnie w weekend za chwilę ją obniżyć i wyjść na swoje, to do Rzecznika Praw Konsumenta by się nadawało. Także, no nie wiem, no uważam, że ta obniżka i tak nie jest spektakularna. Koncerny i tak sobie odbiją to w cenach żywności. Jest też za późno zrealizowana, bo już po żniwach, więc rolnicy też podniosą ceny swoich plonów.
17: No ale jako partia, jak się czujecie? No, prezydent dotąd mówił, że ustawa jest niekonstytucyjna, po czym jak jest drugie podejście, to już mówi, że no, właściwie to już trochę jest konstytucyjne, ale niech wejdzie
18: w życie. Skierował ją do Trybunału, no chcąc ratować obywateli, tak? Bo te koszty paliwa dzisiaj są ogromne, tylko że ta obniżka moim zdaniem i tak nie wpłynie, bo to, co gospodarstwo domowe zaoszczędzi na paliwie, za chwilę wyda, kupując żywność, tak, droższą.
17: Grzegorz Stopała.
21: Tak, tutaj
19: padło zasadnicze pytanie na zasadzie, kto wygrał, jeżeli chodzi o strony polityczne. Ponieważ pani z PiS-u tutaj przed chwilą powiedziała, że to jest zwycięstwo prezydenta. Za chwilę będzie mówił pan senator, to powie, że wygrała koalicja rządząca. Natomiast wojence polsko-polskie przegrali obywatele przez ten czas, kiedy te ceny były podniesione na tyle wysoko, że nie szło w tym nic zrobić. Przeciąganie liny, które miało miejsce, było po prostu bolesne dla naszych kieszeni. A to, że rząd miał możliwość wprowadzić to, bo już raz wprowadził CPN, żeby móc po prostu obniżyć samodzielnie, bez tutaj kwestii czekania na prezydenta paliwy, mógł to zrobić. Natomiast pan prezydent bardzo cynicznie też tutaj gra w tej postaci takiego wybiórczego patrzenia na artykuły Konstytucji. Raz cytuję ją literalnie i jak jest wobec, to jest wobec i musi tam być, a jak jest kwestia tego, czy duch jest zawarty, tak jak w artykule drugim, na który się tutaj powołuje, o tym, czy prawo działa wstecz, to nagle czytamy ducha tej rzeczy. Więc podsumowując, dobrze, że w końcu pojawiła się podpis pod tą ustawą, natomiast największy problem dotyczy tego, że wobec tego wszystkiego zapłaciliśmy my jako obywatele. Rzecz, która mnie martwi w przyszłości, to jest to, że ta ustawa po pierwsze nie jest długotrwała, a po drugie zmiany na świecie, których możemy doświadczać, to co widzimy, co się dzieje w inwazji Rosji na Ukrainę, to co widzimy w okolicach Cieśniny Ormus, czy to, że Huti powiększają swoje wpływy i teraz są już w stanie nawet moździerzami ostrzeliwać frachtowce, które będą tamtym regionem przepływać, buduje raczej zagrożenie, że w przyszłości nie spadną nam ceny długotrwale, a raczej będą rosnąć, więc ja się zastanawiam, czy w roku 27, jak będziemy wracać do tej rozmowy, no to czy wtedy nie będziemy mieli po prostu kolejnego odcinka tej samej dyskusji.
17: No właśnie, bo dodajmy, że te wpływy, nadwymiarowe wpływy, które zostaną ściągnięte, mają wystarczyć na 2,5 do 3 miesięcy, tak oceniają ekonomiści tej obniżki, o której teraz mówimy w ramach programu CPN.
19: Dokładnie, jest to problem krótkotrwały, no i trzeba znaleźć długotrwałe rozwiązania, ale to nie wydarzyło się tym razem, więc mam nadzieję, że po prostu dogadamy się.
17: Dziękuję bardzo. Senator Tadeusz Jaruziewicz.
20: Ta sytuacja trwa od pierwszego wprowadzenia programu CPN przez rząd, kiedy ceny paliw poszły na tyle wysoko, rząd uznał, że trzeba zainterweniować. Kompletnie inny mechanizm wówczas i dzisiaj. Wówczas było zniżamy wszelkiego rodzaju podatki czy parapodatki, które towarzyszą temu paliwu, tak się chyba odmienia, paliwu.
17: Takowicie.
20: Natomiast tym razem w związku z tym, że ceny światowe, a zatem i polskie, poszły na tyle do góry, to rząd mówi, zostawiamy wpływy budżetowe, natomiast wprowadzamy dodatkowe opodatkowanie firm za to, że w wyniku tak wysokiej ceny czerpią wyższe dochody. Czyli kompletnie inny mechanizm. Bez uszczuplenia. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale mówiło się o 5 miliardach. Ta pierwsza część, kiedy rząd wprowadził tą pierwszą... Pierwszy CPN, o tak. Mhm. No, około piątki to było. Tak. Co w warunkach budżetu, to nie są żarty. To już jest głęboka woda. W tej chwili kompletnie inny mechanizm. I pan prezydent albo nie zrozumiał na to, albo, co do tej drugiej części jestem absolutnie pewny, tak się kierował słupkami poparcia dla siebie, że uznał, że interes Polaków tankujących jest sprawą drugoplanową. W związku z tym po raz kolejny to było widać przy sejfie, to widać było przy kryptowalutach. Społeczeństwo jako złośliwy dodatek do sprawowania urzędu przez prezydenta. W związku z tym dzisiaj, widząc, że 63% Polaków mówi, że to blokowanie obniżki cen w mechanizmach zaproponowanych przez rząd jest winą prezydenta, no to uznał, że trzeba odpuścić. W związku z tym cena spada w wyniku nieracjonalnego myślenia, tylko oglądania słupków wyborczych.
17: Dziękuję bardzo. Piotr Dencewicz.
21: No cóż, to element polityki transakcyjnej, panie senatorze, tak mi się wydaje, prawda? No takiej prowadzonej od samego początku.
20: Ale za co?
21: Tego prezydenta. Natomiast te 60% nam się należy. Jest taki piękny film, Lepiej późno niż później. Więc wydaje mi się, że nie ma co narzekać. Dobrze, że tak się stało, bo wiecie państwo, że to jest mechanizm naczyń połączonych tak naprawdę. Natomiast mnie niepokoi zupełnie co innego, bo swego czasu parę dni temu słuchałem wypowiedź pana Błaszczaka, ponieważ przedstawienie czy skierowanie ustawy w trybie następczym do

0: innych, no to tak, tak, się, tak, się, tak się nie godzi. Natomiast lewica uważa, że ten 60-procentowy podatek jest elementem pewnej sprawiedliwości społecznej. To się po prostu obywatelom należy i dobrze, że tak się stało.
1: Stefan Połonecki, proszę bardzo.
2: To znaczy ja nie wiem, nie chciałbym tutaj, żeby dalej na polskim podwórku trwała taka wojenka między prezydentem a między dużym pałacem a małym. Natomiast trzeba popatrzeć, jak to wygląda globalnie, bo my mówimy tutaj o lokalnym naszym rynku i co możemy zrobić, żeby ulżyć społeczeństwu i wszystkim osobom tankującym. Patrząc tutaj na przyjaźnie naszego prezydenta z Donaldem Trumpem, należałoby zapytać, co załatwił, co może załatwić, zapytać, kiedy ten konflikt w Zatoce Perskiej się zakończy. Ale widać, że tam tego pokoju szybko nie będzie. Trochę niepokojące są nawet machanie palcem tutaj pana prezydenta Donalda Trumpa na Europę, ażeby uwolniła swoje rezerwy. Czyli jakby wpływa na nasz tutaj region, patrząc na nasze rezerwy, a nie patrząc na zaopatrzenie, że to zaopatrzenie, które było dla rynku europejskiego, to on je po prostu zablokował wojną w Zatoce Perskiej. Więc nie wiem, jak tutaj to się skończy. Myślę, że tutaj działania, nawet te, które grupa G7 w ostatnim czasie podjęła i o uwolnieniu tam 100 milionów baryłek ropy globalnie, więc może tutaj trochę złagodzić te skutki i już widzimy, że cena za baryłkę lekko spada. Natomiast nie mamy stałego źródła, już tutaj jakby nie mamy tego spokoju na Bliskim Wschodzie, a to wszystko jest w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc jedno blokuje, drugim tutaj macha palcem. Nie wiem, czym to się skończy. Mam nadzieję, że wybory, które będą w Stanach w listopadzie, trochę go uspokoją i gdzieś go tam, gdzieś się odnajdzie w swoim miejscu i trochę nabierze pokory, bo tak dalej myślę, że nie może być.
1: No właśnie, bo ten program, który został teraz wdrożony od tego weekendu, czyli CPN, potrwać ma do końca roku, no i nie wiadomo też...
2: Nie wiadomo, co dalej. Później, tak, to jest na chwilę, to jest gaszenie pożaru, no, ale go nie ugasimy po prostu.
0: Miłosz Komorniński. Ktoś z Państwa jeździ Izerą? Bo nie wiem, tak dopytam.
3: Z tego, co wiem... Znaczy, świetna uwaga, ja wiem, że złośliwa, natomiast w zeszłym tygodniu w Katowicach były targi elektromobilności w Polsce, gdzie polski podmiot wraz z partnerem tajwańskim dostał od Państwowego Funduszu Środowiska 4,5 miliarda złotych, to są fakty dokonane. W związku z tym albo zbudujemy ten samochód, albo pójdziemy do politycznego piekła. No, historia tego projektu jest tylko zła.
1: Mówią, że do trzech razy sztuka, panie senatorze, więc wszystko... mówią, że do trzech razy sztuka, więc no, wszystko przed
3: ja
1: nami.
3: Ja bardzo kibicuję ten.
1: Miłosz Komarniński, proszę bardzo.
4: Tutaj pan redaktor na początku zapytał, kto wygrał. Ja myślę, że nie powinniśmy tego rozpatrywać w takich kwestiach, kto wygrał, kto przegrał, bo...
1: Ale nie było to podszyte politykom w pana celu?
4: Oczywiście było, tylko że właśnie ja mam wrażenie, że czasem nasi rządzący, czy to pan prezydent, czy to rząd, zapominają, że po prostu najważniejsze powinno być dobro jednak społeczeństwa. I nieważne są gierki polityczne, no bo w tym wypadku oczekiwanie społeczne było proste. Ludzi nie interesuje, czy zrobimy to tak, czy inaczej. Ludzie oczekiwali, że paliwo będzie tańsze.
1: No ale to, czy konstytucja jest przestrzegana, to nie interesuje, myśli pan, ludzi?
4: Ja myślę, że w większości społeczeństwa nie do końca interesuje, bo jednak, jeżeli chodzi później o własną kieszeń, to zwracają jednak uwagę na to, czy jest taniej, czy żyje im się lepiej, a nie na to, czy dany polityk wygrał daną wojenkę między sobą, czy przegrał. Więc w tym wypadku trzeba zwrócić uwagę na fakty. A fakty są takie, że po Malcie mamy teraz najtańsze paliwo w Europie. Na Malcie jest najtańsze, można to sprawdzić, mogą Państwo sprawdzić. W tym wypadku Polska jest druga w Unii Europejskiej z najniższą ceną paliwa. Ja wiem, że tutaj prawica przywołuje słynne słowa Donalda Tuska z 2022 roku o 5,19.
5: Czyli okłamał wyborców, tak?
4: Ale to był 2022 rok.
3: Kompletnie inny.

0: Świat. 22 rok, wiemy jakie,
1: na Ukrainie.
0: Wiemy, jakie były realia. Znaczy nie, ja nie chcę bronić.
2: Jeden polityk z koalicji stwierdził, że 5,19 to dzisiaj jest 7,20, tak?
0: Więc ja nie chcę bronić, pana premiera.
2: Cóż szkodzi obiecać.
0: Tylko wiemy dobrze sami, że w 2022 były troszkę inne realia, więc przywoływanie tego to jest troszeczkę śmieszne. No ale...
2: Proszę pamiętać, że też ważne jest, jakiego narzędzia używamy. No, obniżka i nałożenie nowego podatku, wiemy, że nowe podatki nigdy nie obniżyły ceny i kosztów życia, tak?
3: Zamieszanie zaczął wasz kolega w czerwonej czapce z Białego Domu, który wypowiedział kompletnie nikomu niepotrzebną wojnę na Bliskim Wschodzie, która skutkuje dla wszystkich takim... Cała Europa podrożała, wszystkie kraje w Europie podniosły ceny paliw. Na świecie, co ja mówię, Europa.
2: Ale jak wasi politycy przyjaźnili się z politykami z Rosji, to nie widziałam zmiany kolegi Putina.
0: No nie, podsumowując, uważam, że mówię, nie powinniśmy się doszukiwać, kto tu wygrał, kto tu przegrał, bo nikt tutaj nie jest wygrany. Jesteśmy wszyscy beneficjentami wysokich cen paliw na świecie. Niestety nie jesteśmy potęgą. Nie mamy złóż ropy naftowej na poziomie, która zaspokajałaby nasze potrzeby. Nie mamy złóż gazu, który by zaspokajał nasze potrzeby. Jesteśmy uzależnieni od świata. I nie jesteśmy zieloną wyspą. Cierpimy na tym, co się dzieje na świecie i na cenach ropy, więc nikt tutaj nie jest wygrany. Dobrze, że jest jakaś tam ulga, chociaż na jakiś czas, a co będzie dalej, zobaczymy. Dziękuję.
4: Proszę bardzo. Karol Tobolak. Szanowni... Jak pan ocenia decyzję prezydenta?
1: Przede wszystkim poniekąd rozumiem skierowanie ją do Trybunału w związku z tym, jednakże tutaj trzeba zwrócić uwagę na coś, o czym mówimy od dawna jako Konfederacja, w tym Ruch Narodowy, że kwestia rozwiązań tymczasowych, czy takich, których będziemy stosować na miesiąc, bo kończą się części Polaków urlopy, bo powiedzmy jest jakaś inna okazja, teraz powiedzmy można powiedzieć, że jest to taka ulga na święta. Ale trzeba zwrócić na jedną uwagę. To są rozwiązania tymczasowe. Obecnie będzie trwało do 31 grudnia. Czy w tym czasie uda się jakoś, nie wiem, uspokoić sytuację w Iranie, uspokoić sytuację w Jemenie? Nie. Te paliwa dalej będą prawdopodobnie. Jeżeli jest pan w stanie przeprowadzić inwazję w 3 miesiące, to gratuluję. Powiedział pan, że jesteśmy przed chwilą beneficjentami wysokich cen paliw. Jeżeli jest pan,
0: Ale nie wie pan, co się zdarzy za miesiąc.
1: Wie pan, co oznacza słowo beneficjent.
0: Tak.
1: No to gratuluję. W każdym razie, kontynuując. Jako Polacy jesteśmy bardzo uzależnieni również od cen paliwa, między innymi ze względu na to, jak wygląda nasz sektor rolniczy, jak bardzo dużo firm transportowych mamy w naszym kraju i ceny transportu naprawdę biją w naszą gospodarkę i wiele polskich przedsiębiorstw w możliwości chociażby podwyżek dla pracowników. I nie oszukujmy się, jest to duży cios dla gospodarek, tak? Ale nie zmienimy tego w jeden czy dwa dni. Takie rozwiązania mogą opóźniać, że tak powiem, nieuniknione, ale one będą trwałe. Tylko teraz musimy zwrócić uwagę na to, co będzie skutkowało tymi zmianami. Widzimy teraz przede wszystkim chociażby to, że no przede wszystkim zapłacą za to koncerny, tak? W tym Orlen. Ja tutaj nie będę bronił, że tak powiem, praw do tego, żeby koncerny jak najwięcej zarabiały, ale zwróćmy uwagę na efekty tego. Koncern, jakim jest Orlen między innymi, coraz mniej, że tak powiem, względem informacji medialnych, zainteresowany jest inwestycjami w energetykę jądrową w naszym kraju, w tym wypadku SMR-y. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnio wchodził pan Brzoska.
3: SMR-y, który nikt nie zbudował, żeby jasne było.
1: Tak, ale żeby je zbudować, potrzebujemy lat, tak? Także w tym wypadku potrzebujemy również środków. Jeżeli będziemy tak korzystać ze środków koncernów państwowych, przekierowując je chociażby, tak można w uproszczeniu powiedzieć, z inwestycji, takich jak SMR-y, na rzecz krótkotrwałych obniżek cen paliwa, znajdziemy się w sytuacji, w której nasza energetyka nie będzie wyrabiać i efektem tego będzie to, co widzimy już od jakiegoś czasu, chociażby na terenie naszego województwa, chociażby po walcowni Rud Andrzej w Zawadzkiem, że bezrobocie w naszym regionie będzie rosło, że przemysł, szczególnie energochłonny, będzie zwalniał. Widzimy sytuację, która w Azotach nie jest ciekawa. No i musimy sobie odpowiedzieć jasno na pytanie, jakie efekty i jakie plany mamy na przyszłość, bo 3 miesiące to jest powiedzmy bardzo krótki czas, a w tym wypadku, gdy mówimy o polskiej gospodarce, przedsiębiorstwach, mówimy o latach, tak? Planowania, przygotowywania pewnych rzeczy i w tym momencie, gdy obniżymy to paliwo na jakiś czas, nie na stałe, tylko na jakiś czas, podatkiem, który wprowadzamy również czasowo, to trzeba sobie zadać jedno podstawowe pytanie, co potem? Bo na chwilę obecną takiej odpowiedzi od rządu nie ma. Mam nadzieję, że taka odpowiedź się pojawi, chociaż obecnie martwi mnie chociażby to, że w przypadku, gdy o ETS-ie rozmawiają premier Włoch, premier Czech, to polskiego premiera czy jakiegoś przedstawiciela tam nie ma. I w tym wypadku, gdy jako Polska jesteśmy krajem, który najwięcej płaci za podatek, jakim jest ETS, nie jesteśmy w stanie jakkolwiek zabezpieczyć ani energetyki, jeżeli mówimy o paliwach, ani prądu.
4: Tutaj trochę odbiegliśmy od tego głównego tematu, no bo ja chciałem zapytać o konsekwencje polityczne też, bo państwo tak trochę uniknęli tego.
1: Jeżeli chodzi o
4: co za 3 miesiące będzie, jak zacznie rosnąć cena paliwa?
1: Jeżeli chodzi
4: o... będzie winny.
1: No oczywiście, że zależy to od danego...
5: Donald Trump.
1: Części. Można powiedzieć Donald Trump, można powiedzieć Izrael, tak? Który w zasadzie jest głównym prowodyrem konfliktów.
5: No, Ameryka już ma trzeci lotniskowiec w Zatoce, więc
1: no cóż,
5: nie
1: no,
5: wiem, czy to się zakończy szybko.
1: Powiem tak, no,
5: musimy się
1: przygotować. W Izraelu będą zbliżały się wybory, także...
2: No a zadaje pytanie, że nie wiemy, co będzie w perspektywie 3 miesięcy.
3: No, ja wiemy, jak doraźne zmniejszenie cen.
2: No ale wszystko wskazuje na to, że się nie skończy.
3: Ceny paliw to jest główny motor inflacji w tej
1: oczywiście
3: chwili. W związku z tym, nie, a Polska, no tak, która swój rozwój gospodarczy zawdzięcza wewnętrznemu popytowi, to nam potrzebna jest inflacja jak zającowi dzwonek. To znaczy, my po prostu zajedziemy polską gospodarkę, jeżeli doprowadzimy do tego, że inflacja się nam rozpędzi na 5 albo nie daj Bóg więcej procent i wtedy odbić się na własnym popycie. No będzie niesłychanie
4: ale
3: ciężko.
4: Ale panie senatorze, no mówi się tak i to nie jest jakaś odkrywcza opinia, że rząd zarabia na wysokiej inflacji, że wysoka inflacja sprzyja wpływom budżetowym.
3: Znaczy,
5: każdy rząd zauważył, to miliard.
3: Jeżeli mamy się obracać w kategoriach politycznych, to rząd, który by się choćby chciałby powiedzieć głośno o tym, że zarabia na inflacji, to lepiej od guli zginąć. No. Znaczy takich rzeczy się nie opowiada, to jest skutek uboczny.
2: To tego. Znaczy, że nie istnieje.
3: To jest skutek uboczny tego. Tak, znaczy, mam zaprzeczyć? No, oczywiście, że nie.
4: Ale też i skutkiem są na przykład jest podniesienie oprocentowania kredytów, co z kolei spowalnia gospodarkę.
3: No, ale tutaj... jeżeli mamy się bronić przed inflacją, która jest zabójcza, myśmy przeżyli to już nieraz.
2: Wysokie ceny paliw, które wrócą, przerzucenie kosztów
3: ale
2: z koncernów na
3: macie państwo
2: producentów
3: wpływy
2: też
3: w Stanach Zjednoczonych
2: zwiększe.
3: Niewiarygodne i prezydent i była ekipa rządząca, proszę zmusić tego faceta w czerwonej czapce w białym domu, żeby odpuścił, żeby zwinął się z tej wojny, świat wróci do równowagi.
1: Ale to Iran dalej będzie blokował cieśninę.
4: Wiecie znaczy, państwo, pan Dancewicz, proszę
6: mnie, się wydaje, że my rzeczywiście zapominamy o tym, że powinniśmy o pewnych sprawach rozmawiać, planując strategicznie, długoterminowo. Zaprzepaściliśmy rozwój dolin wodorowych, bo ostatecznie pieniądze na nowoczesne technologie wodorowe nie poszły. Zaprzepaściliśmy elektromobilność, ponieważ to było... przepraszam, poprzednia władza nie była fanką elektromobilności. Poza zapowiedzią Izery nic się w tym zakresie nie stało. Wprost przeciwnie. To jest oczywistym, że powinniśmy stawiać na paliwa, które możemy wytworzyć u nas z tego, co mamy. Europa w ogóle staje się kontynentem bez surowców. Jeżeli są te surowce, to jest coraz trudniej je wydobywać i jest to coraz droższe. Więc absolutnie przy tych zasobach węgla, które mamy i oczywiście za chwilę padnie odpowiedź albo taka uwaga, że nie mamy energetyki jądrowej, że energetyka węglowa wymaga ogromnych inwestycji. No na miły Bóg wymaga, ale to możemy zrobić tutaj u nas własnymi siłami i w perspektywie kilku lat tą sytuację poprawić. A elektromobilność obrzydzona Polakom w tej chwili,
3: niestety,
6: to ciężko będzie tak naprawdę wrócić na te tory i uzyskać konkretne oczekiwane efekty.
7: Tak, ja bym chciał wrócić do pytania pana redaktora o zasadność polityczną i tego, kogo będziemy rozliczać w 2027 roku, czyli w roku wyborczym, kiedy przestaną obowiązywać wszystkie pakiety ochronne, które są. No proszę pana, to jest paliwo po prostu polityczne dla tych dwóch postsolidarnościowych, prawicowych partii, które rządzą cały czas Polską i one po prostu wiedzą doskonale, do co chcą zrobić i dlaczego chcą to zrobić. Pomysł, który właśnie jest tutaj z tym, znowu doprowadzi do odcinka kolejnej, już można powiedzieć, z tego scenu, że za 3 miesiące winny będzie prezydent wszelkich zmian, tego, że nie podpisuje na nowo pakietu ochronnego, natomiast prezydent będzie mówił, że wciąż jest to niekonstytucyjne, bo sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym i wszystkim, co to dotyczy, wciąż jest nierozwiązana. I tu chciałbym zahaczyć o bardzo kluczowy element, o którym pan w PSL-u powiedział, o tym, że Polaków nie obchodzi to, czy najważniejszy dokument w Polsce jest przestrzegany. No absolutnie nie jest tak, bo jeżeli konstytucja nie jest przestrzegana, konstytucja jest podstawą prawną do funkcjonowania państwa polskiego, to nie funkcjonuje państwo polskie. Dlatego najważniejsze jest to, żebyśmy w końcu zaczęli funkcjonować zgodnie z tym, co jest tam zapisane, rozumieć to, w jakim duchu było to funkcjonowane i jakie były te cele, a nie teraz przerzucać się, że no w sumie można było zrobić to niekonstytucyjnie, zaraz kogoś będzie można wprowadzić siłowo i nie rozwiąże się patu, w którym się znaleźliśmy. Więc to jest po prostu, szanowni państwo, przerażające i też godne potępienia słowa.
4: Proszę państwa, ze sfery idei przejdźmy teraz do naszego drugiego tematu, czyli do pieniędzy, do sfery gospodarczej, ponieważ rząd przedstawił założenia przyszłorocznego budżetu i w skrócie mówiąc tak, mamy wysoki deficyt, 282 miliardy, mamy priorytetem nadal obronę, 4,5% PKB, więcej pieniędzy na zdrowie, ponad 26 miliardów dokładniej, kontynuacja programów społecznych, 3% realny wzrost PKB i 2,8% procent inflacji. Takie są założenia. Czy one są, odpowiadają rzeczywistości, czy nie są nazbyt ambitne, a może za mało ambitne? Może właśnie rząd powinien pomyśleć, spojrzeć na tę rzeczywistość gospodarczą z innej strony. Jakie jest państwa zdanie na ten temat?
1: No, może
4: to może od tej strony, proszę bardzo.
1: Szanowni Karol państwo, Tomorek. Ambitne nie jest założenie długu na przyszły rok, tylko na lata kolejne, gdyż wiemy, jak chociażby przedstawiona jest przez Ministerstwo Strategia Zadłużenia na lata 2027-2030, szczyt, czyli ponad 58% w roku 2029 i przekroczenie progu 55% w 2028. Co to będzie dla nas oznaczać? To będzie oznaczało brak waloryzacji wynagrodzeń w strefie budżetowej, praktycznie konieczność tworzenia budżetów bez żadnego deficytu. Czyli będziemy mogli tutaj zapomnieć o jakichś waloryzacjach, inwestycjach prawdopodobnie i będziemy musieli dążyć do budżetu, który będzie zerowy. Także w tym wypadku widzimy, że rząd próbuje bardzo usilnie dojechać w roku 2027 do momentu, w którym nie przekroczy jeszcze tego progu. Widzimy, że względem metodyki krajowej osiągamy już poziom długu na poziomie 53%, natomiast według metodyki unijnej 64,5%. W tym momencie sytuacja, do której doprowadził obecny rząd i pan minister Domański, stawia nas w sytuacji, w której ratingi Polski spadają. Czy powiedzmy, możemy
4: to... No jeden na razie.
1: Jeden,
4: tylko.
1: Ale...
3: Dużo wcześniej zapowiadany.
1: Dużo wcześniej zapowiadany, ale trzeba pamiętać też, że oznacza to też wzrosty kosztu obsługi długu na nas długoterminowo. Pamiętajmy, że państwa, które nie są w stanie prowadzić w miarę uporządkowanej polityki zadłużania się, płacą więcej. Przykładem jest chociażby Niemcy, a Francja. Niemcy płacą około 3,5% za zadłużenie, natomiast Francja 5%, mimo że to są dwa kraje w strefie euro, gdzie hipotetycznie powinny płacić podobne stawki. Mimo to polityka zadłużenia we Francji powoduje to, że płacą oni za długo zwyczajnie więcej. W tym roku już sam koszt obsługi długów to jest 115 miliardów złotych. Także widzimy, że ta spirala w pewien sposób się nakręca i niezależnie od tego, kto przejmie władzę w roku 2027, będzie zestawiony z sytuacją, w której będzie musiał doprowadzić do masowych cięć i będzie musiał się mierzyć z tym, co w zasadzie zaczyna postępować, a co widzimy po negatywnych trendach w rynku pracy, gdzie chociażby, jeżeli dobrze pamiętam, wszystkie powiaty w naszym województwie odnotowały pewien wzrost bezrobocia, mianowicie z recesją. I ta recesja, jeżeli się nałoży na konieczność ograniczenia wydatków, będzie pewnym dramatem kilkuletnim dla naszego kraju i państwa, a rząd i Ministerstwo Finansów w zasadzie nie robi ani nie proponuje nic, co mogłoby zmniejszyć tą dziurę budżetową.
4: Miłosz Komarnicki, taki czarny scenariusz na rok 2027 i kolejne, to może nie warto iść po władzę w wyborach, co?
0: Znaczy, na pewno niepokojące jest to, że ten dług publiczny wzrasta i tu musimy się chyba wszyscy zgodzić, ale wiemy też, że to też nie jest sprawa jednego czy dwóch lat. No, programy socjalne na przykład wprowadzane typu 500+, były wprowadzane już wiele lat temu i teraz ciężko na pewno się z takiego programu...
1: Ale dziura budżetowa była niższa.
0: No tak, ale te programy socjalne też napędzają tą dziurę budżetową. No jak pan tutaj mówi już o statystykach, no to przytoczył pan Francję. Francja ma 117% na dzień dzisiejszy. Włochy mają prawie 140%. Tutaj wspomniane USA ma 125%. Ja nie mówię, że my jesteśmy super, bo mamy poniżej 60%. Średnia unijna jest 82%. To wszystko jest niepokojące. Oczywiście tylko pytanie, co mamy wszystko ograniczyć, nie rozwijać się, nie robić inwestycji. Sami wiemy, że inwestycje napędzają gospodarkę. Te programy socjalne też w jakiś sens napędzają gospodarkę, więc nie napędzać gospodarki, mieć niski wzrost gospodarczy też będzie powodował zadłużenie, bo obsługa długu cały czas rośnie, prawda? Więc nie ma... Okej, nie jest to dobre zjawisko, tylko że fajnie jest wszystko krytykować, ale dajmy jakieś rozwiązanie, bo tutaj na razie tylko dostajemy krytykę z każdej strony, że to powiększamy, ale ja nie słyszałem, żeby opozycja zaproponowała coś sensownego.
1: Ja nie słyszałem, żeby nawet rząd proponował coś sensownego. No właśnie. Także, a rząd jest w władzy. A, potwierdził pan. Dziękuję.
0: Nie, panie Kierunku, proszę mnie nie mówić do słówka, po prostu wy krytykujecie.
1: Szanowny panie, jeżeli mówimy o wydatkach, to sytuacja jest taka, że...
3: Świetny czas bycia w opozycji.
1: No dokładnie. Każdy czas jest świetny. Ja pamiętam, jak Platforma Obywatelska czepiała się za radiowoza, dzisiaj buduje orliki z
2: proszę bardzo, Stefan Borecki. Ambulanse i się lansujemy.
5: Znaczy, no możemy ten cały deficyt skasować i zrobić po prostu cięcie.
6: Albo przenieśmy do funduszy zewnętrznych.
5: Tak, i wtedy okaże się, że nie mamy długu, ale nie ruszymy do przodu, tak?
1: Za COVID-em głosowały wszystkie partie.
5: Ja tutaj zwróciłbym uwagę na to,
4: pan Stefan Borecki mówi, proszę bardzo.
5: Na tak zwane misie, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, które dzisiaj w Polsce są po prostu zażynane. Nie mają żadnej ulgi, a to jest grupa, która tworzy praktycznie 50 czy ponad 50% przychodu do budżetu państwa. Więc jeżeli my będziemy zażynać, przepraszam za wyrażenie, te małe firmy, no to niestety, ale to jest ta grupa, to jest ten fundament, który daje zatrudnienie, płaci podatki i wzmacnia, jakby jest siłą, fundamentem w ogóle naszej gospodarki, naszego państwa.
4: Ale kto powinien ulżyć tym małym i średnim przedsiębiorstwom?
5: No oczywiście, powinny być takie przepisy, żeby...
2: Kto teraz rządzi?
5: Ja też czekam dalej na obniżenie składki zdrowotnej i tak dalej i składki zdrowotnej, tego pisowskiego podatku zdrowotnego, bo tak to trzeba nazwać.
1: Ale jest w życiu.
5: Więc, ale wiadomo, budżet państwa musi być oparty na edukacji, bezpieczeństwie i zdrowiu. No, na to pieniądze po prostu muszą być.
4: 198 miliardów na obronność, 274 na ochronę zdrowia, 46 na edukację.
5: No tego nie zmienimy. No tego nie zmienimy, bo inaczej runie po prostu wszystko. No patrząc dzisiaj, gdzie mamy konflikty i tutaj i nas się zaczepia przez właśnie różnego rodzaju akcje i tą wojnę hybrydową Putina, więc my na bezpieczeństwo na pewno nie możemy ograniczać żadnych pieniędzy, ale też z drugiej strony powinniśmy wspierać tych małych, średnich przedsiębiorców, żeby oni byli na tym rynku, żeby oni wytwarzali PKB, żeby oni dawali zatrudnienie, żeby oni płacili składki do ZUS-u, bo za chwilę się okaże, że tych pieniędzy nie będzie na emerytury, nie będzie na różnego rodzaju inne dodatki, które, z których społeczeństwo korzysta.
4: Dziękuję. Piotr Dancewicz.
6: Gdzieś tam z tyłu głowy kołaczą mi się takie słowa, lepiej być zadłużonym, aniżeli podbitym. Przepraszam, państwo kojarzycie, tak, kto to powiedział? Więc absolutnie budżet jest od tego, żeby w sytuacjach ekstremalnych właśnie w ten sposób mniej więcej reagować. Natomiast co do tej małej i średniej przedsiębiorczości. Otóż proszę państwa, od lat uczymy się tak naprawdę nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Takim impulsem są każdorazowo budżety Unii Europejskiej i każdorazowo ten budżet jest coraz bardziej wymagający. Natomiast dlaczego pewne rzeczy nam się nie udają? A może dlatego, że Polakom również skutecznie została obrzydzona na przykład polityka klastrowa, ponieważ zepchnięto to wszystko do jednego worka, prawda? A klastry w świecie się sprawdzają. Klasyczny przykład to jest Dolina Krzemowa, prawda? Gdzie jest niczym nieograniczony przepływ trzech potencjałów: kadry, finansów i technologii. I to w układzie horyzontalnym, diagonalnym, a nawet wertykalnym. Więc absolutnie takie bardziej zaawansowane formuły prowadzenia tej działalności. To się wiąże z edukacją, to się wiąże z podnoszeniem kompetencji menedżerskich, to się wiąże z świadomą, odpowiedzialną polityką inwestycyjną. Czyli nie tylko dotacje, ale również na przykład instrumenty tak zwane revolvingowe, czyli zwrotne. Natomiast co do budżetu. Budżet jest odpowiedzialny. Budżet nie zabiera świadczeń socjalnych, kładzie nacisk na opiekę zdrowotną i na właśnie to przygotowanie do turbulentnych czasów, w których żyjemy. Ja tylko przypomnę, że Lewica przeforsowała swój sztandarowy projekt renty wdowiej. To jest też bardzo istotne, bo jako społeczeństwo się starzejemy. Natomiast wiecie państwo, też działamy w pewnych realiach. Ja powiedziałem, transparentność tego budżetu i jego siła polega na tym, że nic nie jest zamiatane pod dywan i nic nie jest wyprowadzane na zewnątrz, tak żeby się w budżecie nie znalazło, albo żeby nie trzeba było tego pokazywać. Zostało to wszystko ujawnione i w tej chwili wiemy, na czym stoimy. Dlatego przed nami wiele lat ciężkiej pracy, żeby rzeczywiście te deficyty utrzymać w ryzach.
4: Dziękuję bardzo. Senator Tadeusz Jarmuziewicz.
3: Pierwszy budżet, jaki ten rząd przyjmował, to był w 23 roku, to był budżet odziedziczony. Bez stękania, bez mękolenia, tak naprawdę przyjęliśmy go w takiej postaci, w jakiej był. Ale potem, 24, 25 i obecny, to są budżety oceniane przez opozycję jako takie, po którym świat przestaje istnieć. Znaczy, wszystko się wywala do góry kołami. Tragedia finansowa na nic nie będzie już. Już na nic nie wystarczy pieniędzy. Ja powiem państwu, że ja widziałem tych budżetów chyba, gdyby dodać tą przerwę, gdzie mnie nie było w parlamencie, około 30. W związku z tym to jest taka stara śpiewka, przepraszam za słowo, wyświechtana. Natomiast chciałbym państwu uświadomić, z pewnością macie tą świadomość, ale jeszcze podkreślić jedną rzecz. Budżetu stanowionego w 26 w takich okolicznościach nigdy nie przyjmowaliśmy. Takie domniemanie, że się może wydarzyć tragedia w tym kraju, kiedy tak trochę bez echa przebiegła informacja w polskich mediach, że Putin mówi, że kto będzie chciał ograniczyć komunikację obwodu królewskiego z resztą Rosji, to jest wypowiedzenie wojny tak naprawdę. Czyli ten facet już sobie skonstruował alibi do tego, żeby były naprawdę wielkie zagrożenia. Ja bym się nie zdziwił, bardzo bym nie chciał, ale nie zdziwiłbym się, gdyby po tym, co się może wydarzyć w Europie, zaczęło się mówić o nowelizacji budżetu, że te 200 miliardów, które jest nakładów na obronność w państwie polskim, może się okazać, że to jest niewystarczająca ilość, że będziemy naprawdę się skrobali po głowie, jak tu związać koniec z końcem i nie dać się najechać ruskiemu.
4: No to postraszył nas pan.
3: No nie postraszyłem, czytamy te same gazety.
7: Ja właśnie postaram się odpowiedzieć właśnie w tym tonie, który pan senator przed chwilą przedstawił. Tak, mamy sytuację, która opisywana jest jako ta, która sprowadza na nas w najbliższym czasie turbulencje. Mamy przedstawione tutaj przez panów słusznie przykłady większych gospodarek i większych krajów, które nie patrzą na swój dług, tylko postanawiają zainwestować tyle pieniędzy, żeby być przygotowanym na konkretne zmiany. Natomiast budżet, który został przedstawiony przez ten rząd, zakłada wielkie luki. Ja bardzo się cieszę, że ten rząd postanowił chociażby w temacie NFZ-u, wydaje najwięcej w historii, ale nie dzięki temu, że wydaje najwięcej w historii, nie łamie prawa. Bo zgodnie z ustawą dotyczącą wydatków na NFZ, ona nie może być mniej niż obecna kwota, która się pojawiła. Więc bardzo dobrze, że ta nie mniejsza kwota, która musi się pojawić, ona jest, natomiast to jest niewystarczająca kwota do założeń tego, co pojawi się w przyszłym roku, w trzecim kwartale. Mianowicie, w trzecim kwartale przyszłego roku, już w chwili obecnej mamy wyliczenie, że w polskim budżecie zabraknie około 24 miliardów złotych na NFZ. Jeżeli zabraknie 24 miliardów na NFZ, to znaczy, że znowu będziemy oglądali sytuację, gdzie niektóre szpitale będą wstrzymywać przyjmowanie pacjentów. Szanowni państwo, moja porada, proszę nie chorować od listopada do grudnia, wtedy będziecie bezpieczni. Natomiast to nie jest realne rozwiązanie na problemy, w których się dzisiaj znajdujemy. Mamy wielokrotnie powtarzane sytuacje związane chociażby przed chwilą z tematem energetycznym, że są problemy, że zmiany na rynku światowym doprowadzają do zawirowań, do podnoszenia cen inflacyjnych i wszystkich tych rzeczy, które zostały tutaj przed chwilą powiedziane. Jest to bardzo mądre spostrzeżenie i warto na niej się pochylić, ponieważ musimy zainwestować zrobić, żeby wyjść z sytuacji, w której się dzisiaj znaleźliśmy. Jeżeli ciągle nam brakuje pieniędzy na wszystko, a jednocześnie tak troszkę inwestujemy, ale trochę się boimy, nie zmieniamy sytuacji, żeby wyjść z kryzysu, który nad nami naciąga. Jedziemy na ścianę, ale zamiast próbować w jakikolwiek sposób zatrzymać wjechanie w tą ścianę, próbujemy w takim wypadku, no nie wiem, no jechać tym samym tempem i mówić, o Jezus Maria, przed nami jest ściana. Jest to przerażające, zwłaszcza jeżeli słyszymy to z przedstawicieli koalicji rządzącej i dlatego będę powtarzał o tym, że skoro planujecie budżet i skoro planujecie już się zadłużać i dobrze, że to robicie, bo faktycznie ja się zgodzę z hasłem, że są czasy trudne i trudne idą. Natomiast jeżeli idą trudne czasy, to zróbmy wszystko, żebyśmy za pół roku nie powtarzali błędów II Rzeczypospolitej, która wydawała mniej niż Niemcy, a później była zdziwiona, że Niemcy mieli w czasie II wojny światowej większą armię niż my. Dziękuję
4: ale
7: bardzo.
4: Ale nie sądzi pan, że, bo wspomniał pan o tym konieczności takiej prorozwojowej działalności budżetowej, ale czy inwestowanie w przemysł zbrojeniowy to nie jest element tej polityki?
7: Ależ oczywiście.
3: Ależ
7: oczywiście, czy my w tym momencie
4: rekordowe wydatki właśnie
7: ale bardzo dobrze. Jednocześnie wciąż mówimy o brakujących na przykład etatach żołnierzy, jednocześnie wciąż żołnierze nie mają butów i niech krytykujemy tego, że wydatki są duże. To bardzo dobrze. Problem polega na tym, że są one niewystarczające. Jeżeli mówimy i to prosiłbym o spójność logiczną. Jeżeli mówimy, że jest źle, to zróbmy wszystko, żeby nie było źle. Bo to w tym momencie ale jest największy problem, w którym się znajduje.
4: Przepraszam, podrążę, bo tutaj zaintrygował mnie pan. No to jaki jest pułap finansowy tych wydatków, żeby uznał je pan za wystarczające?
3: 200 miliardów złotych. Jeżeli mocniejszym od rosyjskiej, to będzie ten moment, kiedy wystarczy.
7: Szanowny panie, jest to bardzo proste uproszczenie bardzo skomplikowanego problemu. Tak, ponieważ musimy patrzeć na wiele innych założeń. Jeżeli na przykład mamy elementy związane z budżetem i teraz tak, będziemy mówić o tym, że wydatki na armię w tym wypadku są wystarczające, tak? A patrzymy na to, że nasz przeciwnik, jeżeli porównamy sobie chociażby kwestie wydatków na budżety, wydaje dużo więcej niż my, a startuje z poziomu, w którym ma dużo więcej niż my, w pewnym momencie zostajemy w plecy, tak czy nie? No to jest proste, logiczne przełożenie. I to jest element, na który bym zwracał uwagę. Musimy patrzeć na to, w którym momencie wystartujemy. Całe szczęście jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, dlatego nie musimy mieć samodzielnie wystarczających zasobów, żeby prześcignąć Rosję. Natomiast musimy patrzeć na zmiany, które następują, bo to też, szanowni państwo, tutaj z koalicji rządzącej mówiliście, że zmiany, które następują związane z AfD i tym, jakie zmiany nachodzą w Niemczech czy we Francji, są potencjalnym zagrożeniem. Musimy też na to patrzeć, że trzeba patrzeć na zdolności, których jesteśmy w stanie samodzielnie wyprodukować na przyszłość, a nie godzić się na rzeczy, że taki jest stan dzisiejszy, nic więcej z tym nie musimy robić, no bo i tak już wydajemy dużo. Szanowni państwo, albo w jedną, albo w drugą.
4: Dziękuję
7: bo inaczej
4: bardzo.
7: Będziemy musieli Ewa wydawać Przystajko. Na inną armię.
4: Jak pani ocenia ten budżet?
2: No kiepsko, bo tak jak tutaj wspomniał rozmówca, że przed sobą widzimy ścianę, a wcale nie hamujemy. Wydatki trzeba zweryfikować przede wszystkim. Niedoświadczony lekarz nie może zarabiać 1 600 000, tak? Te wydatki muszą być zweryfikowane. Oczywiście my musimy się zbroić, ale tutaj panowie sugerują, żeby prezydent pojechał do Donalda Trumpa i prosił o zakończenie konfliktu, to może kolega z Sopockiego Molo pojedzie do swojego przyjaciela i też poprosi o zakończenie konfliktu. Nie możemy w ten sposób do siebie mówić i się przerzucać takimi odpowiedzialnościami. Nie mamy wpływu na to, co robią głowy innych państw.
3: Czyli wycofujemy się z poparcia Trumpowego?
2: Nie.
3: Nie?
2: Trump robi to, co uważa za najlepsze dla swojego państwa, bo jest jego głową i jego reprezentuje.
3: Dla siebie i z dla tego, siebie, co pamiętam, to Platforma i Koalicja nie bili brawo w dniu wyborów Trumpa. Tak, z tego, jak ja pamiętam.
4: Ale wróćmy do pani.
2: Wróćmy. Wydatki na zbrojenia są konieczne, ale budżet to też nie jest lista życzeń, prawda? My nie możemy tam sobie dokładać kolejnych wydatków tak bezmyślnie i liczyć na to, że się stanie cud i się wyrobimy. I nie wskoczymy tą w procedurę nadmiernego zadłużenia, ponieważ wtedy będziemy musieli zrezygnować z wydatków socjalnych. To zubożeje społeczeństwo. I niestety pieniądze, które zostają w gospodarstwach domowych, są później wydawane, wpływają na rozwój gospodarczy. Będzie tragedia. My musimy zastanowić się też nad rozwojem na przykład w sektorze energetycznym, bo niestety dobrze rozwijająca się gospodarka jest w stanie uratować finanse publiczne, tak? A w tej chwili ja to widzę w czarnych barwach. Ten kredyt safe, który nas zadłuży niemiłosiernie, Nie wiem, czy my jesteśmy dzisiaj przygotowani na to, co będzie w przyszłości. My tu mówimy o naczyniach połączonych, że musimy patrzeć na gospodarkę długofalowo. W perspektywie tych decyzji, które zapadają teraz, mamy wzrost inflacji i wzrost bezrobocia.
4: Chociaż w tym przyszłorocznym budżecie zaplanowano 2,8% inflacji, tak przypomnę.
3: 4 tygodnie temu.
2: Zaplanowano, ale czy taka będzie? Czy ktoś
7: może... Mamy wyniki, że wskazują, że w przyszłym roku będzie około 4%.
2: Będzie wyższa.
4: Chociaż mamy obniżkę cen paliw, no więc to jest wszystko...
7: Zakładamy, że inflacja tutaj
2: całości
7: jest zyski, które można...
3: Proszę bardzo, pan senator. Przedmówczyni, 4 tygodnie, chyba 4 czy 5 tygodni temu, minister Balczun na Kongresie Energetycznym w Opolu przyznał, że do 30 roku inwestycje w energetyce w Polsce to jest 1 bilion złotych. Jeszcze nigdy nie było tyle pieniędzy. Proszę Państwa, w Polsce ruszyły budowy 150 magazynów energii. 2 miesiące temu pod brzegiem otworzyliśmy 50 megawatów. To jest niewielki magazyn. To jest po prostu dla powiatu i okolic może 3-4 godziny. Jakieś krytyczne. To można wydzielić szpitale i tak dalej. Wtedy będzie dużo dłużej. Natomiast to jest autentycznie podejście i powiem Pani tak, chyba utrzymywanie przynajmniej w wielu dziedzinach funkcjonowania państwa oczekiwałoby się, że to będzie większej ilości dziedzin, jakaś tam kontynuacja. Jednak.
2: Panie senatorze, a jak my zabezpieczymy te magazyny energii? Bo ja podam panu taki przykład, już
3: to
2: te
3: budujmy,
2: palone...
3: No wie pani, to nie budujmy.
2: Nie, no my musimy je zabezpieczać, jeżeli już chcecie budować, bo... widzimy, co się dzieje, jak elektryczne samochody się palą. Nie ma szans, żeby to zatrzymać. 2 tygodnie temu spalił się dom moich teściów przez małą hulajnogę elektryczną, więc musimy się zastanowić, jak wy chcecie w ogóle to zabezpieczyć. Mając na uwadze również ostatnie podpalenia, które są dziełem sabotażystów, tak? Proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo, jak taki magazyn energii zostanie podpalony. Druga rzecz, jeżeli my chcemy inwestować w tą energetykę, to Chiny już od roku testują elektrownię atomową opartą o izotop toru, który jest bezpieczny, nie potrzebuje tyle wody do chłodziwa. Do tego jeszcze nie zostawia odpadów radioaktywnych, więc jest tańszy w utrzymaniu. My nie mając żadnej, ani nawet małego SMR-a, na chwilę obecną na arenie światowej przegrywamy z Chinami.
4: Dobrze.
7: Tak, ja chciałem tylko jeszcze jeden element właśnie powiązany z budżetem, który tutaj można wpleść. Szanowni Państwo, w tym budżecie też nie zostały zainwestowane dużo większe pieniądze na rozwój polskiej nauki. A jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego rozwoju w polskiej nauce, no to nie możemy myśleć o tak skomplikowanej technologii, jaką tu przed chwilą Pani wymieniła, a jednocześnie potrzebujemy tutaj po prostu postawić na konkretne rozwiązanie, które dadzą nam jakiekolwiek przewagi, patrząc przede wszystkim na to, że technologia jest najdroższą rzeczą, którą w chwili obecnej można kupować, a my jej nie mamy w żaden sposób, nie mamy tutaj własnej niezależności pod względem budowania kolejnych projektów i to też jest rzecz, która nie została uwzględniona w tym budżecie, dlatego ten budżet jest zły.
4: No i pytanie, co będzie z kolejnym też budżetem, co będzie musiał zrobić kolejny rząd, który, przypomnijmy, już za prawie równo rok zostanie przez nas wybrany. Czy to jest taki budżet właśnie na przeczekanie do wyborów, czy to już jest...
1: Miejmy nadzieję, że uda się przeczekać do wyborów. Patrząc na obecną sytuację, to nie byłbym pewien, szczególnie, że jak wspomnieli wcześniej przedmówcy, w wielu polach wymagane są inwestycje. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja z chociażby dofinansowaniem zbrojeń, bo widzieliśmy takie ogłoszenia, że nagle pieniądze, które miały być zamiast safe, które proponował pan Glapiński, pan prezydent, nagle są potrzebne i pojawia się sytuacja, w której możemy sobie zadać pytania, czy na wszystko już starcza i czy te pieniądze w ogóle będą, bo z mojej perspektywy wygląda to tak, że budżet został zaplanowany na rok 2027, a kto będzie planował 2028, będzie miał po prostu problem. I no, nie ukrywam, że sytuacja, w której zadłużamy się na taką skalę bez szukania jakiejkolwiek alternatywy, czy to przy cięciach budżetowych, czy chociażby przy zwiększeniu wpływów budżetowych, jak choćby poprzez opodatkowanie większych korporacji, jak choćby Facebook, który stwierdził, że może sobie wrzucać reklamy z każdym, które, za przeproszeniem, są dziełami AI.
3: Świetnym rozmówcą byłby Trump do tego.
1: Cóż, powiem tak, na pewnym etapie można negocjować pewne rzeczy. Jeżeli jest się w pewien sposób niezbędnym lub wymaganym, można było to faktycznie negocjować znacznie wcześniej, szczególnie gdy mówiliśmy o początku konfliktu na Ukrainie. Niestety ten czas przespano. Ale wydaje mi się, że inne firmy, tak jak chociażby Orange, który w ostatnim czasie znacznie więcej pobierał pieniędzy niż wpłacał do budżetu, a to, że robił inwestycje, to już jest inna kwestia, no jest pewnym, powiedzmy, pytaniem otwartym, czy potrzebujemy firm, do których znacznie więcej dopłacamy do inwestycji w ich infrastrukturę, na której zarabiają, czy powinniśmy może zacząć po prostu ściągać z nich podatki, jak z innych polskich firm.
4: Jedna jest...
0: Proszę bardzo, panie doktorze, nie do końca w 28 będą musieli się martwić, będzie się musiał martwić nowy rząd, bo tutaj pan senator słusznie powiedział, że w 2024 został przyjęty w zasadzie budżet zaplanowany przez poprzedników.
4: No, i teraz tak też będzie trzeba... W dostanie kolejny rząd.
1: Budżet z ograniczeniami.
0: Będzie tak. Budżet spadku, więc to nie zrzucajmy na kolejny rząd, jednak ten rząd jeszcze będzie musiał przynajmniej jakiś zarys.
3: Ale ja mam dla państwa dobrą informację, rząd się nie zmieni w 2007.
7: Na pewno?
1: Tak, na pewno.
3: Ale moja
1: życzę pana koalicjantom takiej pewności
4: państwa
1: siebie.
4: Temat na kolejną dyskusję, na kolejny
1: do przekraczenia progu.
2: Znaczy ja uważam, że wydatki trzeba zweryfikować. My też leczymy obywateli innych państw za darmo. Mamy dużo wydatków, a nie stosujemy tej takiej pomocy trochę też transakcyjnej, zabezpieczając swoją przyszłość. Więc jest dużo do zmian i do dyskusji.
5: Ale to wydatki tak? Na pewno w administracji publicznej, gdzie średnia wynosi około 9 tysięcy, gdzie oni nic nie produkują,
7: nie będą dłużej pracować,
5: nie tworzą, a sektor, który właśnie te małe przedsiębiorstwa, które wytwarzają, to średnia pensja wynosi ponad około 6 tysięcy, więc to musi się zmienić. To inaczej administracja zeżre nasze zyski z pracy.
4: Finanse publiczne to bez wątpienia, proszę państwa, duże wyzwanie przed każdym rządem, a za dziś państwu dziękuję za udział w programie. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję bardzo.
4: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
7: Dziękuję i dużo zdrowia.
4: Senator Tadeusz Jaromuziewicz, Koalicja Obywatelska.
8: Wszystkiego dobrego.
4: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
6: Dziękuję, udanej niedzieli państwu.
4: Stefan Połonecki, Polska 2050.
5: Dziękuję, dużej nadziei, dużo optymizmu, będzie dobrze.
4: Miłosz Komaryński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: Dziękuję, spokojnej niedzieli.
4: I Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
0: Dziękuję państwu.
4: Ireneusz Prochera, również dziękuję państwu za uwagę.
9: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na ch-karolinka.pl. Jest Karolinka!
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
4: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
5: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
4: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
5: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
1: Po reklamie.
6: Już południe, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+, plus czas na wiadomości. Zapraszam. Tylko wczoraj 15 ofiar wypadków drogowych. Na Łotwie partia obecnego premiera wygrywa wybory parlamentarne. Hubert Hurkacz w półfinale tenisowego turnieju ATP w Pekinie.
7: Wiadomości Radia Opole.
6: Roman Dziuranek. Komenda Główna Policji poinformowała, że minionej doby na polskich drogach zginęło 15 osób. Podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej powiedział, że 3 października był jednym z najgorszych dni w tym roku, jeśli chodzi o liczbę i skutki zdarzeń drogowych.
8: Policjanci tego dnia obsługiwali 91 wypadków drogowych, w których zginęło tylko podczas jednej doby aż 15 osób, a rannych zostało 97. Tego dnia także wyeliminowali z ruchu 300 kierujących pod wpływem alkoholu. Tutaj mówimy o stanie nietrzeźwości i stanie po jego użyciu.
6: Komenda Główna Policji poinformowała w mediach społecznościowych, że funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji, zatrzymali ponad 550 sprawców przestępstw i ponad 200 poszukiwanych osób.
7: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Na Łotwie partia obecnego premiera wygrywa wybory parlamentarne. Po przeliczeniu ponad 99% głosów Zjednoczona Lista zdobyła ponad 35% poparcia i według wstępnych wyliczeń może liczyć na 42 miejsca w 100-osobowym Sejmie.
9: To najlepszy wynik pod względem liczby zdobytych mandatów przez jedno ugrupowanie w historii łotewskiego parlamentaryzmu. Premier Andris Kulbergs ocenił, że wynik wyborów pokazuje, iż wyborcy oczekują zmian. Zjednoczona Lista znacząco poprawiła swój wynik sprzed 4 lat. Teraz będzie największym ugrupowaniem w nowym parlamencie. Drugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 13%, a Sojusz, władza suwerenna Nowi Łotysze, zdobył prawie 12%. Głosów. W wyborach wystawiono w sumie 14 list partyjnych i koalicyjnych, a frekwencja wyniosła niespełna 52% i była najniższa w historii wyborów parlamentarnych na Łotwie. Zjednoczona Lista zapowiedziała, że rozmowy na temat utworzenia nowej koalicji chce rozpocząć od swoich dotychczasowych partnerów.
6: A była to relacja Kamila Zalewskiego. Wracamy do kraju. Od piątku trwa 11. Festiwal Mikołaja z Koźla. Jeszcze dzisiaj w programie dwa koncerty o godzinie 15 i 19. Występy odbywają się w Kościele Świętych Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie Koźlu. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.
7: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Ponad 90 zawodniczek i zawodników bierze dziś udział w 6. edycji otwartych Mistrzostw Województwa Opolskiego osób niepełnosprawnych w judo. Uczestnicy są klasyfikowani do poszczególnych kategorii na podstawie stopnia niepełnosprawności. Z tego względu wczoraj przeprowadzono trening obserwacyjny, który ułatwia podział sportowców na odpowiednie grupy. U nas nie liczy się tylko waga, mówi Jerzy Dodzian, prezes UKS Judo OK Opole, organizator zawodów.
10: Za każdym razem musimy je ustawiać tak, żeby oni
1: byli dobrani, żeby było mniej więcej rywalizacja taka równa, ale też i bezpieczna. Chociaż już my znamy, mniej więcej wiemy, kto z kim ma walczyć, ale są na przykład nowe osoby i musimy na tym treningu obserwować, czy on jest, a dopiero wychodzi później, żeby niby na treningu jest wszystko w porządku, a później się okazuje, że na zawodach jednak jest trochę inaczej.
6: A na zawody do hali w Turawie przyjechały reprezentacje 11 klubów. Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP w Pekinie. W ćwierćfinale Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova.
10: Dość się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale, więc chciałem podziękować wszystkim za wsparcie.
6: A o finał Hurkacz zagra z Rosjaninem Andrijem Rublowem lub Australijczykiem Aleksem de Minorem.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: 17 stopni za oknami, ciśnienie to 1028 hektopaskali, w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby, zmienny. W nocy trochę więcej chmur, miejscami silne mgły i zamglenia i temperatury minimalne od 8 do 10 stopni, a więc noc będzie cieplejsza niż ta, co za nami, a jutro w dzień mało chmur, zanikające rano jeszcze mgły i zamglenia i temperatury w ciągu dnia od 17 do 19 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mój koniec świata był 863 dni temu.
12: Pierwsza myśl.
13: Dlaczego ja?
14: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
13: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
12: Jeszcze chciałabym pożyć.
15: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
16: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
17: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
18: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
19: Tak.
18: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
19: Mhm.
18: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
19: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
20: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
18: Już rozumiem.
19: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
2: Reklama społeczna.
15: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Po reklamie. Radio Opole na 103,2 FM w Prudniu.

Dawid podsiadło na antenie Radia Opole z piosenką Sezon, której premiera miała miejsce w tym roku, ale absolutnie dzisiaj premiery z ostatniego miesiąca w naszej audycji W Dobrym Rytmie. Będzie trochę filmowo, więc to już powinno zapowiadać, co usłyszymy, ale nie zabraknie też sprawdzonych, dobrych hitów z polskiej sceny muzycznej i już takie przed nami. Teraz Ewa Farna, Nie znam tego miejsca, potem Kamil Bednarek, Całą nocą i Emo, kochaj. Przecież mam

jak w filmie Sarsa, to singiel, który 2 lata temu promował wydawnictwo tej artystki pod tytułem Miało być jak na filmie. A czy będzie jak na filmie z najnowszą premierą wyjątkowego duetu? Mowa tutaj o piosence Jak my, którą nagrała Kaśka Sochacka i Cortez. 2 zupełnie inne głosy, chociaż ta melancholia ich łączy moim zdaniem i taka też jest ta piosenka. Oczywiście ich najnowszy utwór promuje film Nasza rewolucja i już teraz przyciąga naprawdę uwagę wielu słuchaczy. Czy stanie się hitem, czy pozostanie tylko piosenką wykorzystaną w filmie? O tym dopiero się przekonamy. Ale zanim to, to teraz posłuchajcie sami i ciekawa jestem, czy wy w tej historii odnajdziecie siebie.

kiedyś cię znajdę, Reni Jusis, na antenie Radia Opole w audycji W Dobrym Rytmie. Zrobiło się trochę filmowo, bo przecież ta piosenka pojawiła się wiele lat temu w filmie Nigdy w życiu. Ostatnio trochę afer wokół tego filmu, ale o nich może nie będziemy mówić. Ciekawe, jakie piosenki pojawią się w nowej części tego filmu. O tym pewnie wkrótce się przekonamy. Być może któryś młody głos z polskiej sceny muzycznej pojawi się w filmie. Na przykład ja mam swoją propozycję. Sarah James, Zrób to dla mnie, albo Bryska po drugiej stronie szkła, albo może Wiktor Waligura i piosenka Jeśli ma się skończyć świat. Zapraszam Was, bo teraz właśnie to. Młodzież na antenie Radia Opole.

sentymentalnie w audycji w dobrym rytmie, a to za sprawą Wiktora Waligury i piosenki Jeśli ma się skończyć świat. A teraz trochę młodzieżowo, jeśli chodzi o rytm, ale bardzo dojrzale głosowo, bo przed nami w piosence To nie tak jak myślisz, Edyta Górniak, potem Ania Dąbrowska, Z tobą nie umiem wygrać i Chcę być sobą, Baranowski.

chce być sobą Baranowski, gdyby to wszystko było takie proste. Drodzy słuchacze, zostańcie z audycją w dobrym rytmie już za moment na antenie Radia Opole Wiadomości. Teraz jeszcze przed nami Paulina Przybysz, Mateusz Ziółko, a ja do Was wracam po godzinie 13 z kolejnymi nowościami i premierami z ostatniego tygodnia. A zatem do usłyszenia.

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
7: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 13, czas na kolejne wiadomości. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Onkologii.
8: Profilaktyka ma za zadanie wykryć nowotwór we wczesnym stadium. I to bardzo chcemy robić.
7: W wiadomościach także Dni Kultury Niemieckiej i Weekend Seniora z Kulturą.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Roman Juranek. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Onkologii. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat profilaktyki nowotworów oraz ich diagnozowania. Wczesne wykrycie pozwala na całkowite wyleczenie zdecydowanej większości pacjentów, mówi profesor Andrzej Kurylcio z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
8: Badania profilaktyczne są wykonywane u ludzi bez objawów choroby, czyli profilaktyka ma za zadanie wykryć nowotwór we wczesnym stadium. I to bardzo chcemy robić, ponieważ wczesne stadia przekładają się na dłuższe przeżycie, na mniej inwazyjne, mniej okaleczające leczenie. Stąd cały czas mówimy o profilaktyce.
7: Także opolskie Amazonki przypominają o profilaktyce i regularnych badaniach. Zapytaliśmy mieszkanki stolicy województwa, czy regularnie wykonują badania profilaktyczne w kierunku raka piersi.
9: Tak, chodzę regularnie się badać, ze względu na to, że mam obciążenia rodzinne. Moja babcia jest po nowotworze, no i tak ze względu na to miałam najpierw robione USG, jako młoda dziewczyna, a w tej chwili co 2 lata wykonuje badanie mamograficzne piersi.
10: Myślę, że raz do roku powinno się takie badania wykonywać. Bardzo często się z tym spotykam, że no, wiele osób lekceważy, nie robią tych badań, a później czasami jest już za późno.
7: W Polsce dostępne są bezpłatne badania profilaktyczne. W ramach NFZ można wykonać cytologię, mammografię, kolonoskopię, czy skorzystać z profilaktyki raka płuc dla osób w grupie wysokiego ryzyka.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: W piątek uroczystym koncertem w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu rozpoczęły się 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura podkreślała, jak ważna jest to inicjatywa dla wszystkich mieszkańców regionu, ale także odwiedzających go gości.
11: Dzięki kulturze, dzięki całemu cyklowi wielu wydarzeń, bo to i koncerty, i wykłady, i wystawy, poznajemy zarówno przeszłość, historię tego regionu. Poznajemy kulturę niemiecką, która teraz jest tworzona w Niemczech, ale również działalność artystyczną członkini i członków mniejszości niemieckiej. lepiej. To wszystko sprawia, że możemy jako społeczeństwo po prostu lepiej się poznać.
7: W programie kilkadziesiąt wydarzeń, które będą trwały do końca października, nie tylko w Opolu, ale również w innych miastach województwa, a szczegółowy program można znaleźć także na stronie Radia Opole.
0: Tu są wiadomości Radia Opole.
7: Natomiast od wczoraj trwa weekend seniora z kulturą w Muzeum Śląska Opolskiego. W ramach tej ogólnopolskiej akcji seniorzy mają bezpłatny wstęp do zwiedzania wszystkich obiektów muzeum. Są też wydarzenia specjalne. Jeszcze dzisiaj w kamienicy Czynszowej odbędzie się oprowadzanie poświęcone codzienności dawnych mieszkańców Opola. Początek o godzinie 15:00. Na oprowadzanie obowiązuje rezerwacja. Liczba miejsc jest ograniczona, a Radio Opole jest patronem medialnym wydarzeń organizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego. A nazwisko laureata Nagrody Literackiej Nike zostanie ogłoszone podczas wieczornej gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. To wyróżnienie zostanie wręczone po raz 30. W finale znalazło się 7 książek, w tym 2 autorów pochodzących ze Śląska, a laureatką zeszłorocznej nagrody została, przypomnijmy, Eliza Kącka.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Coraz cieplej, 18 stopni za oknami, a ciśnienie 1028 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, a wiatr słaby, zmienny. W nocy będzie sporo mgieł i zamgleń, a temperatura minimalna w granicach 8 stopni. Jutro w ciągu dnia po porannych mgłach i zamgleniach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatury maksymalne od 17 do 19 stopni w cieniu. Wiatr będzie słaby z kierunków zachodnich.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
5: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: bądź.
1: Absolutnie nie zwalniamy tempa. Sztos, Grzegorz Chyży. Rozpoczynamy drugą godzinę programu muzycznego w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec i już przed nami teraz Roxy z piosenką Na szeroką wodę, potem Julia Wieniawa z Sobą tak i niekwestionowany przebój Dzięki, że jesteś, Lambery Trips.

Daria Zawiałow, Hej Hej w audycji W Dobrym Rytmie, to artystka, która oprócz tego dobrego popowego głosu ma w sobie ten rockowy pazur. Również Cloudy jest taką artystką młodego pokolenia i zaledwie kilka dni temu zaprezentowała światu swój najnowszy singiel Beztrosko. Jak o nim mówi? Napisałam ten tekst przede wszystkim dla siebie, ale wiem, że nie jest on wyłącznie moją historią. Chciałabym, żeby ta piosenka skłoniła Was do zastanowienia się, ile razy rezygnowaliście z siebie tylko po to, żeby zdobyć czyjąś akceptację. Żadna akceptacja nie jest warta tego, by po drodze zgubić relację z sobą. Nie powinniśmy się zmieniać tylko dlatego, że wtedy komuś łatwiej będzie nas kochać. A zatem posłuchajcie sami już teraz na antenie Radia Opole Cloudy i jej singiel Beztrosko.

Tylko kochaj mnie Zalia, wcześniej Kasia Sienkiewicz z piosenką To nie o mnie, a teraz czas na panów z polskiej sceny muzycznej i przed nami Mrozu z utworem Nie ma miejsca jak dom, potem Krzysztof Zalewski, Lepiej już było i Michał Szczygieł z utworem Nowe sytuacje.

0: koniec świat.
1: Nowe sytuacje, Michał Szczygieł w dobrym rytmie, a teraz przed nami Phil, Damian Skoczyk z piosenką W blasku słońca, potem Tilla w piąteczek i Demono z utworem Nigdy tak jak dziś.

Nigdy tak jak dziś, Demono, no są takie zespoły, które zawsze po prostu brzmią dobrze. Drodzy słuchacze, ja pięknie dziękuję za te dwie muzyczne godziny z polską muzyką. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia, a teraz z polskimi artystami, ale w języku angielskim. Was zostawiam. Do usłyszenia.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
1: Po reklamie.
4: Już godzina 14, to Radio Opole na FM w internecie i DAB+. Zapraszam na wiadomości. A w nich o wzmacnianiu bezpieczeństwa na kolei. Powiemy także o akcji Aktywny Rodzic. Będzie również zapowiedź koszykarskich emocji, czyli dzisiejszego meczu Wigry AZS-u Politechniki Opolskiej.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej ma być wzmacniane m.in. poprzez dalszą cyfryzację i rozwój nowoczesnych systemów łączności. Chodzi m.in. o ograniczenie podatności kolei na ataki hybrydowe i sabotaż oraz wdrażanie systemu kolejowej łączności radiowej opartej na standardzie telefonii komórkowej 2G, zaprojektowanej specjalnie na potrzeby transportu kolejowego. Stawiamy na cyfryzację, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Bezpieczeństwo na kolei jest naszym priorytetem i tutaj nie chodzi tylko o cykliczne podnoszenie naszych kompetencji cyfrowych, inwestycje, które dotyczą nowych przejazdów kolejowo-drogowych, także eliminowanie tych systemów, które dziś dotychczas były analogowe.
4: Równolegle prowadzone są testy związane z podnoszeniem prędkości pociągów. PKP Intercity przeprowadziło już jazdę z prędkością 250 km na godzinę, a regularne przejazdy z taką prędkością między Warszawą a Krakowem i Katowicami zapowiadane są na przyszły rok.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: W Reńskiej Wsi podsumowano 2 lata funkcjonowania rządowego programu Aktywny Rodzic. Składają się na niego 3 świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, które pomagają w opłaceniu kosztów żłobka, klubu dziecięcego, opiekunki lub opiekuna. W naszej gminie od początku działania programu funkcjonują 2 punkty dziennego opiekuna, mówi Rajmund Friszko, wójt gminy Cisek.
6: Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie, więc została podjęta decyzja o budowie 3. punktu. Wykorzystujemy budynki, które mają wolną przestrzeń, zarówno w Landsmierzu, jak i w Łanach. Są to obiekty szkół, gdzie liczba uczniów również się zmniejsza, dlatego mogliśmy przeznaczyć tą przestrzeń dla naszych najmłodszych. Jest to program rozwojowy, bardzo potrzebny, zwłaszcza dla naszych młodych rodzin.
4: Do tej pory na opiekę żłobkową z programu przeznaczono 11 miliardów złotych, a finansową pomocą objętych zostało 680 tysięcy dzieci do 3. roku życia.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Papier i długopis zamiast laptopa czy telefonu. Profesorowie interdyscyplinarnych nauk społecznych na Uniwersytecie Amsterdamskim wprowadzili zakaz używania przez studentów elektroniki podczas wykładów. Ma to być sposób na wzmocnienie ich koncentracji.
7: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy robią zakupy online, czy zamieszczają posty na Instagramie, są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyryline Everstem. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktu wzrokowego, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Istnieją badania naukowe sugerujące, że zapisywanie rzeczy pomaga je lepiej zapamiętać, powiedziała dyrektor do spraw programów nauczania Michaela Hordajk.
4: A z Amsterdamu mówiła Katarzyna Van Rooyen. Jeszcze sport. Przed nami pierwszy domowy mecz Wigry AZS-u Politechniki Opolskiej w rozgrywkach zaplecza koszykarskiej ekstraklasy. Już dziś akademicy zmierzą się przed własną publicznością w Stegu Areni z miastem Szkła Krosno. Pierwsze 2 wyjazdowe spotkania nowego sezonu akademicy przegrali najpierw z Eneą Basketem Poznań, a następnie z Deką Pelplin. Początek dzisiejszego spotkania o 18:00. Relacje z meczu w serwisach informacyjnych Radia Opole.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Pogoda.
4: Już ponad 20 stopni, ciśnienie opada i wynosi 1027 hektopaskali w regionie. Na ogół słonecznie, wiatr słaby, zmienny. W nocy, uwaga, miejscami silne mgły i zamglenia i temperatury od 8 do 10 stopni. Jutro od rana jeszcze utrzymujące się mgły, powoli zanikające, a w ciągu dnia od 17 do 19 stopni i wiatr słaby z kierunków zachodnich.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
7: Po reklamie.

0: lepiej żyć.
1: Katarzyna Zawadzka, kłaniam się przy mikrofonie. Olimpia Jęczek napisała książkę Życie z ADHD, brakujące instrukcje obsługi. Nasza dzisiejsza rozmówczyni jest także podcasterką, trenerką, prowadzi fundację Mamy Podobnie. Będziemy rozmawiać o ADHD, czym ono tak naprawdę jest. Każda ADHD zresztą też jest inne, ale jakie główne wyzwania są związane właśnie z tego typu doświadczeniem? Czy mamy modę na ADHD? O to też zapytam Olimpię Jęczek. No i o sposobach radzenia sobie z różnymi wyzwaniami i trudnościami. O tym będziemy mówić za moment, a ja dodam, że nasza dzisiejsza rozmówczyni gościła w Opolu w ramach cyklu Strona po stronie, który zaproponowały Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu i Fundacja Lelek Pomaga. Za chwilę dłuższa rozmowa.

0: Gościnią programu jest dzisiaj Olimpia Jęczek, autorka książki Życie z ADHD, brakująca instrukcja obsługi, podcasterka, trenerka. Cześć.
1: Cześć.
0: Porozmawiamy dzisiaj o ADHD i moje pierwsze pytanie wynika trochę z ducha obecnych czasów, bo ja często słyszę, że dzisiaj wszyscy mają ADHD, albo słyszę, ja wiem, że dzisiaj wszyscy mają ADHD, ale ja właśnie mam ADHD, więc co o tym myślisz, o tej nagle popularyzacji i powszechności używania właśnie tego określenia?
1: Mhm. Ja uważam, zgadzam się, że mamy modę na temat i ADHD, tak? Ale my go potrzebujemy. Potrzebujemy tej mody, żeby ludzie się diagnozowali, żeby ludzie budowali świadomość, żeby pracodawcy organizowali szkolenia, sami się szkolili, żebyśmy mieli większą świadomość neuroróżnorodności i żeby nam się po prostu lepiej żyło. Więc teraz faktycznie panuje taka moda na rozmawianie o ADHD, ale ADHD samo w sobie nie jest modą i w momencie, kiedy ta moda na rozmowę o tym minie, no to ADHD dalej zostanie, tak? I od nas zależy, co my z tą modą zrobimy, czy właśnie będziemy ją traktować, a taka moda, czy jednak wykorzystamy to do chociażby właśnie edukacji, czy dla osób zainteresowanych sięgnięcia po diagnozę. Więc dla mnie to jest jeden kawałek. Z drugiej strony też mody na ADHD i myślę, że to jest dlatego tak bardzo silne, bo bardzo często osoby typu twórcy w internecie, artyści, których oglądamy na co dzień w mediach społecznościowych, no to właśnie oni najczęściej mają to ADHD, bo te zawody bardzo dobrze klikają z ADHD. Dlatego myślę, że przede wszystkim tu jest takie uderzenie i takie poczucie, że wszyscy mają to ADHD, nie? Bo my ciągle widzimy kolejną osobę, która się zdiagnozowała. A specjaliści mówią, że my tak naprawdę żyjemy ciągle w niedodiagnozowanym środowisku, że masa osób jeszcze powinna otrzymać diagnozę, a wcale tej diagnozy nie ma. Więc tak nam się tak trochę wydaje, że tak jest, ale to nie jest tak, że wszyscy to ADHD mają. A jest jeszcze drugi kawałek, myślę, który też jest ważny, że jednak ADHD ma wiele objawów, które łączą się też z objawami takiego po prostu przebodźcowania. A my jednak żyjemy w świecie, które nas bodźcuje bardzo intensywnie, więc nawet osoba, która nie ma ADHD, ale żyje w bardzo takim szybkim tempie, przebodźcowuje się, nie dba o swój układ nerwowy, żyje w większym mieście, które większość jest zanieczyszczona hałasem, no to może czasowo doświadczać objawów jak ADHD, tak? Czyli jakaś właśnie utrata koncentracji, problemy z koncentracją, impulsywność, taka drażliwość, zapominanie, ciągłe gubienie rzeczy, tak? No bo jesteśmy rozproszeni, jesteśmy przeładowani. No tylko z tą różnicą, że jeżeli ta osoba się wyreguluje, zadba o swój układ nerwowy, odpocznie, no to wróci do tak zwanych ustawień fabrycznych i będzie okej. A osoba z ADHD, wiadomo, jeżeli się zregeneruje, nie? To też będzie jej trochę lepiej, te objawy trochę spadną, ale one nigdy nie wróci do takiego poziomu zero. Tam te objawy zawsze będą w większym lub mniejszym nasileniu.
0: Mhm. No bardzo to jest dokładnie opisane przez ciebie. Ja sobie pomyślałam, że oprócz tego, że jest ta moda na ADHD i często się słyszy to sformułowanie, albo ktoś siebie tak opisuje, to z drugiej strony mam też takie odczucie, że jednak wiele osób kompletnie nie wie, co to tak naprawdę jest to ADHD, chociaż to pojęcie znają i może im się kojarzy z szybko biegającym chłopcem w szkole.
1: Po ścianach tak zwanie.
0: Tak, więc spróbujmy, i to nie zawsze tak jest, że jest ta nadpobudliwość ruchowa.

0: koncentrowaniem na takich rzeczach mało dla nas interesujących, nudnych, ale jeżeli już nas coś wciągnie, to potrafimy przepaść w hiperfokus bardzo mocny, tak? Czyli z kolei taką hiperkoncentrację, że ja na 5 godzin zapominam o świecie, zapominam o podstawowych potrzebach fizjologicznych i kiedy ten hiperfokus mi się kończy, jakby wychodzę z niego, no to nagle okazuje się, że wszystkie takie czujniki mam odpalone już na czerwono, bo po prostu zaniedbałam się przez te 5 godzin. I to faktycznie no, może się tak skończyć, nie? Że siedzimy przed komputerem na przykład i jesteśmy skoncentrowani na zadaniu. Więc jedno to jakby ta uwaga taka skacząca, tak? Albo to może być uwaga, no całe szczęście mamy tu zasłonięte żaluzje, ale załóżmy, gdybym zobaczyła za oknem, nie wiem, biegnącą wiewiórkę, to być może moje myśli poszłyby w wiewiórkę, las, przygodę sprzed 2 tygodni i tak dalej, nie? Że ta uwaga bardzo skacze i często ciężko jest ją zebrać do jednego. Więc dużo jest wokół uwagi. Kolejna rzecz to na przykład impulsywność. I ja też na przykładzie impulsywności lubię pokazywać, jak różnorodne to jest. Ja nie jestem w stanie wymienić podczas dzisiejszej rozmowy, bo myślę, że nawet 30 minut by nam nie wystarczyło wszystkich objawów. Natomiast impulsywność w pierwszym rzucie, jak ci się, z czym ci się kojarzy impulsywność taka ADHD-owa?
1: Z bardzo intensywnym przeżywaniem emocji i na przykład pakowaniem się w kolejne zadania, których później nie jest się w stanie wykonać, bo miało się ten taki hipernastrój, który sprawiał wrażenie, że czujesz, że wszystko możesz, a później tego jest za dużo na tę ilość czasu, którą się ma na wykonanie tych wszystkich zadań.
0: Tak, super. I to jest bardzo ważny element impulsywności, nie? Czyli takie impulsywne decyzje podejmujemy pod wpływem trochę emocji i później za 3 tygodnie mamy pretensje do siebie z przeszłości, że podjęłyśmy takie decyzje. Natomiast impulsywność może się objawiać na bardzo różnych obszarach, nie? To może być impulsywne zakupy, impulsywne jedzenie, impulsywna jazda samochodem. Są badania na to, że osoby z ADHD dużo częściej dostają mandaty za przekroczenie różne. Nie ma na to badań, ale myślę, że osoby siedzące na ogonie i mrygające światłami, żebyś przyspieszył, to w dużej mierze mogą być właśnie osoby z ADHD. Właśnie jakaś taka impulsywna, szybka jazda, żeby się rozładować, ale też częściej powodują wypadki, niestety. Impulsywność właśnie w rozmowie, tak? Czyli coś mówisz i ja po prostu nie skontroluję i przerwę ci. I jakby bardzo często sobie z ADHD na przykład przerywają w trakcie rozmowy, bo nie są w stanie powstrzymać tego impulsu, który przyszedł, bo nie wiem, zdanie wypowiedziane przez drugą osobę skojarzyło się z czymś i mam potrzebę powiedzieć. Czy impulsywne na przykład, nie wiem, rzucanie papierami w pracy, tak? I takie decyzje, których później żałujemy, jak już nam te emocje zejdą. Więc te chociażby na przykładzie tej impulsywności, ona się bardzo różnie może objawiać, tak? Na różnych przestrzeniach życia. I to była chyba taka moja główna lekcja po diagnozie, jak zaczęłam w ogóle obserwować, jak bardzo ten jeden objaw, który jakby mamy w książce wypisany, tak, jak czy tam słyszymy, że właśnie no ADHD to impulsywność, jak go sobie porozkładamy, to w jak wielu obszarach naszego życia po prostu on się pojawia. Kolejna taka duża rzecz, no to na pewno ta nadpobudliwość ruchowa, ale tak już sama trochę wspomniałaś, że my ją tak kojarzymy jako to dziecko takie właśnie nadpobudliwe, najczęściej chłopca biegającego po sali, czy tam tak zwani po ścianach. I ja takie dzieci też widziałam, nie? Że po prostu są wszędzie, na kanapie, na meblach, wskakują po prostu wszędzie i tak też się zdarza, ale to też jest spektrum, nie? Że to może być tak, a może być tak, tak jak ja teraz, że siedzę, nie widzicie tego, ale kręcę intensywnie pierścionkiem na przykład, tak? I dzięki temu nie kręcę nogą na przykład. Ale to jest taka potrzeba ruchu, która może się objawiać, ja bardzo lubię to określenie, w obrębie siedzenia, nadpobudliwość w obrębie siedzenia, tak? Czyli będę kręcić loka albo właśnie ruszać nogą, w zależności od sytuacji, nie? No bo często jeżeli jeszcze do tego chcę się świadomie przymaskować i tego tak bardzo nie pokazywać, no to jak będę na wizji i na przykład nie będzie widać moich nóg, no to będę sobie ruszać nogą. No albo będę robić właśnie coś delikatnego, co nie jest tak intensywne w odbiorze. Więc ta nadpobudliwość też może się objawiać różnie. Natomiast znowu, tutaj jeżeli podzielimy sobie na nie wiem, chłopców i dziewczynki, ten podstawowy podział, no to znowu, chłopcom bardziej się pozwala na to i ja im tego zazdroszczę. Fajnie, że mogą być bardziej aktywni, więcej się ruszać i być tacy, bo to

0: głośni w takim sensie, po prostu być tacy pobudzeni po prostu, bo dziewczynkom częściej się mówi właśnie, żeby usiadły nóżkę na nóżkę, siedziały grzecznie, dziewczynce tak nie wypada się wiercić, nie? Albo jak się wiercisz, to znaczy, że masz owsiki i tak dalej, i tak dalej. A to nie jest tak, że jak nam ktoś powie, nie ruszaj się, to...
1: Ta potrzeba mija.
0: To potrzeba mija, nie? Ta potrzeba się zamienia w napięcie w ciele, a długotrwałe napięcie, napięcie, które jest każdego dnia, z kolei zamienia się później w różne inne, może się przyczyniać, bo może nie zawsze jest, wiesz, tylko takim jedynym powodem, ale może się dokładać do kolejnych zaburzeń w stylu zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, które się pojawiają u wielu osób z nieleczonym, niediagnozowanym ADHD, niezaopiekowanym ADHD, więc tych objawów jest bardzo dużo. Myślę, że ważne jest też, żeby wspomnieć, że to dotyka też sfery właśnie emocjonalnej, to co z jednej strony wspomniałaś przy impulsywności, ale w ogóle ten aspekt emocji, o którym się jeszcze do niedawna a tak dużo nie mówiło, w ogóle jakoś podczas diagnoz to nie było jakoś bardzo poruszane, dopiero od niedawna się o tym mówi, no to, że ADHD to właśnie trudność z regulacją emocji. Co oznacza dwie rzeczy przede wszystkim, że osoby z ADHD mogą mieć trudność z... że te emocje są dużo silniejsze na przykład i to tyczy się zarówno tych trudniejszych, nie? Jak i tych pozytywnych, rozumianych jako właśnie szczęście, że często jak osoba z ADHD się cieszy, no to widzisz, że ona się cieszy, nie? To jakby nie da się tego ukryć. Ale tak samo złość, smutek, że to może być dużo silniejsze, niż by nam się na przykład wydawało, że ta reakcja, nie wiem, jest nieadekwatna na przykład do sytuacji, albo później też z wyhamowaniem tych emocji, tak? Ja bardzo często tego doświadczam, to jest takie frustrujące, że ja już na głowę czuję, że już powinna mi ta złość odpuścić, nie? Że już poukładałam, już minęło trochę czasu i powinno puścić, a ja czuję, że tak z poziomu ciała, że z poziomu układu nerwowego w ogóle mi ta złość nie chce z ciała wyjść, nie? Że muszę później bardzo dużo włożyć energii w to, żeby zluzować, żeby wyregulować ten układ nerwowy, bo on nie chce wyhamować, nie? Głowa już sobie poukładała, ale ciało po prostu jest cały czas w takim nabuzowaniu. I to faktycznie u osób z ADHD często bywa problemem.
1: To porozmawiajmy trochę też o tym hiperfokusie i prokrastynacji, bo ADHD to jest też spektrum pełne paradoksów, które trudno wyjaśnić, ale to wynika z pracy mózgu i z relacji z dopaminą, jakie mamy w naszym mózgu.
0: Tak, no to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i fascynujący właśnie to połączenie hiperfokusu, prokrastynacji i jeszcze do tego bym powiedziała właśnie perfekcjonizmu, nie? Kojarzy mi się taka, regularnie mi się ta rolka wyświetla, czyli właśnie mam perfekcjonizm i prokrastynację, więc siedzę i martwię się zadaniem, jakością wykonania zadania, którego nawet jeszcze nie dotknąłem, nie? Nie dotknęłam, więc faktycznie to jest takie połączenie, które jest bardzo trudne i tak naprawdę właśnie często prokrastynacja może nam się odpalić prokrastynacja przez to, że mamy też problem z perfekcjonizmem, tak? Więc tak bardzo chcę wykonać dobrze zadanie, że wręcz boję się w ogóle rozpocząć to zadanie.
1: Żeby nie rozczarować siebie, że ono nie idzie w tę stronę, którą bym chciała albo chciał.
0: Tak. No tu jest kolejny jeszcze duży kawałek, tak? Bo jakbyśmy miały każdy z tych obszarów rozłożyć na kawałki, to jest bardzo duża taka mapa tych powodów. Natomiast i za perfekcjonizmem, i za prokrastynacją stoją też różne powody. Natomiast myślę, że to, co ważne w sumie, żeby powiedzieć, jeżeli też słuchają nas rodzice dzieci być może neurotypowych, żeby też na to zwracali uwagę, że faktycznie dzieci neurotypowe, dzieci z ADHD słyszą dużo więcej feedbacku. Nie pamiętam niestety liczb, nie mam w ogóle pamięci do liczb, ale są badania, które mówią o tym, że ilość feedbacku negatywnego, które otrzymuje dziecko z ADHD w dzieciństwie jest znacznie, znacznie większe niż dzieci neurotypowych, przez co później między innymi taki perfekcjonizm może nam się wytworzyć, no bo jeżeli cały czas słyszałam, że robię coś źle, coś źle, coś źle, no to wchodzę w tą drugą skrajność, czyli właśnie chcę robić wszystko najlepiej, pokazać, udowodnić światu, że nie jestem, nie wiem, leniwa, że nie popełniam błędów i tak dalej, nie? Więc to też jest ze sobą połączone.
1: Ten hiperfokus się łapie, kiedy zadanie jest interesujące, wciągające. Nie zawsze to jest to zadanie, które powinniśmy z takich racjonalnych pobudek wykonać właśnie w tym momencie. A bardzo trudno jest, dużo trudniej, dużo więcej energii osoba z ADHD musi włożyć do wykonania rutynowych, nieciekawiących ją zajęć.
0: Tak. Chociaż chciałabym powiedzieć, że zdarza się też, że ten hiperfokus może się odpalić na coś, co wcale nie jest dla nas ciekawe, ale jeżeli jakieś zadanie nas przerasta i miewam tak czasem, nie? Czyli przerasta mnie jakieś zadanie, nie wiem, u mnie są to wszystkie takie księgowe, formalne rzeczy, których ja nienawidzę, mi dużo bliżej do jakichś kreatywnych rzeczy, więc jeżeli i jakby prokrastynuję takie obszary, ale potem zdarza się, że jak ja do tego usiądę, zacznę robić to zadanie i zacznie się wydzielać we mnie właśnie ta nagroda, że ja już to zrobiłam, czy jakoś rozpoczęłam, nawet coś zacznie się dziać tam ciekawego, to mi potrafi przeskoczyć w drugą stronę, czy ja właśnie potrafię wejść w taki, wiadomo, może nie w hiperfokus pięciogodzinny, nie, ale w taki mocny stan skupienia na to konkretne zadanie, jak przekroczę tą magiczną barierę takiego właśnie oporu. I myślę, że to, czego, no, nie wiem, to jest w sumie proste, a pierwszy raz to usłyszałam dokładnie kilka lat temu, że my czekamy bardzo często na motywację, aż przyjdzie motywacja, wtedy zaczniemy robić zadania. A motywacja bardzo rzadko przychodzi przed wykonaniem zadania. Ona najczęściej przychodzi w trakcie robienia. I myślę, że zrozumienie tego, że tak działa i szczególnie właśnie mózgi z ADHD tak działają, ale nie tylko, to bardzo ułatwia, bo można wdrożyć różne narzędzia, na przykład mikrokroki, które nam ułatwiają funkcjonowanie, wykonywanie zadań. Ja tak bardzo często miałam z książką, że kiedy pisałam książkę, no to prokrastynowałam, odkładałam ten moment, kiedy miałam usiąść przed komputerem i zacząć pisać. Mówiłam sobie, dobra, napiszę jedno zdanie, jak mi nie siądzie, to w ogóle odłożę. Ściągałam presję z tego, że ja teraz mam usiąść i napisać cały rozdział. I bardzo często z prokrastynacji przeskakiwało mi w hiperfokus i orientowałam się po 3 godzinach, że już jestem spóźniona na spotkanie i muszę przestać pisać i nie wiem, jestem już na przykład w połowie rozdziału, tak? I muszę przestać pisać, bo muszę się właśnie w tym momencie zbierać i wybiegać się z mieszkania. Więc my naprawdę możemy ten mózg swój zhakować, tylko musimy właśnie rozumieć, jak on działa.
1: Ale to i tak jest trudne. Mhm.

0: To lepiej żyć.
1: Tak sobie pomyślałam, jak o tym mówiłaś, że wiele osób, jak słyszy o tych różnych cechach osób z ADHD, oczywiście każda ADHD jest inne, to sobie myśli, ale to przecież wszyscy tak mamy, że czasem czegoś zapominamy, czasem się wkręcimy bardzo w jakieś zadanie, że tych rutynowych to nam się nie chce, że coś zapomnimy, zgubimy, pomylimy.
2: No i tak, to ja się zgadzam z tym. I wręcz ja sama mówię, że no w ADHD nie ma tak naprawdę takiego objawu, którego każdy człowiek na tym świecie chociażby raz w jakimś stopniu nie doświadczył. Nie, bo te wszystkie rzeczy, o których ja powiedziałam, w większości to są rzeczy, których możemy doświadczać właśnie, jeżeli mamy gorszy okres, jesteśmy przesileni, więcej stresu się u nas dzieje, czy to z pozytywnych, czy z negatywnych rzeczy wynikających. Kobiety na przykład, jak zachodzą w ciążę i zmienia się gospodarka hormonalna, to potrafią mieć takie objawy właśnie trochę jak na przykład neuratypowe, tak? Więc to prawda, że każdy z nas tych objawów trochę doświadcza. Natomiast tu są znowu dwa albo trzy aspekty. Pierwsza rzecz, no to w ogóle nie postawi nam nigdy diagnozy, jeżeli nie udowodnimy, użyję takiego słowa, chociaż nie wiem, czy one to jest odpowiednie, że te objawy występowały do 12 roku życia, tak? One muszą być w dzieciństwie również, żebyśmy w ogóle otrzymali diagnozę, bo jeżeli nie ma tych objawów w dzieciństwie i okaże się, że w dzieciństwie wszystko działało, i te objawy ADHD są dopiero od 3-4 lat, no to najprawdopodobniej specjalista powie, no to warto by się przyjrzeć właśnie, co się dzieje w życiu, być może jest zbyt intensywnie, czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało i po prostu układ nerwowy jest przeciążony i dlatego doświadcza pan objawów podobnych do ADHD. To może być jeszcze przykryte jakimiś innymi zaburzeniami, tak? Są zaburzenia, które czy zaburzenia osobowości na przykład trochę udają. Różne zaburzenia wyglądają bardzo podobnie do ADHD. Albo osoby, które przeszły traumę, to też czasami mogą właśnie doświadczać takich objawów, które wyglądają jak ADHD. Więc to jest bardzo skomplikowane naprawdę, więc przede wszystkim diagnostykę powinniśmy zostawić specjalistom. No ale właśnie, to no i tutaj mamy objaw ADHD, czyli zapomniałam totalnie, w którym stronę chciałam
1: pójść. A ja czasami,
2: pójść.
1: Wiesz, Zawka, tak mam jakieś pytanie, chcę bardzo zadać i później nagle w momencie, kiedy mam je zadać, to ono znika i wtedy wymyślam szybko nowe. Tak. Ale właśnie teraz tak mam. Chciałam cię zapytać o to, jakie masz swoje życiowe lifehacki, sposoby na to, żeby sobie tak poukładać życie, żeby neuroróżnorodność ci sprzyjała, a nie przeszkadzała.
2: Wiesz co, ja w ogóle miałam to szczęście w swoim życiu, że od początku dosyć mocno słuchałam swojego głosu. I ja miałam to szczęście, że po diagnozie, kiedy usiadłam i sobie spojrzałam na to, co się dowiedziałam o sobie i jak wygląda moje życie, że generalnie było okej. To jest w miarę dopasowane. Pewne rzeczy muszę pozmieniać, nie? No bo z jakiegoś powodu znalazłam się u psychiatry na początku z zaburzeniami lękowymi, a później na diagnozie ADHD. I pewne rzeczy były do zmiany. Przykładowo tempo życia, bo zdecydowanie ja tą taką, no to, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, ale trochę mam takie poczucie, że ta taka nadpobudliwość właśnie, która jest w ADHD, ona u mnie się objawiała takim, że nie mogłam usiedzieć w miejscu, ale nie w takim sensie, że teraz nie mogę usiedzieć na krześle, tylko że ja po prostu ciągle muszę być gdzieś, nie? Ciągle muszę gdzieś wyjeżdżać, robić jakieś projekty, że w ogóle nie było we mnie takiego spokoju, że dla mnie okej jest spędzenie tygodnia w jednym mieście, że miałam taki, no myślę, 2-3 lata, że ja naprawdę tydzień, że jestem tylko w jednym miejscu, to w ogóle nie istniały takie tygodnie. No i ja się wykończyłam tym. Więc to musiałam trochę poukładać. Natomiast cała reszta, sposób mojego życia zawodowego, jakoś relacje, życie prywatne, no to było w miarę poukładane i dopasowane, a niestety byłam też świadkiem, bo ja byłam no w moim otoczeniu pierwszą osobą, która zrobiła diagnozę, dopiero później jak ja zaczęłam o tym mówić głośno, no to moi znajomi zaczęli się diagnozować. No i widziałam różne historie, nie? Osób, które miały podobnie do mnie, ale też osób, które nagle miały Jezu, ja w ogóle pracuję nie w tej branży, w ogóle to w ogóle nie jest do mnie dopasowane, nie? Że ja mam zupełnie inne potrzeby. Jak zaczęli odkrywać tak naprawdę, rozumieć jakby jak ich mózg funkcjonuje, czego oni potrzebują, no to się orientowali, że są nie tam, gdzie powinni, a no w wieku 32 lat, 3 często ciężko już jest tak z taką lekką ręką zmienić całkowicie chociażby branżę, w której pracujemy. Więc pierwsza rzecz, że ja już startowałam z dobrego poziomu. Natomiast no, dużo mam takich rzeczy, które Myślę, że mnie wspierają. No pierwsza rzecz, forma, w jakiej pracuję, no to na pewno daje mi przestrzeń na to, że mogę sobie zadbać o odpowiednią ilość snu i to, że pracuję jako freelancerka, mam swoją fundację, nie muszę wstawać bardzo wcześnie rano. Trzymam Hashimoto, więc mój w ogóle układ hormonalny też w kontekście snu ma jakby dużo miesza, więc u mnie na pewno sen, takie podstawowe rzeczy, które są dla każdego ważne, ale w przypadku ADHD są bardziej odczuwalne po prostu objawy. W momencie, kiedy nie dbamy o sen, o ruch, o jedzenie w takim sensie, nie ma diety na ADHD, ale no, wiele osób z ADHD na przykład pomija posiłki, zapomina jeść w ciągu dnia, potem dojada wieczorami, czyli jakby bardziej chodzi o to, że nie odżywiamy w ogóle tego organizmu odpowiednio. No to na to mam na pewno więcej przestrzeni. No ale też mam dużo jakichś takich, myślę, małych patentów na właśnie różne trudności, różne poszczególne objawy, ale też zaznaczę, że na początku korzystałam z farmakoterapii. Teraz akurat nie jestem na lekach na ADHD, ale zdecydowałam się na początku na farmakoterapii. Ona też mi bardzo dużo pomogła. Poukładała mi pewne rzeczy, brałam ją przez 2 lata. Nauczyła mnie, myślę, strategii różnych, wypracowania różnych strategii, które utrzymują mi się do teraz. No i tak, i to też jest takie narzędzie, z którego uważam, że warto korzystać i wiedzieć, że można korzystać, nie? I że można sobie ulżyć, jeżeli czujemy, że zderzamy się ze ścianą.
1: Tak się zastanawiam jeszcze w kontekście tych patentów, które powiedziałaś. Mi ostatnio taka dobra rada wpadła w ucho, ale naprawdę dobra, bo też osoby z ADHD często są bardzo ambitne i bardzo je frustruje to, że nie wykonały jakichś tam zadań w ciągu dnia, żeby zamiast tej checklisty co do zrobienia, zrobić sobie listę, co się zrobiło i patrzeć na to, co się zrobiło, że to bardzo motywuje.
2: Tak, to bardzo ładne i ważne, bo ja faktycznie często po całym dniu w ogóle nie wiem... Wiem, że zrobiłam niby dużo, ale przez to, że archiwizowałam każde kolejne zadanie, to tak naprawdę nie wiem, co, nie? Że często jak tak sobie usiądę i pomyślę, no to jest to trudne. A co w ogóle dzień wcześniej, to już w ogóle jest kosmos, tak? Przez to, że u mnie tych zadań jest dużo mikrozadań i też bardzo różnorodnych każdego dnia, no to faktycznie jest trudne i można być w takim poczuciu, że przecież niby cały czas coś robiłam, ale w sumie czy ja coś tak naprawdę wykonałam, więc fajne, no.
1: Taką nurtującą mnie kwestią jest to, czy osoby z ADHD powinny nad sobą pracować, żeby świat nie cierpiał z powodu ich roztrzepania, czy świat też powinien się trochę bardziej otworzyć, zrozumieć osoby z ADHD, na przykład te urzędy, które ścigają za jakieś nierozliczone rachunki, żeby jednak trochę wzięły pod uwagę, że osoby z ADHD może mają większe wyzwanie, albo może żeby, nie wiem, współpracownicy bardziej akceptowali to, że osoba z ADHD spóźnia się na spotkanie, bo po prostu trudno jej zaplanować czas. Jest takie coś podobne jak ślepota czasowa.
2: No ja w ogóle jak myślę o dopasowanym świecie, to myślę, że niestety te urzędy mam daleko na liście jakiś, znaczy w sensie mam je oczywiście na liście marzeń, żeby się tam zaczęło zmieniać, ale mam wrażenie, że to jest niestety jeden z ostatnich obszarów, które pewnie zacznie się jakoś zmieniać. Pewnie bardziej od jednostki, nie? Że być może pracownicy jako jednostki zaczną jakoś poszerzać swoją świadomość, no bo mówi się o tym coraz głośniej, ale jako takie większe zmiany nie wiem, czy się tego doczekamy. Natomiast no, mogę podać chociażby przykład z mój wczorajszy, kiedy poszłam do lekarza endokrynologa, diabetologa i po prostu wyszłam w szoku, a z drugiej strony to jest przerażające, że mnie takie rzeczy w ogóle, wiesz, zaskakują i cieszą, że lekarz wziął pod uwagę moją neuroróżnorodność, miał świadomość ADHD, spektrum autyzmu, ADHD, czyli połączenia tego, że można mieć i ADHD, i spektrum autyzmu, rozumiał, jak ta neurotypowość może wpływać na odżywianie, na funkcjonowanie, na dbanie o siebie. W momencie, kiedy przepisywał mi leki, przepisał mi lek o długim uwalnianiu, bo powiedział, że no, mógłbym pani dać taki, który przyjmuje się do każdego posiłku, ale wiem, że przy ADHD bywa często to zapominane o tych lekach, nie? Więc dam pani taki, że będzie miała pani jeden tylko wieczorem do brania. Więc i wyszłam w takim szoku, że pierwszy raz zdarzyło mi się u lekarza, jakby to, że ja w ogóle nie musiałam nikomu tłumaczyć, że nie czułam się oceniana, kiedy mówiłam, że nie wiem, mam trudność czasami z przygotowaniem sobie posiłku, pomimo, że mam rzeczy w lodówce, nie? I dla wielu czasów jest, ale to jaki z tego jest problem, tak? A dla niego to było normalne, zrozumiałe. A to powinna być właśnie nasza codzienność. Ja uważam, że w kwestii tego dopasowania, no to z jednej strony my potrzebujemy, żeby trochę świat bardziej zrozumiał i dopasował się trochę też do neuroatypowości, neuroróżnorodności, ale z drugiej strony, no w przypadku osób dorosłych, jeżeli mówimy o tej neuroatypowości, no to też jednak jest dużo rzeczy, których my jako dorośli No właśnie, jak o tym powiedzieć tak, żeby to nie było odebrane jako takie, że my musimy, znaczy, no trochę tak, no są rzeczy, które warto by było, nad którymi warto byłoby popracować, nie? I trochę jest tak, że każdy po tej diagnozie dostaje taki no właśnie wachlarz swoich różnych zasobów, ale też trudności, no i to jest ten czas po diagnozie. Diagnoza to jest dopiero początek, nie? To jest jakaś pierwsza informacja. Później jest cała praca nad tym, żeby zrozumieć, jak ja funkcjonuję, jak ja mam trudności, czego ja potrzebuję do funkcjonowania i to sobie poukładać i zobaczyć, na co mam wpływ, co chcę zmieniać, a czego nie chcę zmieniać. Albo czy właśnie ja potrzebuję to ja się w jakichś obszarach dopasować, no bo jeżeli mam pracę, nie wiem, w korporacji, chcę tam dalej pracować i widzę, że no jakieś moje objawy wpływają na to funkcjonowanie, mój zespół ma ze mną trudności, no to no tu ciężko jest przyjść i powiedzieć, ja tak mam i dopasujcie się. No ja też muszę wziąć odpowiedzialność za te swoje trudności i jakoś nad tym popracować. No chyba, że nie chcę tego, nie? I uznam, nie, to w ogóle nie jest ten świat. Ja potrzebuję zmienić, przechodzę, nie wiem, na freelance, robię przebranżowienie. No i tak też można, nie? Ale trzeba właśnie się zastanowić, czego my tak naprawdę chcemy. Więc tych ścieżek jest naprawdę dużo i myślę, że każdy powinien, znaczy po prostu, że trzeba to dopasować właśnie bardzo mocno do siebie. Inaczej jest w stosunku do dzieci, nie? Bo jeżeli dziecko otrzymuje diagnozę, no to tutaj raczej otoczenie powinno go zaopiekować bardzo mocno i otoczenie powinno mocno dopasować jakby te warunki do tego, żeby jemu się dobrze funkcjonowało. Ale oczywiście no, dzieci też w niektórych obszarach chodzą na różnego rodzaju zajęcia, żeby też swoje trudności jakoś się uczyć, na przykład różnych umiejętności. Nie?
1: Jak może być z przyjmowaniem krytyki? Oczywiście każda osoba z ADHD jest inna, bo ma inne spektrum tego ADHD i też ma inne doświadczenia, inaczej reaguje, ale bardzo często, zwłaszcza w dzieciństwie, osoby z ADHD słyszały krytykę, bo że albo są leniwe, albo że się za mało starają, albo że znowu coś tam zrobiły nie tak i tego było dużo w ich dzieciństwie, więc ta krytyka też myślę, że ma jakoś szczególnie wpływa, kiedy miało się jej bardzo dużo, będąc dzieckiem.
2: Tak, no mówi się o takim RSD, czyli takiej nadwrażliwości na odrzucenie u osób z ADHD, czyli właśnie wypracował się taki mechanizm, w którym osoba z ADHD bardzo skanuje w ogóle całe otoczenie, każde zachowanie i że czasami, nawet jeżeli ktoś daje dobry feedback, nie, jakby potrafi dawać feedback i daje go odpowiednio, to osoba z ADHD może to odebrać jako atak, jako takie poczucie, że jest najgorsza, że to w ogóle ta jedna opinia, ten jeden feedback wpływa na jej postrzeganie siebie całościowe i że ta, no właśnie nawet feedback, czy nawet czasami to nie jest feedback, nie? Osoby z ADHD potrafią po jednym jakimś geście, spojrzeniu wywnioskować sobie całą lawinę jakichś myśli i oceny i sami sobie ją wykreować, więc to jest dla osób z ADHD bardzo trudne i to jest dla mnie taki obszar, który właśnie wymaga, no niestety, przepracowania u osób z ADHD tego, tak? I oczywiście fajnie, jeżeli na przykład nasze otoczenie wie, że ja się z tym zmagam, będzie starało się odpowiednio dobierać słowa, żeby też nas jakoś bardzo nie ranić, ale też bez przesady, no jakby funkcjonujemy i w tych relacjach zawsze są dwie osoby, więc dla mnie tutaj osoby z ADHD powinny ten temat zaopiekować, bo to po prostu im się ciężej żyje, nie? No bo jednak my jesteśmy w większości w różnych miejscach oceniani i taka duża wrażliwość jest po prostu trudna do zniesienia, jeżeli my się tym tematem nie zajmiemy.
1: Dzisiaj dostęp do takiej wiedzy psychologicznej jest dość spory. Wiele osób diagnozuje się samych. Czy uważasz, że to ma sens, żeby mieć taką diagnozę potwierdzoną u specjalisty? Czy to zależy od osoby i jej potrzeb?
2: Powiem tak, jako bardzo często dostaję takie pytania, czy w ogóle ma sens, jakby co zmienia diagnoza w dorosłym życiu. Ja uważam, że przede wszystkim jeżeli nie pójdziemy na diagnozę, to odbierzemy sobie dostęp do profesjonalnego wsparcia, bo jednak większość osób, specjalistów nie zacznie opiekować się naszej neuroatypowości, jeżeli nie będziemy mieli diagnozy. No leki to już w ogóle, tak jakby nie w przypadku ADHD, no bo w spektrum nie ma leków, ale w przypadku ADHD nie, no możemy brać leki, które nie wyleczą nam ADHD, one obniżą objawy, mogą zmniejszyć objawy, nie wszystkie też. No więc nie otrzymamy na pewno farmakoterapii, jeżeli będziemy chcieli, bez diagnozy. Druga rzecz, jeżeli chcielibyśmy skorzystać na przykład z jakichś warsztatów zajęć grupowych, czy psychoterapii, psychedukacji właśnie ukierunkowanej na ADHD, no to nikt nam tego nie uwzględni. Znaczy, może nie. Są terapeuci, którzy wiem, że jeżeli powiemy, że mamy takie podejrzenie, to mogą to jakoś uwzględniać, ale raczej no, powinno się mieć tą diagnozę, żeby faktycznie w tym kierunku w ogóle pracować. A jest to ważne, bo są sytuacje, w których my możemy pracować, rozmawiając z terapeutami, często słyszę, że są osoby, które latami pracowały na terapii, na przykład nad jakimś terapią schematów, relacji i nie potrafiły rozwiązać tej trudności, no bo się okazywało, że tego się nie da rozwiązać, nie? Bo to wynika z neuroatypowości i w momencie, kiedy idziesz do specjalisty, który rozumie neuroatypowość, który przedstawi ci to właśnie z tego kawałka, no to zaczynasz to dopiero rozumieć, tak? I to się zaczyna wszystko układać i szukać rozwiązań. Natomiast czasami bez tego kawałka, bez tego puzzla jest ciężko o jakąś zmianę.
1: To, czego nie wiem, to czy podczas diagnozy jakoś szczegółowo rozpoznaje się, jakie to jest konkretnie ADHD, czym się jest cechujące, nie tylko czy ono występuje, czy nie.
2: Czy są różne typy ADHD, więc to powinno się pojawić przy diagnozie i taka informacja. Natomiast no, samo układanie, u mnie było trochę tak, że ja tak naprawdę to moje ADHD poukładałam sobie dopiero później na psychoedukacji, którą ja sobie nazywałam korkami z ADHD, czyli takich spotkaniach z psycholożką co tydzień, na których omawiałyśmy każdy poszczególny objaw. Ona wybrała tam 17 objawów, które jakby ze mną po wywiadzie jakby uznała, że to są objawy do omówienia. No i to wyglądało tak, że ja przychodziłam i na przykład brałyśmy na tapet prokrastynację, najpierw dawała mi krótką psychoedukację na temat, czym jest prokrastynacja, jak się objawia, z czego trochę wynika. Później były czasami ćwiczenia jakieś w trakcie tego spotkania, jakieś po prostu omawiałyśmy sobie, jak to w moim przypadku działa. No i czasami robiłam ćwiczenia podczas, czasami miałam jakieś ćwiczenia też dodatkowo domowe do wykonania, więc dlatego nazywam to korkami, bo to była taka faktycznie praca na konkretnych przykładach. I dla mnie później ta psychoedukacja była takim najsilniejszym poukładaniem sobie i zrozumieniem w ogóle, jak to moja ADHD funkcjonuje i wygląda. Nie jest to łatwe, nie? Bo jeżeli przez 17 tygodni co tydzień dostajesz informację, że i w tym obszarze, i w tym obszarze też coś jest. Ja miałam tak, że w ogóle nie podejrzewałabym siebie przed diagnozą o perfekcjonizm. Ja mówię tak, zapraszam do mojego domu, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda moje mieszkanie, nie? To znaczy, często miałam trudności z bałaganem, trzymaniem porządku. Mówię, miałam, bo udało mi się to wypracować już po diagnozie. I jakby w ogóle mi się do tego obrazka nie kleił ten perfekcjonizm, nie? Jakby jak to może być? No a w tym procesie zrozumiałam, że no właśnie możesz mieć objawy, które nie dotyczą wszystkich obszarów. Czyli ja mogę mieć perfekcjonizm w obszarze tego, że na przykład moja prezentacja ma idealnie wyglądać graficznie, a to, że tam już będzie literówka, to nie robi na mnie większego wrażenia, nie? Albo, że nie wiem, na evencie ma się wydarzyć coś i to musi być, ale już x rzeczy, nie wiem, w życiu prywatnym w ogóle nie ma znaczenia, więc to może być bardzo różne. I dla mnie taka właśnie później pogłębianie, szukanie tego daje dużo informacji. Natomiast to wszystko zależy też od specjalisty, na którego trafimy, jak wiele nam o tym naszym ADHD też opowie, co widzi.
1: No właśnie do tego zmierzałam, że też mieszkasz w Warszawie, więc masz dostęp do specjalistów też dobrze wykwalifikowanych stricte konkretnie w dziedzinie ADHD, co jest bardzo szerokim tematem i myślę, że to jest też wyzwanie, żeby znaleźć kogoś, kto dobrze rozumie akurat to zagadnienie.
2: Tak i ja tutaj zaznaczam, że uważam, ja w ogóle od wielu lat korzystam głównie z czy to psychoterapii, czy no, różnej pomocy psychologicznej online, pomimo, bo mieszkam tak naprawdę pod Warszawą w Pruszkowie teraz, ale nawet jak mieszkam w Warszawie, to często korzystam i tak z formuły online. I wiadomo, są specjaliści, którzy w ogóle nie udzielają jakiegoś wsparcia online'owego, natomiast ja uważam, że jeżeli nie mamy rozwiązania i miałabym wybrać, czy iść lokalnie do specjalisty, który wiem, że się średnio zna na neuroróżnorodności, a pójść online, umówić się do kogoś online, to zdecydowanie wybrałabym spotkanie online, bo to jest super istotne. Nie? Ja wcześniej chodziłam do psychiatry, który wydawał mi się wtedy świetnym psychiatrą, leczył moje zaburzenia lękowe, ale okazało się, że totalnie się nie znał na neuroróżnorodności, musiałam z niego zrezygnować, no bo mi w ogóle nie pomógł. I wręcz się bał mi, widziałam, że on się boi jakby mnie leczyć, jak już przyszłam do niego z tym, że mam opinię od psychologa, bo ja robiłam akurat no, taką ścieżkę, że poszłam do psychologa po opinię i później poszłam do psychiatry z tą opinią, nie? Bo są dwie ścieżki. Więc zdecydowanie wybrałabym osobę, która się specjalizuje w neuroróżnorodności, a nawet idąc dalej, są specjaliści, którzy się specjalizują w ADHD i tacy, którzy na przykład tylko w spektrum. Mhm. Co teraz już też trochę jest takie, że ciężko to rozdzielać, bo bardzo często mamy osoby, które mają i ADHD, i spektrum. Więc często osoby na przykład nie otrzymywały diagnozy ADHD, bo spektrum przykrywało różne objawy, albo w drugą stronę, tak? Nie otrzymywały diagnozy spektrum, bo jednak ADHD dawało takie błędne objawy i to się trochę neutralizowało, że ostatecznie ten obrazek był taki, że no nie ma tu żadnego problemu, nie? On był, tylko po prostu poprzykrywany. Więc to jest naprawdę skomplikowane i warto wybrać dobrego specjalistę i nawet zaczekać trochę dłużej w tym przypadku, no chyba, że naprawdę tam są już dodatkowe trudności bardzo duże.
1: Inna kwestia, że nie każdy może sobie też pozwolić na prywatną wizytę.
2: Tak.
1: I inkluzywność, czyli dostępność jest w książkach i podcastach i jest teraz bardzo dużo.
2: Tak.
1: Ale powiedz o swoim.
2: Podcaście. Tak, zdecydowanie. Ja polecam i taką korzystanie z psychoedukacji faktycznie, czy to w sieci, czy w książkach. Zapraszam do mojego podcastu Teraz Rozumiem, czyli rozmowa o neuroróżnorodności. No, jak na osobę z ADHD, nie pojawiam się tam super regularnie odcinki, ale jest baza już naprawdę wielu bardzo ważnych rozmów. I jeżeli ktoś miałby ochotę na, bo ja niestety nie pamiętam, oczywiście polecam moją książkę Życie z ADHD, brakująca instrukcja obsługi, natomiast też i w tej książce jest link do takich polecadeł właśnie, czyli różnych profili, czy to na Instagramie, czy kanałów na YouTubie, czy właśnie książek w tej tematyce, to można tam sięgnąć, albo można do mnie napisać i ja wtedy podeślę link do tych polecadeł, bo nie wymienię ich teraz.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie w Radio Opole. Olimpia Jęczek była dzisiaj naszą gościnią, a do Opola przyjechała na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i Fundacji Lelek Pomaga w ramach cyklu Strona po stronie. Bardzo dziękuję za spotkanie w Radio Opole.
2: Ja również dziękuję.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Lepiej Żyć. Za uwagę bardzo serdecznie dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości. Później program Na kocią łapę i na psa urok, który poprowadzi jak co tydzień Magdalena Szybińska. Dzisiaj poznamy psa Karmela ze schroniska w Brzegu, który czeka na kochający dom. Będzie także o psach ratownikach i niezwykłej pracy Opolsaru, czyli Fundacji Opolskie Psy Ratownicze. Do usłyszenia.

0: Już za 12 sekund dokładnie wybije godzina 15. Tu Radio Pole na falach FM, internecie i w systemie DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich narodowe czytanie w białej, w wiadomościach także o umieszczaniu zdjęć dzieci w internecie.
1: Problem jest taki, że my przede wszystkim takiego 5- czy 7-letniego dziecka nie możemy zapytać o świadomą zgodę.
0: I o obchodach Światowego Dnia Zwierząt.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. W białej dzisiaj narodowe czytanie 2026 o godzinie 16:00 główna część wojewódzkich obchodów, czyli wspólne czytanie fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza. To wydarzenie to część trwającego wydarzenia Śladami Białej Damy, imprezy wieńczącej polsko-czeski projekt, którego finałem jest multimedialne wyposażenie 3 zabytkowych wież widokowych na rynku w Białej. Trwa jarmark historyczny z programem dla całych rodzin. Liczymy, że nasze wieże staną się wyjątkowymi atrakcjami turystycznymi regionu, mówi Patryk Bania, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej.
3: Na przykład będą legendy bialskie, będzie można spotkać hrabiego Pruszkowskiego, wyobrazić sobie, jakby się stało w wodzie na wieży ciśnień, czyli będą i hologramy, postacie, które będą pojawiały się i ze sobą rozmawiały, gogle VR, wiele takich elementów połączonych z historią, jak i nowinkami technologicznymi, także każdy znajdzie coś dla siebie na tych wieżach.
0: W programie dzisiejszej imprezy są też koncerty, przedstawienia teatralne czy retrogastronomia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Pomoc wojskowa będzie warta 1 miliard euro. Do tego dojdzie pomoc w dziedzinie energetyki. W czasie wizyty Merza, któremu towarzyszy kilku ministrów, rosyjskie drony zaatakowały jeden z mostów w Kijowie. Niemiecki kanclerz oświadczył, że jego pobyt w Kijowie dowodzi, iż nie damy się zastraszyć. Nie zastraszy nas również atak dronów, do którego dochodzi właśnie w czasie naszej wizyty, dodał Friedrich Merz. To, co zamieszczamy w sieci, na zawsze już w niej pozostanie, przypomina adwokat Andrzej Zaorski w kontekście zjawiska tak zwanego sharentingu. Gość Polskiego Radia zwrócił uwagę, że publikacja zdjęć dzieci w internecie może mieć długofalowe konsekwencje dla ich życia. Poza tym, podkreślił, często odbywa się bez ich zgody, o co w przyszłości, gdy dorosną, mogą mieć pretensje do swoich rodziców.
1: Problem jest taki, że my przede wszystkim takiego 5- czy 7-letniego dziecka nie możemy zapytać o świadomą zgodę. Więc żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest dla jego dobra, to powinniśmy się zastanowić, czy to dziecko jako 18-latek by naszą decyzję poparło wstecz. Jeżeli nie, to po prostu takich zdjęć nie powinniśmy publikować, bo być może one są ośmieszające, być może w internecie nic nie ginie, jak wiadomo, i za jakiś czas zostanie odkopane.
0: Według badań w Polsce nawet co drugi rodzic może publikować zdjęcia swoich dzieci w internecie.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Tego dnia w Kościele Katolickim wspomniany jest święty Franciszek z Asyżu, patron zwierząt i ekologii. Wyznawał on ideę braterstwa wszystkich stworzeń. A co o swoich pupilach mówią ich właściciele?
4: Mamy pieska. Pieska wziąłem ze schroniska. Daje mi na pewno dużo spokoju, dużo radości i dużo aktywności przede wszystkim.
5: Panie, w otoczeniu pięknych 2 psów, co Panu dają?
6: Wszystko, proszę Pani. Spokój, radość, odreagowanie stresów, błogosławieństwo takie dla mnie, to są pieski.
5: A czego Pan życzy im?
6: Wszystkiego to najlepsze. Dobrego właściciela im życzę przede wszystkim.
7: To ja życzę mojemu pupilowi Zeusowi tego, żeby się tak mocno nie denerwował i nie szczekał na inne pieski.
4: Na pewno dużo jedzenia.
0: Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku podczas konwencji ekologicznej we Florencji. W Polsce ten dzień po raz pierwszy uczczono w 1993 roku, a dzisiaj w wielu parafiach franciszkańskich w regionie, m.in. w Nysie czy Opolu Półwsi, sprawowane są nabożeństwa z błogosławieństwem zwierząt. Odbywają się one na świeżym powietrzu, w ogrodach parafialnych lub na placach przed kościołami.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Już ponad 21 stopni w Opolu, pięknie świeci słońce, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Wiatr jest słaby, zmienny, w nocy będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, uwaga, miejscami silne mgły i zamglenia. Temperatura minimalna od 8 do 10 stopni. Jutro dzień rozpoczniemy właśnie z zamgleniami i mgłami, no ale później będzie już lepiej, temperatury maksymalne od 17 do 19 stopni, zachmurzenie nie będzie małe i umiarkowane, a wiatr słaby z kierunków zachodnich.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
9: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
8: A dziś?
10: Jestem zadowolona, że żyję.
11: Kawka to jest powód do zadowolenia.
12: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
13: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
14: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
15: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
16: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
17: No już, już, biedactwo.
18: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
2: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
19: Reklama społeczna.
20: Reklama.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
20: Po reklamie.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Dzień dobry, witamy w programie Na kocią łapę i na psa urok w Radiu Opole. Tutaj Magda Szybińska. Bardzo się cieszę, że jak co niedzielę spotykacie się razem z nami. Wiecie, że czarny pies trudniej znajduje dom? To właśnie dlatego 1 października obchodziliśmy Dzień Czarnego Psa. Właśnie po to, żeby przypomnieć, że kolor sierści naprawdę niewiele mówi o tym, jakim przyjacielem może być dla nas pies. Dzisiaj poznamy takiego czarnego psa o imieniu Kamel, mieszkańca schroniska w Brzegu, który czeka na swojego człowieka. I mam nadzieję, że być może dzięki tej audycji ktoś spojrzy na Kamela i pomyśli, tak, to właśnie mój pies. Ale będzie też o psach, które mają zupełnie inne zadanie. Nie szukają domu, ale szukają ludzi. Gościem programu będzie Katarzyna Walerowicz, która w Kędzierzynie Koźlu założyła oddział Opolsaru, czyli Fundacji Opolskie Psy Ratownicze. Porozmawiamy więc o psach ratownikach, o ich niezwykłych umiejętnościach i o tym, jak wygląda praca zespołu, który rusza na poszukiwania osób zaginionych. Zaczynamy w takim razie program Na kocią łapę i na psa urok. Zostańcie z nami.

0: Dzisiaj w programie Na kocią łapę i na psa urok gościmy kogoś, kto jest ogromnym miłośnikiem zwierząt, Kasia Walerowicz. Cześć Kasia, dzień dobry, witam cię.
1: Cześć, witam cię serdecznie.
0: Tak się właśnie zastanawiam, jak mam cię przedstawić, jako kogo, oprócz tego, że miłośniczkę zwierząt?
1: No na co dzień żołnierz zawodowy, a po służbie ratownik grupy poszukiwawczo-ratowniczej Opolsar głównie, ale mam też dużo innych zainteresowań i pasji, ale myślę, że ta najbardziej mną kieruje po służbie.
0: No właśnie, dzisiaj skupimy się przede wszystkim na Opolsarze, na psach, które pomagają wam w trudnej pracy ratowników, w trudnej pracy poszukiwaczy ludzi. W ogóle pasja do zwierząt to u ciebie kiedy się zrodziła? Jak to się zaczęło? Skąd to się wzięło u ciebie?
1: Przede wszystkim no na pewno pasja do pomagania i pomocy innym, ponieważ to nie tylko zwierzęta, ale również głównie i pomoc innym ludziom. Te zwierzęta tak naprawdę przez przypadek się pojawiły gdzieś tam w moim życiu. Pamiętam jeszcze, jak pojechałam na kurs pilotowania drona do misji poszukiwawczo-ratowniczych, gdzieś gdzie drony mnie totalnie nie interesowały i tam nagle pojawiła się grupa Opolsar. No i tutaj pilotowanie drona, to oczywiście siedzi się pad w rękach, no i się pilotuje tego drona, a tu druga część tego szkolenia, no to były te praktyczne zajęcia poszukiwawcze, pamiętam wtedy na gruzach. No i ja tak mówię, kurczę, wolałabym działać w terenie niż tak siedzieć i pilotować tego drona. No i tak jakby poznałam cały Opolsar. Jak przyjechałam na pierwsze ćwiczenia i inaczej sobie totalnie wyobrażałam psy ratownicze. Powiedzieli, Kasia, schowaj się do lasu, połóż się, pies cię znajdzie. Zobacz, jak pies pracuje, jak będziesz pozorantem. Uważam, że nie ma lepszej roboty niż pozoracja. To jest tak, że można sobie pojechać na jakieś szkolenie, poleżeć w lesie, w jakimś mchu, po prostu jeszcze posłuchać tej ciszy, tego po prostu, jak żyje ten las. I nikt się na nas dziwnie nie będzie patrzył, że leżymy sobie w trawie w środku lasu.
0: To brzmi cudownie. Pozoracja w pracy i to jeszcze coś, co sprawia ci przyjemność i jeszcze ci za to płacą, tak? Na łonie natury.
1: Teoretycznie nie, fajnie by było, No ogólnie, jeżeli chodzi o Opolsar, to jest fundacja i ratownicy i szkolą się za darmo i działają za darmo.
0: Nie, ale tak spróbujmy to przenieść na przykład do jakiegoś środowiska korporacyjnego.
1: Tak, to by było rewelacja, naprawdę. Powiem szczerze, że ta pozoracja sama w sobie na początku mnie też jakby urzekła, bo no naprawdę to się tylko leży, nic nie robi, patrzy się w niebo, albo jak się odwróci, to po prostu... Śmieszne też było to, że zawsze ćwiczyliśmy w lesie, gdzie były jagody, więc jak się ktoś tak legnął fajnie, że tak powiem kolokwialnie, no to mógł sobie i pojeść, i odpocząć.
0: Czego chcieć więcej.
1: Tak, ale to było właśnie takie jakby oderwanie od rzeczywistości, bo my szybko gdzieś staramy się coś robić. Mamy taką tą gonitwę. A to był taki moment, że ja musiałam leżeć i musiałam za bardzo się nie ruszać, żeby po prostu ten pies mnie znalazł po zapachu, a nie po tym, że ktoś tam coś tam wyprawia w tym lesie, nie?
0: Ja ci powiem, że ludzie to ciężkie pieniądze płacą właśnie za to, żeby leżeć, nic nie robić, żeby nikt od nich niczego nie chciał. No i jak jeszcze jakiś merdający przyjaciel do niego przybiegnie, no to jest pełnia szczęścia.
1: Tak, przypominam właśnie sobie tą pierwszą moją pozorację. No to ja tak leżałam, ta cisza, spokój, ten jeszcze było po takim deszczu, to ten zapach tego mchu, tego wszystkiego. To jest coś nieopisanego, to nawet się tego nie da poczuć, jak się chodzi po lesie, to trzeba się położyć w tym lesie. Ale w ogóle ta świadomość, że nikt mnie po prostu za jakąś wariatkę nie weźmie w tym lesie, że ja sobie tak leżę.
0: I to był twój pierwszy raz z Opolsarem i z psiakami.
1: To był w ogóle mój pierwszy raz, jak leżałam w lesie w taki sposób.
0: No,
1: no ale ten psiak, jak ja zobaczyłam te pieski, no to dla mnie te pieski w ogóle, jakby miałam zupełnie inne wyobrażenie na temat psów ratowniczych. Ten pies dla mnie nie wygląda na takiego, to jest taki kundelek jakby, nie wygląda na takiego, który mógłby mnie znaleźć. No ale leżę w tym lesie, no i zobaczyłam, no jak ten pies pracuje i w jaki sposób, jak on mnie znalazł, jak on nie wystraszył mnie swoją obecnością, pomimo tego, że on mnie nie znał, ja go nie znałam, w jaki sposób on potem poinformował przewodnika, jak on przyszedł do mnie z tym przewodnikiem. Potem miałam okazję zobaczyć, ktoś inny pozorował, a miałam okazję zobaczyć też to z drugiej perspektywy, jak ten pies, jak to wygląda, jak on pracuje, jak on chodzi. No, coś niesamowitego. No i no, urzekł mnie ten dzień, no i zostałam... do dnia dzisiejszego w Opolsarze.
0: A dawno to było?
1: Oj, powiem ci, że no tak, pamiętam, że obchodziliśmy 5 lat Opolsaru, a Opolsar ma już ponad 10, więc myślę, że tak z dobre ponad 5 lat
0: temu. I wpadłaś, po prostu wpadłaś jak śliwka w kompot.

0: Kotaru, no ale ta odległość na te ćwiczenia, bo to, żeby pojechać do Opola na ćwiczenia, żeby pochodzić po lesie, no to też jakby ten las jest wszędzie, wszędzie da się ćwiczyć. I stwierdziliśmy z bratem, że wspólnie, rodzinnie otworzymy ten oddział w Kędzierzynie.
1: I tak funkcjonujecie już od kilku miesięcy, tak? Dobrze pamiętam?
0: Nie no, teraz teoretycznie mamy końcówkę września. Mhm. Rozpoczęliśmy początek września, bo to był koniec sierpnia, otworzyliśmy nabór. Teraz właśnie w najbliższą niedzielę mamy spotkanie takie organizacyjne wszystkich tych osób, które się zgłosiły, więc od teraz zaczynamy już.
1: Aha, czyli oficjalnie dopiero zaczynacie działać, tak?
0: Tak. Jeżeli chodzi o Kędzierzyńsko-Kozielski.
1: Kilka tych miesięcy za wami jest przepracowanych, ale to rozumiem, że to w ogóle w Opolsarze już jesteś od tych 5 lat.
0: Tak.
1: W Kędzierzynie dopiero ten oddział tak na oficjalnie zostanie wstęga przecięta dopiero za moment.
0: Wstęga już została przecięta. Już jest otwarta, okay. Ale stwierdziliśmy, że rozpoczniemy na początku nabór. Ten nabór trwał tam z miesiąc czasu i wszystkie osoby, które się zgłosiły, no to takie oficjalne spotkanie już lada moment, żeby wszystkich połączyć i zabrać.
1: A czym właściwie jest Opolsar? My o tym wielokrotnie mówiliśmy w Radio Opole i w programie Na Kocią Łapę i na Psa Urok, ale nie zaszkodzi przypomnieć, jaka jest specyfika tych psów, które zajmują się ratownictwem, poszukiwaniem osób zaginionych. To o tym w programie Na Kocią Łapę i na Psa Urok z Kasią Walerowicz porozmawiamy już za chwilę.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Na początku leżała i pachniała, a teraz namawia do tego innych. Oczywiście pół żartem i pół serio mówię o tym, czym zajmuje się Katarzyna Walerowicz, która stworzyła kędzierzyński oddział Fundacji Opolsar. Kasia w naszym studiu. Już za moment oficjalnie ruszy też Opolsar Kędzierzyński razem z tymi wszystkimi, którzy mają ochotę pomagać w tej fundacji. Niesamowita przygoda w ogóle, to o czym mówiłaś na początku, że twoja przygoda z Opolsarem zaczęła się od tego, że byłaś pozorantką i zachęcasz też do tego innych, którzy chcieliby w taką działalność się włączyć, żeby sami spróbowali, jak to tym pozorantem jest być. Ale wróćmy do samych bohaterów naszego spotkania, czyli do psów ratowniczych i tych, które zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych. Co to właściwie jest ten Opolsar i jaka jest jego funkcja? Czym on ma się zajmować? Przypomnijmy to słuchaczom Radia Opole.
2: Przede wszystkim struktura Opolsaru, jak i grup po prostu poszukiwawczo-ratowniczych, to są nawigatorzy, planiści, psycholodzy, ratownicy, przewodnicy psów, no i te psiaki. Psiaki są

0: Różne, bo psiaki są, jest pies ratowniczy, pies tropiący, pies zwłokowy, pies gruzowiskowy. Jeżeli chodzi o strukturę Opolsaru, to Opolsar posiada psy ratownicze i psy zwłokowe. Psy różnią się tak naprawdę od siebie tym, w jaki sposób pracują. I tutaj dużo osób kojarzy najbardziej te psy tropiące, tak? Bo widzą na filmach, że tutaj pies dostaje do powąchania jakąś próbkę zapachową, idzie i szuka tego zapachu. No ale u nas te psiaki, psy ratownicze, one nie potrzebują żadnej próbki. One tak naprawdę na danym sektorze mają znaleźć zapach po prostu tego człowieka, tego dwutlenku węgla, którym człowiek jakby wydaje od siebie. I one tak naprawdę tego szukają. One nie szukają.
1: Skąd one to wiedzą?
0: One są szkolone. W ogóle, jeżeli dopóki pies w ogóle weźmie udział w jakimkolwiek poszukiwaniu, on musi być certyfikowany. Do certyfikacji taki pies się przygotowuje bardzo wiele godzin, tych treningów, szkoleń. Ten pies też albo na początku się nadaje, albo widać, że ten pies się już nie nadaje do dalszych treningów. To nie są tylko takie treningi prowadzone w Opolsarze. To jest kupa godzin, które ten przewodnik z tym psiakiem prowadzi szkolenie w domu. Bo tak naprawdę treningi w Opolsarze to jest tylko podsumowanie tego, co się wypracowało przez dany na przykład tydzień czy tam dwa tygodnie w domu. To jest stała praca, to są godziny po prostu ciężkiej pracy za darmo tego psiaka. Mhm. Ten pies też może mieć swoje lepsze, gorsze dni, o to trzeba podkreślić. I też czasem może się obrazić na swojego przewodnika. Ale najważniejsze jest to, żeby przewodnik ufał bezgranicznie temu psiakowi. No i taki pies musi być certyfikowany co roku. To, że dany przewodnik z psem zda certyfikację i będzie mógł brać udział w poszukiwaniach, to nie oznacza, że za rok też na przykład tą certyfikację zda. Więc ten przewodnik musi, nawet jeżeli zda ten certyfikat, to musi i tak kolejne lata dalej pracować z tym psiakiem, żeby ten pies co roku mógł odświeżać tą certyfikację, a certyfikacja nie jest taka prosta.
1: Dobrze, to zaraz w takim razie powiemy o tym, jakie są te etapy szkolenia, certyfikowania psa, który jest pracownikiem, jest na służbie w Opolsarze, psa i jego przewodnika, bo to przecież jest duet, który musi ze sobą współdziałać. Ale wróćmy jeszcze do samego początku. Opolsar kiedy jest wzywany? Kiedy wy jesteście tą instancją, do której się zwracają służby o pomoc?
0: Przede wszystkim to też nie jest tak, że nie wiem, mojej koleżance zaginie brat i dzwoni do mnie, słuchaj Kasia, zaginął mi brat, potrzebowałabym, żebyście go wspólnie z Opolsarem gdzieś tam odnaleźli. My nie możemy działać na własną rękę. My dopiero podejmujemy działania poszukiwawcze wtedy, kiedy zadysponuje nas policja lub straż pożarna.
1: Czyli teraz mamy taką sytuację. Jesteśmy w okresie jesiennym, kiedy dużo ludzi wychodzi na grzyby i jeżeli na przykład zaczynamy się martwić, że ktoś z naszej rodziny poszedł i nie ma go, to najpierw pierwsze, co robimy, to dzwonimy do policjantów.
0: Tak, i to niezwłocznie. Nie czekamy 24 godzin, tak jak na filmach.
1: To
0: jest ten mit. Jak się obawiamy o czyjeś życie i zdrowie, czy nawet to, że już wiemy, że na przykład te noce są chłodniejsze, no to od razu informujemy policję. Dobrze nawet, jak poinformujemy, a ta osoba się szybko znajdzie, niż jakby się miało wydarzyć coś złego.
1: I teraz policjanci w momencie, kiedy już wiedzą, że ta osoba, powiedzmy, jest w tym lesie, poszła na te grzyby, to taki skrót myślowy teraz na potrzeby naszej rozmowy wykorzystajmy, to wtedy mogą wezwać właśnie policjanci Opolsar z psami, które są na pewno lepszym narzędziem niż nos człowieka, prawda?
0: Przede wszystkim pies o wiele szybciej i bardziej efektywnie pracuje w lesie niż człowiek. To też zależy...
1: I dlaczego właśnie?
0: To wszystko jest anatomia psa. Tutaj pies, nieważne czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy jest gorąco, czy jest zimno, ten pies ma taką samą efektywność pracy. I my jak czeszemy dany teren, to my mamy ustalone sektory i ja muszę dokładnie jeden do jednego przejść cały sektor, żeby potwierdzić na 100%, że nikogo tam nie było. Pies idzie od razu tym zapachem, tak? On szuka tego zapachu, więc on nie przechodzi całego sektora. On po prostu idzie w tym kierunku, w którym najmocniej coś czuje. Więc praca tego psa jest bardziej efektywna niż praca moja, nawigatora. Ale tutaj przede wszystkim, tak jak mówiłaś o dysponowaniu Opolsaru, tutaj zależne wszystko jest to, jakie siły i środki posiada policja, na jakim etapie są poszukiwania, czy to jest osoba zaginiona, która im po prostu poszła na grzyby i zaginęła, czy osoba, której może jakieś niebezpieczeństwo zagrażać. Ale to jest też tak, że Opolsar nie musi być wezwany jako cała struktura. Policja czy tam straż pożarna może zadysponować tylko i wyłącznie na przykład psy ratownicze, może tylko i wyłącznie sobie zadysponować nawigatorów albo tylko planistów i na podstawie jakby wiedzy, doświadczeniu i narzędzi, które posiada Opolsar, może tylko sobie zadysponować tą planistykę i ta planistyka będzie działać typowo dla policji.
1: A wyjaśnij, co można myśleć, kiedy mówisz o planistyce?
0: Planistyka to jest w ogóle cały, to tak jakbyś sobie wsiadła do busa i masz wszędzie mapy. Wszędzie mapy, całą po prostu tą topografię, której dotyczy dane poszukiwania. My działamy na aplikacji na Saironie. Sairon to jest taka aplikacja stworzona przez ratownika, która ma właśnie służyć na poszukiwania, ale nie tylko, ponieważ nawet ty, jeżeli chodzisz często na grzyby i wiesz, sama masz takie poczucie, że nie masz orientacji za bardzo w terenie, możesz sobie zainstalować tą aplikację Sairon i ona będzie ci pokazywała, gdzie, jakby w jaką stronę szłaś, którędy totalnie jakby wymaluje twój ślad. Jeżeli w danym momencie ty się zgubisz i naprawdę stracisz tą orientację i nie będziesz umiała się odnaleźć, wystarczy, że klikniesz tam przycisk wezwij pomoc i wszyscy, co są w pobliżu ciebie, jakimś takim, no niedalekim, nie że 40 kilometrów, to im się na swojej aplikacji, czy na przykład jak ja bym była gdzieś tam poza lasem niedaleko, to, a mam tą aplikację, to mi się włączy alarm, że jakaś osoba wezwała pomocy, nie?
1: No to taka cenna porada dla tych, którzy właśnie teraz na przykład na grzyby się chcą wybrać. No ale wróćmy do samego dysponowania Opolsaru. Czyli tak, policja może powiedzieć, potrzebujemy wsparcia przy poszukiwaniu, ale na tym etapie planowania tego poszukiwania może powiedzieć, pomóżcie nam, bo już straciliśmy węch, już nie czujemy, w którą stronę powinniśmy pójść i potrzebujemy teraz psa, który będzie tropił nam zaginionego. W najgorszym przypadku może wezwać psa, który nam odnajdzie już no, nieżyjącą osobę.
0: Tak, może mamy też teraz utworzoną grupę humanitarną, która właśnie zajmuje się głównie poszukiwaniem zwłok lub szczątek. Dużo sukcesów mają już za sobą i psiaki również. Opolsar jest bardzo szeroką strukturą i policja tak naprawdę może sobie wybrać z naszego wachlarzu możliwości to, czego tak naprawdę potrzebują, tak? Droniarzy, kierowców kładów, no tego jest naprawdę bardzo, bardzo wiele i z tego wszystkiego jakby służby mogą korzystać bezpłatnie, bo to też trzeba podkreślić, że i funkcjonowanie, i wykorzystanie psiaków, i razem z tymi przewodnikami, czy sprzętu, to wszystko odbywa się bezpłatnie. Mhm. I dla rodziny, takiej osoby, która po prostu zgłosiła zaginięcie, i dla służb, i dla miasta.
1: To jak to zrobić, żeby ten pies mógł być włączony do akcji?
0: No przede wszystkim to są właśnie te godziny szkolenia od momentu tak naprawdę tego szczeniaka, przygotowywania go poprzez długotrwały trening. To też nie jest tak, że u nas każdy ratownik jakby szkoli takie psy. Są na przykład osoby, nawigatorzy, którzy nie mają swoich psów i one po prostu inną pracę wykonują w Opolsarze. A są przewodnicy, którzy mają swoje psiaki, to są ich psy zakupione przez ich własne fundusze. To te psy mieszkają z nimi. To jest po prostu tak, jakbyś ty teraz miała sobie pieska i uważasz, że pies się nadaje do szkolenia takiego stricte poszukiwawczego. Idziesz z nim na szkolenie i tam na szkoleniu już ukierunkowują cię, czy to ma dalej sens, czy nie. Albo, że ma możliwość po prostu ten pies odbycia takiego szkolenia z pozytywnym efektem. Szkolisz go i tak naprawdę finalnie to ta certyfikacja podsumuje to, czy ten psiak może być dopuszczony, czy nie.
1: Jaki pies się nadaje do tego, żeby być takim ratownikiem, żeby móc być zatrudnionym na służbie w Opolsarze? O tym w programie Na kocią łapę i na psa urok powiemy za kilka minut.

0: Wracamy w Radiopole w programie Na kocią łapę i na psa urok do rozmowy z Katarzyną Walerowicz, która utworzyła Kędzierzyńsko-Kozielski Oddział Opolsaru, czyli fundacji, która zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych, a głównymi bohaterami w tej fundacji są psy. Psy poszukiwawcze, psy ratownicze, jak jeszcze się na nie mówi?
1: Lub zwłokowe.
0: Lub zwłokowe. To jest ostatnia rzecz, której byśmy sobie życzyli, żeby takie psy były zatrudnione do poszukiwania. Natomiast jak to się dzieje, że ten pies zaczyna tę służbę pełnić? Od samego początku, kiedy mamy, powiedzmy, labradora, piękny, kochany, cudowny, ale jeszcze mały, i pomyślimy sobie, może ja bym został takim ratownikiem, może bym takim był kimś, kto będzie pomagał przy poszukiwaniach. I mój pies ma merdę na to ogonem. Wtedy myślimy, okej, to zaczynamy. Idziemy do Opolsaru i mówimy, zgłaszamy się, jesteśmy chętni do tego, żeby się zatrudnić na taką służbę. To tak to działa?
1: Ogólnie tak, tak to działa. Jeżeli pies jest aktywny, nie boi się jakby interakcji z innymi psami, akceptuje również my, jeżeli mamy takiego szczeniaczka, na początku przyzwyczajamy go do kontaktu z innymi ludźmi. Ten pies nie może być agresywny w stosunku do innych, ponieważ pies ratowniczy, on tak naprawdę szuka, ma znaleźć tą osobę żywą na danym sektorze. Jeżeli znajdzie tą osobę, ta osoba nie może się go przestraszyć. On nie może wchodzić w jakąś taką agresywną interakcję, ponieważ ten pies ma szukać nie tylko osoby dorosłe, ale również i dzieci. Więc to dziecko czy ten senior, oni nie mogą się przestraszyć tego psiaka. Więc tutaj uczymy przede wszystkim tej interakcji z drugim człowiekiem, tego psa, tej aktywności, nagradzamy za pozytywne gdzieś tam właśnie te zachowania, które ma. Ale to jest tak, to jest właśnie tak jak mówisz, masz tego psiaka, chcesz, tu jest w ogóle już...
0: To jest
1: w ogóle
0: podstawowy
1: ten
0: warunek, żeby
1: tak,
0: chcemy.
1: Tak, to dużo też zależy od tego przewodnika, bo to, że ty przyjdziesz do Opolsaru i będziesz szkoliła sobie pieska, to jest jedno, ale tą pracę, którą ty musisz wykonać w domu, to już jest drugie i to już jest o wiele jakby dłuższa droga, cięższa. Więc jeżeli jestem przewodnik taki zdeterminowany i on chce...
0: To pies też chce wtedy.
1: To pies też będzie chciał. Ale umówmy się, z założenia jeden pies ma jednego przewodnika, więc jeżeli w domu pies słucha bardziej ciebie niż męża, to ty jesteś jego przewodnikiem i to ty go szkolisz. I nawet jeżeli mąż chciałby wejść do Opolsaru z tym samym psem, a już miałabyś go certyfikowanego, czyli przeszłabyś już, że on może brać udział w akcji, pies jest certyfikowany razem ze swoim przewodnikiem. Co to oznacza? Że albo ty i pies,
0: albo nikt.
1: Albo nikt. Mhm. Czyli twój mąż, jeżeli by chciał brać udział z tym psem, no to już on musiałby znowu z tym psem przejść certyfikację, ale z założenia się tak nie robi. Ogólnie lepiej, jak pies ma jednego przewodnika, tego, którego bardziej słucha.
0: Kiedy zaczyna się taka kariera psa ratownika? W jakim wieku? Psim?
1: No najlepiej, gdyby to był szczeniak, którego można jeszcze wiele nauczyć, aczkolwiek no nie mamy tutaj za bardzo takiej, że to tylko i wyłącznie musi być szczeniak. Tutaj my jako nawigatorzy czy tam planiści, my nie szkolimy piesków, szkoleniem zajmuje się prezes Opolsaru i to on sprawdza, czy na takich właśnie zajęciach, ćwiczeniach, czy ten psiak po prostu się nadaje, czy on podłapie to, czy będzie widać jakąś dalszy jakiś progres tego psiaka, czy nie. Ale to też jest tak, że nie skreślamy za bardzo wszystkich na starcie. Ogólnie zachęcamy na początku tych przyszłych przewodników psów, żeby przeszli też te początkowe etapy, żeby popozorowali, zobaczyli, jak to wygląda, z czym się wiąże ta praca tego psa, żeby byli nawigatorami, żeby zobaczyli, bo to, że on będzie przewodnikiem psa, to też nie oznacza to, że on puszcza w długą psa i koniec. On też musi przez ten las przejść i to też musi nadążyć za tym psem. I dużo osób myśli, że to takie chodzenie po lesie to chodzenie po ścieżkach. To często nie jest chodzenie po ścieżkach, to jest chodzenie tam, gdzie inni wejść nie chcą. To jest tak, jak właśnie idziemy na grzyby. Nigdy na grzyby idąc nie chodzimy po ścieżkach. Wchodzimy w głąb lasu, po prostu tam, gdzie inni nie wchodzą, żeby coś znaleźć. I tak samo my działamy, więc nieważne, czy są ostrężyny, czy jakieś krzaczory, po prostu my się pchamy wszędzie tam, gdzie nikt inny się nie pcha.
0: A czy rasa psa ma znaczenie?
1: Ogólnie tak. Ogólnie jest z założenia też jak powiedziane, że te bardziej agresywne psy, ciężko by było, żeby były psami ratowniczymi, no bo tutaj one są często oddane temu swojemu jakby właścicielowi, No i tutaj by było ciężej, aczkolwiek, no tak jak mówię, nie, że całą tą specyfikacją tego, czy ten piesek się nadaje, czy on ma jakieś szanse, no to tutaj głównie podczas szkolenia z prezesem to wychodzi, no a finalnie, jeżeli już nawet on będzie przejdzie te szkolenia wszystkie, no to finalnie egzamin ma największe znaczenie i największą wartość. Mhm. Nie?
0: No a jakie rasy się sprawdzają? Takie te psy, które wy macie u siebie w Opolsarze, to jakie to są psiaki?
1: Często teraz widać, że dużo osób jest taki szał na border collie. Jest szał.
0: Jest moda, no po prostu. To bez względu na to, czy to mają być psy ratownicze, czy to mają być psy do obediensu, czy jeszcze do innych sportów psich. Tak rzeczywiście widać te border collie, że one są teraz modne.
1: Tak, ale to, że dany pies jest często wykorzystywany, na przykład właśnie border collie jest często wykorzystywany w działaniach ratowniczych, no sam prezes nawet ma border collie, który jest wszędzie na okładkach, na reklamówkach i ten.
0: Ale się nazywa, moja nazywa się.
1: Tak, ale o to akurat chodziło mi o Miszona.
0: A, to drugi.
1: To chodziło mi o Miszona, ale tak, jest często wykorzystywany, w ogóle Miszon to już kupę lat przesłużył. Ale to też jest bardzo ciężki pies. Nie chodzi mi o Miszona, po prostu o rasę. To jest bardzo ciężki pies do ułożenia. Tam naprawdę musi pokładać dużą pracę właśnie ten ratownik, nie? Przede wszystkim, jeżeli ktoś by chciał już jakby stricte kupić psa, bo wie, że chciałby po prostu szkolić psa na psa ratowniczego, to zanim kupi jakąkolwiek rasę, to musiałby się po prostu troszeczkę doedukować. Nie tylko jaka rasa się nadaje, ale czy dana rasa, która się nadaje pod psa ratowniczego, czy my jesteśmy w stanie włożyć w nią tyle czasu i pracy, ile ta dana rasa potrzebuje, w jaki sposób się zachowuje, czy mamy odpowiednie warunki domowe, bo jeżeli ktoś...
0: Czy nasz styl życia też odpowiada tej rasie konkretnie.
1: Tak, bo nagle my mieszkamy, że tak powiem, w kawalerce, pies musi się wyszaleć, my mamy, tak, mamy pracę od do, potem mamy jakieś zajęcia po pracy, no i czy ten pies będzie potrafił w ogóle się wylatać? Bo no, jeżeli my mamy ćwiczenia z psami ratowniczymi, to my mamy jakby umowę z nadleśnictwem, ten pies może biegać wolno. Ale to też tak na przykład osoby mieszkają w Opolu, nie mogą wszędzie puścić psa wolno, żeby on się wylatał. Są jeszcze inne psy, to ten też nie może w interakcję za mocno wchodzić z innymi psami. No to jest ciężkie. Mhm. I tutaj właśnie samo to, jak my jesteśmy elastyczni, i jak my się potrafimy gdzieś tam dopasować do tego rytmu psa, nie?
0: Border Collie, to będą labradory, to jakie jeszcze będą psy? Golden Retrievery na przykład też się nadają?
1: To też zależy,
0: to zależy,
1: jaką ma matkę,
0: tak.
1: Jakiego ma ojca, to też się patrzy na rodziców, nie? Danego
0: ale
1: psa,
0: tak,
1: czy też
0: tak, żebyśmy mieli tak. Mniej więcej obraz tego, jakie te psy, to są te psy, które nadają się do wykonywania takiej pracy.
1: Tak.
0: Pudel na przykład sprawdzi się?
1: No raczej nie. Raczej nie, aczkolwiek powiem szczerze, że widziałam tyle raz, żebym nie powiedziała, że
0: takie... się zaskoczyła najbardziej?
1: Wiesz co, no teraz... Teraz ci tak nie powiem do końca, ale bo to też widziałam mieszanki, po prostu widziałam mieszanki.
0: Czyli jak jest tak zwany pudel kundel królewski.
1: No pudla nie widziałam.
0: Mieszanie z najwyższej kategorii.
1: Pudla nie widziałam, dalmatyńczyka też nie widziałam, ale no, z takich jorków te rzeczy też nie, to jest jakby to już taki większy psiak, ale no tutaj naprawdę myślę, że też żaden pies nie jest skreślany na starcie. On też, no, przychodzi na pierwsze zajęcia i patrzymy, czy w sumie to głównie prezes patrzy, czy to ma rację bytu, czy nie. Mm. Ale też jeżeli ktoś przyjdzie i chce działać w Opolsarze i przyjdzie z tym psiakiem, bo wie, że on chce być tym przewodnikiem i na przykład z tym psem no nie wyjdzie, zobaczy ta osoba, że ona, pomimo tego, że na przykład pies by się nawet nadawał, ale zobaczy, że ona nie ma tyle czasu w domu, żeby poświęcić na szkolenia, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na tyle, ile ma możliwość, szkoliła sobie tego psiaka, a sama jeździła na akcje jako na przykład nawigator, albo po prostu w innej strukturze, na innym stanowisku.
0: No dobra, to może skupmy się nie na samej rasie, tylko na tych predyspozycjach psa. Co takiego pies powinien mieć w sobie? Jakie cechy powinien posiadać, żeby być dobrym ratownikiem?
1: No najważniejsze jest to, żeby w sumie to przewodnik musi ufać psu, tak? Bo to jakby pies zna już swojego gdzieś tam przewodnika. Jeżeli chodzi o psiaka, to przede wszystkim musi być aktywny. jak już psiak nie jest aktywny, no to tutaj szkolenie jakiekolwiek pójdzie do niczego, bo on musi chcieć współpracować po prostu. To ta aktywność musi być miły.
0: Musi lubić ludzi.
1: Musi lubić ludzi, właśnie. On nie może być agresywny. Dobrze, gdyby się dogadywał z innymi psami. Dlaczego? Często na szkoleniach psów ratowniczych te psiaki latają ze sobą jakby wolno, bez smyczy. Więc tutaj też nie może dojść do tego, że jeden na drugiego naskoczy w takich sytuacjach. To też warto podkreślić, że ten pies, on ma też pewne... On wie, kiedy on ma pracować. Dużo osób, na przykład jak przychodzi, tak pisze raz na szkoleniach, mówi do nas, a dlaczego ten pies siedzi w aucie w kennelu? Kennel to jest klatka, nie? Dla psiaka. No i dlaczego on w tej klatce? On cały czas jest w tej klatce. Ten pies musi być przyzwyczajony siedzieć w tej klatce, ponieważ on jest wyciągany z tej klatki wtedy, kiedy on ma pracować na akcji. I ta klatka, pomimo tego, że to z pozoru wygląda, jakby on był właśnie zamknięty w czterech ścianach, a nie sobie lata wolno, to tak naprawdę on wie, że w tej klatce to on teraz nie pracuje i że on może odpocząć. Jeżeli już mu się zakłada szelki, które zakłada mu się tylko i wyłącznie właśnie do akcji, to on ma taką wzmożoną czujność i on już o wiele więcej energii jakby pokłada w to, co on teraz będzie robił. On wie, że on teraz idzie i on będzie teraz pracować. Mhm. I ta klatka, pomimo tego, że dla wielu osób wygląda ona czymś jakby męczeniem psa, to ten pies tak naprawdę się nie męczy. On w tym momencie odpoczywa. I tego też jest uczony.
0: Mhm. Katarzyna Walerowicz jest dzisiaj gościem programu Na Kocią Łapę i na Psa Urok, a za chwilę powiemy o tym, dlaczego akurat w Kędzierzynie Koźlu tak ważne było to, żeby otworzyć oddział Oporsary. Zostańcie z nami.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: To już ostatnia część rozmowy z Katarzyną Walerowicz, która postanowiła, że w Kędzierzynie Koźlu otworzy oddział Opolsaru. Kasiu, dlaczego? Powiedz, dlaczego to było istotne?
2: Przede wszystkim Kędzierzyn-Koźle to jest moje miasto, w którym się urodziłam, w którym tak naprawdę cały czas działam. Miasto, które jest zwane miastem możliwości, gdzie mieszkańcy nie widzą często tych możliwości. I chciałam tą jedną możliwość taką pokazać. Czyli coś, gdzie młodzi ludzie, bo już od 16 roku życia, poprzez osoby dorosłe, które pracują i funkcjonują, mogą zrobić coś dla innych. Po prostu taką pomoc społeczną. Mogą wstąpić do grupy poszukiwawczej, która działa, która pomaga innym, ale tak naprawdę w dwie różne możliwości. Albo można być o Polsarze, brać udział w poszukiwaniach, albo można pójść trochę inną drogą, być w Opolsarze, może niekoniecznie jeździć na poszukiwania, bo na przykład ktoś stwierdzi, że to nie dla niego w ogóle struktura, żadna mu nie siądzie, ale też tworzę bardzo dużo różnych kampanii. Kampanie wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie emocjonalnym, kampania z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przedweterynaryjnej, czyli na fantomie pieska, albo sama kampania o AED, czym są defibratory, jak ich używać i żeby się ich nie bać. I sama właśnie takie kampanie edukacyjne, informacyjne, to również jest jedna z możliwości, w której w Opolsarze można się odnaleźć i po prostu informować, edukować ludzi za darmo, bo czasem nawet jak robimy coś za darmo, to ludzie też niekoniecznie chcą przychodzić, ale się też trochę nie dziwię. Też nieraz jak robiłam jakąś kampanię, robiłam szkolenie za darmo, przyjdźcie, to wam pokażę, wszystko pięknie, jestem przygotowana. No i widziałam tak, że niektórzy ludzie myśleli, ja pewnie nawet jakąś mikrofalówkę chcę sprzedać, nie?
1: Darmo.
2: Pół żartem, pół serio, no ale to tak, no bo teraz mówi się, że nie ma nic za darmo. Ja też trochę chcę pokazać, że wiedzę można za darmo zebrać, jakby się czegoś nauczyć, przyjść, miło spędzić czas i się doedukować albo po prostu dowiedzieć się nowych rzeczy, które wydawały nam się wcześniej jakby nieistotne, niepotrzebne, ale być może kiedyś nam się przydadzą.
1: Ja bym powiedziała, że jest jeszcze jeden powód, dlaczego ważne było to, żeby akurat w Kędzierzynie Koźlu stworzyć oddział Opolsaru. Ten teren powiatu kędzierzyńsko-koźlewskiego jest zalesiony. Tam, on jest taki też dosyć rozbity. Sam Kędzierzyn-Koźle jest podzielony na te osiedla, które są od siebie kawałki oddalone. One nie są tak mocno skupione, więc potencjalne niebezpieczeństwo tego, że ktoś gdzieś się zagubi, idąc chociażby na te grzyby teraz jesienią, no jest zdecydowanie większe niż w takich dużych skupiskach, gdzie wszyscy tak razem ze sobą żyją.
2: Tak, zgadza się. Lasów mamy bardzo wiele, tych terenów leśnych jest bardzo wiele, ale też z roku na rok jest coraz więcej osób zainteresowanych po prostu działaniem takim prospołecznym, w ogóle tematyką poszukiwań, bo to też wydaje mi się, że kiedyś w ogóle te grupy poszukiwawczo-ratownicze nie były tak popularne. Teraz coraz częściej się o nich mówi, coraz więcej osób się o nich dowiaduje, no i coraz więcej gdzieś tam osób się znajdzie, szczególnie młodzieży, która chciałaby coś podziałać, coś porobić, czegoś się nauczyć, dowiedzieć. No i dlaczego akurat w Kędzierzynie Koźlu by czegoś takiego nie otworzyć, jak ja sama tam tyle lat mieszkam. Mhm. A otworzyłam to wspólnie razem z bratem, więc taka rodzinny oddział. Miło, witamy wszystkich serdecznie.
1: To można też jest taka, do was jeszcze dołączyć?
2: Oczywiście, stale przyjmujemy zgłoszenia, wystarczy napisać maila, znaleźć kontakt, zadzwonić, jak najbardziej. Nikogo nie odrzucamy, każdemu dajemy szansę gdzieś tam się odnaleźć, podszkolić. To też jest taka przynależność danej grupy społecznej. Teraz w tych trudnych czasach dużo osób tego potrzebuje. No bo tak jak widzimy, z roku na rok jest coraz więcej samobójstw, coraz więcej jest problemów gdzieś tam tych psychicznych, więc fajnie jest to, żeby o tym mówić i żeby pomagać innym.
1: Bardzo ci, Kasiu, dziękuję za wizytę w studiu Radia Opole. Katarzyna Walerowicz dzisiaj była naszym gościem. Do zobaczenia następnym razem. No i życzyłabym sobie i wam też Opolsarowi, żebyście mimo wszystko, mimo ogromnych chęci, nie byli potrzebni, nie byli wzywani zbyt często do akcji.
2: Super, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Miasto.

0: już teraz czas na akcję Adoptuj, Pokochaj, Znajdź Przyjaciela, w której wspólnie ze schroniskami szukamy domów dla ich podopiecznych. Dzisiaj przedstawiamy Wam Kamela, mieszkańca schroniska dla bezdomnych zwierząt Przytulisko, Przytul Psisko w Brzegu. Kim jest Kamel? Jaki ma charakter, czego potrzebuje i przede wszystkim, czy może zostać Waszym przyjacielem? O tym opowie kierownik schroniska Celina Szymik.
1: Kamel ma około 2 lat, jest w typie teriera. No i to nie jest pies taki typowo kanapowy, bo to jest pies dla człowieka, który jest aktywny, który lubi chodzić, który lubi biegać i który potrzebuje fajnego kompana. I Kamel takim kompanem właśnie dla człowieka będzie. Uwielbia kopanie, uwielbia węszenie, spacery zdecydowanie tak. Woda, no to jest coś, co Kamel po prostu kocha. Jeśli człowiek powie, chcesz iść na spacer, Kamel będzie pierwszy. Jeśli człowiek powie, znowu chcesz iść na spacer, no to Kamel będzie pierwszy przy drzwiach. A jeśli człowiek powie, a może chcesz iść na spacer, to kto będzie pierwszy przy drzwiach? Kamel. Jest też druga strona tej historii. Kamel miał już 2 nieudane adopcje. To nie dlatego, że on jest złym psem, tylko dlatego, że pewnie nie trafił na tych swoich jedynych ludzi. Kamel naprawdę potrafi się odwdzięczyć za dobre serce. Zna komendy, wraca na zawołanie i dobrze, bardzo dobrze radzi sobie z czystością w domu. Dla innych psów ma pozytywny stosunek, natomiast no niestety koty w tym przypadku odpadają. Jeśli kochasz teriery i szukasz psa, z którym chciałbyś aktywnie spędzać każdy dzień, to na pewno Kamel będzie dobrym wyborem i Kamel na ciebie czeka.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć, jak Kamel wygląda, to koniecznie zajrzyjcie na Facebooka Radio Opole. Tam znajdziecie i zdjęcia, i film, na którym Kamel w pełnej krasie.
2: Na kocią łapę i na psa urok.
0: Kończymy powoli dzisiejszy program Na kocią łapę i na psa urok. No mam nadzieję, że było trochę wiedzy, trochę wzruszenia, przede wszystkim dużo dobrej energii, no bo przecież o zwierzakach można rozmawiać godzinami. Za tydzień w tym programie znowu zejdziemy na psy i to dosłownie. Odwiedzi nas Bartosz Wolski, finansista, który pewnego dnia postanowił zmienić cyferki, tabelki i finansowe analizy na psi hotel. Porozmawiamy więc o tym, jak wygląda życie, kiedy zamiast klientów przychodzą do ciebie psy, zamiast spotkań biznesowych są spacery, a zamiast Excela trzeba ogarnąć kilkanaście merdających ogonów. Czy można z finansisty zostać hotelarzem i to dla psów? I czy tak naprawdę da się zejść na psy i jeszcze dobrze na tym wyjść? Tego dowiecie się już za tydzień. Magda Szybińska, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, zbliża się godzina 16, czas więc na kolejne wiadomości. Zapraszam serdecznie. A w nich o opóźnieniu budowy wiaduktu w Gogolinie, w wiadomościach także protest przeciwko małym kojcom dla psów.
1: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
0: Jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali obiekty firmy Saudi Aramco.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Budowa wiaduktu nad linią kolejową w Gogolinie opóźniona. W miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowego ma powstać estakada i rondo. Inwestycja miała ruszyć w tym roku, ale tak się nie stanie, mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
3: Planowaliśmy rozpoczęcie w tym roku procesu, bo poprzez wyłonienie wykonawcy budowy wiaduktu w Gogolinie, niestety z przyczyn obiektywnych z naszego punktu widzenia, bo my byliśmy gotowi, ale jeszcze mamy partnerów kolejowych, niestety nie będziemy w stanie tego robić. Broń Boże, żeby było jasność, nie odpuszczamy, przesuwamy to na przyszły rok, wtedy kiedy te okoliczności się wyjaśnią i kiedy będziemy mogli zrealizować tę niezwykle ważną dla naszego województwa inwestycję.
0: A inwestycja ma kosztować ponad 121 milionów złotych, około 32 milionów to dofinansowanie z PKP PLK oraz fundusze europejskie.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko proponowanym wymiarom kojcom dla psów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia, w którym minimalny rozmiar kojców dla małego psa to 4 metry kwadratowe. Na tak mały limit nie zgadzają się uczestnicy zorganizowanej w Światowym Dniu Zwierząt manifestacji przed resortem rolnictwa.
4: Mała klatka to pułapka!
5: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł w miejscu, w którym się załatwia.
6: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
1: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
0: Do momentu wejścia w życie ustawy antyłańcuchowej można trzymać psy na łańcuchach o długości co najmniej 3 metrów. Trwają konsultacje społeczne. Organizatorzy protestu zachęcali uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia. Przenosimy się na chwilę za granicę. Jemeńscy rebelianci Huti poinformowali o atakach na obiekty firmy Saudi Aramco koło stolicy Arabii Saudyjskiej Riyadu i w rejonie Kuaris. Ataki przeprowadzone przy użyciu rakiet balistycznych miały spowodować pożary. Huti oświadczyli, że jest to odpowiedź na 50 ataków lotniczych i rakietowych na ich pozycje przeprowadzonych przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską. Prezydent Jemenu Rashad al-Alimi poinformował tymczasem o rozpoczęciu wielkiej operacji wojskowej przeciwko Huti.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Dzisiaj 6. edycja otwartych mistrzostw województwa opolskiego osób niepełnosprawnych w judo. Na zawody w hali w Turawie przyjechały reprezentacje 11 klubów, mówi Emilia Maczura, zawodniczka UKS Judo OK Opole.
7: Bardzo fajnie mi się teraz będzie walczyło. Nieważne, czy przegram, czy wygram, warto po prostu uwierzyć w siebie, żeby wygrać pierwsze miejsce i dać się wszystko. Uczę się wygrywać, a czasami przegrywać. Czasami się warto nie poddawać, czasami warto przegrać, a jak się przegra, to nic się nie stanie.
0: Zmieniamy temat. O 18.00 pierwszy domowy mecz Wigri AZS-u Politechniki Opolskiej w rozgrywkach zaplecza koszykarskiej ekstraklasy. Akademicy zmierzą się przed własną publicznością w Stegu Arenie z miastem Szkła Krosno. Pierwsze dwa wyjazdowe spotkania nowego sezonu akademicy przegrali najpierw z Eneą Basketem Poznań, a następnie z Decką Pelplin. Relacje z dzisiejszego meczu w serwisach informacyjnych Radio Opole.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ponad 21 stopni na termometrach, ciśnienie nieco w dół i wynosi 1026 hektopaskali. W regionie mało chmur na niebie, wiatr jest słaby, zmienny. W nocy będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. I uwaga, synoptycy IMGW ostrzegają, wydali alert pierwszego stopnia dla całego województwa. Od godziny 22 do godziny 9 rano w poniedziałek prognozują gęste mgły i zamglenia. Temperatura w nocy minimalna od 8 do 10 stopni, wiatr będzie słaby, zmienny.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
11: Po reklamie.

0: tylko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze. Razem ze mną w studiu jest pierwsza moja dziś gościni, Unka Odija. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Unka Odija, no jeżeli ktoś słucha uważnie od lat, to kiedyś był moim gościem mąż Unki Odyi, Łukasz Godlewski. Rozmawialiśmy o jego komisach wtedy. No i wtedy, będąc bardzo miłym i kochającym mężem, siłą rzeczy wspomniał też o twoich komiksach, ale wtedy tylko wspomniał, a ja powiedziałam, a może kiedyś się uda i jakimś cudem Unka po prostu przyjedzie do Opola. I ten radosny dzień nastąpił, dosyć nieoczekiwanie, ale mnie bardzo, bardzo cieszy, bo zbiega się to szczęśliwie też z tym, że ukazał się trzeci tom komiksu Brom. No, 3 lata minęły chyba od dwójki.
2: Tak, zgadza się.
1: Aha, ja przyznaję, że wyczekiwałem. Fani pewnie też pisali do ciebie, bo dzisiaj wiesz.
2: Tak, pisali. Pisali jak najbardziej. No i jak tylko wyszedł ten trzeci, to od razu zaczęli pisać, kiedy będzie czwarty, nie?
1: Znaczy to mnie szczególnie nie dziwi, bo kiedy sięgnąłem po pierwszy, myślałem, że to nie będzie jakaś historia dla mnie, a później sam się wciągnąłem, bo udało ci się chyba stworzyć i bohatera, i historię taką, którą mogą czytać z przyjemnością dorośli, czego jestem dowodem ja, chociaż jaki to dowód, ktoś może powiedzieć, że jestem z dzieci. Miały, ale też właśnie młodzież. Ale nie jest to też takie, no właśnie, jak użyć słowa, żeby ono było sensowne. Nie jest to komiks pod publiczkę, który by też moim zdaniem przynajmniej celował w konkretną grupę odbiorcy. Mam takie wrażenie, że to jest po prostu twoja historia, postać, którą stworzyłaś, wymyśliłaś i po prostu niezależnie od tego, czy to będzie modne, czy nie będzie modne, albo ktoś kupi moją historię i go to przekona i wciągnie, albo nie. Tak było?
2: Wiesz co, trochę tak. O moich komiksach często czytam, że to są tak zwane komiksy środka, że one nie są jakieś turbo wymagające, bo ja chciałam stworzyć po prostu przygodówkę, przy której ludzie będą się dobrze bawić, tak? Że nie trzeba mieć doktoratu, nie trzeba mieć określonego wieku czy coś tam, żeby to było przystępne dla wszystkich. I też staram się świadomie unikać pewnych zabiegów, które sprawiłyby, że ten komiks... że będzie można zgadnąć, kiedy on był robiony. Bo na przykład jak była pandemia, to ludzie się mnie pytali, czy moi bohaterowie dostaną maseczki. I ja mówię, że nie, nie dostaną, ponieważ jeżeli ktoś to weźmie za, nie wiem, 10 czy 15 lat, to będzie kompletnie nieczytelne to może być, nie? Dlaczego wszyscy nagle chodzą w maseczkach, jeżeli to weźmie, nie wiem, 10-letnie dziecko, nie? Może nie czaić. Także staram się, żeby to było przystępne dla wszystkich i w ogóle robiłam ten komiks z takim zamysłem, żeby to było coś dla ludzi, którzy nie czytają komiksów, a chcieliby zacząć, albo ostatni komiks, jaki czytali, to był Torgal i w ogóle nie wiedzą kompletnie, z czym to się je, także starałam się, żeby tutaj nie było jakichś szalonych zabiegów formalnych, jakichś dziwnych perspektyw, bo są znakomici twórcy na polskim rynku komiksowym, na przykład Tomasz Grządziela, Wellspell, który świetnie się bawi perspektywą i w ogóle, ja nie wiem w końcu, czy on wyda ten swój komiks Bajzel, czy nie, ale no potrafi robić niesamowite, to co on wyciąga z języku komiksu, to jest w ogóle masakra i bardzo go podziwiam, ale też wydaje mi się, że to są rzeczy nie dla odbiorcy, który nigdy nie czytał komiksów, nie? Że musisz przynajmniej kilka komiksów, że tak powiem, zaliczyć, żeby czytać te jego rzeczy, a u mnie można z buta, jak się nigdy nie czytało, powinni to ludzie zrozumieć i taki też dostaję feedback od czytelników, że to się naprawdę łatwo czyta. Także cieszę się.
1: To prawda, ale to, że łatwo, nie oznacza, że źle. No jak ktoś jest przyzwyczajony do tego, że komiks jest narysowany normalnie, w cudzysłowie to nazwijmy, czyli nie ma żadnych eksperymentów albo też takich kart, plansz, które no, grają na różnych skojarzeniach i trzeba się zastanawiać, o co tak naprawdę autorowi czy autorce chodziło. Tutaj jest bardzo, bardzo klasycznie, nawet rzekłbym, bo okładki są intrygujące. One są takie, że ja przyznaję, gdybym zobaczył tylko okładki, to nie wiedziałbym tak naprawdę, z czym mam do czynienia. Raczej bym uznał, że to coś dla dziewczyn jest. Przepraszam, że takie mam skojarzenie, bo jakiś wąż, jakieś kwiaty, prawda, takie kolory sympatyczne.
2: Ale to tylko trójka poprzednie, były trochę bardziej dramatyczne, kolorystycznie. Ale no tak, na tą okładkę się książkarze czasem jakby nabierają, bo wiesz, no te komiksy są sprzedawane też na targach książki, na jakichś takich eventach, Czasem podchodzą ludzie, myśląc, że to książka, a tam, aha, komiks. I czasem kupują i ktoś mi na przykład pisze, że o, myślałem, że to książka, ale okazuje się, że też się dobrze bawiłem, także fajnie.
1: Mhm. Zwłaszcza, że na okładce, na grzbiecie jest wprawdzie imię i nazwisko, na froncie jest tylko Brom 3. No ale to już wiadomo, trójka to już sięgnie ten raczej, kto zna, a jak ktoś zobaczy Brom 3, to się zainteresuje. Dziś akurat szczęśliwie można po prostu sprawdzić w wyszukiwarce i wyskoczy. No tamte były, wiesz, no rzeczywiście na dwójce była ryba, trochę drapieżna.
2: I nietoperz.
1: I nietoperz, tak. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że one wprost nie wskazują też na elementy fantastyczne. A takie tutaj są i takie bardzo rodzime. Tu też taka troszeczkę wydawałoby się pułapka i chciałbym to troszeczkę odczarować, że jak powiem o strzygach, upiorach, różnych dziwnych stworach mitycznych, żeby to nie było wrażenia, że to jest klasyczne po prostu fantazy prasłowiańskie i tyle. Też nie.
2: No nie, bo w ogóle ja te komiksy zaczęłam rysować no, dekadę temu. I jak wtedy zaczynałam, to nie było żadnych, nie było czegoś takiego, przynajmniej ja nie słyszałam, o urban fantasy, nie? Czyli to jest taki rozpoznawalny jakby kierunek i w literaturze, i w komiksie coraz więcej tego powstaje, ale jak zaczynałam rysować, to nie było... Czemu ja w ogóle zaczęłam rysować ten komiks? Bo bardzo lubię jakby nasze rodzime wierzenia, lubię o tym czytać, lubię się dowiadywać różnych rzeczy, lubię podróżować. Właśnie mówiliśmy o podróżowaniu, zanim tutaj przyszliśmy. Ja też uwielbiam na przykład jeździć na jakieś małe wiochy, do skansenów, w ogóle lubię, jak starzy ludzie opowiadają jakieś tam swoje historyjki, bo moja babcia i moja mama też o dziwo mają jakby ze swojego życia, znaczy moja babcia o świętej pamięci, ale miały spotkanie ze strzygą. No i lubię takie lokalne legendy i zawsze... Jak chciałam tego więcej w literaturze czy komiksie, to jedyne, co było do wyboru, to było takie fantazy właśnie dziejące się w jakimś magicznym średniowieczu, nie? Nie było niczego, co dzieje się w mieście współcześnie, a ja cały czas miałam wrażenie, że właśnie, tak jak mówię, wiesz, gadam z moją mamą, gadam z moją babcią, jadę gdzieś tam, my ciągle powtarzamy wiele słowiańskich, takich wiesz, starosłowiańskich, bo nadal jesteśmy Słowianami, powtarzamy wiele starosłowiańskich obrzędów, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, nie? Ja na przykład staram się co roku jeszcze palić marzanę ze znajomymi. Znaczy palić albo topić, bo my ją najpierw podpalamy, a potem, ale jest z biodegradowalnych materiałów, także spokojnie, nie zaśmiecamy środowiska, ja ją przygotowuję z patyków i papieru. Także staram się robić taki event dla siebie i najpierw ją podpalamy, a potem wrzucamy do rzeki. Albo na przykład, wiesz, dawniej wierzono, że żeby się obronić przed urokami, tudzież tam porwaniem dziecka przez mamuny, tudzież czymś w tym stylu, to wiązało się dzieciom na rękach czerwone wstążki. I robi się to do teraz. I ludzie nawet nie wiedzą czemu. Po prostu, no, taki zwyczaj. I dużo takich właśnie, albo na przykład wiecha na budynkach, nawet komercyjnych, wiesz, na jakichś dużych budowlach. O dziwo wiecha jest też, sprawdzam to, jest wieszana także w innych krajach, ale wynika to prawdopodobnie z podobnych jakby pradawnych wierzeń w to, że jakieś tam duchy drzewa mają przeniknąć, wiesz, w kości, z których jest zbudowany dom. No i robimy takie rzeczy i nikt się na tym nie zastanawia, a to jest, myślę, no bardzo ciekawe.
1: No dla mnie na pewno tak, a sądząc po tym, jak wiele ostatnio ukazuje się książek, także czasami komiksów, które sięgają właśnie do prasłowiańskich legend i wierzeń, to myślę, że zainteresowanie naprawdę wzrasta, bo było to coś, co kojarzyliśmy raczej właśnie z bajkami, a okazuje się, że no, bajki bajkami, jak posłuchamy, ja też akurat miałem to szczęście, że i moi rodzice, i moi dziadkowie lubiliśmy się straszyć opowieściami. Jakiś późny wieczór, no i wtedy właśnie przychodziło do głowy, żeby poopowiadać sobie jakieś straszne historie właśnie, oczywiście możemy domyślić się, że robiły to po to, żeby samemu nie pójść do lasu na przykład i się nie zgubić, prawda, albo nad staw, bo tam jakaś właśnie utopiec czy ktoś taki wciągnie cię do wody i że to raczej były takie historyjki, tak myślałem przez długi czas, ku przestrodze, ale jak później zacząłem trafiać na to częściej i przede wszystkim interesować się głębiej, okazało się, że to naprawdę jest zakorzenione bardzo, bardzo mocno i przede wszystkim także

0: przedstawienie jeżyka, który ma jabłuszko na plecach.
1: Tak, i z tego co wiem, to jeżyki nie są w stanie nosić jabłuszek na plecach, jeżyki, ale nie wiem skąd się wzięło.
0: Właśnie, jeżyki w ogóle nie jedzą jabłuszek, ale za każdym razem, bo są mięsożerne, nie? One tam się żywią jakimiś robakami czy ślimakami. I za każdym razem, jak o tym mówię w jakiejś większej grupie, pojawia się ktoś, kto mówi, jak to jeże nie jedzą jabłek? No ale przecież noszą na plecach. Ja mówię, no ale widziałeś kiedyś jeża z jabłkiem na plecach? No i nikt nie widział, bo to się oczywiście nie wydarza. Skąd to się wzięło? W pierwszym wieku naszej ery żył sobie taki historyk rzymski Pliniusz Starszy i on napisał w swojej Historii Naturalnej właśnie taką bzdurę, że jeże to się w ogóle, wiesz, toczą, wchodzą gdzieś tam pod jabłoń, toczą się w tych jabłkach i tak sobie robią zapasy na zimę. I nikt z tego nie weryfikował, chyba do XVII wieku. I to było tak, wiesz, tak często powtarzane, że po prostu ta ikonografia u nas została. Powtarzamy kłamstwo z pierwszego wieku naszej ery, nawet nie polskie. Ale co ciekawe, ponieważ ja pracuję w dosyć międzynarodowej korporacji, zapytałam się moich znajomych z różnych krajów, czy oni też jakby znają to przedstawienie jeża z jabłkiem na plecach. No i znajomi z Ukrainy powiedzieli, że u nich jeże noszą nie tylko jabłka, ale też grzyby. Znajomi z Białorusi powiedzieli, że oni znają tylko jeża z grzybem. Natomiast znajomi z Serbii powiedzieli, co? Czemu jeż miałby nosić jabłko na plecach? Przecież to bez sensu. Także oni tego przedstawienia nie znają, nie? No i to jest ciekawe, że właśnie w różnych krajach to trochę inne przedstawienia poszło, nie? Ewoluowało.
1: Mhm. A jak to wygląda w Bromie, bo na razie mówimy troszeczkę dookoła, ale też i tak od razu powiem, że nie będziemy wam streszczali trzech tomów Broma, bo to nie jest naszą zasadą. Bardziej mi zależy, żeby zarysować wam portret zainteresowania i źródła, które w Bromie są wykorzystane, żebyście Broma przeczytali i nie dali się właśnie zwieść, tak jak mówiłem, czy to okładką, czy tym, że to jest po prostu od fantazy, może nawet miłosne momentami fantazy, pełne bez wątpienia dramatyzmu, ale coś więcej właśnie niż fantazy i coś więcej niż tylko wykorzystanie pewnych historii z naszej mitologii. A jak jest, o tym wam za chwilę opowiemy. Wrócimy do was za moment.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Was wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest Unka Odija. Przede mną leży tom trzeci Broma. Rozmawiamy o różnych wierzeniach, tradycjach dawnych. Nie przez przypadek. Obiecałem, że nie będziemy streszczać książki, natomiast wszystko to, co usłyszeliście, znajduje dokładnie przełożenie i jest wykorzystane w Bromach, dlatego że sam Brom nie jest zwykłym człowiekiem. W ogóle cała trójka, bo tam jest troje bohaterów, bo tak Brom tytułowy, okej, ale ich jest tak naprawdę troje, jeżeli w trzecim tomie trójka się uchowała, bo może ktoś po drodze zginął, nie powiemy oczywiście.
2: A myślę, że mogę powiedzieć, bo jeszcze tych tomów trochę będzie, także ktoś może umrzeć, może nie. No generalnie cała historia jest o chłopaku, który dowiaduje się któregoś dnia, że jego matka jest wiedźmą, tudzież czarownicą. Tak naprawdę, jeżeli ktoś czytał Łukasza Kozaka, Upiór, historia naturalna, to wie, że to nie są te same rzeczy, ale myślę, że nie będę o tym robić wykładu. Mama głównego bohatera okazuje się wiedźmą, tudzież czarownicą. No i od tego momentu on zaczyna spotykać dziwne istoty z różnych wierzeń, głównie słowiańskich, ale nie tylko, na swojej drodze życia. I całość dzieje się we współczesnym Gdańsku. Brom to nie jest jego imię, on ma na imię Bronisław, to jest ksywa, którą dostał przypadkiem na lekcji chemii. No i drugą główną bohaterką, jakby jak ta fabuła się ciągnie, to tak naprawdę ta bohaterka będzie wychodzić bardziej na pierwszy plan. To jest Maria, jego siostra cioteczna, tudzież kuzynka, bo się okazuje, że to też nie jest takie oczywiste, że w niektórych częściach Polski się mówi kuzynka, a u mnie w rodzinie jest tak, że kuzyn to jest ktoś taki, z kim jesteś spokrewniony, chyba gdzieś macie
1: bardzo
2: jakieś...
1: Bardzo daleki, tak. To prawda. Rzeczywiście kuzyni, czyli rodzeństwo mojej mamy na przykład, ich dzieci, to już nie są kuzyni, tylko to są bracia i siostry cioteczne.
2: Tak,
1: prawda? I tak się mówi.
2: No u mnie w rodzinie też tak się mówi, chociaż mam wrażenie, że moja rodzina to jest jakaś taka wyspa w morzu kuzynostwa, którym jest Pomorze, i że chyba wszyscy inni na Pomorzu mówią po prostu kuzyn, i jak mówię siostra cioteczna albo brat cioteczny o moich krewnych, to jest takie, czyli kto? Czyli kuzyn? Także drugą bohaterką jest Maria, która jest właśnie siostrą cioteczną tego mojego głównego bohatera. I trzecim bohaterem jest Alex, tudzież Eryk. To też tam się z tym wiąże historia, który jest też bratem ciotecznym, ale z drugiej strony, że tak powiem, rodziny. Także jest trójka dzieciaków, którzy mają 16, 17, 18 lat w pierwszym tomie, ale starzeją się w tych tomach i teraz obecnie mają chyba po 23, 4, 5.
1: No to akurat mi się to bardzo podoba, bo przyznaję, że jak ktoś zaczął, to jakby dorasta. Ja zacząłem, jak miałem już prawie 50, więc bez przesady, żebym się... Ale właśnie, nie miałem z tym problemu, że oni mają po naście, bo to nie miało dla mnie znaczenia, była ciekawa ich przygoda i przede wszystkim ciekawe były te wszystkie istoty, które spotykają. Dodam oczywiście, że fabularnie to wciąga, bo gdyby nie wciągało, bo to nie jest sztuka powsadać różne stwory, że ktoś chodzi troszeczkę jak Wiedźmin i w każdym tomie będzie walczył z kolejnym rodzajem potwora. Jednak fabularnie nas interesuje, co się wydarzy, a co jest Cirith, prawda? A czy jest coś, co poszczególne walki i różne stwory, okej, ale jednak mamy tą główną, jaką fabułę. Interesuje mnie to, co ich spotka na następnej stronie, jak potoczą się ich losy. I to jest jakby ta jedna rzecz dla mnie wartościowa i tutaj wiek nie ma znaczenia, ale fajnie, że się starzeją, bo przyznaję, że różnie bywa z takimi historiami, gdzie już jest 40 tomów, a dzieci są ciągle dziećmi. Znaczy ja wiem, bo to jest kierowane teoretycznie do dzieci, ale zawsze mnie to dziwi, czy czytają to jeszcze te dzieci, które zaczęły czytać pierwsze tomy, prawda? Bo łatwiej mi jest identyfikować się później z 20-paro-40-latkiem, może dojdą do emerytury i będzie Brom na przykład 48, będą mieli po 70 lat.
2: Oby nie. Ale wiesz co, coś taka formuła, że bohaterowie się nie starzeją i zawsze są tacy jak zamknięci w bursztynie, to się sprawdza, jeżeli nie wiesz, jak twoja historia się skończy. Jeżeli planujesz ją na nieskończoną ilość odcinków i po prostu sprawdza się to w jakichś komediach czy coś tam, ale ja wiem, jak moja historia się skończy i wiem, że teraz już wiem, że skończy się prawdopodobnie, daj Boże, w 6 tomach, może mnie poniesie i będzie ich 7, ale wiedziałam, że oni muszą się starzyć, że tak powiem, bo raz, że kreska mi ewoluuje I ja już nie rysuję tak brzydko, jak w tym pierwszym tomie, także to jest normalne, że dzieciak nie dość, że przestaje być brzydki, wiesz, fizycznie, bo już nie jest dzieciakiem, tylko mężczyzną, to jeszcze jest rysowane trochę inaczej. No i oni muszą być starsi, bo mają coraz bardziej dojrzałe przygody i nie chciałabym, wiesz, przemielić 16-latka przez to, co ja wiem, że ich spotka, nie?
1: No to prawda. Ale myślę, że 16-latki i tak mogą sobie z tym radzić. Tu od razu powiem, że istnieje jakby tom taki specjalny. Umówiliśmy się z Unką Odią, że o nim nie powiemy. To jest dla tych dociekliwych. Tak, on jest zdecydowanie dla dorosłych.
2: Tak, ale w ogóle...
1: Ale jest moim zdaniem fantastyczny. Tak powiem, podchodziłem do niego nieufnie, a wciągnąłem się, bo... Dopowiada mi rysy i psychikę bohaterów. No, rzadko się to zdarza. Wiem, że mówię znowu enigmatycznie, ale jak Państwu bym powiedział, o co w tym chodzi, no to zepsuję Wam lekturę. Jestem zawsze daleki od tego, żeby komuś zepsuć lekturę i wyjaśniać, o co chodzi, dlaczego ktoś zrobił to czy tamto, albo jest taki, jaki jest. To, że on ma matkę wiedźmę, czy też czarownicę, to sobie też rozstrzygniecie, na czym te subtelne różnice polegają. Oczywiście już nam pozwala, że pewnie spotyka te postacie, widzi je, więc najprawdopodobniej ma jakiś dar. Ale to też nie jest tak, że oto dziecko dostaje dar, żeby nie było takiego wrażenia, że to jest taka historia, oto chłopiec odkrywa, że ma w sobie moce, bo miał taką matkę i teraz właśnie ten wiedźmin albo inny superbohater, łowca czarownic na przykład, idzie i w każdym tomie zgładza po kolei, co się tylko da, co nie przystaje do naszego pięknego, wspaniałego ludzkiego świata. No nie, to nie jest tego typu historyjka.
2: No nie, ja w ogóle stworzyłam mojego bohatera dlatego, że dużo męskich bohaterów w popkulturze działało mi na nerwy. Wiesz, jest taki trop na przykład wybrańca. Właśnie kogoś, kto legendy przepowiedziały, że on coś tam umie i on w ogóle nic nie musi robić, a i tak jest... najlepszy.
1: Jest to okropne, przyznaję. Najczęściej jest ciapowaty, łajzowaty i tak, i dopiero z tomu na tom przekonuje się, odkrywa w sobie te siły i rzeczywiście wszyscy mu mówią tak, to ten wybraniec.
2: Wszyscy wiedzieli, że on jest wybraniecem i on wreszcie sam zaczyna w siebie wierzyć.
1: Najgorsze, że wiem, jak to się skończy, że pokona to zło, prawda, i wszyscy rzucą się sobie w ramiona. No okropne. No
2: tak. Tak, albo wyciąga ten, wiesz, miecz z kamienia, który przepowiedziany, że tylko on może go... No, wiemy, o co chodzi. Ja chciałam, żeby to był... normalny koleś i on ma pewne predyspozycje rodzinne, ale to nie jest wielki dar, który czyni go ani lepszym w czymkolwiek, ani zniszczalnym. Raczej robi mu kłopoty, bo dzieciak słyszy, poniekąd jest w stanie słyszeć myśli niektórych istot niebędących ludźmi, nie? Ale to, no mówię, nie ułatwia niektórych rzeczy. No i to tyle z jego supermocy. Tam, no ma jeszcze troszeczkę, ale one nie są jakieś wybitne i naprawdę z nikim się nie bije. Jest w ogóle... Ja tam wspominam w tym komiksie, że on jest, studiuje weterynarię. Gdybym ja nie poszła w sztukę, to wydaje mi się, że poszłabym w weterynarię, bo bardzo lubię zwierzęta, lubię się o nich dowiadywać różnych rzeczy. No i wiesz, weterynarze też nie idą się tłuc z wilkami, tylko bardziej często zajmują się badaniem, leczeniem różnych zwierząt. No i tak samo jest z tym chłopakiem. On jakby jeżeli dowiaduje się, że coś, jakaś istota tutaj ma miejsce, grasuje czy coś, to pierwszą jego myślą nie będzie, że trzeba ją pokonać, tylko że trzeba się dowiedzieć więcej, co tu się dzieje.
1: Nie? Aha, jak ona żyje, jakie ma potrzeby, bo tak nam się wydaje, że każda oczywiście jest groźna, ale umówmy się, my sami jako ludzie jesteśmy groźni, wystarczy włączyć dowolne wiadomości codziennie i możemy się przekonać bardzo łatwo, że nie tylko strzygi, upiory, latające konie, chodzące na czterech nogach ryby i inne stwory mogą nas pożreć w lesie czy wilkołaki, ale my sami zadajemy sobie niestety wiele bólu i cierpienia, prawda? Nie będąc żadnymi strzygami, nie mając żadnych dziwnych mocy, ale mając za to jakieś dziwne myśli i skłonności. Więc tak, ja go rozumiem i bardzo mi się podoba zresztą ta koncepcja, że on stara się te wszystkie istoty zrozumieć. Mało tego, te istoty też biorą się z Twoich osobistych doświadczeń. Już słuchając pierwszej części naszej rozmowy, wiecie o tym, że interesujesz się tym wszystkim, podróżujesz też po Polsce razem z Łukaszem i tu jest historia, bo ja sobie otworzyłem trójkę i tu jest ryba pewna. Wspominaliśmy poza anteną pewną smażalnię, w której okazuje się byliśmy razem. Bardzo zresztą dobrą, nie mogę tu robić oczywiście reklamy żadnych tego typu miejsc, więc tylko powiem, że bardzo dobra i w Pucku.
2: Tak.
1: No i tutaj się pojawia też ryba. Okazuje się, że ta ryba jest prawdziwą rybą, jest z nią związana prawdziwa historia. Co to za ryba?
2: Ja generalnie cały...
1: niby dorsz, czyli coś, co jadamy. Tylko tak, ten dorsz jest srebrny, a nie czerniak słynny, o którym teraz bardzo głośno nad morzem. Więc uspokajamy, jest to dorsz, nie czerniak, ani też nie dorsz zwykły, ale dorsz srebrny.
2: Tak, srebrny pomuchel po kaszubsku. W ogóle wszystkie te historie dzieją się oczywiście na Pomorzu, bo ja jestem z Pomorza.
1: Z Elbląga, tak?
2: Dobrze, pamiętam. Tak, z Elbląga, zgadza się. Chociaż mówię przeważnie, że jestem z okolic Gdańska. No bo w Gdańsku też kawał życia spędziłam studiując i...
1: SP. Gdańskie.
2: Tak, tak. Mhm. A, jak kurczę, wszystko.
1: Tak, przygotowałem się.
2: No, ale lubię te pomorskie historie i tak naprawdę, gdzie nie pojedziesz na jakąś pomorską wiochę, tudzież mniejszą miejscowość, spotkasz dziwne, lokalne historie. I my właśnie z moim mężem, który też jest komiksiarzem, przypominam, Łukasz Godlewski, polecam wszystkim jego komiksy, pojechaliśmy do Łeby. My zawsze jeździmy po sezonie właśnie w okolicach września, bo wtedy już nie ma turystów, nie ma tych błyskarni alpak, kina 5D i jakichś tam innych bzdurek. Znaleźliśmy w Łebie wystawę plenerową na temat historii Łeby. Z której to wystawy, to było kilka takich po prostu plansz wiszących koło parku, dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę to jest Łeba 2.0, bo pierwszą Łebę zmiotły sztormy, dlatego że Łebianie nie mieli dusz. Mm-hmm. Wiesz, takie rzeczy, to było albo na tej wystawie, albo na drugiej wystawie w Bibliotece Łebskiej, która też jest bardzo ukryta, to nie jest żadna atrakcja turystyczna. I z tej wystawy też się dowiedzieliśmy o kulcie srebrnego pomuchla, czyli srebrnego dorsza. I ponoć w pierwszym kościele o Boże, już nie przypomnę sobie, chyba w kościele świętego Mikołaja, to jest jedyna rzecz, jaka pozostała ze starej Łeby, tej, którą faktycznie zmiotły sztormy, to jest jakby wydarzenie historyczne, są szczątki kościoła, które obecnie są w środku lasu. I są tak ogrodzone, że ciężko do nich dojść. I w tym kościele było właśnie przechowywana rzeźba srebrnego pomuchla, którą to brać jakby nadmorska i witali śluby i tam powracających rybaków i w ogóle był wykorzystywany do różnych rytuałów. No i jak ten kościół został zniszczony i tam w ogóle przyszła reformacja, ten pomuchel pierwszy zaginął. Ale bodajże z pomysłu ojców oblatów, ale mogę kłamać, to trzeba by było wywikipediować. Ta tradycja jakby kultu srebrnego pomuchla została przywrócona jakiś czas temu i stworzono nowego srebrnego pomuchla i on tam właśnie nawet w kościele, już nie tym zniszczonym, tylko faktycznie istniejącym dalej w Łebie, on gdzieś sobie jest, chociaż nie weszliśmy do tego kościoła, nie sprawdziliśmy, ale co ciekawe, kopia tego srebrnego dorsza, albo i oryginał, został podarowany Janowi Pawłowi II, jak on miał wizytę w Łebie. Także Jan Paweł II dostał srebrnego pomuchla od łebskich kaszubów. Także wydaje mi się to ciekawa historia. A historia o chałupach, którą chciałam wspomnieć, bo też właśnie, tak jak mówiłam, w tym roku sobie wymyśliliśmy, że przejdziemy pieszo cały Półwysep Helski. No i z Pucka, no tam z różnymi przesiadkami, dostaliśmy się do chałup, o których ja wiedziałam tylko tyle, że chałupy welcome to, Afryka dziwa.
1: Nawet jest ławeczka Wodeckiego śpiewająca.
2: Tak, jest, jakby pograliśmy sobie nią. No i w chałupach z kolei znaleźliśmy, też jest tam taka wystawa plenerowa. To są z kolei plansze, które się nazywają jakiś tam szlak kaszubskich rybaków, czy coś takiego i opowiadają ci właśnie, jak kiedyś na przykład wyglądała zabudowa w tym mieście, coś tam. I o chałupach się dowiedziałam, że poprzednia nazwa chałup to była Cejnowa i w ogóle Cejnowa, Budzisz i Haller to są najczęściej pojawiające się nazwiska w ogóle w tym, na Półwyspie Helskim. I zobaczysz się właśnie i w muzeach, i w nazwach ulic, i w różnych innych miejscach. No i w Cejnowie, tudzież w chałupach, był ostatni w Polsce Sąd Boży przeprowadzany na w ogóle Katarzynie Cejnowie, która została uznana za czarownicę i przeprowadzano na niej różne próby. Chyba finalnie wyszło, że nie jest czarownicą, albo że jest, nieważne, dokonano na niej samosądu. wydaje mi się to dużo ciekawszą historią niż to, że po prostu wiesz, tam jest jakaś plaża nudystów i tylko z tego są znane chałupy. Także mówię, każde miasteczko w Polsce, przynajmniej nadmorskie, które sprawdzałam, pojedziesz, poskrobiesz, tam coś się pogańskiego dzieje. Coś no tam prawda. Się dzieje.
1: Aha, ja też trafiłem w Pucku na wspaniałą panią z informacji turystycznej. Jeżeli zdarzy się, że będzie słuchała podcastu, to serdecznie pozdrawiam.
2: Też ją poznaliśmy, cudowna pani.
1: Prawda?
2: Tak,
1: prawda?
2: Tak,
1: no to są właśnie te absolutne perełki. Ludzie, którzy są zafascynowani lokalnymi historiami, szperają, szukają, opisują, potrafią coś ciekawego opowiedzieć i nagle wasza wyprawa staje się zupełnie inną wyprawą. Ja przyznaję, że ten świat i w ogóle od Zatoki Puckiej i właśnie w stronę Helu, to jest świat, który jeszcze będę pewnie odkrywał. Państwo wiecie, że bardzo lubię Trójmiasto i całe te okolice. Jest tam jeszcze wiele do odkrycia, a właśnie im więcej poznaję ludzi i zaczynają opowiadać mi lokalne historie, to staje się to jeszcze bardziej fascynujący region niż myślałem. Właśnie nie tylko, że morze i smażalnia i rejs statkiem, ale właśnie ta historia, która tam tkwi, jest niezwykła, niesamowita. I ona oczywiście trafia do Broma, bo jak mówiłem, że ta ryba jest w Bromie, to znaczy, że ona, no, nie powiemy wam, czy przemówi ludzkim głosem, ale na pewno coś się w związku z nią wydarzy, nie jest to tylko dekoracja. W jednym z pierwszych tomów, nie wiem czy nie pierwszym, był też koń jakiś niezwykły, bo to jest też ważne, o tym mówię, dlatego że państwo nie musicie też googlać koniecznie sobie. Oczywiście, żeby pogłębić tę historię, dobrze można sobie przeczytać i sprawdzić. Natomiast ty w swoich historiach, jeżeli pojawiają się te różne istoty, to zazwyczaj jest to dosyć dobrze wyjaśnione, kim one są, skąd się one wzięły, jakie mają właściwości, tak można powiedzieć. No bo też samych bohaterów to interesuje, prawda? Jeżeli Brom kogoś spotyka, to on przecież nie jest chodzącą encyklopedią, nie wyssał tego z mlekiem matki, więc też je w jakimś sensie poznaje, chce je poznać, zrozumieć ich naturę. I dzięki temu my to poznajemy, ale w ciekawszej formie niż encyklopedia.
2: Tak, właśnie starałam się... No tak jak mówisz, to nie jest tak, że on spotyka jakiegoś... No akurat w pierwszym tomie mam konia wodnego, i wie o nim wszystko. Tak naprawdę, Boże, ja mogę nawet źle czytać jego imię, bo jakby z tej iroszkockiej mitologii to jest inaczej zapisane, a inaczej się czyta. I wydaje mi się, że akurat ten koń wodny to jest augski, bo masz i kelpi, i właśnie augskiego, który jest ponoć dużo bardziej złośliwy. I no to jest właśnie, to nie jest polski koń, ale jest koniem wodnym i ja znalazłam w ogóle informacje na temat tego, że być może te wszystkie mity o koniach wodnych, które po prostu, wiesz, są mięsożerne, tak naprawdę szkodzą ludziom, jakby, no mit jest taki, że wsiadasz na, on pozwala się dosiąść, jakby skłania się, piękny biały ogier, ktoś na niego wsiada i ten ogier, po prostu jego skóra staje się lepka i pędzi sobą do pierwszej jakiejś sadzawki czy coś, żeby cię utopić. I nam się zdaje, że zwierzęta kopytne to są zwierzęta roślinożerne. Na ogół są, ale w ciężkich warunkach potrafią się suplementować i mięsem, i kośćmi. I ja tam też w tym komiksie właśnie przywołuję taką historyjkę bodajże z Wysp Man, gdzie przez wiele lat naukowcy mieli zagwozdkę, bo znajdowali pisklęta burzyków bez nóg. Ktoś im zjadał te nogi. A tam na wyspie nie ma jakiejś szałowej ilości drapieżników, które mogłyby coś takiego zrobić. I okazało się, że nogi piskląt burzyków są zjadane przez lokalną populację saren, które potrzebowały, tak, potrzebowały po prostu wapnia do budowy poroża. Więc wydaje mi się, że jakby te mity o koniach wodnych, które są mięsożerne, skąd się mogły brać, nie? Także nie mówię, że konie wodne istniały, chociaż no być może.
1: Mogłoby to też być, żeby nie kraść koni, żeby straszyć koniokradów. Ja mam tutaj konie wodne w swojej zagrodzie. Przykleisz się, utopicie w jeziorze i tyle ci przyjdzie, nie kradnij moich koni. No ale jak wiemy na złodziei, to i tak nic nie działa.
2: Ale w ogóle chciałam powiedzieć, drogi. Jeszcze z taką ciekawostkę, bo okej, to nie jest nasza mitologia, ale trochę też jest, bo ja jestem wielką fanką takiej książki Bogdana Baranowskiego W kręgu upiorów i wilkołaków. Świetna książka etnograficzna i w ogóle super napisana takim prostym językiem. I on opowiada o utopcach, że nasze polskie utopce, czy tam topielce, potrafiły też, istnieją podania, gdzie one zmieniają kształt. I są podania, gdzie przybierają kształt koni. i zachowują się dokładnie jak te kelpi i auski, że ktoś musi ich dosiąść i potrafią topić. Także mamy swoje konie wodne.
1: No to prawda, a na Śląsku utopki i też w Czechach oczywiście na naszym pograniczu. Zresztą niedawno wspominałem Państwu, czytałem trylogię Utopka Libery, no i tam ta mitologia jest bardzo, bo my nie wiemy, czy ten główny bohater jest rzeczywiście utopkiem, czy nie jest, czy jest tylko w jego głowie, ale to, co utopki wyprawiają, no właśnie potrafią zmienić postać, wślizgując się wieczorami do pań, do łóżek na przykład, ale nie tylko pań, bo i ze zwierzętami im się różne przygody, jak się okazuje, tam zdarzają. Więc taki wesoły utopek, jaki tam maskotki możemy gdzieś znaleźć, ma nic wspólnego z tym, który rzeczywiście jest w wierzeniach, podobnie jest zresztą w Czechach. Niedawno oglądałem film, w którym właśnie motyw utopka był. Trzy dziewczynki opowiadały sobie historię, czytały księgę, taką książkę wierszowaną o utopku, który właśnie potrafi w nocą przyjść, porwać dziecko albo zrobić naprawdę ogromną, ogromną krzywdę. Nie są to milusińskie stwory.
2: No nie, wydaje mi się, że właśnie teraz staramy się je... no robić z tego jakąś lekcję turystyczną. Ja też kiedyś jak robiłam prelekcję właśnie o dawnych wierzeniach i tym, jak istoty z popkultury, jak popkultura przeinacza obraz istot z dawnych wierzeń, nie? I trafiłam na ciekawą rzecz, bo gmina Brennica, to jest gdzieś w górach chyba, ma swoją maskotkę i to jest utopiec, który ma właśnie zieloną skórę, rude włosy. I trafiłam na tą maskotkę właśnie jak któryś tam raz powtarzałam sobie Bohdana Baranowskiego w kręgu Piotr i Wilkołaków, gdzie Bohdan Baranowski pisze, że utopce to były istoty gorsze po prostu od diabła. Bo o ile diabeł to gdzieś tam chcecie sprankować, nie wiem, utytłać je gdzieś w błocie, utopce to pielce istniały tylko po to, żeby to byli seryjni mordercy. Ich jedynym celem było topienie ludzi, nie? A tutaj mamy, prawda, wesołą maskotkę tego zielonego kolesia. Tam na stronie tej miejscowości było napisane, że on już jest udomowiony, już jest okej, nie? Ale jakby nie wiemy, ile ofiar ma na sumieniu.
1: No tak, to prawda, więc strzeżcie się utopców, ale nie wiem, czy w Bromie, czy się utopiec pojawi, bo są ryby. Być może tak, chociaż pewnie na Pomorzu to troszeczkę... Jest, nie? No właśnie. No, tak myślałem. Ja tak mówię, bo trójka jeszcze przede mną, drodzy Państwo, jako lektura. Wiem na razie o niej niewiele, więc jestem na świeżo tylko po dwóch tomach, tomie specjalnym. No jak słyszycie, będzie więcej, ale też patrząc na to, jak ty zgłębiasz te różne historie, te legendy, to rzeczywiście może ci te 7 tomów nie wystarczyć. To znaczy oczywiście fabularnie przygody samych bohaterów okej. Ale nic nie stoi chyba na przeszkodzie, żeby później ktoś z tego grona stał się bohaterem jakby odrębnego tomu, odrębnej serii. To nie jest nic dziwnego. Ja tu mam przed sobą między innymi Import-Export. To jest jeden z tomów specjalnych Wydziału VII, o którym co jakiś czas wam opowiadam. Też zresztą na początku ładnie zakorzenionego w dawnych wierzeniach różnych. Później troszeczkę odeszli od tego niestety. Mówię niestety, bo polubiłem tę formułę. No i tu między innymi Grzybobranie, epizod w tym tomie specjalnym jest też twój, czyli mojej gościni. I mam taką propozycję, żeby o takich jeszcze innych historiach, bo ja wiem, że z Bromem na pewno jesteś ostatnio związana najmocniej, ale kilka jeszcze innych historii zrobiłaś komiksowych. Nie wiem, czy ty do nich w ogóle jeszcze wracasz, czy są dla ciebie ciekawe i ważne twoje początki, czy jednak Brom to jest dopiero ten moment i ta część, która jest dla ciebie ważna i jej się chcesz poświęcić, bo wiem, że w tamtym roku też się coś ukazało. Jak dobrze sobie sprawdziłem.
2: A, tak, produkt chyba się ukazał. No, ale to też był z historią, z takim shortem bromowym, bo na szczęście mieliśmy wolną rękę, co tam chcemy umieścić. I zrobiłam shorta, który właśnie zresztą rozwija tą historię Łeby, którą przytoczyłam. I tam się pojawia i ten kościół, i ten srebrny pomuchel, i no i... Głębianie, bo ja ich tak nazywam, jakby moja wersja utopców, to jest tak, jest trochę pomieszanie mitologii Lovecrafta i polskich wierzeń w utopce. I o dziwo, one nie są tak daleko, nie są tak odległe od siebie. Ale nie wracam do jakichś innych moich projektów wcześniejszych, bo jeżeli robiłam coś innego niż Brom, to najczęściej było to do czyjegoś innego scenariusza, albo na jakieś zlecenie, albo coś. I o ile... Jeżeli się na coś takiego godzę, to znaczy, że lubię scenarzystę i lubię jego scenariusze, ale mimo wszystko chciałabym skończyć moją serię i zawsze mam wrażenie, że jak robię coś innego, to mnie to nie pcha do przodu, nie pcha mnie to, wiesz, do mojego celu. Więc staram się odmawiać po prostu. No właśnie z wyjątkami typu Wydział 7, bo też dużo osób mi pisało, a czy kiedyś będzie jakiś kolab z Wydziałem 7, jakieś coś tam. No to w końcu narysowałam swój mikroepizodzik w Wydziale 7.
1: Aha. No są bardzo, bardzo zgrabne. Możecie Państwo sobie przeczytać. Są w bibliotece też między innymi naszej wojewódzkiej tomy Wydziału 7. Zresztą bromy też są, od razu powiem. Jak macie ochotę.

0: sprawdzić, to no to macie okazję, żeby pójść, a możecie też oczywiście, jak się zakochacie, tak jak ja, bo wybrane serie, jak już polubię, to nawet jak przeczytałem, to i tak chcę później mieć swoje, bo jest coś takiego z komiksami, że do nich się przyjemnie wraca. I myślę, że to jest, znaczy przede wszystkim rozumiem oczywiście to, że autentyczna moja historia w całości to jest to, co najbardziej cieszy, i scenariusz, i rysunek, mniej niż prace zlecone. Natomiast jest też tak, że czasami rysowanie czegoś zupełnie z innej bajki daje takie wytchnienie, nie? Takie, a zrobię sobie coś takiego, czemu nie, jako wyzwanie takie też artystyczne, plastyczne, no bo jesteś mimo wszystko artystką też. Rzadko się mówi o twórcach komiksowych, że są artystami.
1: No. Są, ale wiesz co, ja już nie szukam wyzwania, ja już jestem za stara. Nie, no żartuję. To nie jest tak, że wydaje mi się, że mogłabym szukać, gdybym była graficzką na pełen etat, ale ja pracuję jeszcze, tak jak mówiłam, normalnie w korporacji, gdzie jestem animatorką, więc tutaj sobie animuję, potem jak zamykam jednego kompa, otwieram drugiego kompa i sobie rysuję. Już to jest wyzwaniem, jakby to, że ja jestem w stanie rysować i mieć siłę na to, to już jest wyzwanie, żeby znaleźć na to czas. Ja nie potrzebuję jeszcze jakichś innych wyzwań w postaci innych komiksów, ale nie mogę się doczekać, aż skończę tak naprawdę te wszystkie tomy, ponieważ mam kilka pomysłów na takie jednotomowe historie, które chciałabym wydać, coś chciałabym z tym zrobić. No i co? I nie mogę tych pomysłów ruszyć, no bo cały czas jest to do narysowania, nie?
0: Aha. No to no chyba, że akurat jakimś cudem gdzieś po prostu brom odczeka kolejne 2-3 lata, a pojawi się coś pomiędzy. Ja przy okazji też wspomnę, bo mówiliśmy o Łukaszu Godlewskim, czyli mężu Unki, to ukazał się Listopad, Złote Serce. Książka, o której wtedy rozmawialiśmy, kiedy Łukasz był w Opolu, to było Czarne Serce. Teraz jest Złote Serce, ale jednocześnie Listopad, tom pierwszy jako cykl. Więc zachęcam, żeby i do niego zerknąć, a mam nadzieję, że Łukasz po prostu pojawi się kiedyś w Opolu. Może pojawicie się razem, bo cały czas przyznaję, mam ochotę na to, żeby się jakiś poważny konwent komiksowy odbył w bibliotece.
1: Ale wiesz, może być nawet niepoważny. Ja na przykład wolę małe konwenty, bo nie wiem, byłeś kiedyś na Pyrkonie? Miałeś okazję?
0: Nie. Ja mnie przerażają duże imprezy.
1: Dokładnie.
0: Tak, one ja się boję. Nie wiadomo, gdzie pójść, za dużo ludzi, za dużo wszystkiego. Tak. Ja dostaję kociokwiku tak zwanego. Wolę mniejsze, gdzie można porozmawiać z twórcą, spotkać się, gdzie jest jakiś wieczór autorski, a nie, że na każdym stoisku ktoś siedzi i nie rozerwę się. Ja czuję się wtedy pogubiony, przerażony i mnie to przerasta, wolę małe imprezy, więc...
1: Mam dokładnie to samo, także w przyszłym miesiącu jeszcze jedziemy do Legnicy, a na końcu roku jedziemy do Jastrzębiej Góry, także wiesz, no już wybieram sobie naprawdę małe miejscowości, więc jakbyście tutaj mieli na przykład... Myślę, że dobrą inspiracją na to, jak zrobić mały, jednodniowy event, konwent. Moja znajoma Natalia Kościńska robi taki konwent, się nazywa Słowiańskości pod Ślężą i to jest, no mogę powiedzieć, że to jest tak. Za dupie? Tam się za bardzo nic nie dzieje, chociaż mają fajne muzeum, do którego niestety nie udało nam się trafić, bo akurat było w jakimś remanencie, ale dziewczyna ściąga naprawdę po prostu śmietankę fanów jakiejś slawistyki, w ogóle ludzi, którzy piszą książki także naukowe na temat Słowian, sztuki, i to jest na tyle małe wydarzenie, że jak przychodzisz, wiesz, z ulicy, to możesz sobie pogadać z kimś, kto, wiesz, wygrał masę nagród, napisał masę książek i wszyscy są przyjaciółmi, nie? I bardzo, raz tam byliśmy, bardzo mi się podobało i uwielbiam takie rzeczy, że po prostu, wiesz, przychodzisz gdzieś, gdzie jest, nie wiem, jedna sala i nagle poznajesz jakichś, w ogóle okazuje się, że turbosławnych ludzi. Także to jest fantastyczne.
0: Oj, marzy mi się coś takiego w Opolu. Jak tak będzie, zobaczymy. Trzymajcie Państwo kciuki. A przy okazji powiem, że Unka niedawno miała urodziny. Powstał też taki specjalny zeszyt. Różni przyjaciele, przyjaciółki, komiksiarze narysowali specjalny zeszyt. Tego nie będzie póki co sprzedaży, chociaż są głosy, że fajnie byłoby, gdyby to się ukazało, więc kto wie. Póki co zachęcam do broma 3 tomów, bo trzeci się już ukazał. Unko, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: A, dziękuję bardzo.
0: I ufnie mówię, do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
2: Już godzina 17 w Radio Polen FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. A w nich 14. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego. Druhowie z młodzieżowych drużyn pożarniczych nagrodzeni za edukacyjne osiągnięcia dotyczące bezpieczeństwa. Jutro prezentacja nowego wzoru munduru polowego Wojska Polskiego.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. Parada w strojach ryb ulicami Niemodlina, pokazy i degustacje, m.in. kaszubskiej zupy rybnej oraz warsztaty kulinarne. Tak wyglądała niedzielna część 14. Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego na Zamku Książęcym w Niemodlinie. Były też występy artystyczne, animacje czy karpiowy street food. Największym wyzwaniem było filetowanie karpia, o czym mówi Kamil Klekowski, szef kuchni prowadzący warsztaty.
4: Najtrudniejsze, ale bardzo dobrze im idzie. Wiadomo, że nie wszystko potrafimy od razu, natomiast jeden, drugi raz będzie dobrze, aczkolwiek to jest dużo osób, które faktycznie robią pierwszy raz, a robią to świetnie. Znaczy na pewno filetowanie jest na tym etapie naszych warsztatów najtrudniejsze, więc najwięcej jest tematów, jak to dalej zrobić, żeby było dobrze. Natomiast za chwilkę pewnie jak przejdziemy już do stricte gotowania, to będą pytania, dlaczego tak, a nie inaczej.
2: Aliga Wilk, uczestniczka warsztatów, spróbowała tej sztuki.
5: Nigdy w życiu nie filetowałam karpia, a w programie warsztatów była właśnie nauka filetowania karpia. Pomyślałam, że spróbuję, niedługo święta akurat. Jest to dość trudne. Kiedy widziałam pokaz kucharza, który prowadzi zajęcia, to wyglądało to fajnie, prosto, konkretnie. Jednak gdy wzięłam nóż i karpia w ręce, okazało się to troszeczkę trudniejsze. Ale walczę dzielnie.
2: Radio Pole było patronem medialnym 14. Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego. A jeśli już mówimy o smakach, to Miami znalazło się na czele rankingu amerykańskich miast najlepszych dla smakoszy wyjątkowego jedzenia. Ranking przygotował prestiżowy portal Wallet Hub, zajmujący się szeroko pojętą statystyką i finansami. Analiza objęła 182 amerykańskie metropolie. Zaraz po Miami czołową piątkę uzupełniły Portland w stanie Oregon, San Francisco, Seattle, Austin w Teksasie oraz Orlando. Analiza opierała się na 28 kluczowych wskaźnikach przyjazności dla smakoszy, uwzględniających m.in. ceny artykułów spożywczych oraz przystępność cenową i dostępność wysokiej klasy restauracji.
3: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: Druhowie z młodzieżowych drużyn pożarniczych w ramach konkursu Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach przygotowali projekty edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa. Wiedzę przekazywali mieszkańcom swoich miejscowości. Teraz najlepsi zostali nagrodzeni. Wierzymy, że te dzieci, ta młodzież w przyszłości do nas trafi, mówi starszy brygadier Arkadiusz Kośmierski, opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
6: Konkurs, gdzie trzeba było się wykazać we własnym miejscu zamieszkania, własnej gminie. To są właśnie te drużyny, które coś zrobiły. My bardzo cieszymy się, że mamy aż tylu młodych adeptów przyszłego pożarnictwa i mamy nadzieję, że najlepsi z nich trafią w nasze szeregi. To swoisty dzień otwarty dla tych dzieci, dla opiekunów. Chcemy im pokazać, czym tu dysponujemy, jak wyglądają szkolenia. Dzieci będą mogły zobaczyć te szkolenia, jak one wyglądają. Pokażemy im komorę dymową.
2: Dodajmy, że zarówno dziecięce drużyny pożarnicze, jak i młodzieżowe w ramach nagrody otrzymały po 5000 zł dotacji na realizację swoich działań.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
2: Za mundurem Panny Sznurem, no i właśnie jutro o 11:00 Wojsko Polskie ujawni nowy wzór munduru taktycznego, zapowiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał we wpisie w mediach społecznościowych, że od wprowadzenia w Wojsku Polskim obecnego do dziś wzoru munduru polowego minęły 33 lata. Najwyższa pora na zmiany, jutro premiera i pełna prezentacja, dodał. Docelowo nowy nadruk ma zastąpić zarówno klasyczną Panterę, jak i jej późniejszą modyfikację Pantera M. Testy prowadzone były w różnych porach roku przez poprzednie 2 lata. Zakończyły się w sierpniu.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Jeszcze ponad 20 stopni za oknami, ciśnienie 1026 hektopaskale. W regionie mało chmur, wiatr słaby, zmienny. W nocy, uwaga, przypominam, synoptycy IMGW ostrzegają alert pierwszego stopnia dla całego województwa od godziny 22 do 9 rano w poniedziałek. Gęste mgły i zamglenia. W nocy temperatura od 8 do 10 stopni, a jutro w dzień mało chmur i temperatury maksymalne od 17 do 19 stopni. I to już wszystko, dziękuję za uwagę, a na wiadomości o godzinie 18 zapraszam w imieniu Jacka Rudnika.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl...
8: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
8: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
7: Jeszcze chciałabym pożyć.
10: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
11: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
12: Tak.
11: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
12: Mhm.
11: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
12: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
13: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
11: Już rozumiem.
12: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
14: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
15: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Reklama społeczna.
16: Reklama.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Po reklamie.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani doktor Marta Galewska-Kustra. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, chciałem powiedzieć, że mama, bo tak jest napisane w internecie. Mama, logopedka, pedagogzka dziecięca i pisarka, ale poza tym, że jest pani mamą prawdziwych dzieci żywych, to jest też pani mamą płci, a można tak powiedzieć?
2: Tak, można powiedzieć. Tych żywych to jednego.
1: Jednak. No ale z płcią jest ich dwoje.
2: Jest ich dwoje.
1: Mamy bowiem 10 lat, odkąd płcio pojawił się. No, poważne urodziny, dziesięciolecie. I myślę, że przez tyle lat on rzeczywiście stał się prawdziwym bohaterem, żywym. Bo ja myślę, że zżyła się z nim pani i jest taki, jakby naprawdę był.
2: Tak, no on jest ze mną cały czas, od 10 lat. W zasadzie zdominował wszystkie moje aktywności zawodowe. Z tym, że jest pewien kłopot, bo ma 10 lat, ale nie urósł. I tutaj zastanawiam się właśnie, co się stało. To chyba coś, jako matka źle dbałam o rozwój, bo no został jednak na tym etapie mniej więcej 3-latka.
1: Aha, i nie będzie już starszy?
2: Właśnie coś się takiego zadziało, że nie. I dzieci go lubią takiego, jaki jest.
1: Chociaż jego rówieśnicy, ci, którzy zaczynali 10 lat temu, powiedzmy jako 3-latkowie, to dzisiaj już jest poważna młodzież, bo dzisiaj 13-latkowie i 13-latki mówią o sobie, że są młodzieżą, a nie żadnymi dziećmi, więc pewnie chcieliby, żeby płcio z nimi dorósł. Czasami tak jest, że bohaterowie dorastają.
2: Ja nie wiem, czy dzieci chcą, żeby dorósł, czy rodzice bardziej, bo to częściej rodzice pytają, czy mógłby ten płcio trochę urosnąć, żeby przygoda jakaś mu się przydarzyła, która by się nadała dla starszych dzieciaków. Natomiast ja zawsze się, znaczy zawsze, teraz się śmieję, że jak pisze się książki dla dzieci, to się stajemy szybko takim pisarzem międzypokoleniowym, bo teraz przychodzą, rzeczywiście zdarza się, że przychodzi taki dziesięciolatek z książką i prosi na targach o wpis dla swojego młodszego rodzeństwa, albo rodzice opowiadają, że dzieciaki, które urosły na płciu, teraz czytają płcia swoim młodszym siostrom i tak dalej, więc to jest absolutnie cudowne. I to szybko, szybciutko to się dzieje.
1: No szybciutko rzeczywiście, a ja myślę, że za chwilę będzie tak, że będą czytały swoim dzieciom po prostu, bo to jeszcze jak dołożymy zdychę kolejną, no to już jest szansa, że wtedy będą miały własne 3-latki i też, nie wiem, oczywiście wybiegam, wiem, bardzo daleko w przyszłość, ale też zastanawiam się, bo kiedy pani zaczynała pisać książki o płciu, nie wiem, czy miała pani w głowie, że to może trwać aż 10 lat.
2: Nie, zdecydowanie nie. W ogóle wielu tych rzeczy, które się wydarzyły, nie miałam w głowie. To zresztą cieszę się, że to nie jest sukces zaplanowany. Natomiast, jak pan powiedział, tak sobie teraz pomyślałam przewrotnie w głowie, że pan jest optymistą, bo jak myślimy o 10-latkach, którzy za 10 lat będą mieć własne dzieci i czytać własnym dzieciom, to znaczy, że ja od razu się uśmiechnęłam na tę myśl, to znaczy, że jesteśmy optymistami i myślimy o jakiejś wielkiej zmianie społecznej, prawda, że nagle zaczną się rodzić dzieci w takim wieku, jak rodziły się w tak zwanych moich czasach, kiedy ja się rodziłam, prawda? To przeważnie mamy miały tak po 21-23 lata i po prostu było nas bardzo dużo. Było z kim biegać po podwórku.
1: To prawda. Tu w moim wieku też tak było, ale nie będę pani oczywiście pytał o to, ile pani ma dokładnie lat, ale możecie państwo mniej więcej wywnioskować sobie, ile to może być. Natomiast to, co jest intrygujące, bo płcie jest bardzo ciekawą serią, bo z jednej strony dla maluchów i można powiedzieć, że pomysły tam mogłyby się bardzo szybko wyczerpać, prawda? Najczęściej książki dla maluchów, pierwsze słowa, pierwsze kształty, prawda? Płcio musi porzucić pieluszkę i przejść na nocniczek, żeby się nauczyć i tego typu bardziej edukacyjne zjawiska. Tymczasem u pani okazuje się, lata mijają i pani nie brakuje pomysłów, co płcio mógłby zrobić. Czy to też pokazuje, że 3-latek to nie jest tylko pierwsze słówko, kształt i siusiu, ale 3-latki naprawdę poznają cały świat i ich sfera emocji, marzeń, przygód, które mogą przeżywać. Oczywiście zazwyczaj wspólnie z rodzicami, wiadomo, 3-latka w samopas nigdzie nie wypuścimy. Jest tak ogromna, że właściwie wszystko ten płcio może.
2: Rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że płcio jest na tyle popularny, że można sięgać teraz po tematy, które są bardzo szerokie. Natomiast z drugiej strony ja jako pedagogzka dziecięca, bo przede wszystkim to jest moje pierwsze wykształcenie, jestem pedagogzką wieku dziecięcego i logopedką. Kiedy myślę o tematach typu kształty, kolory, pierwsze słowa, to myślę aż o takich tematach, a nie tylko. Z uwagi na to, że to są najważniejsze tematy w rozwoju małego dziecka. I nie mam tutaj kompleksu, że zajmuję się takimi tematami, tylko cieszę się, że właśnie mogę się nimi zająć.
1: O, ja myślę, że one są bardzo ważne. Ja tak zapytałem teoretycznie żartobliwie, dlatego że wydawałoby się, że takich książek, no, niektórzy nawet mówią złośliwie książeczek, bo jak dla dzieci to książeczki, mhm. to są książki tak. po prostu. Im bardziej poważnie będziemy to traktowali, tym lepiej. Im bardziej będziemy poważnie traktowali trzylatki i młodsze, też lepiej, dlatego że dzieci wiemy, że się przywiązują. Jak mamy malucha, który ma jakąś ulubioną książeczkę, tutaj być może jest to też kwestia właśnie popularności płcia. Bardzo często rodzice czy tam dziadkowie próbują przerzucać mu dalej, opowiadać, a on nie. Kura albo zajączek, tak. ulubiona postać. I to dla niego jest ważne. On będzie wracał, on się cieszy, nie wiem z czego, bo ja nie jestem też psychologiem dziecięcym, trudno mi to zrozumieć tak w pełni, ale rozumiem, że jest coś, co przykuło jego uwagę. Nagle tę konkretną postać polubił, ten fragment mu się nagle spodobał, jest dla niego ważny i do niego wraca i to go cieszy. I podobnie jest z tego typu książkami. Wydawałoby się, że no ileż można? No właśnie można, dlatego że nigdy nie wiemy w 100% w którym momencie co tam w tym dziecięcym mózgu się dzieje, prawda?
2: Dokładnie.
1: A warto to cały czas wspierać i kształtować, o to chodzi.
2: Dokładnie. I dobrze, proszę też zwrócić uwagę, że mimo, że żyjemy w świecie takim no, bardzo nastawionym na media i na technologię i dzieci dostają tablety i telefony bardzo wcześnie do ręki, to jeżeli chodzi o książki dla dzieci najmłodszych, to mamy nadal najwyraźniej jakąś głęboką wiarę i potrzebę, żeby dzieciom te książki czytać. Wprawdzie ja zdaję sobie sprawę, że no, żyję też pewnie w jakiejś bańce, no ale z drugiej strony płcio zaszedł tak daleko, jeżeli chodzi o popularność, że można powiedzieć, że jest w większości polskich domów, jeżeli są w tych domach młodsze dzieci, więc gdzieś jest jakaś taka skala, która pozwala mi powiedzieć, że najwyraźniej rodzice, pomimo tych zmieniających się czasów i warunków, wierzą w to, że młodszemu dziecku książka jest potrzebna. I rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że szczególnie jak pan mówi o kurze, tak, to u płcia jest kura Helena w części płcio na wsi. Natomiast u płcia rzeczywiście zwierzęta i zawsze w książkach dla dzieci młodszych zwierzęta są fantastycznymi bohaterami, którzy przyciągają uwagę. Natomiast u płcia no, pies i kot to są też, mogłam powiedzieć, tacy bohaterowie, którzy obok niego są bardzo ważni.
1: Mhm. Ja jeszcze będę chciał się pewnie dowiedzieć, zapytam za chwilę, ale zrobimy sobie malutką przerwę, zostańcie z nami, o to, dlaczego w ogóle płcio jest płciem i jeszcze parę innych rzeczy, więc posłuchacie ładnej piosenki i za chwilę do

0: wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal dr Marta Galewska-Kustra, mama płcia, już tak będę mówił. Bardzo mnie intryguje. Przed przerwą powiedziałam, że zapytam o to, dlaczego płcio jest płciem. Nie, żebym specjalnie przywiązywał uwagę do płci, ale myślę, że gdybym miał stworzyć bohatera, to stworzyłbym pewnie chłopca jako chłopiec, a kobieta stworzyłaby pewnie bohaterkę dziewczynkę, prawda? Bo tak łatwiej, sama byłam dziewczynką, wszystko to znam, wszystko to jest mi bliskie, a tymczasem płcio. Dlaczego płcio i imię też płcio? I chłopiec.
2: Chłopiec od początku był w mojej głowie, potem dopiero przyszła taka refleksja, że może dziewczynka, ale jakoś tak się przyzwyczaiłam, że to jest chłopiec, że tak już zostało, a też częściowo jest tak, że w moim gabinecie pojawił się chłopiec, który zwrócił bardzo moją uwagę i był taki ujmujący, wywołał moje takie bardzo pozytywne emocje i trochę jego miałam na myśli, kiedy pisałam pierwszą książkę i kiedy tego bohatera wymyślałam. Natomiast jeżeli chodzi o imię, to z jednej strony ono wywodzi się z takiego szukania imienia, które będzie ciepłe, czułe, miło brzmiące, a z drugiej strony były to takie wyrachowane potrzeby logopedyczne, czyli chodziło o dwie sylaby otwarte, łatwe, jeżeli chodzi o artykulację dla dzieci młodszych, a do tego jeszcze doszedł, pamiętam, że myślałam jeszcze o takim chłopcu pucołowatym i od tej pucołowatości do tych szukania sylab i w końcu wyszedł płcio. I tak to zostało, ale nawet ostatnio słyszałam, że imię płcio jest jedną z przyczyn sukcesu tej książki. No może rzeczywiście, może jakieś pozytywne budzi skojarzenia, nie mam pojęcia.
1: No tak, na pewno z piosenką, w której pada słynne
2: zdarza się,
1: płcio,
2: tak,
1: płcio.
2: Tak.
1: Więc to dla starszego nieco pokolenia, ale myślę, że tak, rzeczywiście
2: płcio. Tak, ale płcio jeszcze nie był. W Góralskich Lasach był, bo tam mieszka wujek Marek. Ale na dancingu jeszcze no nie miał takiej przygody. Jak...
1: No bo trzylatki na dancingu, chociaż dziś takie mamy czasy, że kto wie, może i w przedszkolach za chwilę zaczną być dancingi. No są na pewno zabawy, prawda? Jakieś taneczne,
2: tak,
1: potańcówki. Karnawałowe najczęściej, przebieranki.
2: Nie wiem, czy panna Krysia by w przedszkolu u płcia... Nie, Krysi nie mamy w przedszkolu, bo już mamy tutaj dzieci u płcia ustalone imiona. W serialu teraz, który robimy, będzie pojawiać się też więcej tych dzieci niż w książce i rzeczywiście Krysi tam nie ma, trzeba by było pomyśleć.
1: Aha. To by było niezłe, prawda? Chodzi przedszkolanka, panna Krysia i płcia trafia do przedszkola, do grupy. Myślę, że byłby to ludzie...

0: Wiem tak, dorośli bardzo często mają uciechę z czytania książek dla dzieci, kiedy odnajdują tam takie przemycone, lekkie rzeczy dla siebie czytelne, więc kto wie. Myślę, że, ale skoro już pani wspomniała o filmie, znaczy będzie film animowany, rozumiem.
1: Tak, tak, już jest. Już jest w kinach. Pracujemy to, generalnie pracujemy nad serialem, ale ta praca to w tej chwili mamy przygotowane 52 scenariusze. Pracujemy nad wszystkimi odcinkami jednocześnie w zasadzie. Mam tutaj na myśli oczywiście animatorów i producenta Ego Film, ale w tej chwili w kinach jest taki pierwszy set połączonych 7 odcinków 6-minutowych, no i cieszy się ogromnym sukcesem, także to jest ogromna radość, bo Pucio nagle ożył, porusza się, mówi, to ja sama byłam zaskoczona, jak pierwszy raz go zobaczyłam w takiej wersji totalnie ożywionej.
0: No ja myślę, że to się na pewno przyczyni do popularności serii, zwłaszcza, że wszelkiego rodzaju doświadczenia, rozmowy, badania pokazują, że filmy, ekranizacje wzmacniają dziś czytelnictwo, a nie odwrotnie. Kiedyś było tak, że a to po co mam czytać, pójdę obejrzę film. Natomiast w tej chwili bardzo wiele osób, i to nawet dorosłych, które czytają książki, no poważne powieści, fantastykę, mówią, że i tak przeczytam książkę. Albo często czytają najpierw książkę, a później idą na film i bardzo ciekawie później wypadają rozmowy, konfrontacje, szukają, co było takie, nie takie.
1: No właśnie, tego się boję.
0: Ja myślę, że skoro jest serial w planach, to jednak kinowy ten set wypalił. Zwłaszcza, że rozczarowanie mogłoby być wtedy, gdyby doszło do jakiejś nagłej zmiany. Czyli wszyscy wyobrażali sobie Pucia w konkretny sposób. Tak. On nagle mówi głosem. No i ktoś mówi, nie, jak to? Nie,
1: tak,
0: to nie
1: jest tak sobie wyobrażałam Oleńkę, prawda? Aha. Dokładnie. Aha. Moja mama zawsze powtarzała, nie tak sobie wyobrażałam Oleńkę i zobaczyłam ją w filmie, byłam taka rozczarowana, ale wie pan, powiedział pan ciekawą rzecz, że niektórzy myślą, że powiedział pan, że kiedyś tak było, że ach, to obejrzę film, po co już mam czytać. A mnie się wydaje, że coś takiego to dzieje się w liceum, jak są lektury do przeczytania.
0: A, w liceum,
1: i zdarzają się takie, że dobra, obejrzę film, prawda? Będę wszystko wiedzieć. No tak. W przypadku książek dla dzieci chyba tak nie jest i rzeczywiście może być tak, że tworzy się taki świat i taka kultura wokół bohatera, gdzie film absolutnie nie wyklucza dalszego czytania książek, bądź sięgnięcia dopiero po książkę. Ja sama jako mama widzę to po sobie. Moją ulubioną w tej chwili absolutnie ulubioną serią moją i mojego syna. Wyrywamy sobie nawzajem książkę z rąk i zawsze, kiedy dostanie kolejny tom z serii, bo na przykład kupi książkę mąż, kiedy nie ma mnie w domu, jestem gdzieś na wyjeździe, to zawsze mówię, poczekaj na mnie, żebyśmy razem zaczęli czytać. To jest Dziennik Cwaniaczka, wydawany zresztą też przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. No uważam, że autor jest absolutnym geniuszem poczucia humoru. I w przypadku Dziennika Cwaniaczka było kilka filmów, jest kilka filmów i też zaobserwowałam, że to, że obejrzeliśmy jakiś film, nie spowodowało, że nie przeczytaliśmy książki. Mało tego, sięgnęliśmy jeszcze raz do filmu i jeszcze raz do tej książki. No ale to już musi być ogromna miłość do bohatera, do poczucia humoru i tych wszystkich innych rzeczy, które z jakąś serią są związane. Ale może być tak, że film zabije serię. Może być tak. Jeżeli jest coś, co w filmie no absolutnie po prostu niszczy tę serię, jest zupełnie nie tak zrobiony, no to może w jakiś sposób zniechęcić. Myślę, że może tak dalej być. No w tej chwili już wiem i mogę odetchnąć, że tak się nie stało, bo no rzeczywiście przy serialu i przy współpracy z Ego Film mamy te wspaniałe warunki współpracy, które polegają na tym, że to jest bardzo ścisła współpraca. I tutaj Joanna Kłos jako ilustratorka ma ogromną pieczę nad i bardzo intensywną współpracę z animatorami i ma taki nadzór autorski, jeżeli chodzi o graficzną, wizualną formę serialu. Ja mam nadzór autorski, jeżeli chodzi o scenariusze i w ogóle takie pilnowanie trochę świata, płcia, no i też aspekty logopedyczne, które do filmu też są wplecione. Także udało się zrobić tak, żeby to było spójne z książką, mimo że no wiadomo, film też rządzi się trochę swoimi prawami, ale cieszę się, że udało się nam zaprząc do wersji filmowej też te elementy świata płcia, które są widoczne w książkach.
0: I myślę, że film też zobaczą nie tylko trzylatki, ale pewnie 4 i 5 też z przyjemnością go obejrzą.
1: Widziałam ich w kinie, tak, tak, rzeczywiście. tutaj no, film dedykujemy, generalnie Płcia jako książka jest dedykowany dzieciom nawet młodszym niż 3-latki, bo są części, które są przeznaczone dla dzieci nawet poniżej 1 roku. Natomiast w przypadku kina i w ogóle w przypadku filmu oczywiście dedykujemy film dzieciom 3+, ze względu chociażby na stosowanie ekranów i tak dalej. Natomiast widzę, że do kina chętnie idą dzieci 3-letnie, ale też 5-letnie. No generalnie Płcia jest rzeczywiście serią dedykowaną dzieciom młodszym, ale tak do 5-6 czasami lat jest lubiane. Tak, zdecydowanie tak. Dzieci w wieku przedszkolnym i ciut młodsze.
0: Mhm. A ja jeszcze będę chciał, i jeżeli pani pozwoli, to nie wypuszczę pani jeszcze przez kilka przynajmniej minut, dlatego że padło ważne słowo i też związane z pani karierą zawodową, też naukową, czyli logopedia. I bardzo bym chciał, żebyśmy o tym kontekście Płcia też troszeczkę porozmawiali, bo myślę, że on też jest no, bardzo, bardzo istotny w przypadku tej serii, więc drodzy państwo, zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Was wracamy. Ze mną w studiu nadal dr Marta Galewska-Kustra. Powiedziałem magiczne słowo, magiczne, bardzo ważne słowo, logopedia, bo też ta seria, zwłaszcza na początku, a myślę, że też do dziś, uchodzi za serię logopedyczną, głównie, która ma wspierać rozwój mowy, poprawne mówienie, ale myślę, że to też nie wyczerpuje oczywiście terminu logopedia, bo to jest szereg dużo większej ilości zjawisk. Czasami mówimy, że mamy albo zaburzenia, albo mówimy dobrze, ale to nie, chyba to jest zbyt prosto ujęte. Mhm. Nie wiem, na ile to jest ważne w przypadku małych dzieci, bo często sami ciapciamy do tych dzieci, a gugi, gugi, badzia, badzia, nie mówimy wyraźnie, a później zastanawiamy się, dlaczego dziecko nie mówi poprawnie. No jak ma mówić poprawnie, skoro ciumcialiśmy do niego przez dwa lata? Tak na moje przynajmniej skojarzenie, bo ja nie mam dzieci, ale obserwuję to, co się dzieje wśród przyjaciół czy rodziny.
2: Oj, wiele wątków pan poruszył. Logopedia jest fantastyczną dziedziną. To jest tak złożona dziedzina, związana z tak wieloma innymi dziedzinami, od psychologii po medycynę, że samo studiowanie logopedii, zajmowanie się logopedią, to jest absolutnie fascynująca sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym pan powiedział w kontekście mówienia do dzieci, to z jednej strony takie mówienie, o którym pan wspomniał, no rzeczywiście nie jest najlepszym nawykiem, choć wielu osobom przychodzi po prostu naturalnie, jako pewien sposób mówienia do małego dziecka. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że tak zwana mowa matczyna, bo tak czasami nazywamy tę mowę, trochę tak spolszczając anglojęzyczny termin, nie jest niczym złym, tylko nie mówię tutaj o mówieniu w sposób niepoprawny, w sensie przekształcania głosek, zdrabniania, spieszczania, bądź w ogóle zniekształcania wszelkich wyrazów, którymi do dziecka mówimy, a mam na myśli mowę, sposób mówienia, w którym używamy wysokiej intonacji zwracającej uwagę dziecka, kontakt wzrokowy, uśmiech, taka nawet czasami przesadna mimika, która jest stosowana w stosunku do młodszego dziecka. To wszystko bardzo zwraca uwagę małego dziecka szczególnie, bardzo zwraca uwagę na twarz osoby mówiącej i to jest absolutnie pożądany sposób mówienia. Natomiast jeżeli ktoś zniekształca wszystkie wyrazy, zamienia głoski trudne, poprawne, głoskami łatwiejszymi, bo taki język wydaje mu się jest, no taki dziecięcy, no to rzeczywiście to jest taka maniera, która może przynieść szkodę. I jak ktoś mówi cały czas w stosunku do dziecka w taki sposób, no to nie, no to jest zły pomysł rzeczywiście.
1: No tak, z tym przesadzaniem rzeczywiście do dzieci to akurat jest tak, że rzeczywiście jak zobaczy obrazek i a co to tam, nie wiem, zobacz, co to jest, kurka, prawda?
2: A to jest właśnie ten matczyny język, którym się pan posługuje teraz i on jest jak najbardziej poprawny. Czyli mógłby pan powiedzieć to, tak, to jest kura, zobacz jaka duża. To nie zwróci tak uwagi dziecka, jak to jak pan powiedział. Mało tego, logopedzi, którzy zajmują się dziećmi młodszymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, bardzo często właśnie stosują taki sposób mówienia, taki trochę przesadny, zwracają uwagę dziecka na przykład ruch warg przy wymawianiu niektórych głosek, nawet czasami używa się gestów, które podkreślają jeszcze ten ruch warg, żeby wywołać jakąś głoskę. Także są dwa tematy. Mówienie do dziecka może być niepoprawne wtedy, kiedy zniekształcamy to, co mówimy, kiedy to ten sposób mówienia jest po prostu niepoprawny językowo totalnie. A druga strona medalu to jest to, jak pan powiedział o tej kurze. To jest fantastyczny sposób mówienia do dziecka młodszego.
1: Aha, czyli nadawałbym się.
2: Tak.
1: Gorzej, że ja czasami tak mówię do dorosłych i oni wtedy patrzą na mnie dziwnie.
2: Ja też mam taką tendencję.
1: Myślę, że naśmiewam się.
2: No nie, to rzeczywiście, no dorosły... No rzeczywiście, dorosły może odebrać to jako jakiś bardzo niespecjalny sposób zwracania się do niego. Naśmiewanie się, tak, to prawda. Ja się łapię na tym, że ja tak mówię też na przykład do zwierząt. Czyli jak widzę jakiegoś psa, to malutkiego, szczególnie jak to jest Jack Russell, no muszę się przyznać, no nie bez powodu Funio jest taki, jaki jest w płciu, prawda, i ma takie piękne łatki. No to rzeczywiście, jak widzę takiego psa, to też zdarza mi się, że mówię do nich tak, jakbym mówiła do małego dziecka. To jest zastanawiające, ale z drugiej strony chyba nie jestem jedyna, bo widzimy czasami takie psie mamy, które mówią do psów jak do dzieci i to jest dosyć zabawne. Czasami zabawne, a czasami już przesadne. No, mnie się to zdarza, na szczęście rzadko, ale zdarza.
1: Aha, no ja zazwyczaj mówię dosyć normalnie, chociaż myślę, że w przypadku dzieci to dlatego świetnie sprawdzają się wiersze i dlatego wiersze dla dzieci są tak chętnie
2: melodia.
1: Kupowane. Bo tam jest i melodia.
2: Tam jest melodia, oczywiście.
1: I można oczywiście. Też przede wszystkim właśnie sobie troszeczkę wykreować jakiś świat, prawda? Mhm. Bo można powiedzieć, proszę pana, pewna kwoka traktowała świat wysoka. Ale jak się powie, proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka.
2: No tak, trochę takim aktorem musimy być.
1: Musimy.
2: I
1: myślę, że nie ma się co tego bać, prawda? Zwłaszcza, że większość z nas marzyła w dzieciństwie, żeby wyjść na scenę albo pośpiewać.
2: Tak, czyli można dawać już na początku jakieś podwaliny.
1: Możemy się powyżywać. Natomiast myślę, że to, co jest tą wartością taką logopedyczną, edukacyjną, wspierającą, to wszystkie te rzeczy, na które dorosły często nie zwraca uwagi. Zastanawia się, na czym ta logopedyczność polega. Nie? Ale jak widzimy samochodzik, który robi brum-brum, to tam jak ktoś ma problem z mówieniem R, no to już może poćwiczyć sobie to brum-brum.
2: Tak, a jak ktoś ma, w sensie dziecko, problem w ogóle z mówieniem, no to onomatopeje są pierwszymi słowami dziecięcymi, bardzo ważnymi. Więc z jednej strony dla dorosłego, poważnego człowieka książka z onomatopejami to jest coś błahego, ale ja jako pedagogka wiem, że to jest rzecz kluczowa w rozwoju dziecka.
1: No ja też byłem dzieckiem, które nie mówiło R, wujek mnie nauczył, nie powiem na jakim wyrazie, bo nie był to wyraz, który mógłbym tutaj przytoczyć.
2: Ale były pewnie z nim związane silne emocje.
1: Tak, jego bardzo uwielbiałam w ogóle wujka.
2: I mogło być kluczowe do motywacji, do nauczenia się głoski. A mogę zapytać, w jakim wieku pana nauczył? Na tym słowie, którego nie zacytujemy?
1: Myślę, że miałem już 5-6 lat na pewno.
2: O, czyli dosyć wcześnie. Rozumiem. Okay. Tak, no to nie, to tego nie polecamy. Dlatego myślałam, że może na...
1: Część rodziny się oburzyła.
2: Myślałam, że może zmotywował pana w wieku, w takim nastolenstwie. No ale okej. Okay. No to była metoda wujka, ale skuteczna.
1: Tak, skuteczna, bo wszyscy, którzy próbowali rowerkami i różnymi rabarbarami albo chrząszczami w Szczep Rzeszynie, to bez skutku, natomiast wujek powiedział, Wituś powiedział, taki byłem ucieszony i od tamtej pory mówiłem już. To jest...
2: To jest coś niebywałego, wie pan, bo ta głoska akurat jest dosyć trudna do wywołania i ona sprawia najwięcej problemu. Pan musiał być świetnie przygotowany jednak do wypowiedzenia tej głoski.
1: Tylko zblokowany czymś.
2: Tak, musiał pan czymś... Dokładnie.
1: Może tym dziam-dziamem takim.
2: Tak.
1: Jedź, Witusiu, jeszcze.
2: Wujek był po prostu konkretny.
1: Tak, był bardzo konkretny i myślę, że konkretna jest też seria o płci i myślę, że ludzie bardzo to cenią, bo to jest jednak duża sztuka. Ja mówiłem na początku o tym, że przez 10 lat nie brakuje pomysłów, ale też wiadomo, że historię, trzeba czymś przykuć uwagę, prawda? Nie można tylko tak, trzeba przemycić te trudne wyrazy i trzeba coś tam, żeby... Nie, ale przy okazji to musi być ciekawe, no bo znudzimy w końcu dzieciaka. To jest też wyzwanie, myślę.
2: Tak, samego autora i rodziców też można znudzić. Zdecydowanie tak. Szukanie historii teraz jest dla mnie większym wyzwaniem niż szukanie jakiegoś klucza logopedycznego do napisania kolejnej książki. Bo w zasadzie można powiedzieć, że serie dla młodszych dzieci, szczególnie te, które mają taki trzon edukacyjny, bo przecież nie muszą takie być. To są serie, w których pojawiają się dość powtarzalne tematy. One są po prostu związane z takimi kamieniami milowymi w rozwoju dziecka i przeważnie jest tak, że te serie sięgniemy po jedną czy po drugą, to w obu znajdziemy i przygodę związaną z na przykład odpieluchowaniem, i przygodę związaną z dzieleniem się zabawkami i tak dalej, i tak dalej. No bo to są klasyczne rzeczy związane z rozwojem dziecka i one są po prostu arcyważne. Więc z jednej strony można powiedzieć, że szukanie tematów do takiej serii nie jest aż takie trudne. Na początku ułatwieniem dla mnie była też sama logopedia, bo znając tematy, etapy rozwoju mowy, ja już wiedziałam, co chcę przekazać, wiedziałam, na czym chcę bazować. Natomiast trudniejszą rzeczą jest szukanie takich przygód czy takich wątków jakichś tematycznych, które by nadały tym celom logopedycznym, edukacyjnym jakąś ciekawą strukturę, jeżeli chodzi o fabułę. To też jest w pewnym sensie ograniczone, no bo mamy do czynienia z dziećmi w jakimś konkretnym wieku i nie możemy im zaproponować, to nie jest tak, że wachlarz jest niewyczerpywalny. Ale ja się dlatego śmieję, ale też cieszę, bo mi się to podoba, że te ograniczenia, te kryteria, które są w zasadzie czymś, co napędza do kreatywności, bo musimy je, ja muszę je tak jakby pokonywać trochę. Ja się śmieję, że ja nie tyle piszę książki, znaczy no piszę, no rzeczywiście ostatecznie one są napisane, ale trochę tak jakbym je projektowała, trochę tak jak projektant, który projektuje krzesło i to krzesło teoretycznie mogłoby wyglądać na 1000 sposobów, różnie, odmiennie od innych krzeseł i tak się dzieje z wybitnymi designerskimi dziełami, no ale ostatecznie musimy móc na nim usiąść. I ktoś, kto na nim usiądzie, musi się nie przewrócić, nie połamać sobie kręgosłupa i tak dalej. To trochę jest tak z książkami dla młodszych dzieci. Można teoretycznie w cały świat, ale to jednak musi spełniać jakieś cele, które sobie założyliśmy. Mhm.
1: Dlatego Pucio siedzi poprawnie i wyprostowany na normalnym krześle.
2: A ja nie.
1: I zajada, ja też nie.
2: Już się poprawiam.
1: I zajada na przykład warzywa. Pucio rośnie zdrowo i owoce, co jest ważne. To tak przytoczę, bo ja czasami jak wychodzę w teren, to lubię takie owocowe tubki bezcukrowe, bo to jest bardzo fajne, pożywne. Ja lubię bezcukrowe, no. Mhm. Bo za dużo cukru jem normalnie.
2: A fruktoza?
1: No fakt, fruktoza. Podobno jest zdrowsza, tak się pocieszą. Ale pamiętam, jakie zdziwione były dzieci, które to widziały. A dlaczego, wujku, jesz? Takie to dla dzieci jest. Ja mówię, to nie jest tylko dla dzieci. To są owoce, to są warzywa. To jest bardzo pożywne i smaczne. A wy nie jecie?
2: Tubki. Z tubkami jest trochę logopedyczny kłopot. Na całe szczęście, że pan nie je łyżeczką ze słoiczka, bo to już wtedy w ogóle by się kojarzyło, prawda? Ale no, generalnie przecierów Pucio nie zajada. Pucio jest na bardzo... wszystkim się wydaje nowoczesnej diecie BLW, bo teraz tak ją, czyli Bobo lubi wybór, też spolszczone. Ale tak naprawdę on jest na diecie wcale nie takiej nowoczesnej, bo przed wszystkimi przecierami i pomysłem, żeby dzieciom dawać wszystko papkowate, bo inaczej nie pogryzą, przecież chwytaliśmy po prostu do ręki to, co było do jedzenia pod ręką i się zajadało. Oczywiście z niektórymi rzeczami trzeba rzeczywiście uważać i wiedzieć, jak to podać dziecku, ale tak, Pucio raczej jest na tej diecie, która teraz jest dość modna, ale całe szczęście, bo to sprzyja po prostu rozwojowi aparatu artykulacyjnego i
1: bardzo,
2: w ogóle.
1: I bardzo sprzyja też, tak jak w przypadku tych książek, tak już zupełnie na zakończenie, czerpanie wzorców. Ja pamiętam, ktoś pomyślił, uwielbiałem chleb z masłem, z cebulą surową pokrojoną i posoloną, bo jadł to mój kolega. Wtedy cebula troszeczkę się podtrzyma tą kanapkę, ona puści troszeczkę tego soku. I ktoś powiedział, jak dziecko będzie jadło chleb z cebulą? Uwielbiałem, bo jadł kolega. Ja też chcę być takim twardzielem jak kolega, prawda?
2: Ale to ja spróbuję, bo ja chleb z masłem i z solą uwielbiam. Aha. W ogóle nie ma nic lepszego niż dobry chleb z takim grubo posmarowanym masłem i jeszcze posolić. Ale to ja sobie dołożę tej cebuli, tak.
1: Miam.
2: Ale czerwona czy biała?
1: Jak kto woli. Czerwona jest ostrzejsza, ktoś lubi ostro, to może czerwona jest bardziej łagodna, więc wtedy czerwoną, cieniutko skrojoną. To tak narobiliśmy Państwu apetytu. Mam nadzieję na serię książek o Puciu też. Pani Marto, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Spotkanie. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
1: A Państwu oczywiście nie mówię do zobaczenia, ale do usłyszenia. Bo to już wszystko, co dla Was dziś przygotowałem. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

0: Niedzielne popołudnie słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 18:00, czas na wiadomości. Zaczynamy. Do połowy grudnia decyzja odnośnie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Na zapleczu koszykarskiej ekstraklasy Wigri podejmuje w Stagu Arenie Miasto Szkła Krosno. Będzie relacja naszego reportera.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, kłaniam się Państwu. Zaczynamy. Koszty utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce będą wysokie, to fakt, ale alternatywa jest znacznie gorsza, mówił w Polskim Radiu wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski.
2: Amerykanie w tym momencie zmieniają architekturę swojej obecności również w Europie. No to jest szansa, aby tą obecność w Polsce zwiększyć i zmienić ją z obecności rotacyjnej w obecność stałą. Amerykańscy żołnierze, amerykański sprzęt w Polsce oznacza to, że jest to bardzo mocno wzmocnione odstraszanie naszych największych przeciwników na wschodzie.
0: A decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce dla 5000 żołnierzy ma zapaść do połowy grudnia. Wojsko Polskie pokaże tymczasem w poniedziałek nowy wzór munduru taktycznego, zapowiedział szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał jednocześnie w mediach społecznościowych, że od wprowadzenia w Wojsku Polskim obecnego do dziś wzoru munduru minęły 33 lata. Najwyższa pora na zmiany, jutro premiera i pełna prezentacja, dodaje wicepremier.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Modlitwa za opiekunów, modlitwa za Łukasza Litewkę oraz wystąpienie dyrektor miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu, to złożyło się na popołudniowe nabożeństwo w parafii świętego Michała w intencji zwierząt domowych i ich opiekunów w Opolu.
3: W tym nabożeństwie jest nie tylko modlitwa za naszych czworonogów, ale również za wszystkich, którzy się czworonogami opiekują w schroniskach, lekarzach weterynarii. No i przypomnienie osoby Łukasza Litewki, który przez wiele lat pokazał nam, jak powinniśmy mieć serce wrażliwe i na potrzeby ludzi, ale też na dobrostan zwierząt.
0: Wyjaśnił proboszcz parafii świętego Michała w Opolu Rafał Siekierka. Uczestnicy nabożeństwa chwalili taką inicjatywę.
4: W końcu święty Franciszek był patronem zwierząt, no i na jego cześć takie nabożeństwo dla zwierzaków. Fajne. Ja uważam, że fajna sprawa.
5: Bardzo mi się podoba taka inicjatywa. Kościół może dotrzeć do ludzi poprzez takie inicjatywy ze zwierzętami na świeżym powietrzu. Motywują, żeby zachęcić ludzi nawet na co dzień do uczestniczenia w mszy świętej.
0: Parafia świętego Michała chce także wesprzeć zakup nagrzewnic dla opolskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przed zbliżającą się zimą.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: W pierwszym domowym meczu na zapleczu koszykarskiej ekstraklasy Wigri podejmuje w Stagu Arenie Miasto Szkła Krosno. Po przegraniu pierwszych dwóch wyjazdowych spotkań nowego sezonu dziś liczymy na wygraną. Na miejscu jest Kuba Biel, po wicach frekwencja, bo doping kibiców będzie w cenie, by szybko odskoczyć gościom spod krawacia.
6: No, frekwencja zadowalająca, powiem nawet, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, ile osób pojawiło się dziś w Stagu Arenie. Widać, że Opole jest głodne koszykówki, widać różne sekcje Akademickiego Związku Sportowego, które chcą się zaprezentować także tutaj. Będzie spotkanie z Dawidem Tomalą, podziękowanie mu za piękną karierę sportową, w końcu to mistrz olimpijski w chodzie sportowym, ale najważniejsze jest to, co na parkiecie, a na parkiecie Wigi AZS Politechniki Opolskiej, Miasto Szkoła Krosno. Dla nas ta drużyna jest nowa. Mówię o Wigri AZS-ie Politechniki Opolskiej. Dlaczego? No dlatego, że aż 9 nowych graczy rozpoczęło ten sezon w składzie AZS-u Politechniki Opolskiej. No i na dobrą sprawę też się tego składu uczymy, poznajemy go, zastanawiamy się, na co go stać. Pierwsze dwa spotkania z między innymi z Poznaniem czy też z Decką Pelplin nie pomyśli o Wigri AZS-u Politechniki Opolskiej. Dwie porażki, ale podobnie też Miasto Szkła Krosno. Więc dziś ktoś zaliczy pierwsze zwycięstwo na swoim ligowym koncie. Oby to był Wigri AZS Politechniki Opolskiej. Pierwsza minuta za nami. Na razie podzielili się trójkami jedna i druga drużyna, więc mamy 3-3.
0: Dziękuję bardzo. Trzymamy za Opolan. Do Stagu Areny wracamy także w naszych wiadomościach o 19:00.
1: Światowe agencje informują.
0: Nowojorska Piąta Aleja ponownie wypełni się biało-czerwonymi barwami za sprawą 89. Parady Pułaskiego. Polonia z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut, Pensylwanii i okolic spotka się na Manhattanie, by wspólnie celebrować polskie dziedzictwo i pamięć oczywiście o generale Kazimierzu Pułaskim. Ukraińskie drony trafiły dwa myśliwce na lotnisku w Republice Adygei na południu Rosji. Jak przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, trafiono samoloty typu Su-35 i 34, które mogą przenosić kierowane bomby lotnicze.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl Pogoda.
0: 17 stopni w Opolu, przed nami noc przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym. Pojawią się również mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Zmotoryzowanych proszę o rozwagę. Temperatury minimalne od 6 do 9 stopni. Wiatr słaby, głównie z południowego zachodu. Początek nowego tygodnia. Poniedziałek. Zachmurzenie początkowo umiarkowane i duże, później małe i umiarkowane. Te mgły będą się utrzymywać jeszcze w godzinach porannych. Proszę wziąć to pod uwagę. Temperatury maksymalne całkiem przyjemne. Od 18 do 20 stopni, wiatr słaby, głównie z południowego zachodu i zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: końcu języka.
1: Jak w każdą niedzielę o tej porze witam się z Państwem.
2: Beata Granatowska.
1: I Ireneusz Prochera. Już tutaj na początku zwróciłem uwagę na pewną powtarzalność, jeżeli chodzi o nasze pojawianie się na antenie.
2: Nawet pewną monotonię, musimy to szczerze powiedzieć. No, ale
1: widzisz, zbliżasz się niebezpiecznie do takiego wyrażenia, od którego chciałem dzisiaj zacząć. Błędne koło. No, to sugeruje oczywiście, że po pierwsze błąd, po drugie, że jest koło. Koło jest zamknięte.
2: Tak, błędne koło było w powszechnym użyciu, ale od dłuższego już czasu zostało zastąpione przez inny zwrot. Zgadnij jaki.
1: No, chętnie się dowiem.
2: Odnosi się do pewnego filmu, bardzo dobrego filmu, Dzień Świstaka.
1: A tak.
2: Że właśnie mamy wrażenie, że jesteśmy ciągle w tym samym dniu. Więc dzisiaj raczej młody Polak zamiast błędnego koła wybierze Dzień Świstaka.
1: Dzień Świstaka, czyli przypomnijmy, to był taki film, którego fabuła zasadzała się na pomyśle, że bohater co rano budzi się o tej samej godzinie i przeżywa na nowo ten sam dzień.
2: A został ukarany tym za to, że był znudzony, cyniczny i nie widział piękna świata. To tak bajkowo można wytłumaczyć.
1: No, ale on też wpadł w błędne koło, tak
2: naprawdę. No tak, natomiast tu może nie jesteśmy w dniu świstaka, ale rzeczywiście bardzo trudno, proszę nam wierzyć, wymyślić coś, co byłoby zwrotem grzecznościowym, powitalnym i co by się zmieniało każdego tygodnia.
1: Ale tutaj też jest pewne niebezpieczeństwo, na które chciałem wskazać. Nie każda sytuacja powtarzalna w naszym życiu to od razu jest błędne koło. No, taki jest rytm życia, że ono składa się z powtarzalności pewnych elementów.
2: Tak, niektórzy złośliwie mówią, na czym polega życie, no na no tym, tak, że się je, potem wiadomo, śpi i koniec życia.
1: No, czy to jest błędne koło? Ktoś mógłby tak spojrzeć rzeczywiście. Ja proponuję zamiast tego spojrzeć na samo błędne koło jako pewien związek frazeologiczny, bardzo ciekawy, bo mówimy tak, kiedy znaleźliśmy się w sytuacji, z której trudno się wydostać, ponieważ rozwiązanie jednego problemu wymaga wcześniejszego rozwiązania innego, a ten z kolei zależy od pierwszego. Im bardziej próbujemy coś naprawić, tym bardziej wracamy do punktu wyjścia. I to jest ta zasadnicza różnica. Mówiłem, że nie każda powtarzalność czynności jest od razu błędna kołem. Bo tutaj mówiąc o błędnym kole, mówimy o pewnym sposobie na radzenie sobie z problemami, które trudno rozwiązać. To jest trochę jak ten Syzyf wtaczający.
2: Tak, ale tutaj
1: biedak głaz na górę.
2: Widzę pewną różnicę pomiędzy myśleniem europejskim, powiedzmy polskim, a anglosaskim, który wpłynął bardzo poprzez media społecznościowe. Bo kiedyś, kiedy Polak mówił o rutynie, to raczej miał takie negatywne odczucie, że taki urzędnik, który rutynowo wykonuje swoje obowiązki, czyli nie przykłada się za bardzo. Natomiast w mediach społecznościowych rutyna pojawia się w zupełnie innym sensie. Jako pewien mechanizm zachowania, pewien proces, który jest bardzo potrzebny. Kolejność czynności,
1: ale
2: które
1: widzisz,
2: wykonujemy.
1: Stąd na przykład takie popularne określenie, a to już rutyniarz, no, czyli doceniamy jego fachowość, doceniamy jego umiejętność wykonywania dobrze tych samych czynności.
2: No, bo tak.
1: Poprzez to się doskonalił, że wiele
2: ale
1: razy to
2: ale w podtekście
1: zrobił.
2: Jest, że już nic świeżego nie proponuje.
1: Być może.
2: I nie zdobędzie Ameryki. Natomiast influencerzy zwłaszcza mówią o porannej rutynie, o kosmetycznej rutynie i w tym już nie ma nic negatywnego. Ja myślę, że tutaj akcent środek ciężkości się troszkę zmienił, punkt ciężkości.
1: Ale zwróćmy uwagę na to błędne, które się pojawia w tym zwrocie. Błędne,
2: czyli od
1: coś
2: błędu,
1: złego.
2: Błąd. No mamy błędnego rycerza.
1: No ale Don czy koło może być błędne? No czym jest koło? No koło nie ma początku ani końca. No jest to po prostu fakt. No trudno tutaj o popełnienie jakiegoś błędu, bo jak rysujemy koło, to zaczynamy od tego samego punktu, na którym kończymy. I
2: no
1: możemy
2: właśnie
1: dalej prowadzić linię, prawda, po tym samym śladzie.
2: Ale przyjęliśmy, że u źródła leży słowo błąd, a może jakieś inne słowo posłużyło?
1: Właśnie, właśnie. Mamy błędnego rycerza, ale mamy też pustynię błędowską, gdzie można zabłądzić, prawda?
2: A no rycerz też błądził, prawda?
1: Drogę. Błędne oznacza tu nie tyle nieprawidłowe, ile prowadzące do błędu, niewłaściwe lub pozbawione właściwości. właściwego rozwiązania. Błędne koło to więc sytuacja, w której kolejne elementy problemu wzajemnie się napędzają i uniemożliwiają wyjście z sytuacji. Można ją przedstawić bardzo prosto. A powoduje B, B powoduje C, a C znowu powoduje A. No i w ten sposób, uwaga, koło się zamyka. Jeżeli ktoś nie ma pracy, nie ma pieniędzy. Nie mając pieniędzy, nie może sfinansować kursu, który zwiększyłby jego szansę na to, że znajdzie pracę. Brak kursu utrudnia znalezienie pracy, a brak pracy oznacza dalszy brak pieniędzy i to właśnie może być takie życiowe koło.
2: Czyli to jest taka sytuacja bez wyjścia. No bo jak wygląda koło? Nie ma tam niczego, nie ma końca, za który można byłoby się chwycić.
1: Historia tego pojęcia jest znacznie starsza niż współczesne związki frazeologiczne. W logice i filozofii od dawna zwracano uwagę na sytuacje, w których dowodzenie pewnego twierdzenia opiera się na twierdzeniu, które ma być dopiero udowodnione. Tak powstaje błędne koło w rozumowaniu, nazywane także circulus vitiosus, czyli dosłownie wadliwe koło. Jeżeli ktoś mówi, to jest prawda, ponieważ mówi to wiarygodna osoba, a na pytanie, dlaczego ta osoba jest wiarygodna, odpowiada, bo mówi prawdę, no, nie przedstawił niezależnego uzasadnienia. Jedno twierdzenie uzasadnia drugie, a drugie pierwsze. To jednak tylko jedno ze znaczeń tego pojęcia. W języku ogólnym błędne koło znacznie częściej opisuje samo podtrzymujący się problem niż błąd logiczny.
2: Czyli można powiedzieć, że u źródła leży błąd w każdym z tych zwrotów, czy to błędny rycerz, czy błędne koło, ale nasycenie błędem jest inne. Bo w przypadku błędnego rycerza, no przypomnijmy sobie historię Don Quixota. On chciał błądzić, dlatego że on sobie wyobraził, że będzie tym rycerzem, choć już czasy były nie po temu. Wiatraki brał za olbrzymy, ale on nie popełniał błędu w tym sensie, że nie dążył do prawdy. Mhm. Więc tu oczywiście ten błąd się gdzieś przewija, ale on nie jest jakby podstawą tego zwrotu.
1: To prawda, ale zaczęliśmy też od przywołania tego faktu, że nie każda powtarzalność czynności życiowych to jest od razu błędne koło. Natomiast mamy inny zwrot, gdy chcemy podkreślić, że doszliśmy w pewnej mierze do punktu wyjścia, czyli do tego miejsca, w którym już byliśmy, mówimy wtedy, że koło się zamyka. I w ten oto sposób koło się zamyka. Bo zwiedziliśmy cały świat, szukając szczęścia, po czym wróciliśmy do punktu wyjścia.
2: A ono w domu
1: było.
2: Takie
1: nasze
2: home, sweet home.
1: Koło się zamknęło.
2: Natomiast to błędne koło można by zastąpić takim ludowym zwrotem w kółko Macieju. O. Czyli powtarzamy wciąż to samo.
1: To jest ta mądrość ludowa.
2: No właśnie. I okazuje się, że nie trzeba żadnych maksym ani frazeologii.
1: Łacińskich. Po co nam łacińska...
2: Jak mamy tutaj w zagrodzie.
1: Po prostu.

0: Tańcu Języka.
1: Nie ma języków, chyba poza niszowymi, które nie czerpałyby słów z innych, w mniej lub bardziej oswojonej formie. Dlatego z przyjemnością oznajmiam, że trochę przez przypadek znalazłam wyraz, o którym można powiedzieć, że jest czysto polski, a jest nim przymiotnik łatwy i jego pochodne. Prasłowiańskie latw, latyń, dający się chwycić, pochwycić, ująć. W staropolszczyźnie była jeszcze forma łacny. Łacno powiedzieć, oczywiście znajdziemy to w trylogii Sienkiewicza.
2: Taka uwaga, jeżeli chodzi o takie najbardziej charakterystyczne czystopolskie słowa, no to ja bym chciał zwrócić uwagę, że jest takie słowo, które niektórzy uważają właśnie za typowo polskie, to jest słowo żółć. A wiesz dlaczego? Ponieważ jest najdłuższym polskim wyrazem zawierającym wyłącznie litery ze znakami diakrytycznymi.
1: No, żeby ktoś mnie nie posądził o jakiś przesadny nacjonalizm, to tutaj podeprę się wielkim słownikiem języka polskiego, który podkreśla, że jest to wyraz wyłącznie polski, a skoro tak, to podlega regułom naszej skomplikowanej gramatyki. Chodzi mi o jego postać czasownikową, a ściślej rozkaźnik. Pewna reklama rozpoczynała się wezwaniem ułatw sobie życie. Pomyślałam, dlaczego nie ułatwi tak jak zdejmij. I tu jest pies pogrzebany. W języku polskim nie ma jednego wzoru odmiany i dotyczy to zarówno deklinacji, jak i koniugacji. Przypomnę, że deklinacja to odmiana przez przypadki, liczby i rodzaje. Dotyczy rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników. A koniugacja to odmiana czasowników przez osoby, liczby, czasy i tryby. I to dotyczy czasowników ułatwiać i zdejmować. Była swego czasu mała afera językowa z balladą skaldów o listonoszu. Pamiętasz ten refrenowy kapelusz przed pocztą zdejm? Według słownika powinno być zdejmij. A jak się sprawa ma z ułatwiać w trybie rozkazującym? Posłuchajmy autorytetów. Daria Sycz z Uniwersytetu Gdańskiego. Odpowiednie formy trybu rozkazującego czasownika

0: słownika ułatwić dla drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej, według Wielkiego Słownika Poprawnej Polszczyzny pod redakcją Andrzeja Markowskiego, to odpowiednio ułatw, nie ułatwi oraz ułatwcie, nie ułatwicie. W pierwszej osobie rozkaźnik funkcjonuje tylko w liczbie mnogiej. Ułatwmy, nie ułatwimy. A w trzeciej osobie obu liczb tworzymy go, dodając partykułę niech. Niech ułatwi, niech ułatwią. Przypomnijmy jeszcze problem z czasownikiem zdejmować. Wyjaśnia profesor Mirosław Bańko. Słowniki ogólne i ortograficzne podają tylko formę zdejmij, a słowniki poprawnej polszczyzny ostrzegają wręcz, że zdejm to forma niepoprawna. W korpusie języka polskiego PWN zdejmij występuje jednak 42 razy, a zdejm 54. Co więcej, formę kwestionowaną przez słowniki znajdujemy m.in. u Dąbrowskiej, Gojawiczyńskiej, Zagadłowicza, Gombrowicza, Iwaszkiewicza, Miłosza, Borowskiego, Bratnego, Herberta, Barańczyka, Mrożka, Różewicza, czyli można powiedzieć autorytetów, jeżeli chodzi o władanie językiem polskim. Spośród dawniejszych autorów zdejm pisali m.in. Słowacki, Krasiński, Prus, Sienkiewicz, Rejmont i Żeromski. Trudno zrozumieć, dlaczego leksykografowie uznali formę częstszą i tak rozpowszechnioną za niepoprawną. Być może kierowali się analogią do pokrewnych czasowników wyjąć, ująć, zająć, które tworzą formę rozkazującą tylko z przerostkiem i. Nie mówimy wyjm, ujm ani zajm. Może dlatego autorzy słowników uznali, że i zdejm nie zasługuje na aprobatę. Być może brali pod uwagę i to, że pozostałe formy rozkaźnika od zdjąć tworzone są wyłącznie z przyrostkiem zdejmijcie i zdejmijmy, a nie zdejmcie, zdejmmy. Dwóch ostatnich form nie mamy poświadczonych w korpusie. Kierowanie się analogią w języku jest jednak niebezpieczne, podkreśla Mirosław Bańko. Dziś, gdy w komputerowym korpusie językowym możemy łatwo sprawdzić, które formy są rzeczywiście w użyciu, przyszedł czas na rewizję starych rozstrzygnięć opartych na analogii. Przy najbliższej okazji postaramy się uwzględnić w słownikach oboczne formy zdejmij i zdejm. Można powiedzieć więc, że forma zdejmij na razie jest bezpieczniejsza. Stąd nie wynika jednak, że zdejm to błąd językowy. No i teraz, bo to jest zapis sprzed kilku lat, czy w reformie języka polskiego znalazło się to ujednolicenie?
1: Nie, no aczkolwiek trzeba byłoby sprawdzić te słowniki, które na przykład w ubiegłym roku się ukazały, bo może profesor Bańko dotrzymał słowa. No ale
0: sprawdzimy.
1: Sprawdzimy, powiemy.

0: Głosu Języka.
1: Kiedy już wyjaśniliśmy, jak wyglądają formy rozkaźnikowe czasowników zdejmować i ułatwiać, przypomnijmy zdejmij i ułatw, przyszła pora, by zadać podstawowe pytanie. Dlaczego tak się dzieje, że dwa czasowniki przybierają różne formy w rozkaźniku? Zwłaszcza, że problemy ze zrozumieniem tej różnicy mają nie tylko cudzoziemcy, ale i rodacy, a nawet nauczyciele języka polskiego. Na przykład jedna z polonistek z Białorusi spytała o to w poradni językowej PWN. Profesor Zygmunt Saloni wskazał na podział czasowników na grupy koniugacyjne, którego dokonał Jan Tokarski jeszcze w 1951 roku w książce Czasowniki polskie, przejęty przez późniejsze słowniki. Dalej następuje zawiły i długi wywód, który pokazuje, jak różnie odmieniają się czasowniki, nawet bardzo pokrewne, jak rozumieć i zrozumieć, które w trybie rozkazującym w drugiej osobie brzmią rozumuj i zrozum. Wymowna jest konkluzja językoznawcy. Ponieważ rozkaźnik w języku polskim tworzy się w sposób mało regularny, lepiej chyba nie formułować ogólnych reguł, mających wiele wyjątków, lecz uczyć koniugacji, pokazując pewne paradygmaty czasowników.
2: No, myślę, że to będzie zachęta do... Rozwiałaś wszelkie nasze wątpliwości.
1: Dlatego, chociaż z bólem, posłużę się prostszym wyjaśnieniem sztucznej inteligencji. Końcówka i lub ej w trybie rozkazującym języka polskiego pojawia się ze względów fonetycznych. Ma ona na celu ułatwienie wymowy, gdy temat czasownika kończy się trudną do wymówienia grupą spółgłosek. Przykład. Zasypiać, oni zasypiają. Temat zasypij. Bez końcówki byłoby właśnie tak, czyli nie do wymówienia. Stąd dodajemy końcówkę i rozkaźnik brzmi zasypiaj.
2: O, i to jest argument, który do mnie przemawia.
1: No właśnie.
2: Wygoda.
1: Proste, klarowne.
2: Kto nie lubi wygodnych sytuacji? Po co się męczyć?
1: Ja też tak uważam, zwłaszcza, że to męczenie się nie doprowadza nas do żadnego skutku.
2: A też i zwróćmy uwagę na to, że niektóre zbitki głosek są bardzo trudne do wymówienia.
1: Ja słyszę teraz i nawet u siebie zauważam coś takiego, że coraz trudniej mi przychodzi wymawianie takich trudnych spółgłosek, szeleszczących z wargowymi. Przechodzenie, pod tym względem nasz język jest karkołomny.
2: Ale tu cię pocieszę, że nasi przodkowie też mieli te problemy, czego dowodem są ślady językowe, które przetrwały do dziś. No, ułatwiali sobie życie i to ja rozumiem.
1: Ja też rozumiem. Szkoda tylko, że tak mało konsekwentnie, z czym też się borykamy. Kolejny przykład. Ciąć. Temat. Tn. Bez końcówki. No jakby to wyglądało? Dodajemy więc końcówkę tni. Rwać. Oni rwą. Bez końcówki byłoby rw. Zamknąć. Oni zamkną. Temat. Zamknę. Dodajemy końcówkę i jest zamknij. Wariant ej, czyli z Y, pojawia się po spółgłoskach twardych, takich jak R, czy, szy, ży z kropką, na przykład drzeć, drzyj, szyć, szyj.
2: No dzisiaj to wszystko brzmi na nasze ucho egzotycznie, ale każdy, kto miał na studiach na przykład starocerkiewno-słowiański, to doskonale wie, że to jest jeszcze, jak to mówią młodzi dzisiaj, małe miki w porównaniu z tym, czego trzeba się było uczyć, właśnie zgłębiając historię języka
1: polskiego. Zgadzam się i szczerze mówiąc, poległam na tym przedmiocie. Był to jeden z tych przedmiotów, którego nienawidziłam i nikt nie rozumiał, co wykładowca ma na myśli, wypisując różne znaczki.
2: No ale egzamin trzeba było znać.
1: A mieliśmy do czynienia z wielkim miłośnikiem starocerkiewnego i on w ogóle nie potrafił zrozumieć, dlaczego nam się to nie podoba. No ale wróćmy do współczesności. Jeśli temat czasownika kończy się na jedną spółgłoskę lub łatwą do wymówienia grupę spółgłosek, tryb rozkazujący nie otrzymuje żadnej końcówki. Kończy się tak zwaną końcówką zerową. Przykłady. Pisać, oni piszą, temat pisz i tak brzmi rozkaźnik. Robić, temat rob, rób, tak brzmi rozkaźnik. Nosić, oni noszą, temat nosz i zmieniło się w noś. Czekać, oni czekają, temat czekaj i tutaj jest taki rozkaźnik. Skrótowo końcówka i y pełni funkcję poduszki powietrznej, ułatwiającej artykulację trudnych grup spółgłoskowych.
2: Bo wyobraźmy sobie, że po takim temacie, pozbawionym tej poduszki, przyszłoby nam wymówić kolejny trudny wyraz.
1: Prawda? Język by nam się zasupłał. Wydaje się to bardzo logiczne. My mamy wiele zastrzeżeń do sztucznej inteligencji, bo ona czasami, jak to się mówi fachowo, halucynuje. Ale w tym wypadku Bartku, podoba mi się to wytłumaczenie. Tylko
2: to pojęcie poduszki powietrznej.
1: Tak, bardzo przemawia
2: do wyobraźni.
1: Otóż to. Tylko mam jedną wątpliwość. Czy zbitka spółgłosek w rozkaźniku ułatw jest łatwiejsza od zbitki w niepoprawnym zdejm?
2: Łatwiej, gdyby było.
1: No właśnie, dlaczego?
2: Jeszcze
1: no tu
2: było.
1: To wyjaśnienie sztucznej inteligencji mi nie odpowiada na to pytanie.
2: Ja mam takie wewnętrzne przekonanie, że ta forma zdejmi, ułatwi, to jest tylko kwestia czasu. Pojawi
1: może
2: się
1: z kolejną rewolucją. W każdym razie na koniec taka rada, że to, co mówi sztuczna inteligencja, niech pozostanie poradą, ale do sprawdzenia, a nie wyrocznią.

0: sensu języka.
1: Mówiliśmy już dzisiaj o tym, że czasami ta chęć ułatwienia sobie życia, jeżeli chodzi o artykulację, prowadzi nas na manowce i wydaje mi się, że chyba trafiłem na kolejny taki ślad. Język polski ma kilka słów, przy których łatwo zgubić granicę między tym, co słyszymy, a tym, co powinniśmy napisać. I do takich par należy wziąć i wziąć.
2: Nasz koronny przykład.
1: I jeszcze do tego dodam wsiąść. Brzmią podobnie, no ale znaczą oczywiście coś zupełnie innego. Skąd więc bierze się tak częsty błąd w postaci wziąć? Wziąć czy wziąć? No poprawna i jedynie obowiązująca forma to jest wziąć. Wsiąść czy wziąć? To jeden z tych językowych dylematów, które potrafią doprowadzić do niepewności. Nawet osoby na co dzień raczej poprawnie posługujące się polszczyzną.
2: Dlaczego wybrałeś te dwa czasowniki, które oczywiście mają zupełnie
1: nawet
2: inne znaczenia, ale mają bardzo podobną konstrukcję. O to nam chodzi.
1: I podobne jakoś są brzmieniowo.
2: No tak, no i tak z żalem stwierdziłam, bo przeczytałam opinię na ten temat jednego z językoznawców, że niestety w języku polskim nie można iść tropem analogii. Czasami się sprawdza, ale mamy tyle wyjątków, że ta reguła po prostu zawodzi.
1: One mają budowę rzeczywiście podobną, bo zaczynają się od W, zawierają charakterystyczne ją, ale tylko dwie z nich są poprawnymi bezokolicznikami, czyli wziąć i wsiąść. Forma wziąć jest oczywiście błędna. Problem bierze się przede wszystkim z podobieństwa kilku czasowników, a także z tego, że w języku mówionym końcówki ąć i ąść mogą być dla ucha mniej wyraźne. I tutaj tak swoją drogą widzimy tę wagę poprawnej artykulacji, tego, że warto się przyłożyć, żeby poprawnie wymawiać wyrazy i słowa w języku polskim. Do tego dochodzi analogia do innych czasowników, w których rzeczywiście występuje zakończenie ąść. No mamy przecież usiąść, mamy wysiąść, mamy przysiąść, osiąść, zasiąść. Skoro mówimy usiąść i wysiąść, intuicja podpowiada nam czasem właśnie to wsiąść.
2: Ale też tutaj zauważyłam, że to, co wymieniłeś, to są wszystko pochodne od siadać. Więc może to jest jakaś wyjątkowa kategoria czasownika. Może poszukać jakiegoś innego, który jest podobny do wziąć i inaczej się odmienia. No nic mi na razie nie przychodzi do głowy.
1: Nie ma prawdopodobnie takiej analogii. Czasownik wziąć oznacza przede wszystkim zabranie czegoś, przyjęcie czegoś do ręki, przyjęcie czegoś na siebie albo dokonanie określonej czynności. Mówimy więc wziąć książkę, wziąć parasol, wziąć pieniądze, ale też wziąć udział czy wziąć odpowiedzialność. Poprawna forma bezokolicznika brzmi wyłącznie wziąć. Nie wziąć lekarstwo, nie wziąć pieniądze, nie wziąć coś ze sobą. W tym ostatnim przypadku no, słyszymy, że to brzmi niezręcznie i mało poprawnie. Co ciekawe, w odmianie tego czasownika pojawia się zi, co może dodatkowo komplikować sprawę, bo wezmę, weźmiesz, weź, wzięli, wzięła. Formy te są na tyle różne od bezokolicznika, że trudno stworzyć prostą regułę opartą wyłącznie na podobieństwie brzmienia. Wsiąść to zupełnie inny czasownik, oznacza wejście do pojazdu, bo mówimy wsiąść do samochodu, wsiąść do autobusu, wsiąść do pociągu, czy nawet wsiąść na rower.
2: I to się bardzo ładnie łączy z tym, co mówiłam w poprzednim naszym wejściu, mianowicie o tym, że polskie czasowniki dzielą się na grupy koniugacyjne i w zależności do jakiej grupy zaliczymy dany czasownik, tak on będzie się odmieniał. Więc możemy powiedzieć, że wszystko, co ma z siedzeniem wspólnego, wsiąść, wysiąść, posiąść, osiąść, będzie właśnie miało taką końcówkę. Natomiast pozostałe czasowniki, do których należy wziąć, tak jak zająć, co jeszcze, pojąć, to jest inna kategoria i no musimy, może nie na pamięć, ale zorientować się przynajmniej, do której kategorii należy.

0: leży dany czasownik.
1: No, dlaczego takie błędy popełniamy? No bo najważniejszą przyczyną jest oczywiście właśnie wspomniana analogia, czyli mechanizm, za pomocą którego jako użytkownicy języka dopasowujemy nieznaną lub trudniejszą formę do znanego nam wzorca, ale to nas, jak przed chwilą dowiodłaś, może wywieść na manowce.
0: No a ten argument, że ułatwiamy sobie w ten sposób artykulacyjnie zadanie, też nie do końca.
1: Głoski? No nie
0: tak,
1: do końca.
0: Nie do końca mnie przekonuje, bo jakoś nikt nie mówi zająć. Prawda? Zająć. A to też jest dość trudne, bo to jest przeskoczenie z samogłoski nosowej do tej, która, przy której nam się usta i zęby zaciskają.
1: No, siąść, usiąść, wsiąść, wysiąść. Czy wysiąść? I to są takie łamacze języka, z którymi się stykamy i poprzez właśnie pewną trudność artykulacyjną czasami tak niepotrzebnie kombinujemy i tworzymy formy, które są po prostu niepoprawne. Czasem można spotkać przekonanie, że wziąć to może być jakaś dawna, alternatywna forma i to jest częsty sposób na tłumaczenie błędu.
0: Tak, szukanie alibi dla własnego
1: współczesna
0: błędu.
1: Polszczyzna.
0: Ale swoją drogą
1: jest jednak inna.
0: To jest ciekawe, jak przechodzi ten proces, no bo przecież wielu Polaków nie zajmuje się gramatyką. Jeżeli się czegoś nauczyli w szkole, to dobrze, ale później już raczej ich to nie przyjmuje. Więc skąd biorą się takie nawyki językowe, które są błędne? Czy dlatego, że powtarzamy po kimś? Czy dlatego, że sami sobie coś ułatwiamy? Czy właśnie tak kombinujemy, że a tak to się odmienia? Bardzo byłby ciekawy.
1: No ale to prawdopodobnie jest ten błąd analogii, powoduje, że mówimy wziąć, a nie wziąć, jak jest jedyną obowiązującą formą, to podkreślmy raz jeszcze na koniec.

0: końcu języka.
1: Na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze chciałem przywołać jedno słowo, o którym już mieliśmy okazję kiedyś rozmawiać. Są bowiem w polszczyźnie słowa, które wydają się zupełnie niewinne, dopóki nie trzeba ich użyć w konkretnym zdaniu. Około należy, jak już mówiliśmy, właśnie do tej kategorii. Na co dzień posługujemy się nim bez większego namysłu, bo mówimy około godziny 8, około 100 osób, około kilometra, około 2 tygodni. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba zdecydować, jaką formę powinien przyjąć wyraz stojący po około. I wiemy już też, bo wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, że około łączy się z dopełniaczem. Mówimy więc około 100 osób, a nie około 100 osób, około 5 kilometrów, a nie około 5 kilometrów. Około 2 godzin, a nie około 2 godziny. A co z około 1? Albo około 23, albo około 54.
2: To jest błąd logiczny.
1: 54.
2: To nie jest już błąd.
1: Czasami błąd językowy nałożony jeszcze
2: właśnie
1: na błąd.
2: Bo około sugeruje zaokrąglanie, czyli to musi być do 10, powiedzmy, jakiś przykład. Jeżeli mamy 101, to jak zaokrąglimy? Około 100 powiemy,
1: około
2: 100, prawda?
1: Ale z tym jednym jest problem.
2: No, jeden jest jeden. No to,
1: około jednego?
2: To prawie tak jak chociaż na przykład w wadze aptekarskiej to miałoby swoje znaczenie, prawda?
1: No, ale
2: około jednego grama, miligrama.
1: W przypadku aptekarza to mówimy, że z aptekarską dokładnością, więc tam nie ma miejsca na około.
2: No dobrze, ale tam, gdzie występują takie miary dużo poniżej grama, to myślę, że to ta jedynka może być sąsiadką około.
1: Pamiętam
2: około jednego
1: zasadę.
2: Grama, bo może być na przykład, nie wiem, 99 miligramów, prawda? Więc są pewne konteksty, w których to można uznać.
1: Co do zaokrąglania, to pamiętam taką zasadę ze szkoły, że jeżeli po przecinku jest 5, to zaokrąglamy w dół. Jeżeli powyżej 5, to zaokrąglamy w górę.
2: Jak tak, banki robią 6, odwrotnie. Tak? Banki robią odwrotnie,
1: banki
2: jak jest 5
1: tak,
2: po przecinku, to jest wyżej.
1: To jest taka zasada. No i jeszcze mamy taki problem około 10 kilometrów. Zapis, a wymowa. W tekstach pisanych problem bywa mniej widoczny, ponieważ zamiast odmiany zapisujemy cyfrę. Około 10 cyframi kilometrów. Jednak gdy wypowiadamy tę konstrukcję, powinniśmy powiedzieć około 10 kilometrów, a
2: jak
1: nie około
2: zaznaczyć,
1: 10 kilometrów.
2: A jak zaznaczyć właśnie, że mimo, że napisaliśmy coś cyframi, to dobrze to odmieniamy, stosujemy wtedy kropkę.
1: Właśnie, z tą kropką zresztą nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać.
2: Ale to osobny wątek. Natomiast wyczerpując problemy z

0: dookoło, no to jeszcze powiedzmy, kiedy, choć powinniśmy tego unikać, ale pojawia się taka zbitka naokoło, to jakiego przypadka powinniśmy użyć? Mamy naokoło i jest liczba 10.
1: No ale czy powinno to być w ogóle naokoło na 10?
0: Oblicza się zysk na około 10 tysięcy, czy na około 10?
1: Kogo czego nie?
0: Bo na łączy się z mianownikiem. Na kto co, a około z dopełniaczem. Więc jest taka zasada, że przypadek musi dotyczyć ostatniego słowa. Czyli nie do na, tylko do około. Ale jest ona bardzo niefortunna. Czy masz jakieś rozwiązanie? Bo niektórzy lubują się w tym. Właśnie w takich zbitkach. Na około coś tam. Wtedy jest...
1: Staram się unikać takich zbitek.
0: Właśnie, to pierwsza rada. A druga, jeżeli bardzo chcemy podkreślić, to może wystarczy powiedzieć blisko. Ocenia się na blisko ileś. I wtedy mamy zgodność i z jednym wyrazem, i z drugim.
1: To jeszcze dorzucę do tego nieszczęsny procent. Zwróciłaś uwagę, że no mamy taką tendencję do umieszczania tych procentów w liczbie mnogiej zawsze. I około 20%.
0: No właśnie, więc wtedy przypomnijmy sobie, jeżeli używamy w liczbie mnogiej, to raczej chodzi nam o procenty alkoholowe. Na przykład, no już za nim kilkaset procentów. Natomiast jeżeli chodzi o procent...
1: Po liczebnikach takich jak 5... 20 czy 100 używamy formy procent, nie tak, duplikujemy tutaj procentu.
0: To samo dotyczy ułamkowych postaci. 1,5%, a nie procenta czy procentów.
1: No właśnie, to o tych procentach było, więc...
0: Kiedyś wspominałeś coś o Syzyfie, tak, ale ja obawiam się, że my też taką pracę trochę wykonujemy.
1: I na dzisiaj to już wszystko.
0: Zmęczyliśmy się.
1: Było też ostatnie słowo, tak. Więc dziękujemy za Państwa uwagę i zapraszamy oczywiście za tydzień.
0: Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochera.

0: niedzielę, w czwartym dniu października. Słuchają Państwo Radia Opole, jesteśmy w pasmach FM, w internecie, jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani na wiadomości wieczorne, zaczynamy, bo na zegarach 19. Nie klikaj w podejrzane linki, nie daj się zaskoczyć. W wiadomościach wieczornych cenne rady eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasza Turby z serwisu Sekurak.pl. Na zapleczu koszykarskiej ekstraklasy Wigri podejmuje w Stegu Arenie miasto Szkła Krosno. Sprawdzamy, jak przebiega ta konfrontacja.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Cyberprzestępcy coraz częściej wykradają dane, ich ofiarami padają ostatnio m.in. poważne takie duże serwisy informatyczne, jak chociażby MyDoktor, NLMed czy Wakacje.pl. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba z serwisu Sekurak.pl przestrzegał w polskim radiu, że przestępcy mogą teraz kontaktować się z osobami, których dane wykradli i przesyłać linki z prośbą o dopłatę, na przykład za wizytę medyczną.
2: To nie będzie miało znaczenia, o jakich pieniążkach mówimy, ale będzie miało znaczenie, że my dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem nagle będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej albo będzie nagle jakieś okienko udające logowanie do naszego systemu pocztowego albo wręcz do systemu bankowego. No i stąd przestępcy dalej znowu wtedy idą w różne wątki atakujące, czy to pobranie pieniążków z konta.
0: Ekspert dodał, że warto zastrzec swój PESEL, unikać klikania w podesłane linki i włączyć także etapowe uwierzytelnianie haseł.
1: Na dobry wieczór wiadomości Radia Opole.
0: Teraz Opole, 70 zawodniczek i zawodników przyjechało dzisiaj do stolicy regionu na międzywojewódzkie kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików w podnoszeniu ciężarów. Barbara Bąk, członkini zarządu KS Budowlani Opole, mówi o bardzo wysokim poziomie zawodów, czego dowodem są nieoficjalne rekordy Polski Alicji Szarugi z LKS-u Polwica Wierzbno w rwaniu i dwuboju.
3: Alicja Szaruga poprawiała w dniu dzisiejszym, ale nieoficjalnie ze względu na to, że są to tylko i aż, ale kwalifikacje, a nie Mistrzostwa Polski czy Mistrzostwa Europy, bo to tam można te rekordy poprawiać. Ona nieoficjalnie tutaj poprawiła rekordy Polski w rwaniu oraz w dwuboju. Bardzo wysokie wyniki. No i nie ma się co dziwić, Alicja jest mistrzynią Europy do lat 15.
0: A Witek Woźtak pytał ją o początki przygody z podnoszeniem ciężarów.
4: Moja przygoda z podnoszeniem ciężarów rozpoczęła się w sumie to za młodu. Miałam 8 lat, jak pierwszy raz złapałam za sztangę, miałam krótką przerwę i po czasie dołączyłam do klubu LKS Polwica Wierzbno, gdzie trenuję do dziś. Moim zdaniem jest najważniejsze dużo rzeczy. Technika, trener, siła, ale także talent, który jest częścią podnoszenia ciężarów.
0: Po 12 zawodniczek i zawodników każdej kategorii wagowej z całego kraju zakwalifikuje się już do finału Mistrzostw Polski za miesiąc od będą się w Nowym Dworze Gdańskim.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Na zapleczu koszykarskiej ekstraklasy w pierwszym meczu u siebie Wigri podejmuje w Stegu Arenie miasto Szkła Krosno. Przed godziną mieliśmy takie dość wyrównane otwarcie tego meczu. Teraz chyba już półmetek. Ciekawi jesteśmy, jak to wygląda. Na miejscu jest Kuba Biel.
5: Tak jest, rzeczywiście. Zaczęliśmy od rzutów trzypunktowych na początku pierwszej kwarty. Wymienili się zawodnicy jednej i drugiej drużyny właśnie tymi trójkami. Później ta gra była dość równa, ale Wigri zaczęło osiągać delikatną przewagę. Tutaj brylował DJ Campbell na 3 minuty przed końcem. Miał taką piękną akcję 3+1 i wyprowadził AZS na prowadzenie 20-16. Chwilę później poprawił, dorzucając 2 punkty. No i ostatecznie pierwsza kwarta na korzyść Wigri, AZS-u, Politechniki Opolskiej 31-23. Ale w drugiej kwarcie miasto Szkoła Krosno zagrało zdecydowanie lepiej. No i na pierwszą, po pierwszej połowie schodzili z prowadzeniem 51-46, więc jeżeli Wigri AZS będzie grało tak jak w pierwszej kwarcie, możemy być spokojni o wynik. Jeżeli tak jak w drugiej, będzie ciężko. Na razie jesteśmy na etapie odrabiania, na razie 2 faule w tej trzeciej kwarcie. Ta trzecia kwarta rozpoczęła się dokładnie 35 sekund temu, jeszcze bez celnego rzutu, ale no mówię, jeżeli skupimy się na dobrej grze ofensywnej, będziemy prezentowali zaangażowaną koszykówkę tak jak w pierwszej kwarcie, to jest szansa z Krosnem wygrać, za co oczywiście trzymamy mocno kciuki. Na razie liderem punktowym DJ Campbell, 17 oczek, jeżeli chodzi o Wigri AZS Politechniki Opolskiej.
0: Mamy zatem emocje w Stegu Arenie, jak zakończy się ta konfrontacja. Kuba Biel opowie Państwu w podsumowaniu wydarzeń sportowej niedzieli, mniej więcej za godzinę.
1: Światowe agencje informują.
0: Prawniki obecne

0: Posłannik Stanów Zjednoczonych na Białoruś, któremu przypisuje się doprowadzenie do uwolnienia setek więźniów, John Cole, zostanie specjalnym przedstawicielem prezydenta Trumpa do spraw zakładników. Doprowadził m.in. do uwolnienia 3 Polaków, w tym Andrzeja Poczobuta. Armenia chce do 2029 roku zakończyć reformy, które mają doprowadzić do ruchu bezwizowego z Unią Europejską. Władze zapowiadają m.in. nowy system biometrycznej identyfikacji oraz zmiany w zarządzaniu granicami.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 15 stopni w Opolu, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Proszę uważać na mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Będą się utrzymywać także w godzinach porannych. W nocy temperatury minimalne od 6 do 9 stopni. Poniedziałek, początek nowego tygodnia, przywita nas raczej taką, no, dobrą pogodą. Słońca nie zabraknie, zachmurzenie umiarkowane. Początkowo te mgły jeszcze, jak mówiłem, będą jeszcze w godzinach porannych. Maksymalne temperatury jutro tylko nieznacznie niższe od tego, co mamy dzisiaj, do 20 stopni. Wiatr słaby z zachodu i południowego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Halina Nabrdalik, redaktor Polskiego Radia Opole. Halina Nabrdalik. Dobry wieczór, Halinko.
1: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
0: Właśnie ja się nazywam jak tydzień temu Krzysztof Dobrowolski i dzisiaj chcę porozmawiać o dwóch wątkach. Jeden to jeszcze z lipca Festiwal Polskiej Piosenki Polonijnej. Bardzo ważne wydarzenie dla naszych rodaków, którzy mieszkają za granicą, i tą wschodnią, i zachodnią, i południową, bo jest to bardzo ciekawe zjawisko, wręcz socjologiczne. A drugie o Twojej ostatniej wizycie właśnie do Polaków, do Polonii w Danii. Byłaś w Kopenhadze. Przyznam, że dla mnie jest akurat ta sfera mało znana i to może być bardzo ciekawe, ale zacznijmy od tego Festiwalu Polskiej Piosenki, Festiwalu Polonijnego.
1: Zdajesz sobie sprawę, że przygotowanie tak dużej imprezy stanowi ogromne wyzwanie dla organizacji pozarządowej, skupiającej głównie wolontariuszy, a więc ludzi, którzy w ramach wolnego czasu, jakiejś pasji chcą coś zrobić więcej, aniżeli tylko zjadać zwyczajnie chleb, albo też chodzić do pracy i potem w domu leżeć przed telewizorem. Więc wybraliśmy taki akurat wycinek naszej rzeczywistości, że zajmujemy się, mówię my, bo mam na myśli siebie, mojego męża, moich najbliższych, ale także grono przyjaciół, że zdecydowaliśmy się zająć działalnością polonijną, ponieważ mamy świadomość, że jest nas tak w ogóle to 60 milionów. Wiesz o tym?
0: Tak, wiem. No oczywiście jest to połowa poza granicami Polski, natomiast pozwól, że zwrócę uwagę na to, w cudzysłowie się uśmiecham, Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, bo wymieniłaś swojego rodzonego małżonka i tu nie chodzi o jakiś protekcjonizm, nie chodzi o jakieś kumoterstwo bądź nepotyzm, bo po pierwsze, tu nie ma żadnych pieniędzy, nie ma żadnych płatnych etatów, a drugie, to właśnie gdyby nie ludzie, którym w sercu to gra, nie byłoby tej imprezy od początku. No i oczywiście wspaniałym ludziom z samorządów, którzy przyczynili się do tego, że było miejsce, były obiady, były miejsca noclegowe. Myślę, że sukces przyciąga coraz to kolejnych dobrych ludzi.
1: Nawiążę jeszcze do tego męża. Oczywiście bardzo ważne jest wsparcie. Wsparcie najbliższych, bo to jest naprawdę wielki wysiłek, psychiczny przede wszystkim. Bo wiadomo, że worków nie przerzucasz, prawda? Ale ile stresu się najesz, ile rozmaitych napięć cię spotyka na tej drodze. Jak myślisz, ile trwa przygotowanie takiego festiwalu?
0: Ja myślę, że ostatnie szlify to trwają 2 miesiące, a w zasadzie przygotowanie zaczyna się wraz z ostatnim dniem festiwalu i teraz po raz kolejny wyjawię taką stałą formę, gdy już zbliżał się festiwal, mniej więcej właśnie 2 miesiące wcześniej przychodzisz do mnie, do redakcji i mówisz, słuchaj, w tym roku chyba tego już nie będzie. Nie damy rady, nie ma pieniędzy. Cud się dzieje, festiwal się odbywa.
1: Tak, odbywa się, no ale nie będziemy mówić o tym cudzie, natomiast

0: Od pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór. W niedzielę prezentujemy kolejną organizację pożytku publicznego, tym razem opolski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska i pani prezes

0: więc choćby do rozprowadzenia biletów. W amfiteatrze 3,5 tysiąca, no to przecież to jest ogromna ilość miejsc. A ja nie chcę wprowadzić moich wykonawców do pustego amfiteatru, więc to musi być wykonana wielka robota. Jeżeli w tym regionie władzom zależy na tym, aby ten festiwal się rozwijał, jeśli już miały okazję stwierdzić, że jest to wartość dodana, że jest to impreza, która w znakomity sposób wzmacnia, buduje markę Opola jako stolicy polskiej piosenki, no to pomogą. No miejmy nadzieję, że pomogą. Że w większym stopniu wesprze nas marszałek województwa opolskiego, w ogóle zarząd województwa opolskiego i w większym stopniu jednak prezydent, bo jak będzie ze wsparciem Senatu, nie mam pojęcia.
1: Pracowaliście na to zaufanie, na rangę tego festiwalu 10 lat i to nie ma o czym gadać. To nie jest coś, co przyszło samo i myślę, że warto właśnie docenić wasz ten mozolny trud coroczny, że to nabrało takiego rozmachu. No i jeszcze wrócę, jeśli tam pozwolisz, wymieniałaś właśnie osoby z Moskwy, ten zespół pań, które pięknie śpiewały, to taki rodzynek powiedział i pewna taka osobliwość. Była jedna wykonawczyni z Mińska. Chciałem ją zaprosić do audycji. Również chciałem nagrać do wiadomości kulturalnych Radia Opole już po wydarzeniu, ponieważ ona uzyskała bardzo ważne wyróżnienie.
0: Główną nagrodę, nagrodę Grand Prix zdobyła pani Waleria z Mińska.
1: No i teraz właśnie, pani Waleria tylko tyle o sobie pozwoliła powiedzieć. Nawet powiedziała, żeby nie mówić głośno, że jest z Białorusi. Dziś po pewnym czasie możemy to wyrazić, bo wiadomo, o kogo chodzi, a oficjalnie nie wiadomo. To też dawało obraz, jakby to specyficznie nie zabrzmiało, pewien posmaczek tego, co się dzieje za tą granicą.
0: Tak, ludzie nie czują się pewni, czy z tego tytułu nie spotka ich jakaś przykrość. To z jednej strony, a z drugiej strony no, są osoby, z którymi my również współpracujemy. Osoby, które prowadzą kursy języka polskiego, organizują zajęcia dla dzieci, takie repolonizacyjne, bo to wszystko przecież ludność jest mająca polskie korzenie. I oni jakoś mimo wszystko działają. Więc ja do końca, aż tak szczerze mówiąc, nie wiem jak to jest, bo jedni tam działają mimo, że się boją, a inni ze strachu no nie działają, a inni jeszcze, no tak jak pani Waleria, przyjeżdżają tutaj, ona przyjeżdżała tutaj przez ostatnie lata rok w rok z rodziną. Troje dzieci, matka, mąż i ona pakowali się do auta i jechali tutaj na wakacje do Polski. Jej takim ważnym elementem tego pobytu był udział właśnie w festiwalu. Myśmy wiedzieli, że to się skończy główną nagrodą, bo pani prezentowała znakomity warsztat. Potem się okazało, że jest świetna, ale to się okazało dużo wcześniej. Mianowicie w 2019 roku, będąc w Mińsku, na festiwalu piosenek Anny German, zresztą znakomitym festiwalu, dostrzegłam tę panią. Zwróciłam uwagę na jej sposób bycia na scenie, taki profesjonalny, sposób wykonywania tych piosenek, zresztą prześliczny. I na koniec ona po prostu zdobyła nagrodę główną. Wtedy przyszło mi do głowy, że okej, ja ją zapraszam na festiwal do Opola. No i tak się stało. Od razu nie przyjechała, bo tam jakiś problem był. Właśnie taki jechać, nie jechać i tak dalej. Ludzie się bali. No, ostatecznie przyjechała. I to, co było wzruszające dla mnie wtedy, mam ten obraz, pełna filharmonia, właściwie opera, niesamowite, to sola jest niesamowita, wypełniona po brzegi, tam ludzie chodzą na takie imprezy. I nagle ona mówi, jestem szczęśliwa, że wygrałam, ponieważ jestem Polką. A przyznać się do tego, że się jest Polką, wtedy duża odwaga. Także widzisz, minęło parę lat i ona teraz bała się ujawnić własne nazwisko, czyli w którą to stronę idzie. Wtedy się odważyła powiedzieć publicznie, jestem Polką, co mogło jej zaszkodzić. Potem się dowiedziałam, że ona nie straci pracy, bo nie pracuje publicznie, tylko pracuje jako piosenkarka, śpiewa w jakimś tam konkretnym klubie, nie wiem czy polskim, nie polskim, ale polskie piosenki śpiewa właśnie. Więc była na tyle niezależna, nie? No a teraz tam mąż pracuje, więc uważają bardzo wszyscy na to, żeby się nie narazić władzy, bo można stracić rzeczywiście pracę, czy być poddanym różnym innym szykanom. Także trzeba tych ludzi rozumieć, że ona nie bardzo chciała, żeby podawać jej nazwisko.
1: Przejdę teraz do osób, które mieszkają za granicą, we Włoszech, we Francji, ponieważ to są panie, które spotkałem parę lat temu właśnie na finale tego festiwalu. No i tutaj bardzo ciekawi taki obrazek, że dziewczyny, które

0: do niedawna były, przepraszam, tak mówię kolokwialnie, dziewczynami. Dziś są kobietami, które mają dzieci i część przyjeżdża po prostu tak w cudzysłowie mówiąc, kibicując, no dla zasady chyba, część nie może, bo ich sytuacja życiowa się zmieniła. No i to było bardzo ciekawe, jak można śledzić losy tych wykonawców, których ty pierwszy raz zaprosiłaś 10 lat temu. 5 lat temu.
1: Festiwal wciąga, jest magia, magia tego festiwalu. Poza tym, nie przesadzę, gdy powiem, że jest też magia Opola jako stolicy polskiej piosenki. Ja jestem pierwszym takim świadkiem tego, może nie wszyscy tu w mieście sobie uświadamiają, jak warto na tej marce budować.
0: To działa.
1: To bardzo działa. I porozmawiaj z nimi bliżej, to ci powiedzą, dlaczego tak chętnie tu przyjeżdżają.
0: Rozmawiałem z nimi i potwierdzam. Każdy mówi, że Opole kojarzy się z festiwalem polskiej piosenki i tutaj nie ma gadania.
1: Z młodością czasem, z młodością ich rodziców, bo jedni urodzili się tu jeszcze w Polsce, a inni to się gdzieś tam urodzili na emigracji, ale od rodziców słyszeli o tym festiwalach, znali piosenki, które tam ktoś nucił codziennie i tak dalej. Opole to jest, że tak powiem, wytwórnia polskich szlagierów, jeśli ktoś woli, czy przebojów. I my na tym jedziemy. I bardzo dobrze, że udało się tutaj, właśnie do Opola, wprowadzić ten festiwal. Bo jakoś tak, gdy wreszcie zdecydowałam się w 2017 roku zorganizować pierwszy festiwal, to nagle było takie zdumienie. Jak to? Dlaczego do tej pory takiego festiwalu nie było? W całej Polsce nie było. Nigdzie.
0: Dla populacji, która liczy połowę obecnych mieszkańców Polski, czyli dla 20 milionów ludzi poza granicami kraju.
1: Nie było festiwalu polskiej piosenki. I dlatego uznano, że to był strzał w dziesiątkę, że to po pierwsze, że festiwal się pojawił, a po drugie, że w Opolu. Bo skojarzenia były jak najbardziej pozytywne. Jeśli festiwal polskie piosenki, to nic, że polonijny, to tylko i wyłącznie w Opolu. I tak ciągniemy, drogi Krzysztofie, 9 festiwali za nami. Uważam, że każdy z nich na swój sposób był udany, dużo by o tym opowiadać. Natomiast chcielibyśmy, żeby ten przyszłoroczny był wyjątkowy i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak się stało. Natomiast wspomniałeś o tym, że byliśmy w Danii. Tak, to prawda, ale ta nasza wizyta bardzo ściśle jest związana właśnie z festiwalem polonijnym, dlatego że przyjechał do nas już od kilku lat, zresztą przyjeżdżał i w tym roku także był, Jan Sarosiek, który ma takie artystyczne przezwisko Niezły Jasio, który na scenie jest od razu zauważalny poprzez niezwykłą swoją energię, z ulubieńcem publiczności, pewnie wiesz dokładnie, o kim mówię. W każdym razie była między nami rozmowa, się okazuje, że należy do organizacji, do Związku Polskiego Orzeł Biały. I ten Orzeł Biały, ta organizacja, ten związek ma piękny jubileusz, też 10-lecia działalności. I ja mówię, no piękna historia. I zażartowałam sobie to ja. Tyle energii wkładam w to, żeby spraszać Polaków ze świata, a o mnie nikt nie pamięta, gdy się organizuje fajne imprezy na obczyźnie. I powiem ci, że to był żart, bo to nie jest prawda. Ja jestem zapraszana, ale ja sobie tak wtedy zażartowałam, a ten Jasio, pan Jasio, bardzo się tym przejął. Po jakimś czasie pisze do mnie już stamtąd: pani Halino, rozmawiałam z naszą panią prezes, no będziemy bardzo zaszczyceni, jak pani nas odwiedzi. I co? I pojechaliśmy. Pojechaliśmy w mocnym składzie, ponieważ pojechała z nami również Maria Spulna, jak wiesz, jurorka naszych festiwali, która dała tam koncert. To był taki nasz muzyczny prezent z Opola, stolicy polskiej piosenki, dla Związku Polskiego Orzeł Biały w Kopenhadze. Wyjątkowo pięknie, naprawdę to wszystko wypadło. Niezależnie od wszystkiego śpiewała tam również Violetta Falba, skąd inąd ci dobrze znana nasza gwiazda z Brukseli, która również była już laureatką naszej głównej nagrody Grand Prix. No i był tenże Jasio. W sumie bardzo udany nasz wyjazd. Sporo osób poznaliśmy. Poznaliśmy też Kopenhagę, przepiękne miasto. Dużo by o tym opowiadać. Może przy innej okazji.
0: No to ja wrócę jednak na ziemię opolską, bo chciałem porozmawiać o bardzo życzliwych Twojej idei samorządowcach. Nieraz mówimy o tym, że nie byłoby tego festiwalu, gdyby właśnie nie ci burmistrzowie, wójtowie. Ja tak szybko sobie przelecę, zamykając oczy. W środku Opole i tak na południe jedziemy, mamy tak Gogolin, później na południe mamy Korfantów, Nysa, Paczków, Otmuchów. No i kontynuuj, bo ja byłem wszędzie w tych miejscach na koncertach.
1: Głuchą Łazy, żeby nikogo i niczego nie pominąć. Bardzo pięknie wspiera nas gmina Kamiennik, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Ponadto Głuchą Łazy, Skoroszyce przez jakiś czas, chwilowo teraz pauzuje, ale miejmy nadzieję, że wróci do nas. I gmina Głubczyce. I chcielibyśmy, żeby te gminy nas nadal wspierały. Rozmawiałam już z panem senatorem Beniaminem Godylą, który marzy o tym, żeby ten festiwal otworzyć też na inną część naszego województwa. Tutaj bardzo by chciał, a ja nie mam nic przeciwko temu, a nawet bardzo bym pragnęła, aby te festiwale, te koncerty odbywały się również w Oleśnie, w Dobrodzieniu, czy w Gorzowie Wielkopolskim, a jak już usłyszałam właśnie od pana senatora, te gminy są zainteresowane, aby te koncerty w przyszłym roku u nich się odbywały. Wybieram się tam na rozmowy i miejmy nadzieję, że się w tej sprawie dogadamy.
0: No to przechodzimy do twojej wyprawy do Danii. To pierwsza taka relacja z tego kraju, mało znanego jako ośrodka polonijnego, mimo że Polacy są wszędzie. No przepraszam za truizm. Powiedz, czym się wyróżnia ta Polonia duńska?
1: No to jest mały kraj. Dania to jest mały kraj. To też i Polonia jest nieduża, bo to jest, nie wiem, około 60 tysięcy osób. Ale nie wiem, czy wiesz, od czego się zaczęła ta Polonia. Wiesz, czy nie wiesz?
0: Nie wiem.
1: Dlaczego Polacy zaczęli wyjeżdżać do Danii, a właściwie Polki? Do upraw polowych, a najbardziej do upraw buraka cukrowego. Pod koniec XIX wieku bardzo duża grupa Polek, wtedy nie mówiło się, że z Polski, nie było państwa.
0: Do Polski nie było.
1: Więc Prus Wschodnich, tak to nazywali, gazety pisały. Ogromna grupa kobiet, 400 kobiet przyjechało specjalnym pociągiem z Prus Wschodnich do pielenia buraków, a potem już ich wyrywania. I od tego się zaczęło, że tam Polki no po prostu jeździły co roku i tak się tam zaczęło. Nawet potem specjalną ustawę skonstruował rząd duński, aby uregulować pewne sprawy związane z tą pracą najemną Polek w tymże kraju. Także to nie jest duża jakby diaspora tam w tej Danii, no ale jest w Kopenhadze, jest Kościół Polski pod wezwaniem świętej Anny, w którym byliśmy i który jest takim skupiskiem. Bardzo przyjemnie było patrzeć, jak mnóstwo Polaków z najdalszych zakątków Kopenhagi przyjeżdżało na mszę po polsku do kościoła świętej Anny. Bardzo przyjemną i ciekawą postacią jest tam siostra Dorota, która ewangelizuje młodzież, która prowadzi lekcje religii, która też nam sporo powiedziała o Kopenhadze właśnie i o Danii jako o kraju, który nie ma przeszłości martyrologicznej, tak jak Polacy, bo oni się od razu poddali. Tam nie padł żaden strzał, tam żadna szyba nie została wybita, żaden dom nie został zniszczony, dlatego też jak wchodzisz, wjeżdżasz do Kopenhagi, to widzisz nowe, bardzo nowoczesne nawet, o ciekawej architekturze budynki, ale też bardzo stare. Wszystko stoi, jak stało, tak stoi. To jest ta taka, wiesz, zasobność. Nie chcę, broń Boże, mówić co lepsze, i piętnować naszej cechy narodowej, bo my walczymy choćby do upadłego, ale to są Duńczycy, a my jesteśmy Polacy. Każdy ma swoją cechę narodową i szanujmy własne, a szanujmy też inne. No proszę bardzo, nie mam nic przeciwko Duńczykom. Kraj ekologiczny, ogromnie dużo rowerów. Myślałam, że w Amsterdamie są wszystkie rowery świata. No nie. No więc jeszcze więcej jest ich w Kopenhadze. Mało tego, te rowery, nie wiem, czy ty może znasz to zjawisko, rowery, które mają przed sobą takie siodełko obudowane, więc można na niepogodę również wozić w tym dzieci. I zwróciłam uwagę, że tam jest dużo dzieci. I to mnie ujęło, że po dwoje, po troje tych dzieci w tych wozidełkach, bo tak to nazwę, się tam wozi. bardzo ciekawa sprawa, że przywiązują wagę do tego, żeby no, poruszać się po tym, bo tam nie zaparkujesz normalnie. Słuchaj, żeby zaparkować w Kopenhadze, to trzeba się nakręcić. Myśmy się tak nakręcili, aż wreszcie gdzieś żeśmy dopadli jedno wolne miejsce. Natomiast ludzie, żeby tam przeżyć, no jeżdżą tymi rowerami. Jeżdżą nieprawdopodobnie szybko, trzeba na te rower, to jest plaga.
0: To tak jak w Holandii, to samo, rower to święta krowa, tak, pierwszeństwo.
1: Tak. Trzeba bardzo na te rowery uważać, a właściwie na rowerzystów. Także, no cóż, jechaliśmy promem, znaczy można było polecieć samolotem, ale my wybraliśmy drogę inną, bo chcieliśmy po drodze zaliczyć Szwecję, jako że nie byliśmy wcześniej w tej Szwecji, no więc zwiedziliśmy to Malmę. Ci, którzy jeżdżą na zachód, zwłaszcza jeśli jeżdżą do Wielkiej Brytanii, czy do Francji na przykład, a nawet Niemiec, to będąc w takich krajach jak Dania, zauważają, że tam właściwie prawie, że nie widać ludzi o innym kolorze skóry, jak biały. Czyli bardzo, bardzo mało jest tych imigrantów. To podobno ma związek z polityką stosowaną przez Duńczyków. Jest tam bardzo czysto. To jest taki kraj stateczny, porządny, bogaty, gdzie ludzie żyją spokojnie. Poznałam panią, która od 4 lat mieszka w Kopenhadze, a wyjechała z Brukseli, gdzie się urodziła. Nawiasem mówiąc, córka znanej działaczki polonijnej w Belgii, w Brukseli, pani Barbary Wojdy. Pani jest około 30-letnią osobą wykształconą. Jej firma przystąpiła do projektu budowania jakiegoś tunelu w Kopenhadze. Wygrała i ta pani wraz z tą firmą przeniosła się do Kopenhagi i co powiedziała mi, że w Kopenhadze żyje się o wiele, wiele spokojniej, ciekawiej, bezpieczniej. A przyjechała z Brukseli.
0: No i tu jeszcze jeden taki wątek natury etnicznej. Bardzo dobrze sobie ułożyli Duńczycy z Niemcami sprawy mniejszościowe, bo tam jest sprawa północnych Niemiec, południowej Danii i tutaj ta właśnie mniejszość niemiecka w Danii ma te jedne chyba z najlepiej ułożonych i w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o Europę, uwarunkowań mniejszościowych.
1: Być może, nie znam tej sprawy, natomiast wiem, że nasi Polacy, którzy przybyli tam, zwłaszcza w ostatnich latach takiej dużej emigracji też zarobkowej, jakoś poukładali sobie życie. Rozmawiałam z paroma osobami, od razu poszły te osoby do szkoły. Rząd duński bardzo się nimi zaopiekował. I dziś jest taka sytuacja, że nawet jeżeli nie zarabiali, czy nie zarabiają nadal dużo, to jest ogromny system opieki. I tam rząd rozdaje pieniądze. Nie zabiera, tylko rozdaje. I szuka jakby pretekstu, żeby ci dołożyć.
0: Ale za to z pewnością są jakieś kryteria.
1: Tak, jest mnóstwo kryteriów bardzo łaskawych dla przeciętnej osoby, dla przeciętnego obywatela, nie zarabiającego jakiejś kroci, a także nie pozwalają im, tak powiem, cierpieć jakichś niedostatków, od razu jest zasiłek. Dodatek tu, dodatek tam, no i tak żyją.
0: No to jeszcze zapytam Cię tak z reporterskiego obowiązku, ponieważ gdzieś czytałem właśnie, że jeśli chodzi o takie uprzedzenia natury etnicznej, to podobno, podkreślam, podobno Duńczycy nie za sympatycznie traktują Polaków. Mają nie najlepsze zdanie. Czy spotkałaś się z potwierdzeniem takiej opinii wśród, mówię, tych osób, które spotkałaś w Kopenhadze?
1: Jedna tylko osoba powiedziała mi, że Duńczycy z natury, że czy są wyniośli, uważają się jakby za lepszych, to jedna osoba, a pozostałe nie potwierdziły tego w ogóle, że to przyjaźni, zrównoważeni, tacy odpowiedzialni ludzie, z których dobrze jest mieć za sąsiadów.
0: To chyba najlepsza opinia. Każdy chce mieć dobrego sąsiada.
1: Tak, dokładnie. Każdy chce mieć dobrego sąsiada i także Polacy, z którym ja się zetknęłam, no nikt tam nie myślał o powrocie do Polski niestety, a ja lubię ten wątek od razu podejmować, bo już się przyzwyczaili, bo już zapuścili korzenie, bo już mają cały system emerytalny, różnych tych, jak powiedziałam przed chwilą, różnych zasiłków za to, za tamto i przyjeżdżają do Polski chętnie, no ale też i chętnie wracają tam, gdzie zdecydowali się żyć 30, 40, 50 lat temu, bo to starcy tam też byli. Sędziwi ludzie, muszę tak powiem. I oni wszyscy, no, byli zadowoleni ze swojego życia, tak może powiem.
0: A jakie są szanse na to, żeby zaprosić artystów z Danii? No bo myślę, że na te kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków, którzy tam mieszkają, powiedzmy na stałe, no na pewno jest jakiś odsetek utalentowanych wokalnie, muzycznie. Ciekawe, czy dałoby się...
1: Nie badałam tego rynku. Tutaj ci niestety nie odpowiem, bo nie mam pojęcia. Jakkolwiek za dużo tych śpiewających tam nie ma.
0: Ale to środowisko polonijne jakoś trzyma się razem?
1: Środowisko polonijne trzyma się w takich małych związkach różnych i związeczkach, ale bez przesady, muszę tak powiem. Przychodzą, żeby razem coś zjeść polskiego, pośpiewać po polsku. Jeżeli jest taki jubileusz jak wtedy, to było bardzo przyjemnie. Śpiewali, były polskie piosenki. Przyjechali goście oficjalni, przedstawiciele konsulatu. Było bardzo, bardzo przyjemnie. Więc mówię, polska kuchnia, polskie piosenki, polskie klimaty, ale jakiegoś takiego wielkiego szaleństwa w sensie takiego zaangażowania i tak dalej, to podobno nie ma.
0: No to w finale naszej audycji zapytam Cię o coś, co zazwyczaj jest pomijane, ponieważ te bieżące sprawy dominują w tym programie, no szczególnie jeżeli to jest właśnie Festiwal Polskiej Piosenki Polonijnej, jeżeli to jest wyjazd wspólnoty polskiej gdzieś do Polonusów, no ale tak na co dzień, czym się zajmujecie, bo ktoś może powiedzieć, ta pani prezes Halina Nabrdalik to tylko jeździ po świecie, wojażuje, a tymczasem z tego co ja wiem, to się zdarza raz na pół roku, a jeżeli jedziesz, w cudzysłowie, wykonujesz wojaże, to zazwyczaj są to wyjazdy przedświąteczne do Polaków, na Litwę, kiedyś na Ukrainę, kiedyś do Białorusi. I to jest ciężki kawałek chleba, gdzie wspomagasz ludzi, naszych rodaków, którym, jak ja to mówię, ojczyzna odjechała za sprawą Stalina i wielkich mocarstw i tam nadal potrzebne jest wsparcie. I to materialne. No i co tu dużo mówić, takie duchowe.
1: Powiem Krzysztofie, że to wszystko się bardzo zmienia. Ja zaczynałam swoją działalność w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska 20 par lat temu. To były zupełnie inne wyjazdy, nawet na Litwę, czy na Ukrainę, czy na tę Białoruś. A teraz to jeszcze się wszystko bardzo, bardzo zmieniło. Jest przede wszystkim bardzo dużo tych ludzi teraz w Polsce. A jeśli chodzi o Ukrainę, to bardzo dużo tych osób, albo dzieci tych osób, do których ja jeździłam 20 lat, to wszystko w Polsce jest. Podobnie jest z Litwą. Mnóstwo, jak nie studiują, to pracują. Polska stała się takim zapleczem dla tych naszych rodaków na wschodzie. I oni tu przyjeżdżali na studia, a ponieważ te studia pokończyli, no to tutaj szukali pracy i się tutaj znakomicie zakotwiczyli w taki czy inny sposób. Więc nie byłam w tym roku na Ukrainie i szczerze mówiąc nie wybieram się. Natomiast jak będzie dalej z tą naszą akcją charytatywną, jeszcze nie wiem, zastanawiam się bardzo intensywnie, bo jak wszyscy wiemy, no w naszym kraju też jest dużo spraw do załatwienia i też nie wolno nam zamykać oczu na to, co się dzieje wokół. Podobała mi się nasza akcja, w której uczestniczyli nasi rodacy, gdy dotknęła powódź Głuchołazy, Nysę, kiedy to było? 2 lata temu, 24.
0: W 24 roku we wrześniu.
1: No, zorganizowaliśmy taką akcję i poprosiliśmy naszą Polonię, znaczy Polaków ze wschodu, przepraszam, to zareagowali. I to było bardzo przyjemne, że mogliśmy te pieniądze zebrane od nich, część ludzi, którzy dołączyli się do tej akcji, to właśnie ci, którzy pracują w Polsce. I dołączyli się do tej akcji. Ale też była zbiórka pieniędzy w samym Wilnie, także w Stolecznikach, właśnie w Turgielach. Także to były takie dla nas bardzo przyjemne momenty, kiedy uprzytomniliśmy sobie, że no co, jest solidarność. My pomagaliśmy przez tyle lat, jeździmy i tu nasi rodacy składają się, te paczki robiliśmy z zaangażowaniem tylu osób. I nagle oni skromnie, ale też odpowiedzieli na to nieszczęście, które wydarzyło się u nas, spowodowane powodzią. I to było piękne spotkanie w Głuchołazach, kiedy mogliśmy przekazać zebrane środki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskim Świętowie na odbudowę remizy strażackiej, bo tam bardzo została zniszczona. Jest taki piękny akt solidarności. Natomiast jesień, a właściwie okolice święta niepodległości, No to jest moment, kiedy my przyjmujemy młodzież właśnie ze wschodu, czy to z Ukrainy, czy to z Białorusi. Młodzież prowadzoną tam patriotycznie, propolsko i teraz też spodziewamy się takiej grupy, 17 osób, taka grupa 17, właściwie nawet już 20 z opiekunami, 20-osobowa grupa przyjedzie tutaj do nas, zorganizujemy im pobyt, bo tam jest taka przerwa jesienna w nauce na wschodzie, na pewno wiesz o tym, od 1 do 8 listopada. Więc ta grupa młodzieży z Mińska właśnie przyjedzie do nas, postaramy się jej zorganizować parę takich spotkań czy koncertów w szkole. Niech nasza młodzież zobaczy, jak piękne piosenki patriotyczne i piękne wiersze recytują młodzi mieszkańcy Mińska pochodzący z polskich rodzin. Poza tym mamy już takie umówione spotkania w terenie. Jednym z tych spotkań, też bardzo się cieszę, bo to też nasze koleżanki, które z nami współpracują w ramach Stowarzyszenia Wspólnota Polska, mianowicie mieszkanki Puszyny, panie zrzeszone w kole gospodyń wiejskich, przygotują poczęstunek, a młodzież zaśpiewa piękny koncert. Także to są takie sympatyczne momenty, kiedy my cieszymy się, że możemy integrować tych naszych rodaków, którzy tu przyjeżdżają, z naszą społecznością, bo to jest obu stronom bardzo potrzebne.
0: Nie mogę uchylić rąbka tajemnicy za dużo, ale wiem, że szykujesz takie tournée właśnie dla zespołu z Białorusi, z Mińska. No i tutaj już toczą się wstępne rozmowy, żeby trafili między innymi na południe naszego regionu i dali występ właśnie w okolicach Święta Niepodległości.
1: No właśnie, to co powiedziałam przed chwilą. Czyli trafimy do Puszyny, ale jeśli się włączysz, Krzysiu, bo jesteś sympatykiem naszej działalności i pomożesz zorganizować to spotkanie przyjemnością, do Was dotrzemy.
0: Z kim trzeba rozmawiać? Ewentualnie może ktoś, kto nas słucha, chciałby gościć tak wspaniały zespół właśnie w tych okolicach 8-11 listopada.
1: Młodzież będzie u nas gościła od 1 do 8 i ja bardzo by mi zależało na spotkaniu w szkole. Jeżeli są takie osoby, które nas w tej chwili słuchają i mogłyby zaprosić do szkoły tę grupę młodzieży, naprawdę pięknie śpiewające dzieci.
0: Ile osób liczy ten zespół?
1: To jest grupa 17-osobowa. No i dobrze byłoby zaprosić całą grupę, szczerze mówiąc. My takie spotkanie już organizowaliśmy wielokrotnie w liceum numer 5 w Opolu. Wtedy w takiej sali tam w tej szkole na scenie młodzież występowała ta przyjezdna ze wschodu razem z młodzieżą szkolną. Piękny moment integracji był. I gdyby to udało się nam powtórzyć tym razem, będę zachwycona.
0: No to w takim razie taki płomienny apel wystosujemy na koniec naszej audycji, może do dyrektorów, nauczycieli, którzy nas słuchają. Tam naprawdę niewiele trzeba, no może jakiś skromny poczęstunek, żeby też poczuli się tak dobrze, przyjemnie. Te dzieci dobrze mówią po polsku, bo to zawsze jest taka obawa, czy się dogadają, no i tak dalej, i tak dalej.
1: Te dzieci właśnie chodzą do takiego ośrodka, który się nazywa Jedność. Jest to ośrodek kultury i języka polskiego. Tam uczą się tego języka, ale nie tylko mówić, ale też śpiewać i to jest ta wartość dodana. Dlatego każdy przyjazd tutaj dla nich jest takim sprawdzianem tego, co się już nauczyli, a poza tym jest to taki moment, jakby to powiedzieć, ładowania też tych baterii, nasączania się tą polskością, tym patriotyzmem, tymi tu lokalnymi naszymi polskimi klimatami. Dlatego ja ich zapraszam, żeby oni mogli doświadczyć na własnej skórze, bo zawsze są bardzo tym zainteresowani. Jak to jest być Polakiem? Tu, na miejscu wśród Polaków.
0: A nie pozostaje w nich później taki żal, że tu jest tak pięknie, ładnie, że to jest wolny kraj, gdzie każdy może powiedzieć, co uważa, bez żadnych konsekwencji, a muszą wracać tam za tą granicę, która niestety no, nie cieszy się dobrą opinią.
1: No jest coś na rzeczy, no ale to cóż my możemy na to? My robimy, co leży w naszej możliwości i dlatego, mimo że tak łatwo to nie jest, podejmujemy się tego trudu, aby służyć poprzez swoją działalność, będzie brzmiało patetycznie, ale z okazji Święta Niepodległości, można to powiedzieć, w ten sposób służymy Polsce, naszym rodakom, no i wyszło patetycznie.
0: No ale raz w roku można. Co można zrobić, żeby wspomóc Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Oddział Opolski, ewentualnie przyłączyć się do waszej działalności? Jakie trzeba mieć kwalifikacje, ukończone studia, ewentualnie jakieś inne walory, które tutaj by sprzyjały, żeby zostać przyjętym do waszego grona?
1: Trzeba chcieć pracować na rzecz polskości, mieć w sobie takiego ducha wolontariatu, wolontariusza, bo my działamy społecznie. Jeżeli piszemy projekt, to dostajemy jakieś środki, które służą nam do tego, aby opłacić koszty związane ze zorganizowaniem takiej dużej imprezy. Ale tak normalnie to my działamy z potrzeby serca. No i cieszymy się, że tak jeszcze działamy. I bardzo mile widziane są osoby, które coś umieją, które są dobre w tych nowoczesnych technikach, technologiach, które świetnie znają się na komputerze, działają w sieci. To teraz jest niesamowicie ważne, żeby... Jeśli coś zrobisz, to bardzo fajnie, ale jeśli nie powiesz o tym w sieci, to już to abyś nie zrobił niczego.
0: No to masz okazję w tej chwili też, słyszą nas w świecie poprzez www.radio.opole.pl. Tam jest taki trójkącik, słynny symbol słuchaj. Radio Opole dociera na cały świat, także przez internet. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również bardzo, bardzo pięknie, że pamiętasz o nas, o Stowarzyszeniu Wspólnota Polska i też masz sobie dużo takiego sentymentu do tej dziedziny, że tak powiem, działalności.
0: Bardzo dziękuję za miłe słowo, a ja przypomnę, że naszym gościem była Halina Nabrdalik, redaktor Halina Nabrdalik z Radia Opole niegdyś, prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które można wesprzeć już od stycznia. Każdy może przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego jakiś grosik 1,5% ze swojego podatku. Bardzo Państwu dziękuję i namawiam jak zawsze, żeby zaprosić do tej audycji jakieś właśnie lokalne organizacje, które mają status organizacji pożytku publicznego. Bardzo chętnie przedstawimy to, czym się zajmujecie, czym potraficie zaimponować innym w waszym środowisku. Adres poczty radiowej jak zawsze krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
10: No już, już, biedactwo.
11: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
12: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAW+. Przed nami wiadomości wieczorne, bo na zegarach mamy godzinę 20. Zaczynamy. Projekt reformy progów podatkowych w najbliższym czasie ma trafić pod obrady Sejmu. Odblaski ratują życie, w Opolu przygotowania do 8. już biegu, który promuje ich noszenie. W sporcie m.in. koszykarze Wigri AZS-u Politechniki Opolskiej podejmowali miasto Szkoła Krosna.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, zaczynamy. Projekt reformy progów podatkowych ma w najbliższym czasie trafić pod obrady Sejmu. Zgodnie z nim, przypomnijmy, pierwszy próg podatkowy zostanie podwyższony o 10 tysięcy złotych. Osoby zarabiające od 130 do 150 tysięcy rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego, wynoszącą 24%, przypomina Michał Makowski.
13: Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatku.
14: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
13: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku.
12: Nie planujemy żadnych ograniczeń ani podziału dostaw paliw, zapewnił w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Dostawy są zabezpieczone, mówi, paliwo będzie dostępne na takich samych zasadach dla Polaków, jak i obcokrajowców.
15: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy. Byłby on trudny także z punktu widzenia prawodawstwa europejskiego, ale no, jeżeli chodzi o dzisiaj ryzyka, to ich też nie widzimy.
12: Tymczasem rządowy program ceny paliwa niżej, wersja 3.0, już działa, ma obowiązywać do końca roku. Będzie finansowany z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
0: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
12: Promocja noszenia elementów odblaskowych to główny cel 8. już biegu odblaskowego 23 października w Opolu. Do wzięcia udziału w tym rodzinnym, integracyjnym wydarzeniu zapraszał na naszej antenie Łukasz Wielichowski z opolskiego Masiru.
16: Już 8. edycja jest biegu. Każdym rokiem zapisy schodzą coraz szybciej. My na liście startowej mamy już ponad 70 osób. W tym biegu to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest promowanie odblasku, bo naprawdę wielu z nas jest kierowcami i jadąc samochodem, naprawdę ten odblask może nam uratować życie. W dzisiejszych czasach, gdzie coraz mniej osób uprawia sport, to jeśli w ten sposób jesteśmy w stanie wyciągnąć ludzi przed telewizorów, z domów, żeby się po prostu poruszali, przebiegli na dystansie takim rekreacyjnym, to czemu nie robić tego na przykład w takiej
12: formie? Początek biegu na stadionie przy Sosnkowskiego poprowadzi m.in. przez osiedlowy park. Dystans 2300 metrów. Impreza jest przewidziana dla 300 osób. Teraz Sprudnik, tamtejsze wspólnoty mieszkaniowe uzyskały pieniądze od firm ubezpieczeniowych za szkody spowodowane przez powódź. Teraz będą ubiegać się o państwowe dofinansowanie odbudowy popowodziowej. Pieniądze z ubezpieczenia będą ich wkładem własnym do tych projektów. Jakie są szanse na szybkie rozpoczęcie remontów, sprawdzi w poniedziałkowych wiadomościach nasz korespondent w Prudniku, Jan Poniatyszy.
0: Światowe agencje informują.
12: Czarnogóra od listopada zniesie ruch bezwizowy dla obywateli Rosji, Białorusi i Turcji. Rząd w Podgoricy zdecydował o wypowiedzeniu umów, które pozwalały obywatelom tych krajów na wjazd do Czarnogóry bez wiz. Dwie osoby zginęły, co najmniej jedna zaginęła podczas powodzi na wschodzie Hiszpanii. Władze Katalonii ostrzegły przed zagrożeniem w okolicach Barcelony i Girony. Loty na lotnisku w Barcelonie są odwołane albo poważnie opóźnione. 21. zapraszam. W pierwszej połowie tego miesiąca powinna rozpocząć się przebudowa tak zwanego podwójnego ronda na końcu obwodnicy Czarnowąsów. Będą utrudnienia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
12: 4 minuty po 20.
0: Sport w Radiu Opole.
17: Kuba Biel, dobry wieczór. Witam wprost z opolskiej Stegu Areny, gdzie przed sekundą zakończył się mecz Wigilii AZS-u Politechniki Opolskiej. No i niestety, Opolanie po bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie trzeciej kolejki pierwszej ligi koszykarzy i po pierwszej kwarcie prowadzili z miastem Szkła Krosno 31-23. Niestety od drugiej kwarty obraz meczu zmienił się diametralnie. Goście przejęli kontrolę i ostatecznie zwyciężyli w Opolu 97-89. Dziś rozegrano także dwa spotkania pierwszej kolejki Ekstraklasy Koszykarzy. GTK Gliwice przegrało z MKS-em Dobrową Górnicza 78-89, a Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 95-70. MMTS Kwidzyn uległ Ostrowi Ostrów Wielkopolski 28-32, a MKS Kalisz pokonał Stal Mielec 28-21 w niedzielnych spotkaniach piątej kolejki Ekstraklasy Piłkarzy Ręcznych. Liderem tabeli jest Industria Kielce przed Wisłą Płock i Chrobrym Głogów. Remco Evenepoel triumfował w wyścigu ze startu wspólnego podczas rozgrywanych w Lublanie Mistrzostw Europy w kolarstwie. Po fotofiniszu srebrny medal zdobył Włoch Giulio Ciccone. Brąz dla drugiego z Włochów Christiana Scaroniego. Na 34. miejscu do mety dojechał reprezentant Polski Mateusz Gajdulewicz, 50. był Jakub Kaczmarek, a 58. Filip Maciejuk. Dla Evenepoela to trzeci złoty medal Mistrzostw Europy w karierze. Stal Gorzów Wielkopolski utrzymała się w żużlowej ekstralidze. W rewanżowym meczu barażowym o udział w najwyższej klasie rozgrywkowej Stal pokonała PSŻ Poznań 49-41. Dzięki temu zespół z Gorzowa Wielkopolskiego wygrał w dwóch meczu 92-88. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Duńczyk Anders Thomsen, zdobywca 13 punktów. Brytyjczyk Elfyn Evans został rajdowym mistrzem świata w WRC. Wicemistrzem świata został zwycięzca ostatniej rundy rajdu Sardynii Szwed Oliver Solberg. W generalnej klasyfikacji mistrzostw Evans wyprzedził Solberga o zaledwie 5 punktów. W klasyfikacji WRC 2 rajdu Sardynii czwarte miejsce zajął Kajetan Kajetanowicz, a najlepszy okazał się Finn Rope Korhonen.
0: Pogoda.
12: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami proszę uważać na mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Temperatury minimalne w nocy od 6 do 9 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego, głównie z południowego zachodu. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Jutro słońca nie powinno zabraknąć. Temperatury całkiem przyjemne od 18 do 20 stopni. Te mgły będą się utrzymywać jeszcze w godzinach porannych, także zmotoryzowanych. Proszę o rozwagę, widzialność będzie ograniczona lokalnie nawet do poniżej 200 metrów. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. W Opolu mamy aktualnie 13 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Radio Opole. Najlepsza muzyka.
18: Zapraszam do wysłuchania audycji Aktualności Śląskie w programie Relacja z wizyty gości miasta partnerskiego Ingolstadt, którzy zaprezentowali taniec bednarzy podczas opolskiego święta piwa. Zaprosimy Państwa również na imprezy w ramach Dni Kultury Niemieckiej. Gościem audycji jest dziś Sybilla Dzumla, koordynator projektu Ożywienie Domów Spotkań.
19: Głos mniejszości niemieckiej.
20: Schlesien aktuell, das Magazin.
18: Willkommen, am Mikrofon spricht Claudia Kancia. Heute beschäftigt uns die Zukunft der Minderheitensprachen im digitalen Zeitalter. Wir schauen auch den Schäffler beim Tanzen zu und laden zu den Deutschen Kulturtagen ein. Außerdem sprechen wir über ein Projekt des Verbandes Deutscher Gesellschaften, das sich seit 16 Jahren großer Beliebtheit erfreut, die Begegnungsstättenarbeit.
21: Das ist so, dass man die Anträge im Laufe des Jahres realisieren, aber auch beantragen kann. Und das ist auch so eine Sache, die zu den Ausnahmen bei den Projekten der deutschen Minderheit gehört. Und ich glaube, das macht auch das Projekt aus, wieso es so interessant ist, weil es so flexibel ist.
18: Die Geschichte der Deutschen im Nachkriegspolen beschäftigt uns ebenso, denn sie ist Thema einer Wanderausstellung.

0: niedzielny wieczór słuchają Państwo Radio Opole. Redakcja informacji już przygotowana, by przekazać Państwu najważniejsze wydarzenia region, kraj, świat. Wiadomości wieczorne zaczynamy, bo na zegarach mamy 21. Zostajemy w Kijowie, deklaruje ambasador Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz. Tak komentuje groźby rosyjskiego MSZ. W październiku powinna ruszyć przebudowa tak zwanego podwójnego ronda. Na końcu obwodnicy Czarnowąsów będą utrudnienia.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zostajemy w Kijowie, deklaruje ambasador Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz. Tak komentuje groźby rosyjskiego MSZ wobec dyplomatów i cudzoziemców w Ukrainie. Rosja po raz kolejny wezwała do opuszczenia ukraińskiej stolicy i powstrzymania się od podróży do tego kraju. Zagroziła także kontynuowaniem, tu cytat, zakrojonych na dużą skalę uderzeń odwetowych na ten kraj.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Premier Tusk liczy, że prezydent Nawrocki podpisze ustawę o zmianach w podatkach zawierającą m.in. nową stawkę 24%. Tymczasem prezes Centrum imienia Adama Smysa Andrzej Sadowski uważa, że proponowane zmiany tylko komplikują sytuację podatkową.
2: Przy wyłączaniu kolejnych grup społecznych spod działania podatku PIT, to ten akurat podatek PIT jest najbardziej rozszczelnianym podatkiem w przeciwieństwie do VAT-u, który się uszczelnia cały czas, to pod względem właśnie tworzenia wyłączeń, różnych zwolnień, ulg i tak dalej, podatek PIT należał by w ogóle rozważyć, aby go radykalnie uprościć, zamiast go komplikować kolejnymi progami podatkowymi.
0: A propozycja zmian w progach podatkowych w najbliższym czasie ma trafić do Sejmu. Nowa stawka 24% ma dotyczyć osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: W pierwszej połowie października powinna rozpocząć się przebudowa tak zwanego podwójnego ronda na końcu obwodnicy Czarnowąsu w ciągu wojewódzkiej 454. Prace, których efektem będzie umożliwienie bezpośredniego skrętu z wiaduktu w kierunku Dobrzenia Wielkiego już na pierwszym rondzie mają potrwać około 2 miesięcy. Na razie nie wiadomo, jak zostanie poprowadzony ruch 454 na tym odcinku. Wlot od strony Namysłowa to jedna z najbardziej ruchliwych dróg dojazdowych do stolicy regionu. W Dolinie Chochołowskiej zakończono sezon pasterski, o tym teraz. Baca sprowadził owce z hal, towarzyszyli mu górale z pochodniami. Później rozpalono watrę, czyli ognisko, i rozpoczęła się zabawa przy muzyce. W Redyku wziął udział także zakopiański reporter Radia Kraków Filip Droszcz. Rozmawiał z Bacą Wojciechem Garpielem.
3: Łowiecki, sićkie ściewy moje, przyseł święty Michał kozdę zabrał swoje. Zejście sal wyglądało w ten sposób, że no owce przyozdobiali ich dzwonkami. Honor był, czym Baca miał więcej dzwonków, ładniejszy, głośniejszy. Kończyło się to po prostu radością i zabawami. Czasami troszkę, wiecie co, sarpacką, jak to się go doponos, bo czasami ktoś się tam pomylił owce. Komuś się wydawało, że to jest nie jego owca, a Baca mu godał, że jego, czy odwrotnie. Różnie jest, no na pewno potem kończyło się to ogólną zgodą i zabawą.
0: Sezon pasterski tradycyjnie kończy się 29 września w dniu świętego Michała, ale redyki na Podhalu będą się odbywać praktycznie przez cały październik.
1: Światowe agencje informują.
0: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Pomoc wojskowa będzie warta 1 miliard euro. Do tego dojdzie jeszcze pomoc, jeśli chodzi o sektor energetyki, o wartości 350 milionów euro. Kanclerz Niemiec wezwał jednocześnie Rosję, by przystąpiła niezwłocznie do rozmów pokojowych. Coraz mniej Koreańczyków z południa chce zjednoczenia z Koreą Północną. Tylko 39% społeczeństwa uważa, że jest to konieczne. To wyniki najnowszego badania opinii publicznej, w której zjednoczenia popiera o 2% respondentów mniej, niż miało to miejsce w poprzednim badaniu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu chłodno, 10 stopni, w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami proszę uważać na mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Będą się utrzymywać także w godzinach porannych. Temperatury minimalne w nocy od 6 do 9 stopni. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu lub zmienny. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Słońca też nie zabraknie. Temperatury maksymalne tylko odrobinę niższe w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj. Od 18 do 20, nawet 21 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowane z zachodu i południowego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl.
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić?
4: momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
9: Tak.
8: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
9: Mhm.
8: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
9: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
10: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
8: Już rozumiem.
9: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
11: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
12: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kuba Biel, dobry wieczór. Audycję Cały nasz sport zaczynamy od wydarzenia, które zakończyło się nieco ponad godzinę temu, czyli pierwszego w tym sezonie domowego spotkania koszykarzy Wigri AZS-u Politechniki Opolskiej w rozgrywkach zaplecza koszykarskiej ekstraklasy. Akademicy mierzyli się z miastem Szkła Krosno. W meczu nie brakło emocji, a wszystko wyglądało tak.
2: Świetny początek, gorsza końcówka, no i ciężko mówić o zadowoleniu. Rozmawiamy po spotkaniu Wigri AZS-u Politechniki Opolskiej z miastem Szkła Krosno. Ostatecznie porażka opolskiego zespołu. Z nami Paweł Turkiewicz, nowy szkoleniowiec Wigri AZS-u Politechniki Opolskiej. Panie trenerze, no ciężko być zadowolonym, bo porażka zawsze boli, w szczególności sportowców. Natomiast na razie z pana perspektywy, na szybko, na gorąco po spotkaniu, jak ten mecz wyglądał i czego zabrakło?
3: Skuteczności. No, drużyna przeciwna ewidentnie była dzisiaj lepiej dysponowana, trafiła nam 16 rzutów za 3 przy 47%. Parę rzutów było trudnych, ale dużo było otwartych. Nie zatrzymaliśmy Mareja. Proste gry dwójkowe, które zadecydowało o tym, że drużyna zdobywała z Krosna łatwe punkty. W ważnych momentach, kiedy dochodziliśmy z automatu, trafiali trójki. No, szkoda. No, gdzieś tam próbujemy grać szerokim składem młodym, ale uczymy się. No wiadomo, że zwycięstwa nam pomogły, natomiast porażki może być dla tych niektórych chłopaków jakimś tam problemem, ale idziemy do przodu.
2: Panie trenerze, no właśnie to doświadczenie wydaje mi się było tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o ostatecznie rozstrzygnięcie tego spotkania. Graliśmy ze Spadkowiczem z PLK. Czym to odegrało dużą rolę? No bo w składzie, który ma pan w swojej ręce, jak tak rzucimy okiem, no to z 6 młodzieżowców jest u nas poniżej 23 roku życia, no a tam mamy ludzi, którzy grali chociażby w PLK.
3: No tak, ale no na boisku wchodzą ludzie, trzeba grać, trzeba się bić. Jest to nasza trzecia porażka, terminarz nas nie rozpiesza, mamy teraz bardzo trudnych przeciwników, Spójnia, ŁKS, także na pewno będzie jeszcze trudniej o zwycięstwo i chodzi mi o to, że my musimy próbować wykorzystywać na własnym parkiecie tak, żeby po prostu wygrywać, bo na pewno w tym sezonie o zwycięstwa będzie trudno. Budżetowo zdecydowanie odstajemy od większości drużyn, dlatego dużo jest młodych graczy, dajemy im szansę, ale to nie jest tak, że chcę, żeby dla nich była taryfa ulgowa. Oni mają się bić i mają pokazywać ich charakter, a to na pewno jakby przyniesie im ta praca i zwycięstwo jest jakby taką wisienką na torcie. Na tym, jak ich nie ma, no to często wchodzą wątpliwości zawodników i to jest normalne.
2: Panie trenerze, świetna pierwsza kwarta i ja byłem pod ogromnym wrażeniem tej waszej wysokiej defensywy, bo obsiedliście ich jak szerszenie. Tuż przy rozpoczęciu akcji już byli zawodnicy młodzi, wybiegani, z tego wzięły się proste błędy i to przełożyło się na wygraną pierwszą kwartę. Rozumiem, że takie było też założenie taktyczne trenera, czy własna inwencja? Może banalne, ale zakładam, że to jest coś, co się zmieniło w grze Wigri AZS-u Politechniki Opolskiej w porównaniu do poprzedniego sezonu.
3: No, ciężko porównywać. W tamtym sezonie byli inni gracze tutaj, natomiast to jest nasza też jedyna szansa, można powiedzieć, w tym, żebyśmy mogli się rywalizować z przeciwnikami. Musimy próbować tą młodością atakować po to, żeby z tego były łatwe punkty i żeby z tego gdzieś szukać prostych rozwiązań. Nie jest to łatwe, bo to kosztuje nas dużo energii i muszą wszyscy w to wejść, nie? I w momencie, kiedy ktoś gdzieś tej piłki nie złapie, ktoś nie trafi, to na pewno nie jest to wtedy łatwe, no ale my tak tylko w ten sposób musimy szarpać.
2: Okej, to też zgodzi się trener, że szarpać to jedno, no ale przez 40 minut spotkania po prostu się nie da, więc no szukamy co? Doświadczenia i ogrywamy się z każdym kolejnym spotkaniem. Ta młodość, miejmy nadzieję, zaprocentuje w kolejnych spotkaniach.
3: Bardzo bym chciał i wierzę w to, że ci zawodnicy poprzez to, że będą w to szli i na pewno każdy z nich będzie chciał coś włożyć więcej. Młodzi to są 17-latkowie, ci chłopcy mają po 20 parę lat, no czas najwyższy wziąć odpowiedzialność za swoje rzuty, za decyzje i tym się trzeba sugerować i nie ma taryfy ulgowej, bo to nie chodzi tylko o to, żeby po prostu ich tłumaczyć, bo każdy chce wygrać, a ty chcesz wygrywać. To nie jest łatwe opowiadać cały czas zawodnikom i oni będą walczyć, ale w cudzysłowie będzie z tego problem cały czas.
2: No tak, w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, no dobra, mówisz, ale nic z tego nie ma. więc jak te twoje słowa się przekładają na rzeczywistość. Okej, okay, natomiast no cóż, co do dopracowania, jeszcze tak na już, co możemy poprawić ad hoc, jeżeli chodzi o treningi, żeby to wyglądało lepiej, bo czasami widziałem, w szczególności kiedy zaczęliśmy seryjnie tracić te punkty, że troszkę jak dzieci we mgle w obronie, przepraszam, gdzieś gubiliśmy krycie, zostawialiśmy wolną przestrzeń. Okej, okay, trener powiedział o trójkach, natomiast też były zbyt łatwe wyjścia pod kosz i potem już, jak już się kula śnieżna toczy, no to się nakręca przeciwnik.
3: No tak, tak to wygląda, no. Błędy są wkalkulowane w ten sport, nie da się wybronić wszystkich akcji, natomiast trzeba to minimalizować. W całym układzie zawsze kluczowe są fundamenty w obronie, w ataku, fundamenty, prosta gra, jeden na jeden, zastawianie. Dzisiaj zawodnicy w pierwszej połowie przeciwników zdobyli 13 punktów po nagleniach. To są zatrważające sytuacje, wiemy jak ta sala wygląda, że piłka się daleko odbija, a mimo wszystko gdzieś tam zawodnicy są zdziwieni i drużyna przeciwna zbiera piłkę. No i to są takie małe niuanse, które gdzieś wpływają na to, że przeciwnik nam odskakuje albo zdajemy mu łatwe punkty.
2: To już zupełnie na koniec, trenerze. Życzę chłodnej głowy, uspokojenia emocji, zwycięstwa, bo wydaje mi się, że pierwsze zwycięstwo też tych chłopaków odpowiednio nakręci i oby tak było. Spokojnej pracy, tego życzę.
3: Dzięki.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Czas na piłkę ręczną w audycji Cały nasz sport, bo wczoraj swój mecz rozgrywali zawodnicy Bartosza Jureckiego. W Stegu Arenie emocji nie brakowało, ale niestety dla kibiców Gwardii Opole tym razem nie było happy endu. W meczu piątej kolejki Lotto Superligi piłkarzy ręcznych Gwardia przegrała z Chorobrym Głogów 32-37. I choć końcowy wynik może sugerować dość wyraźne zwycięstwo gości, to przez zdecydowaną większość tego spotkania oglądaliśmy naprawdę wyrównaną walkę. Co ciekawe, pierwsze minuty absolutnie nie zapowiadały tego, co wydarzyło się później. Chorobry wszedł w ten mecz rozpędzony. 4 minuty i już 4-0 dla gości. Gwardia nie mogła znaleźć sposobu na defensywę rywala, a przede wszystkim nie mogła znaleźć drogi do bramki. Na pierwsze trafienie Opolanie musieli czekać do 5 minuty. Wtedy Dan Rakocza przełamał niemoc gospodarzy. I chyba wtedy właśnie coś w Gwardii przeskoczyło. Zespół Bartosza Jureckiego zaczął grać szybciej, piłka krążyła zdecydowanie sprawniej i pojawiła się większa agresja w obronie, a przede wszystkim zaczęły wpadać kolejne bramki. I nagle 0-4 zrobiło się 6-6, czyli 4 bramki straty odrobione praktycznie w kilka minut. W 15 minucie mieliśmy kolejny remis 7-7 i później już właściwie przez długi czas oglądaliśmy klasyczną piłkę ręczną, taką na styku. Jedna bramka dla Gwardii, odpowiedź Chorobrego. Trafienie gości, no i szybka odpowiedź gospodarzy. Żadna z drużyn nie potrafiła odjechać. Do przerwy bliżej tego był Chorobry, ale trudno było mówić o jakiejś znaczącej przewadze. 16-15 dla zespołu z Głogowa i wszystko pozostawało absolutnie otwarte. Druga połowa, bardzo podobna historia. Gwardia próbowała przyjąć inicjatywę, Chorobry odpowiadał. Opolanie nie pozwalali rywalowi na zbudowanie większej przewagi, ale jednocześnie

0: siedzi się pod ścianą. Ale trzeba im oddać jedno. Nie odpuścili. W końcówce gwardia jeszcze próbowała wrócić do tego spotkania. Była ambicja, była walka, były próby odrabiania strat. Tyle, że Chrobry nie pozwolił już gospodarzom na kolejny powrót, taki jak ten z początku meczu. Ostatecznie 37-32 dla zespołu z Głogowa, czyli 5 bramek różnicy, ale jeżeli spojrzymy na przebieg spotkania, to długo naprawdę niewiele wskazywało na taki rezultat. Gwardia może mieć więc poczucie niedosytu, szczególnie że po fatalnym początku potrafiła wrócić 0-4, doprowadzić do remisu i przez dużą część spotkania prowadzić z Chrobrym bardzo wyrównaną walkę. Indywidualnie najskuteczniejszym zawodnikiem Gwardii był Bartosz Kowalczyk, który zdobył 8 bramek. Punktów jednak nie ma, Chrobry zabiera z Opola komplet i wygrywa 37-32. A teraz oddajmy głos bohaterom tego spotkania. Mecz w rozmowie z Grzegorzem Frankowskim podsumował Maciej Zarzycki.
1: Maciej Zarzycki, Gwardia Opole, dzisiaj trudny rywal, do pewnego momentu można powiedzieć bramka za bramkę, wydawało się, że tak to będzie do samego końca, no ale ostatnie minuty tego spotkania trochę rywal wam odjechał.
2: Tak, jak najbardziej, gdzieś tam to spotkanie przez większość czasu było wyrównane, żadna drużyna nie mogła odjechać, gdzieś tam się toczył się bój po prostu gol za gol. Gdzieś w tych ostatnich 15 minutach Paweł Paterek odpalił te 3 akcje z rzędu, gdzieś zdobył łatwe, w sensie zdobył bardzo ważne bramki. Wtedy nam Głogów odjechał. Staraliśmy się jeszcze wrócić na różne sposoby, gdzieś tu zagrać 7-6, szukać różnych po prostu gry wyżej w obronie czy coś, ale już Głogów po prostu pokazał doświadczenie, pokazał charakter i nie pozwolił nam wrócić do tego spotkania. Dowieźli to zwycięstwo, gratuluję im po prostu, bo zagrali bardzo dobry mecz. My na pewno musimy wyciągnąć wnioski, bo w tym ja biję się pierś za swoje spotkanie, za swój występ, bo już za tydzień bardzo ważne spotkanie na wyjeździe w Gdańsku z Gdańskiem i tam też nie będzie łatwiej, tylko dużo trudniej niż nawet dzisiaj.
1: Szukając pozytywów, można powiedzieć, zwłaszcza po pierwszej połowie, że potencjał w tej drużynie jest spory, bo graliście naprawdę bardzo dobre zawody, chociaż weszliście w to spotkanie, można powiedzieć, od 5 minuty, bo po 4 goście prowadzili 4-0, potem naprawdę pokazaliście kawał dobrej piłki ręcznej.
2: Tak, od przeciwnik dobrze zaczął, było tam już 4-0, ale chyba wróciliśmy do wyniku 6-6, pokazaliśmy charakter, że takie wyniki nas nie łamią, zostawiliśmy serce, żeby właśnie wrócić do tego spotkania i walczyć dalej. Na pewno jest to dobry prognostyk, ale musimy się wystrzegać takich rozpoczęć meczu, bo dzisiaj udało się wrócić, graliśmy dalej, ale w kolejnym meczu, jak zaczniemy tak, to możemy już po prostu grać przez kolejne 50 minut minus 4.
1: Piłka ręczna, często się mówi, to jest gra błędów, chodzi o to, żeby te błędy minimalizować, no i dzisiaj chyba tego w głównej mierze, tak mi się wydaje, zabrakło, bo chyba nawet raz graliście z przewagą 2 i rywal strzelił gola, no tak nie powinno się zdarzać.
2: Tak, wiadomo, że jak jest przewaga, to powinniśmy chociaż plus 1, plus 2 wychodzi z tej przewagi, ale przy nim też pracuję dobrze w obronie, analizuję naszą grę. Tych błędów na pewno było za dużo, jeszcze teraz na gorąco ciężko jest mi powiedzieć, ile ich było. Na pewno jutro czy pojutrze obejrzymy te błędy, zobaczymy te złe akcje, dobre akcje, gdzieś będziemy to analizować, co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy dobrze, co możemy poprawić na już. Wiadomo, że od razu, jeśli tam popełniliśmy dzisiaj kilkanaście błędów, nie zejdziemy do 5-4, ale będziemy się starać, żeby po prostu minimalizować te głupie straty, niewymuszone błędy.
1: Liga się rozkręca, za tydzień, tak jak powiedziałeś, kolejne ważne, trudne spotkanie Wybrzeże Gdańsk na wyjeździe. Generalnie nieźle rozpoczęliście ten sezon. No i za dobrą grą dobrze by było, żeby też poszły końcowe wyniki, no bo to jest clue tego sezonu zasadniczego, by potem coś myśleć więcej już w playoffach.
2: Jak najbardziej. Jest jeden zespół mniej w tym sezonie w lidze. Każdy mecz jest bardzo ważny, każde punkty są bardzo ważne, żeby w ostatnim meczu po prostu rundy zasadniczej mieć to jak najwyższą lokatę, żeby gdzieś nie oglądać się za rywali, więc nie możemy sobie pozwalać na straty punktów, więc będzie na pewno dobre spotkanie, zostawimy serce, charakter, żeby to spotkanie wygrać z Gdańskiem za tydzień.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: W audycji Cały nasz sport, czas na tenis. Jeżeli ktoś w ten weekend zagląda do Pekinu, to może odnieść wrażenie, że chińska stolica stała się na kilka dni polskim centrum tenisowym. No bo mamy tam naprawdę sporo powodów do zadowolenia. Hubert Hurkacz jest już w półfinale turnieju ATP 500. Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie imprezy WTA 1000, a Maja Chwalińska gra dalej również w deblu. Zacznijmy od tego najważniejszego sukcesu, czyli Huberta Hurkacza. Polak awansował do półfinału turnieju ATP 500 w Pekinie, pokonując Karena Khachanova 7-6, 6-2. I już sam wynik pokazuje, że ten mecz miał dwa zupełnie różne oblicza. Pierwszy set był bardzo wyrównany, żaden z zawodników nie potrafił przełamać rywala, wszystko musiało rozstrzygać się w tiebreaku, a tam Hurkacz nie zostawił już żadnych wątpliwości i wygrał 7-2. I to był moment, który właściwie ustawił całe spotkanie, bo kiedy masz po drugiej stronie zawodnika takiego jak Khachanov, który potrafi bardzo mocno serwować i uderzać z głębi kortu, wygranie pierwszego seta w takiej sytuacji jest ogromnie ważne. Rosjanin musiał gonić wynik, a Hurkacz dostał dodatkowy zastrzyk pewności siebie. W drugim secie Polak bardzo szybko przejął kontrolę, jedno przełamanie, drugie i zrobiło się 6-2. Czyli po ponad godzinie walki w pierwszym secie drugi zakończony już zdecydowanie szybciej. I tutaj warto zwrócić uwagę na coś, co w przypadku Hurkacza jest właściwie jego tenisowym znakiem firmowym. Serwis. Kiedy pierwsze podanie funkcjonuje, Hubert potrafi bardzo szybko odbierać rywalowi ochotę na długie wymiany. Do tego dochodzą potężne uderzenia i bardzo niewygodny dla przeciwnika styl gry. Posłuchajmy, co Polak miał do powiedzenia po tym spotkaniu.
2: Bardzo się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie, bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale, więc chciałem podziękować wszystkim za wsparcie.
1: W półfinale Huberta Hurkacza czeka zdecydowanie inne zadanie, bo jego rywalem będzie Alex de Minaur. Australijczyk awansował do najlepszej czwórki po zwycięstwie nad Andrijem Rublowem. I co ciekawe, de Minaur przegrał pierwszego seta aż 1-6, ale potem kompletnie odwrócił losy spotkania. Wygrał dwa kolejne 6-2 i 6-3. Czyli mamy tutaj pojedynek dwóch zawodników o dość różnych charakterystykach. Hurkacz, potężny serwis, mocne uderzenia, krótka piłka i próba narzucenia warunków gry. De Minaur, szybkość, poruszanie się po korcie i umiejętność przedłużania wymian. Zapowiada się więc bardzo interesujący półfinał, a dla Hurkacza jest też bardzo konkretna stawka. Finał turnieju ATP 500 w Pekinie. Ale nie tylko Hubert Hurkacz ma powody do zadowolenia, bo w turnieju kobiet również mamy reprezentantkę Polski w kolejnej rundzie. Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w Pekinie od drugiej rundy i już na pierwszym etapie musiała zmierzyć się z zawodniczką gospodarzy Xinyu Gao. I tutaj większej historii nie było. Iga zrobiła po prostu swoje 6-2, 6-3. Bez niepotrzebnego przedłużania, bez nerwowego scenariusza i przede wszystkim awans do trzeciej rundy. Świątek miała przewagę praktycznie od początku i choć Gao mogła liczyć na wsparcie miejscowej publiczności, Polka nie pozwoliła jej uwierzyć, że może sprawić niespodziankę. Iga zaczynała turniej od drugiej rundy, więc jeden mecz wystarczył jej, żeby znaleźć się w gronie 16 najlepszych zawodniczek tej imprezy. A teraz poprzeczka idzie w górę, bo kolejną rywalką Świątek będzie Chorwatka Donna Vekić. I to już będzie zdecydowanie ciekawszy test, bo Vekić ma doświadczenie w meczach z najlepszymi zawodniczkami świata, no i potrafi bardzo być niewygodna, szczególnie kiedy złapie rytm swoich mocnych uderzeń. Czyli Iga jest w trzeciej rundzie, ale prawdziwa walka o kolejne etapy turnieju dopiero w jej przypadku się zaczyna. No i na koniec jeszcze jedna polska historia, trochę mniej oczywista, bo tym razem przenosimy się z singla do debla. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału gry podwójnej. Polka występuje w Pekinie razem z Czeszką Nikolą Bartunkową i ten duet bardzo pewnie rozpoczął ten turniej. W pierwszej rundzie Chwalińska i Bartunkowa pokonały Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2, czyli podobnie jak w przypadku Hurkacza, dwa sety i właściwie pełna kontrola nad spotkaniem. O ćwierćfinał Polka i Czeszka mogą trafić na turniejową jedynkę Katerinę Siniakową i Shuai Zhang, albo na chińską parę Shuo Feng i Yue Yuan. Sama Nikola Bartunkowa ma za sobą bardzo interesujący turniej również w singlu. Czeszka W 1/8 finału znalazła się i po drodze pokonała m.in. Magdalenę Frank oraz Arynę Sabalenkę. I to jest chyba największy smaczek tej historii, no bo Sabalenka przecież to aktualna wiceliderka światowego rankingu, zawodniczka, której nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba, a jednak w Pekinie musiała uznać wyższość Bartunkowej. Maja Chwalińska w singlu zakończyła już rywalizację na drugiej rundzie, ale w deblu nadal jest w grze. Trzymamy mocno kciuki. No bo tak, Hubert Hurkacz, przypomnijmy, półfinał ATP 500 i walka z Alexem de Minorem o finał. Iga Świątek, trzecia runda turnieju WTA 1000 i pojedynek z Donną Vekic. No i Maja Chwalińska, 1/8 finału debla i perspektywa bardzo ciekawego meczu o ćwierćfinał.

0: Sport w Radiu Opole.
1: W audycji Cały Nasz Sport czas na informacje, wiadomości dla wszystkich wielbicieli motosportu. Zacznijmy sobie od Formuły 1, no bo jeżeli ktoś powiedziałby przed tym weekendem, że największym problemem podczas Grand Prix Bahrajnu będzie deszcz, no to pewnie można byłoby się delikatnie uśmiechnąć, zwłaszcza, że Bahrajn kojarzy się raczej ze słońcem, pustynią i temperaturami, przy których człowiek szuka klimatyzacji. Tymczasem Formuła 1 po raz kolejny udowodniła, że w tym sporcie scenariusza nie da się napisać zbyt wcześnie. No bo właściwie samo miejsce tegorocznej edycji Grand Prix Bahrajnu jest dość wyjątkowe, bo wyścig Grand Prix Bahrajnu został przeniesiony do Malezji na tor Sepang ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. A kiedy kierowcy mieli wyjechać na tor, nad Malezją rozpadało się na dobre. Start opóźniono i to nie o kilka minut. Najpierw deszcz, później problemy techniczne podczas przygotowywania do startu, kolejne opóźnienie, no i ostatecznie kierowcy ruszyli do rywalizacji około półtorej godziny później niż pierwotnie planowano. Na dodatek część kierowców wybrała opony pośrednie, inni zaryzykowali sliki, mimo że tor wciąż był mokry. I tutaj zaczyna się historia Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk ruszał z drugiego pola i przez moment wydawało się, że Ferrari może mieć naprawdę niezły dzień. Tyle, że Hamilton postawił na sliki, czyli opony przeznaczone na suchy tor w momencie, kiedy asfalt jeszcze do końca suchy nie był. Efekt? Zamiast walczyć o zwycięstwo, spadł aż na 18 miejsce. No i można powiedzieć po wyścigu. Tylko, że Hamilton najwyraźniej takiej informacji nie dostał. Zaczął odrabiać straty, kolejne wyprzedzenia, zmiany strategii, samochód bezpieczeństwa, coraz lepsze warunki na torze i z 18 miejsca przebił się aż na podium. Ostatecznie trzeci za Maxem Verstappenem i Andreą Kimim Antonellim. Sam Hamilton przyznał po wyścigu, że po nieudanym wyborze opon serce mu opadło, ale później udało się odwrócić sytuację. A zwycięzca? Max Verstappen. Holender wystartował z pole position i wygrał pierwszy wyścig w tym sezonie. Dla Red Bulla to było również pierwsze zwycięstwo w 2026 roku. Verstappen pokonał Antonellego o nieco ponad 2 sekundy. Ale z punktu widzenia walki o mistrzostwo jeszcze ważniejsze było to, co wydarzyło się z George'em Russellem. Brytyjczyk, jeden z głównych rywali Antonellego, nie dojechał do mety. Jego Mercedes zatrzymał się na torze na 5 okrążeń przed końcem. Antonelli dzięki drugiemu miejscu powiększył więc przewagę w klasyfikacji generalnej. Czyli mamy Verstappena, który wreszcie wygrywa, Hamiltona, który z 18 miejsca dojeżdża na podium i Russella, który traci bardzo ważne punkty. Jak na jeden wyścig, całkiem dużo historii. A jeżeli ktoś po Formule 1 pomyślał, no dobrze, teraz to już chyba spokojniej, no to zdecydowanie nie, bo w Japonii Marc Marquez urządził sobie prawdziwy pościg za liderem mistrzostw. Mowa oczywiście o Grand Prix Japonii MotoGP na torze Motegi. Jorge Martin rusza z pole position i od początku prowadzi, zanim jedzie Marc Marquez. Przez kilka pierwszych okrążeń różnica między nimi jest niewielka. Martin próbuje uciekać, Marquez czeka. I czeka na odpowiedni moment. Ten nadchodzi na 11 okrążeniu w 9 zakręcie. Marquez wypycha swoją Ducati od wewnętrznej, wyprzedza Martina i obejmuje prowadzenie, a potem robi coś, co dla rywala jest chyba jeszcze bardziej frustrujące. Zaczyna kontrolować wyścig. Martin próbuje odpowiedzieć, zbliża się na kilka dziesiątek sekundy, ale Marquez za każdym razem potrafi odpowiedzieć tempem. Ostatecznie Marc Marquez wygrywa. Po raz 4 w karierze zwycięża w japońskim Grand Prix i jest to jego 79. zwycięstwo w MotoGP. Ale najważniejsza liczba tego weekendu to nie 79, tylko 2. Bo właśnie do 2 punktów Marquez zmniejszył stratę do Jorge Martina w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Martin ma 333 punkty, Marquez 331, a przed nimi jeszcze 6 rund. I teraz z Japonii wracamy do Polski, bo w sobotni wieczór mieliśmy jeszcze jedną bardzo ciekawą historię. Tor żużlowy w Lublinie, Motor kontra Unia Leszno i walka o brązowy medal Mistrzostw Polski. Motor miał przed rewanżem tylko 2 punkty straty, bo pierwszy mecz w Lesznie zakończył się zwycięstwem Unii 46-44. Teoretycznie więc wszystko było jeszcze otwarte. Tylko że już pierwszy bieg tego meczu, tego rewanżu przyniósł gospodarzom potężny cios. Kacper Woryna miał bardzo groźny upadek i musiał jechać do szpitala. Później okazało się, że zawodnik złamał 3 żebra. Co ciekawe, nie chciał jednak kończyć tego wieczoru w szpitalu. Wrócił na stadion, żeby razem z kolegami odebrać brązowy medal. Motor musiał więc radzić sobie bez Woryny, a wcześniej stracił również kontuzjowanego Mateusza Cierniaka. I tutaj gospodarze pokazali, że żużel to jednak sport drużynowy. Od 3. biegu zaczęli budować przewagę i właściwie z każdym kolejnym wyścigiem było coraz mniej pytań, kto tego wieczoru będzie świętował. Martin Waculik 16 punktów, Bartosz Zmarzlik 14, Fredrik Lindgren 11. Motor wygrał 56-34 i nie tylko odrobił 2-punktową stratę z pierwszego spotkania, ale zrobił to z ogromną nawiązką w 2 meczu 100-80 dla Lublinian. Dla motoru ten brąz też ma szczególne znaczenie, bo to pierwszy brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w historii tego klubu. I chyba trudno wymyślić bardziej żużlowe zakończenie tego wieczoru. Kontuzje, szpital, walka 56-34. Waculik z 16 punktami i zawodnik, który mimo złamanych żeber wraca na stadion, żeby stanąć z drużyną na podium. A więc podsumowując, w ten weekend silniki naprawdę miały co robić. W Malezji, w Grand Prix Bahrajnu, Max Verstappen przerwał swoją serię bez zwycięstwa. Hamilton pokazał, że z 18 miejsca można jeszcze wrócić na podium, a Kimi Antonelli zrobił kolejny ważny krok w walce o mistrzostwo. W Japonii Marc Marquez zredukował stratę do Jorge Martina do zaledwie 2 punktów i zapowiada nam końcówkę sezonu MotoGP, w której praktycznie każdy wyścig może zmienić lidera. A w Lublinie motor po raz pierwszy w historii sięgnął po brąz drużynowych mistrzostw Polski. 3 różne dyscypliny, 3 różne tory i 3 różne historie, ale jedna rzecz się zgadza. Jeżeli ktoś uważa, że sporty motorowe polegają tylko na jeździe w kółko, no to chyba właśnie dostał w ten weekend kilka bardzo mocnych argumentów, żeby zmienić nieco swoje zdanie.

0: cały nasz sport w Radiu Opole.
1: I w ten sposób dotarliśmy do końca audycji Cały Nasz Sport. Dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Mówiliśmy o koszykówce, mówiliśmy o piłce ręcznej, nie zabrakło tenisa, a także wiadomości dla fanów żużla. My czekamy na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej, mecz rewanżowy z Bośnią i Hercegowiną. No i wierzymy, mimo wszystko wierzymy, że biało-czerwoni jeszcze w tej edycji Ligi Narodów nam powalczą. Kuba Biel, dzięki bardzo. Grzegorz Frankowski oczywiście ze mną współpracował. Ja zapraszam w każdą sobotę między godziną 17 a 19 na audycję Cały Nasz Sport i sportowe podsumowanie weekendu w niedzielę między godziną 21 a 22.

0: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 22, czas na wiadomości wieczorne. Proszę posłuchać, zaczynamy. A w nich resort obrony pracuje nad specustawą, która dotyczy budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Polska paraprezydencka już w drodze na Filipiny, we wtorek początek trzydniowej oficjalnej wizyty.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Resort obrony pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, która ma przede wszystkim ułatwić procedury inwestycyjne oraz logistyczne, by umożliwić jak najszybsze rozpoczęcie stacjonowania amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Mówił w weekend w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Bardzo ważne jest to, że Polska jest państwem, które inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. Więc Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. Ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
0: Wojsko Polskie pokaże w poniedziałek nowy wzór munduru taktycznego, zapowiedział szef resortu obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał w mediach społecznościowych, że od wprowadzenia w Wojsku Polskim obecnego do dziś wzoru munduru mijają dokładnie 33 lata.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Para prezydencka w drodze na Filipiny. Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą wylecieli dziś wieczorem do Manili, gdzie we wtorek rozpoczną oficjalną trzydniową wizytę. Polski prezydent spotka się m.in. z przywódcą Filipin Ferdinandem Marcosem Juniorem. Weźmie także udział w organizowanym po raz piąty polsko-filipińskim szczycie branży IT działającej dla biznesu.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Strażacy apelują o instalację czujek dymu i tlenku węgla w ramach październikowej kampanii Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Paweł Frysztak radzi, by taką czujkę kupić komuś na prezent. Rodzinie czy znajomym może uratować życie.
3: Podarujmy naszym najbliższym to, co w życiu najcenniejsze. Podarujmy bezpieczeństwo. Naprawdę niewielka inwestycja w niewielkie urządzenie, ale jakże mądre, powoduje dla nas komfort tego, że w porę zostaniemy ostrzeżeni.
0: U progu nowego sezonu grzewczego warto zaopatrzyć się w te niedrogie urządzenia. Są do nabycia praktycznie we wszystkich marketach budowlanych, ale też na przykład w sklepach z artykułami elektrycznymi.
1: Tak grały opolskie drużyny.
0: Teraz szkoleniowiec WIGRI AZS-u Politechniki Opolskiej Paweł Turkiewicz po przegranej opolskich akademików przed własną publicznością z miastem Szkła Krosno. 89-97.
4: Drużyna przeciwna ewidentnie była dzisiaj lepiej dysponowana, trafiła nam 16 rzutów za 3 przy 47%. Parę rzutów było trudnych, ale dużo było otwartych. Nie zatrzymaliśmy Mareja. Proste gry dwójkowe, które zadecydowało o tym, że drużyna zdobywała z Krosna łatwe punkty. W ważnych momentach, kiedy dochodziliśmy z automatu, trafiali trójki. No, szkoda.
0: Akademicy po trzech kolejkach sezonu bez wygranej plasują się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli.
1: Światowe agencje informują.
0: Przez słynną nowojorską Piątą Aleję przechodzi 89. Parada Pułaskiego. Jedna z najważniejszych polskich wydarzeń każdego roku w Stanach Zjednoczonych. Paradę zorganizowano w tym roku pod hasłem Za wolność naszą i waszą. Generał Kościuszko i generał Pułaski, żołnierze wolności Polski i Ameryki. Ukraina gotowa do udziału w trójstronnych negocjacjach na szczeblu technicznym zaproponowanych przez Stany Zjednoczone, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem Zełenski powiedział, że Amerykanie kontaktowali się z Ukrainą i Rosją, zaproponowali zorganizowanie właśnie takiego spotkania. I to jeszcze w tym miesiącu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu chłodno, tylko 11 stopni Celsjusza. W nocy spodziewamy się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Miejscami pojawi się mgła, która ograniczy widzialność do 200 metrów. Temperatury minimalne w nocy od 6 do 9 stopni. Wszystko to przy wietrze słabym z południowego zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Słońca nie powinno zabraknąć. Początkowo jeszcze o poranku te mgły będą się utrzymywać. Zmotoryzowanych proszę o rozwagę. Temperatury maksymalne jutro od 18 do 20 stopni, wiatr słaby, miejscami umiarkowany z zachodu i południowego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

To była słynna Jolene, Dolly Parton i już nie trudno się domyśleć, o kim będzie dzisiejszy program. Dobry wieczór. Audycję realizuje Paweł Oliwa, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Dolly Parton była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury. Przez ponad 6 dekad pozostawała obecna w muzyce, filmie, telewizji, a jednocześnie angażowała się w działalność charytatywną. Była piosenkarką, autorką tekstu, muzyki, aktorką, bizneswoman i filantropką, ale przede wszystkim artystką, która potrafiła zamienić własne doświadczenia w historie zrozumiałe dla milionów ludzi. Jej śmierć 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat zakończyła niezwykły rozdział w historii muzyki country. Dolly Rebecca Parton urodziła się 19 stycznia 1946 roku w Tennessee w licznej i niezamożnej rodzinie. Dorastała w Appalachach, a doświadczenia dzieciństwa miały ogromny wpływ na jej późniejszą twórczość. Motywy biedy, rodziny, ciężkiej pracy, marzeń i pragnienia lepszego życia wielokrotnie pojawiały się w jej piosenkach. Zamiast ukrywać swoje pochodzenie, Dolly Parton uczyniła z niego ważną część własnej artystycznej tożsamości. Jej największym talentem było pisanie piosenek. Parton stworzyła wiele utworów, które stały się klasykami muzyki popularnej. Jednym z najbardziej znanych jest I Will Always Love You, napisane przez nią w 1973 roku i wydane rok później. Piosenka zyskała drugie życie dzięki Whitney Houston, która nagrała ją do filmu The Bodyguard. Sukces tej wersji sprawił, że utwór Parton stał się znany na całym świecie. Sama artystka potrafiła zresztą podchodzić do swojej sławy z charakterystycznym poczuciem humoru. Dolly Parton nie ograniczała się jednak do muzyki, występowała w filmach i programach telewizyjnych, a jedną z jej najbardziej pamiętnych ról była postać w komedii 9-5 z 1980 roku. Film opowiadał o kobietach pracujących w biurze, które przeciwstawiają się niesprawiedliwemu traktowaniu przez przełożonego. Parton napisała również tytułową piosenkę, która stała się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów. Słuchamy Dolly Parton z płyty Jolene.

charakterystyczny wygląd, ogromne blond włosy, cekiny, intensywny makijaż i błyszczące stroje stały się znakiem rozpoznawalnym Dolly Parton. Pod efektownym wizerunkiem kryła się jednak osoba niezwykle pracowita i świadoma własnej wartości. Dolly wielokrotnie podkreślała swoje skromne pochodzenie i traktowała sukces nie jako powód do odcięcia się od przeszłości, lecz jako możliwość pomagania innym. Szczególnie ważną częścią jej działalności była edukacja, założona przez nią Dolly Parton's Imagination Library, rozpoczęła działalność jako program mający wspierać dzieci w jej rodzinnej społeczności. Z czasem rozwinęła się na ogromną skalę i umożliwiła dzieciom otrzymywanie bezpłatnych książek. Według informacji przytaczanych po jej śmierci, program przekazał już ponad 300 milionów książek młodym czytelnikom na całym świecie. Dolly angażowała się również w inne przedsięwzięcia społeczne. Jej działalność charytatywna była równie istotną częścią jej publicznego dorobku jak muzyka. Ważnym elementem jej dziedzictwa pozostaje także Dollywood, park rozrywki w Tennessee, związany z jej nazwiskiem i rodzinnym regionem. Dolly uczestniczyła w jego rozwoju, traktując go nie tylko jako przedsięwzięcie biznesowe, lecz także jako sposób na stworzenie miejsc pracy i przyciągnięcie turystów do części kraju, z którą była związana od dzieciństwa. Po jej śmierci przedstawiciele Dollywood podkreślali, że zgodnie z jej życzeniem park ma pozostać miejscem pracy, muzyki i spotkań.

0: Słuchają Państwo niedzielnego, nocnego programu Radia Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 23. Czas zatem na wiadomości wieczorne. Zaczynamy. A w nich Polska para prezydencka w drodze na Filipiny. Szczepan Twardoch, laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść zatytułowaną Nul. Polscy piłkarze zmierzą się w poniedziałek z Bośnią Hercegowiną w rozgrywkach Ligi Narodów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Polska para prezydencka w drodze na Filipiny. Od tego rozpoczynamy. Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą rozpoczną we wtorek oficjalną wizytę w Manili. Na co polski prezydent będzie kładł nacisk w trakcie wizyty i jak na tym może skorzystać rodzimy biznes, dowiadywała się Agnieszka Drążkiewicz.
2: W Manili już za dwa dni dojdzie do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polską a Filipinami. Odbędzie się również organizowany po raz piąty szczyt polsko-filipińskiej branży IT, która działa na rzecz biznesu. I to jeden z obszarów, na którym bardzo Polsce zależy. Filipiński rynek jest ogromny i bardzo chłonny. W większości to bardzo młodzi ludzie dążący do rozwoju. A drugi obszar to rozmowy o G20 i zbliżającym się szczycie tego formatu. Polska zabiega o stałe członkostwo i chce udowodnić partnerom właśnie z G20, że nie skupia się tylko na interesach z Europą, ale również na szerszej współpracy z tak zwanymi państwami globalnego południa.
0: Szczepan Twardoch, laureatem 30. Nagrody Literackiej Nike za powieść zatytułowaną Nul. Laureat otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Laureata ogłoszono wieczorem podczas uroczystej gali zorganizowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: W pierwszej połowie października powinna rozpocząć się przebudowa tak zwanego podwójnego ronda na końcu obwodnicy Czarnowąsu w ciągu wojewódzkiej 454. Prace, których efektem będzie umożliwienie bezpośredniego skrętu z wiaduktu w kierunku Dobrzenia Wielkiego już na pierwszym rondzie, mają potrwać, jak się szacuje, około 2 miesięcy. Na razie nie wiadomo, jak zostanie poprowadzony ruch 454 na tym odcinku w lot od strony Namysłowa. To jedna z najbardziej ruchliwych dróg dojazdowych do Opola.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Prudnickie wspólnoty mieszkaniowe uzyskały właśnie pieniądze od firm ubezpieczeniowych za szkody spowodowane w trakcie powodzi. Teraz będą ubiegać się o państwowe dofinansowanie odbudowy po przejściu wielkiej wody. Pieniądze z ubezpieczenia właśnie mają być ich wkładem własnym do poszczególnych projektów. Jakie są szanse na szybkie rozpoczęcie remontów, sprawdzi w poniedziałkowych wiadomościach Jan Poniatyszyn.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Polscy piłkarze rozegrają w poniedziałek w Zenicy czwarty mecz dywizji B Ligi Narodów z Bośnią Hercegowiną. Marcin Bułka, bramkarz biało-czerwonych, cieszy się z powrotu do kadry, ale na takie pewne miejsce, jak mówi, trzeba będzie jeszcze popracować.
3: Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach. W tym roku mogłem wyjść na Stadion Narodowy i zagrać w bramce reprezentacji, więc to cieszy. To poparte moją pracą na pewno, dlatego jak jestem tutaj, cieszę się z każdej minuty i robię wszystko, żeby grać. Na pewno moim celem jest gra w kadrze. No i przez mecze, które będę grać, które będzie mi dane grać, na pewno będę chciał pokazać, budować swoją pozycję i udowodnić, że to miejsce może być dla mnie.
0: A początek poniedziałkowego meczu w Zenicy za kwadrans 21.
1: Światowe agencje informują.
0: Chińskie władze ogłosiły powstanie kolejnego miejsca treningowego dla własnej armii poza granicami kraju. Tym razem w Laosie, choć oficjalnie Pekin twierdzi, że nie jest to baza wojskowa. Wiele wskazuje na to, że ukrywanie operacji wojskowych w centrach szkolenia to taka strategia Chin. Skala oszustw cyfrowych w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rośnie za sprawą sztucznej inteligencji, która zwiększa poważnie możliwości przestępców w zakresie wyłudzania pieniędzy od Amerykanów. Na podstawie ostatnich raportów konsumenckich z cyberatakami i próbami oszustwa zetknęło się 9 na 10 respondentów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane przy temperaturach od 6 do 9 stopni. Tak będzie wyglądać pogodowo noc na Śląsku Opolskim. Wiatr słaby z południowego zachodu lub z kierunków zmiennych. Proszę uważać na mgły. Będą ograniczać widzialność do 200 metrów i utrzymają się także do godzin porannych. Początek nowego tygodnia, poniedziałek, pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Jutro proszę spodziewać się temperatur od 18 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. W Opolu chłodno, mamy tylko 10 stopni. Dobrej, spokojnej nocy życzę Państwu. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
4: Dolly Parton zmarła w Nashville niecałe 2 miesiące temu po krótkiej walce z chorobą nowotworową w otoczeniu bliskich. Miała 80 lat. Jej śmierć wywołała falę wspomnień i hołdów. We wrześniu tego roku w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych obchodzono nawet Dolly Parton Day, upamiętniając jej muzykę i działalność społeczną. Trudno jednoznacznie określić, co jest największym osiągnięciem Dolly Parton. Dla jednych będzie to muzyka i setki napisanych piosenek, dla innych role filmowe, działalność biznesowa albo działalność charytatywna. Jej wyjątkowość polegała właśnie na połączeniu tych wszystkich dziedzin. Potrafiła osiągnąć ogromny sukces, nie tracąc przy tym kontaktu z własnymi korzeniami. Dolly Parton pozostawiła po sobie coś więcej niż katalog przebojów. Pozostawiła opowieść o tym, że pochodzenie nie musi wyznaczać granic ludzkich możliwości, a popularność może być wykorzystana do pomagania innym. Jej piosenki będą nadal wykonywane, jej filmy oglądane, a książki przekazywane kolejnym pokoleniom. Dlatego jej odejście nie oznacza końca obecności w kulturze. Przeciwnie, twórczość i idee Dolly Parton będą żyły tak długo, jak długo ludzie będą słuchać jej muzyki, czytać jej historię i przekazywać dalej wartości, które reprezentowała. Pracowitość, hojność, nadzieję i wiarę w możliwość zmiany własnego życia.

Bohaterką dzisiejszego programu była Dolly Parton. Posłuchajmy jeszcze duetu dwóch utworów: Julio Iglesias i Dolly Parton.

0: słuchać i słyszeć.
1: Dolly Parton zmarła w tym roku. Niestety żywot ukończyła również wybitna jazzowa wokalistka Cassandra Wilson. Na koniec posłuchajmy jej nagrań. Audycję zrealizował Paweł Oliwa, a do usłyszenia mówi Marzena Milcarek.

0: lepiej żyć.
1: Katarzyna Zawadzka, kłaniam się przy mikrofonie. Olimpia Jęczek napisała książkę Życie z ADHD, brakujące instrukcje obsługi. Nasza dzisiejsza rozmówczyni jest także podcasterką, trenerką, prowadzi fundację Mamy Podobnie. Będziemy rozmawiać o ADHD, czym ono tak naprawdę jest. Każda ADHD zresztą też jest inne, ale jakie główne wyzwania są związane właśnie z tego typu doświadczeniem? Czy mamy modę na ADHD? O to też zapytam Olimpię Jęczek. No i o sposobach radzenia sobie z różnymi wyzwaniami, trudnościami. O tym będziemy mówić za moment, a ja dodam, że nasza dzisiejsza rozmówczyni gościła w Opolu w ramach cyklu Strona po stronie, który zaproponowały Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu i Fundacja Lelek Pomaga. Za chwilę dłuższa rozmowa.

0: Gościnią programu jest dzisiaj Olimpia Jęczek, autorka książki Życie z ADHD, brakująca instrukcja obsługi, podcasterka, trenerka. Cześć.
1: Cześć.
0: Porozmawiamy dzisiaj o ADHD i moje pierwsze pytanie wynika trochę z ducha obecnych czasów, bo ja często słyszę, że dzisiaj wszyscy mają ADHD, albo słyszę, ja wiem, że dzisiaj wszyscy mają ADHD, ale ja właśnie mam ADHD, więc co o tym myślisz? O tej nagle popularyzacji i powszechności używania właśnie tego określenia.
1: Mhm. Ja uważam, zgadzam się, że mamy modę na temat i ADHD, tak? Ale my go potrzebujemy. Potrzebujemy tej mody, żeby ludzie się diagnozowali, żeby ludzie budowali świadomość, żeby pracodawcy organizowali szkolenia, sami się szkolili, żebyśmy mieli większą świadomość neuroróżnorodności i żeby nam się po prostu lepiej żyło. Więc teraz faktycznie panuje taka moda na rozmawianie o ADHD, ale ADHD samo w sobie nie jest modą i w momencie, kiedy ta moda na rozmowę o tym minie, no to ADHD dalej zostanie, tak? I od nas zależy, co my z tą modą zrobimy, czy właśnie będziemy ją traktować, a taka moda, czy jednak wykorzystamy to do chociażby właśnie edukacji, czy dla osób zainteresowanych sięgnięcia po diagnozę. Więc dla mnie to jest jeden kawałek. Z drugiej strony też mody na ADHD i myślę, że to jest dlatego tak bardzo silne, bo bardzo często osoby typu twórcy w internecie, artyści, których oglądamy na co dzień w mediach społecznościowych, no to właśnie oni najczęściej mają to ADHD, bo te zawody bardzo dobrze klikają z ADHD. Dlatego myślę, że przede wszystkim tu jest takie uderzenie i takie poczucie, że wszyscy mają to ADHD, nie? Bo my ciągle widzimy kolejną osobę, która się zdiagnozowała. A specjaliści mówią, że my tak naprawdę żyjemy ciągle w niedodiagnozowanym środowisku, że masa osób jeszcze powinna otrzymać diagnozę, a wcale tej diagnozy nie ma. Więc tak nam się tak trochę wydaje, że tak jest, ale to nie jest tak, że wszyscy to ADHD mają. A jest jeszcze drugi kawałek, myślę, który też jest ważny, że jednak ADHD ma wiele objawów, które łączą się też z objawami takiego po prostu przebodźcowania. A my jednak żyjemy w świecie, które nas bodźcuje bardzo intensywnie, więc nawet osoba, która nie ma ADHD, ale żyje w bardzo takim szybkim tempie, przebodźcowuje się, nie dba o swój układ nerwowy, żyje w większym mieście, które większość jest zanieczyszczona hałasem, no to może czasowo doświadczać objawów jak ADHD, tak? Czyli jakaś właśnie utrata koncentracji, problemy z koncentracją, impulsywność, taka drażliwość, zapominanie, ciągłe gubienie rzeczy, tak? No bo jesteśmy rozproszeni, jesteśmy przeładowani. No tylko z tą różnicą, że jeżeli ta osoba się wyreguluje, zadba o swój układ nerwowy, odpocznie, no to wróci do tak zwanych ustawień fabrycznych i będzie okej. A osoba z ADHD, wiadomo, jeżeli się zregeneruje, nie? To też będzie jej trochę lepiej, te objawy trochę spadną, ale one nigdy nie wróci do takiego poziomu zero. Tam te objawy zawsze będą w większym lub mniejszym nasileniu.
0: Mhm. No bardzo to jest dokładnie opisane przez ciebie. Ja sobie pomyślałam, że oprócz tego, że jest tam moda na ADHD i często się słyszy to sformułowanie, albo ktoś siebie tak opisuje, to z drugiej strony mam też takie odczucie, że jednak wiele osób kompletnie nie wie, co to tak naprawdę jest to ADHD, chociaż to pojęcie znają i może im się kojarzy z szybko biegającym chłopcem w szkole.
1: Po ścianach tak zwanie.
0: Tak, więc spróbujmy, i to nie zawsze tak jest, że jest ta nadpobudliwość ruchowa, która występuje u osób właśnie mających tego rodzaju doświadczenia. Więc spróbujmy wyjaśnić, co to jest ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
1: Tak. I to już jakby sama nazwa jest bardzo ciekawa, bo ona zakłada deficyt uwagi. Nie? Jakby w nazwie jest deficyt uwagi. A prawda jest taka, że osoby z ADHD to nie jest tak, że one nie mają w ogóle uwagi. Ta uwaga po prostu jest taka bardzo nieregularna, tak? Czyli z jednej strony możemy mieć bardzo dużą trudność ze skupieniem się, ze skoncentrowaniem na takich rzeczach mało dla nas interesujących, nudnych, ale jeżeli już nas coś wciągnie, to potrafimy przepaść w hiperfokus bardzo mocny, tak? Czyli z kolei taką hiperkoncentrację, że ja na 5 godzin zapominam o świecie, zapominam o podstawowych potrzebach fizjologicznych i kiedy ten hiperfokus mi się kończy, jakby wychodzi wychodzę z niego, no to nagle okazuje się, że wszystkie takie czujniki mam odpalone już na czerwono, bo po prostu zaniedbałam się przez te 5 godzin. I to faktycznie, no, może się tak skończyć, nie? Że siedzimy przed komputerem na przykład i jesteśmy skoncentrowani na zadaniu. Więc jedno to jakby ta uwaga taka skacząca, tak? Albo to może być uwaga, no całe szczęście mamy tu zasłonięte żaluzje, ale załóżmy, gdybym zobaczyła za oknem, nie wiem, biegnącą wiewiórkę, to być może moje myśli poszłyby w wiewiórkę, las, przygodę sprzed 2 tygodni i tak dalej, nie? Że ta uwaga bardzo skacze i często ciężko jest ją zebrać do jednego. Więc dużo jest wokół uwagi. Kolejna rzecz to na przykład impulsywność. I ja też na przykładzie impulsywności lubię pokazywać, jak różnorodne to jest. Ja nie jestem w stanie wymienić podczas dzisiejszej rozmowy, bo myślę, że nawet 30 minut by nam nie wystarczyło wszystkich objawów. Natomiast impulsywność w pierwszym rzucie, jak ci się, z czym ci się kojarzy impulsywność taka ADHD-owa?
0: Z bardzo intensywnym przeżywaniem emocji i na przykład pakowaniem się w kolejne zadania, których później nie jest się w stanie wykonać, bo miało się ten taki hipernastrój, który sprawiał wrażenie, że czujesz, że wszystko możesz, a później tego jest za dużo na tę ilość czasu, którą się ma na wykonanie tych wszystkich zadań.
1: Tak, super. I to jest bardzo ważny element impulsywności, nie? Czyli takie impulsywne decyzje podejmujemy pod wpływem trochę emocji i później za 3 tygodnie mamy pretensje do siebie z przeszłości, że podjęłyśmy takie decyzje. Natomiast impulsywność może się objawiać na bardzo różnych obszarach, nie? To może być impulsywne zakupy, impulsywne jedzenie, impulsywna jazda samochodem. Są badania na to, że osoby z ADHD dużo częściej dostają mandaty za przekroczenia różne. Nie ma na to badań, ale myślę, że osoby siedzące na ogonie i mrygające światłami, żebyś przyspieszył, to w dużej mierze mogą być właśnie osoby z ADHD. Właśnie jakaś taka impulsywna, szybka jazda, żeby się rozładować, ale też częściej powodują wypadki, niestety. Impulsywność właśnie w rozmowie, tak? Czyli coś mówisz i ja po prostu nie skontroluję i przerwę ci. I jakby bardzo często sobie z ADHD na przykład przerywają w trakcie rozmowy, bo nie są w stanie powstrzymać tego impulsu, który przyszedł, bo nie wiem, zdanie wypowiedziane przez drugą osobę skojarzyło się z czymś i mam potrzebę powiedzieć. Czy impulsywne na przykład, nie wiem, rzucanie papierami w pracy, tak? I takie decyzje, których później żałujemy, jak już nam te emocje zejdą. Więc te chociażby na przykładzie tej impulsywności, ona się bardzo różnie może objawiać, tak? Na różnych przestrzeniach życia. I to była chyba taka moja główna lekcja po diagnozie, jak zaczęłam w ogóle obserwować, jak bardzo ten jeden objaw, który jakby mamy w książce wypisany, tak, jak czy tam słyszymy, że właśnie no ADHD to impulsywność, jak go sobie porozkładamy, to jak w wielu obszarach naszego życia po prostu on się pojawia. Kolejna taka duża rzecz, no to na pewno ta nadpobudliwość ruchowa, ale tak już sama trochę wspomniałaś, że my ją tak kojarzymy jako to dziecko takie właśnie nadpobudliwe, najczęściej chłopca biegającego po sali, czy tam tak zwani po ścianach. I ja takie dzieci też widziałam, nie? Że po prostu są wszędzie, na kanapie, na meblach, wskakują po prostu wszędzie i tak też się zdarza, ale to też jest spektrum, nie? Że to może być tak, a może być tak, tak jak ja teraz, że siedzę, nie widzicie tego, ale kręcę intensywnie pierścionkiem na przykład, tak? I dzięki temu nie kręcę nogą na przykład. Ale to jest taka potrzeba ruchu, która może się objawiać, ja bardzo lubię to określenie, w obrębie siedzenia, nadpobudliwość w obrębie siedzenia, tak? Czyli będę kręcić loka albo właśnie ruszać nogą, w zależności od sytuacji, nie? No bo często jeżeli jeszcze do tego chcę się świadomie przymaskować i tego tak bardzo nie pokazywać, no to jak będę na wizji i na przykład nie będzie widać moich nóg, no to będę sobie ruszać nogą. No albo będę robić właśnie coś delikatnego, co nie jest tak intensywne w odbiorze. Więc ta nadpobudliwość też może się objawiać różnie. Natomiast znowu, tutaj jeżeli podzielimy sobie na, nie wiem, chłopców i dziewczynki, ten podstawowy podział, no to znowu, chłopcom bardziej się pozwala na to i ja im tego zazdroszczę. Fajnie, że mogą być bardziej aktywni, więcej się ruszać i być tacy, bo to no, głośni w takim sensie po prostu być tacy pobudzeni po prostu, bo dziewczynkom częściej się mówi właśnie, żeby usiadły nóżkę na nóżkę, siedziały grzecznie, dziewczynce tak nie wypada się wiercić, nie? Albo jak się wiercisz, to znaczy, że masz owsiki i tak dalej, i tak dalej. A to nie jest tak, że jak nam ktoś powie, nie ruszaj się, to
0: Ta potrzeba mija.
1: To potrzeba mija, nie? Ta potrzeba się zamienia w napięcie w ciele, a długotrwałe napięcie, napięcie, które jest każdego dnia, z kolei zamienia się później w różne inne, może się przyczyniać, bo może nie zawsze jest, wiesz, tylko takim jedynym powodem, ale może się dokładać do kolejnych zaburzeń w stylu zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, które się pojawiają u wielu osób z nieleczonym, niediagnozowanym ADHD, niezaopiekowanym ADHD. Więc tych objawów jest bardzo dużo. Myślę, że ważne jest też, żeby wspomnieć, że to dotyka też sfery właśnie emocjonalnej, to co z jednej strony wspomniałaś przy impulsywności, ale w ogóle ten aspekt emocji, o którym się jeszcze do niedawna tak dużo nie mówiło, w ogóle jakoś podczas diagnoz to nie było jakoś bardzo poruszane, dopiero od niedawna się o tym mówi, no to, że ADHD to właśnie trudność z regulacją emocji. Co oznacza dwie rzeczy przede wszystkim. Że osoby z ADHD mogą mieć trudność z... że te emocje są dużo silniejsze na przykład. I to tyczy się zarówno tych trudniejszych, nie? Jak i tych pozytywnych, rozumianych jako właśnie szczęście, że często jak osoba z ADHD się cieszy, no to widzisz, że ona się cieszy, nie? To jakby nie da się tego ukryć. Ale tak samo złość, smutek, że to może być dużo silniejsze, niż by nam się na przykład wydawało, że ta reakcja, nie wiem, jest nieadekwatna na przykład do sytuacji, albo później też z wyhamowaniem tych emocji, tak? Ja bardzo często tego doświadczam, to jest takie frustrujące, że ja już na głowę czuję, że już powinna mi ta złość odpuścić, nie? Że już poukładałam, już minęło trochę czasu i powinno puścić, a ja czuję, że tak z poziomu ciała, że z poziomu układu nerwowego w ogóle mi ta złość nie chce z ciała wyjść, nie? Że muszę później bardzo dużo włożyć energii w to, żeby zluzować, żeby wyregulować ten układ nerwowy, bo on nie chce wyhamować, nie? Głowa już sobie poukładała, ale ciało po prostu jest cały czas w takim nabuzowaniu. I to faktycznie u osób z ADHD często bywa problemem.
0: To porozmawiajmy trochę też o tym hiperfokusie i prokrastynacji, bo ADHD to jest też spektrum pełne paradoksów, które trudno wyjaśnić, ale to wynika z pracy mózgu i z relacji z dopaminą, jakie mamy w naszym mózgu.
1: Tak, no to

0: Faktycznie to jest takie połączenie, które jest bardzo trudne i tak naprawdę właśnie często prokrastynacja, może nam się odpalić prokrastynacja przez to, że mamy też problem z perfekcjonizmem, tak? Więc tak bardzo chcę wykonać dobrze zadanie, że wręcz boję się w ogóle rozpocząć to zadanie.
1: Żeby nie rozczarować siebie, że ono nie idzie w tę stronę, którą bym chciała albo chciał.
0: Tak. No tu jest kolejny jeszcze duży kawałek, tak? Bo jakbyśmy miały każdy z tych obszarów rozłożyć na kawałki, to jest bardzo duża taka mapa tych powodów. Natomiast i za perfekcjonizmem, i za prokrastynacją stoją też różne powody. Natomiast myślę, że to co ważne w sumie, żeby powiedzieć, jeżeli też słuchają nas rodzice dzieci być może neurotypowych, żeby też na to zwracali uwagę, że faktycznie dzieci neurotypowe, dzieci z ADHD słyszą dużo więcej feedbacku. Nie pamiętam niestety liczb, nie mam w ogóle pamięci do liczb, ale są badania, które mówią o tym, że ilość feedbacku negatywnego, które otrzymuje dziecko z ADHD w dzieciństwie jest znacznie, znacznie większe niż osoby, niż dzieci neurotypowych, przez co później między innymi taki perfekcjonizm może nam się wytworzyć, no bo jeżeli cały czas słyszę, że robię coś źle, no to wchodzę w tą drugą skrajność, czyli właśnie chcę robić wszystko najlepiej, pokazać, udowodnić światu, że nie jestem, nie wiem, leniwa, że nie popełniam błędów i tak dalej, nie? Więc to też jest ze sobą połączone.
1: Ten hiperfokus się łapie, kiedy zadanie jest interesujące, wciągające. Nie zawsze to jest to zadanie, które powinniśmy z takich racjonalnych pobudek wykonać właśnie w tym momencie. A bardzo trudno jest, dużo trudniej, dużo więcej energii osoba z ADHD musi włożyć do wykonania rutynowych, nieciekawiących ją zajęć.
0: Tak. Chociaż chciałabym powiedzieć, że zdarza się też, że ten hiperfokus może się odpalić na coś, co wcale nie jest dla nas ciekawe, ale jeżeli jakieś zadanie nas przerasta i miewam tak czasem, nie? Czyli przerasta mnie jakieś zadanie, nie wiem, u mnie są to wszystkie takie księgowe, formalne rzeczy, których ja nienawidzę, mi dużo bliżej do jakichś kreatywnych rzeczy, więc jeżeli i jakby prokrastynuję takie obszary, ale potem zdarza się, że jak ja do tego usiądę, zacznę robić to zadanie i zacznie się wydzielać we mnie właśnie ta nagroda, że ja już to zrobiłam, czy jakoś rozpoczęłam, nawet coś zacznie się dziać tam ciekawego, to mi potrafi przeskoczyć w drugą stronę, czy ja właśnie potrafię wejść w taki, wiadomo, może nie w hiperfokus pięciogodzinny, nie, ale w taki mocny stan skupienia na to konkretne zadanie, jak przekroczę tą magiczną barierę takiego właśnie oporu. I myślę, że to, czego, no, nie wiem, to jest w sumie proste, a pierwszy raz to usłyszałam dokładnie kilka lat temu, że my czekamy bardzo często na motywację, aż przyjdzie motywacja, wtedy zaczniemy robić zadania. A motywacja bardzo rzadko przychodzi przed wykonaniem zadania. Ona najczęściej przychodzi w trakcie robienia. I myślę, że zrozumienie tego, że tak działa i szczególnie właśnie mózgi z ADHD tak działają, ale nie tylko, to bardzo ułatwia, bo można wdrożyć różne narzędzia, na przykład mikrokroki, które nam ułatwiają funkcjonowanie, wykonywanie zadań. Ja tak bardzo często miałam z książką, że kiedy pisałam książkę, no to prokrastynowałam, odkładałam ten moment, kiedy miałam usiąść przed komputerem i zacząć pisać, mówiłam sobie, dobra, napiszę jedno zdanie, jak mi nie siądzie, to w ogóle odłożę. Ściągałam presję z tego, że ja teraz mam usiąść i napisać cały rozdział. I bardzo często z prokrastynacji przeskakiwało mi w hiperfokus i orientowałam się po 3 godzinach, że już jestem spóźniona na spotkanie i muszę przestać pisać, nie wiem, jestem już na przykład w połowie rozdziału, tak? I muszę przestać pisać, bo muszę się właśnie w tym momencie zbierać i wybiegać się z mieszkania. Więc my naprawdę możemy ten mózg swój zhakować, tylko musimy właśnie rozumieć, jak on działa.
1: Ale to i tak jest trudne. Mhm.

0: lepiej żyć.
1: Tak sobie pomyślałam, jak o tym mówiłaś, że wiele osób, jak słyszy o tych różnych cechach osób z ADHD, oczywiście każda ADHD jest inne, to sobie myśli, ale to przecież wszyscy tak mamy, że czasem czegoś zapominamy, czasem się wkręcimy bardzo w jakieś zadanie, że tych rutynowych to nam się nie chce, że coś zapomnimy, zgubimy, pomylimy.
2: No i tak, to ja się zgadzam z tym. I wręcz ja sama mówię, że no w ADHD nie ma tak naprawdę takiego objawu, którego każdy człowiek na tym świecie chociażby raz w jakimś stopniu nie doświadczył. Nie, bo te wszystkie rzeczy, o których ja powiedziałam, w większości to są rzeczy, których możemy doświadczać właśnie, jeżeli mamy gorszy okres, jesteśmy przesileni, więcej stresu się u nas dzieje, czy to z pozytywnych, czy z negatywnych rzeczy wynikających. Kobiety na przykład, jak zachodzą w ciążę i zmienia się gospodarka hormonalna, to potrafią mieć takie objawy właśnie trochę jak na przykład neuratypowe, tak? Więc to prawda, że każdy z nas tych objawów trochę doświadcza. Natomiast tu są znowu dwa albo trzy aspekty. Pierwsza rzecz, no to w ogóle nie postawi nam nigdy diagnozy, jeżeli nie udowodnimy, użyję takiego słowa, chociaż nie wiem, czy one to jest odpowiednie, że te objawy występowały do 12 roku życia, tak? One muszą być w dzieciństwie również, żebyśmy w ogóle otrzymali diagnozę, bo jeżeli nie ma tych objawów w dzieciństwie i okaże się, że w dzieciństwie wszystko działało, i te objawy ADHD są dopiero od 3-4 lat, no to najprawdopodobniej specjalista powie, no to warto by się przyjrzeć właśnie, co się dzieje w życiu, być może jest zbyt intensywnie, czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało i po prostu układ nerwowy jest przeciążony i dlatego doświadcza pan objawów podobnych do ADHD. To może być jeszcze przykryte jakimiś innymi zaburzeniami, tak? Są zaburzenia, które czy zaburzenia osobowości na przykład trochę udają. Różne zaburzenia wyglądają bardzo podobnie do ADHD. Albo osoby, które przeszły traumę, to też czasami mogą właśnie doświadczać takich objawów, które wyglądają jak ADHD. Więc to jest bardzo skomplikowane naprawdę, więc przede wszystkim diagnostykę powinniśmy zostawić specjalistom. No ale właśnie, to no i tutaj mamy objaw ADHD, czyli zapomniałam totalnie, w którym stronę chciałam
1: pójść. A ja czasami,
2: pójść.
1: Wiesz, Zawka, tak mam jakieś pytanie, chcę bardzo zadać i później nagle w momencie, kiedy mam je zadać, to ono znika i wtedy wymyślam szybko nowe.
2: Tak.
1: Ale właśnie teraz tak mam. Chciałam cię zapytać o to, jakie masz swoje życiowe lifehacki, sposoby na to, żeby sobie tak poukładać życie, żeby neuroróżnorodność ci sprzyjała, a nie przeszkadzała.
2: Wiesz co, ja w ogóle miałam to szczęście w swoim życiu, że od początku dosyć mocno słuchałam swojego głosu. I ja miałam to szczęście, że po diagnozie, kiedy usiadłam i sobie spojrzałam na to, co się dowiedziałam o sobie i jak wygląda moje życie, że generalnie było okej. To jest w miarę dopasowane. Pewne rzeczy muszę pozmieniać, nie? No bo z jakiegoś powodu znalazłam się u psychiatry na początku z zaburzeniami lękowymi, a później na diagnozie ADHD. I pewne rzeczy były do zmiany. Przykładowo tempo życia, bo zdecydowanie ja tą taką, no to, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, ale trochę ja mam takie poczucie, że ta taka nadpobudliwość właśnie, która jest w ADHD, ona u mnie się objawiała takim, że nie mogłam usiedzieć w miejscu, ale nie w takim sensie, że teraz nie mogę usiedzieć na krześle, tylko że ja po prostu ciągle muszę być gdzieś, nie? Ciągle muszę gdzieś wyjeżdżać, robić jakieś projekty, że w ogóle nie było we mnie takiego spokoju, że dla mnie okej jest spędzenie tygodnia w jednym mieście, że miałam taki, no myślę, 2-3 lata, że ja naprawdę tydzień, że jestem tylko w jednym miejscu, to w ogóle nie istniały takie tygodnie. No i ja się wykończyłam tym. Więc to musiałam trochę poukładać. Natomiast cała reszta, sposób mojego życia zawodowego, jakoś relacje, życie prywatne, no to było w miarę poukładane i dopasowane, a niestety byłam też świadkiem, bo ja byłam no w moim otoczeniu pierwszą osobą, która zrobiła diagnozę, dopiero później jak ja zaczęłam o tym mówić głośno, no to moi znajomi zaczęli się diagnozować. No i widziałam różne historie, nie? Osób, które miały podobnie do mnie, ale też osób, które nagle miały Jezu, ja w ogóle pracuję nie w tej branży, w ogóle to w ogóle nie jest do mnie dopasowane, nie? Że ja mam zupełnie inne potrzeby. Jak zaczęli odkrywać tak naprawdę, rozumieć jakby jak ich mózg funkcjonuje, czego oni potrzebują, no to się orientowali, że są nie tam, gdzie powinni, a no w wieku 32 lat, 3 często ciężko już jest tak z taką lekką ręką zmienić całkowicie chociażby branżę, w której pracujemy. Więc pierwsza rzecz, że ja już startowałam z dobrego poziomu. Natomiast no, dużo mam takich rzeczy, które myślę, że mnie wspierają. No, pierwsza rzecz, forma, w jakiej pracuję, no to na pewno daje mi przestrzeń na to, że mogę sobie zadbać o odpowiednią ilość snu i to, że pracuję jako freelancerka, mam swoją fundację, nie muszę wstawać bardzo wcześnie rano. Trzymam Hashimoto, więc mój w ogóle układ hormonalny też w kontekście snu ma jakby dużo miesza, więc u mnie na pewno sen, takie podstawowe rzeczy, które są dla każdego ważne, ale w przypadku ADHD są bardziej odczuwalne po prostu objawy. W momencie, kiedy nie dbamy o sen, o ruch, o jedzenie w takim sensie, nie ma diety na ADHD, ale no, wiele osób z ADHD na przykład nie, pomija posiłki, zapomina je w ciągu dnia, potem dojada wieczorami, czyli jakby bardziej chodzi o to, że nie odżywiamy w ogóle tego organizmu odpowiednio. No to na to mam na pewno więcej przestrzeni. No ale też mam dużo jakichś takich, myślę, małych patentów na właśnie różne trudności, różne poszczególne objawy, ale też zaznaczę, że na początku korzystałam z farmakoterapii. Teraz akurat nie jestem na lekach na ADHD, ale zdecydowałam się na początku na farmakoterapii. Ona też mi bardzo dużo pomogła. Poukładała mi pewne rzeczy, brałam ją przez 2 lata, nauczyła mnie, myślę, strategii różnych, wypracowania różnych strategii, które utrzymują mi się do teraz. No i tak, i to też jest takie narzędzie, z którego uważam, że warto korzystać i wiedzieć, że można korzystać, nie? I że można sobie ulżyć, jeżeli czujemy, że zderzamy się ze ścianą.
1: Tak się zastanawiam jeszcze w kontekście tych patentów, które powiedziałaś. Mi ostatnio taka dobra rada wpadła w ucho, ale naprawdę dobra, bo też osoby z ADHD często są bardzo ambitne i bardzo ich frustruje to, że nie wykonały jakichś tam zadań w ciągu dnia, żeby zamiast tej checklisty co do zrobienia, zrobić sobie listę co się zrobiło i patrzeć na to, co się zrobiło, że to bardzo motywuje.
2: Tak, to bardzo ładne i ważne, bo ja faktycznie często po całym dniu w ogóle nie wiem... Wiem, że zrobiłam niby dużo, ale przez to, że archiwizowałam każde kolejne zadanie, to tak naprawdę nie wiem co, nie? Że często jak tak u sobie usiądę i pomyślę, no to jest to trudne. A co w ogóle dzień wcześniej, to już w ogóle jest kosmos, tak? Przez to, że u mnie tych zadań jest dużo mikrozadań i też bardzo różnorodnych każdego dnia, no to faktycznie jest trudne i można być w takim poczuciu, że przecież niby cały czas coś robiłam, ale w sumie czy ja coś tak naprawdę wykonałam, więc fajne, no.
1: Taką nurtującą mnie kwestią jest to, czy osoby z ADHD powinny nad sobą pracować, żeby świat nie cierpiał z ich powodu, z powodu ich roztrzepania, czy świat też powinien się trochę bardziej utworzyć, zrozumieć osoby z ADHD, na przykład te urzędy, które ścigają za jakieś nierozliczone rachunki, żeby jednak trochę wzięły pod uwagę, że osoby z ADHD może mają większe wyzwanie, albo może żeby, nie wiem, współpracownicy bardziej akceptowali to, że osoba z ADHD spóźnia się na spotkanie, bo po prostu trudno jej zaplanować czas. Jest takie coś podobne jak ślepota czasowa.
2: No ja w ogóle jak myślę o dopasowanym świecie, to myślę, że niestety te urzędy mam daleko na liście jakichś, znaczy w sensie mam je oczywiście na liście marzeń, żeby się tam zaczęło zmieniać, ale mam wrażenie, że to jest niestety jeden z ostatnich obszarów, które pewnie zacznie się jakoś zmieniać. Pewnie bardziej od jednostki, nie? Że być może pracownicy jako jednostki zaczną jakoś poszerzać swoją świadomość, no bo mówi się o tym coraz głośniej, ale jako takie większe zmiany nie wiem, czy się tego doczekamy. Natomiast no, mogę podać chociażby przykład z mój wczorajszy, kiedy poszłam do lekarza endokrynologa, diabetologa i po prostu wyszłam w szoku, a z drugiej strony to jest przerażające, że mnie takie rzeczy w ogóle, wiesz, zaskakują i cieszą, że lekarz wziął pod uwagę moją neuroróżnorodność, miał świadomość ADHD, spektrum autyzmu, ADHD, czyli połączenia tego, że można mieć i ADHD, i spektrum autyzmu. Rozumiał, jak ta neurotypowość może wpływać na odżywianie, na funkcjonowanie, na dbanie o siebie. W momencie, kiedy przepisał mi lek o długim uwalnianiu, bo powiedział, że no, mógłbym pani dać taki, który przyjmuje się do każdego posiłku, ale wiem, że przy ADHD bywa często to zapominane o tych lekach, nie? Więc nam pani taki, że będzie miała pani jeden tylko wieczorem do brania. Więc i wyszłam w takim szoku, że pierwszy raz zdarzyło mi się u lekarza, jakby to, że ja w ogóle nie musiałam nikomu tłumaczyć, że nie czułam się oceniana, kiedy mówiłam, że nie wiem, mam trudność czasami z przygotowaniem sobie posiłku, pomimo, że mam rzeczy w lodówce, nie? I dla wielu czasów jest, ale to jaki z tego jest problem, tak? A dla niego to było normalne, zrozumiałe. A to powinna być właśnie nasza codzienność. Ja uważam, że w kwestii tego dopasowania, no to z jednej strony my potrzebujemy, żeby trochę świat bardziej zrozumiał i dopasował się trochę też do neuroatypowości, neuroróżnorodności, ale z drugiej strony, no w przypadku osób dorosłych, jeżeli mówimy o tej neuroatypowości, no to też jednak jest dużo rzeczy, których my jako dorośli, no właśnie, jak o tym powiedzieć tak, żeby to nie było odebrane jako takie, że my musimy, znaczy no trochę tak, no są rzeczy, które warto by było, nad którymi warto byłoby popracować, nie? I trochę jest tak, że każdy po tej diagnozie dostaje taki no właśnie wachlarz swoich różnych zasobów, ale też trudności, no i to jest ten czas po diagnozie. Diagnoza to jest dopiero początek, nie? To jest jakaś pierwsza informacja. Później jest cała praca nad tym, żeby zrozumieć, jak ja funkcjonuję, jak ja mam trudności, czego ja potrzebuję do funkcjonowania i to sobie poukładać i zobaczyć, na co mam wpływ, co chcę zmieniać, a czego nie chcę zmieniać. Albo czy właśnie ja potrzebuję to ja się w jakichś obszarach dopasować, no bo jeżeli mam pracę, nie wiem, w korporacji, chcę tam dalej pracować i widzę, że no jakieś moje objawy wpływają na to funkcjonowanie, mój zespół ma ze mną trudności, no to no tu ciężko jest przyjść i powiedzieć, ja tak mam i dopasujcie się. No, ja też muszę wziąć odpowiedzialność za te swoje trudności i jakoś nad tym popracować. No chyba, że nie chcę tego, nie? I uznam, nie, to w ogóle nie jest ten świat. Ja potrzebuję zmienić, przechodzę, nie wiem, na freelance, robię przebranżowienie. No i tak też można, nie? Ale trzeba właśnie się zastanowić, czego my tak naprawdę chcemy. Więc tych ścieżek jest naprawdę dużo i myślę, że każdy powinien, znaczy po prostu, że trzeba to dopasować właśnie bardzo mocno do siebie. Inaczej jest w stosunku do dzieci, nie? Bo jeżeli dziecko otrzymuje diagnozę, no to tutaj raczej otoczenie powinno go zaopiekować bardzo mocno i otoczenie powinno mocno dopasować jakby te warunki do tego, żeby jemu się dobrze funkcjonowało, ale oczywiście no dzieci też w niektórych obszarach chodzą na różnego rodzaju zajęcia, żeby też swoje trudności jakoś się uczyć, na przykład różnych umiejętności, nie?
1: Jak może być z przyjmowaniem krytyki? Oczywiście każda osoba z ADHD jest inna, bo ma inne spektrum tego ADHD i też ma inne doświadczenia, inaczej reaguje, ale bardzo często, zwłaszcza w dzieciństwie, osoby z ADHD słyszały krytykę, bo że albo są leniwe, albo że się za mało starają, albo że znowu coś tam zrobiły nie tak i tego było dużo w ich dzieciństwie, więc ta krytyka też myślę, że ma jakoś szczególnie wpływa, kiedy miało się jej bardzo dużo będąc dzieckiem.
2: Tak, no mówi się o takim RSD, czyli takiej nadwrażliwości na odrzucenie u osób z ADHD, czyli właśnie wypracował się taki mechanizm, w którym osoba z ADHD bardzo skanuje w ogóle całe otoczenie, każde zachowanie i że czasami, nawet jeżeli ktoś daje dobry feedback, nie, jakby potrafi dawać feedback i daje go odpowiednio, to osoba z ADHD może to odebrać jako atak, jako mieć takie poczucie, że jest najgorsza, że to w ogóle ta jedna opinia, ten jeden feedback wpływa na jej postrzeganie siebie całościowe i że ta, no właśnie nawet feedback, czy nawet czasami to nie jest feedback, nie? Osoby z ADHD potrafią po jednym jakimś geście, spojrzeniu wywnioskować sobie całą lawinę jakichś myśli i oceny i sami sobie ją wykreować, więc to jest dla osób z ADHD bardzo trudne i to jest dla mnie taki obszar, który właśnie wymaga, no niestety, przepracowania u osób z ADHD tego, tak? I oczywiście fajnie, jeżeli na przykład nasze otoczenie wie, że ja się z tym zmagam, będzie starało się odpowiednio dobierać słowa, żeby też nas jakoś bardzo nie ranić, ale też bez przesady, no jakby funkcjonujemy i w tych relacjach zawsze są dwie osoby, więc dla mnie tutaj osoby z ADHD powinny ten temat zaopiekować, bo to po prostu im się ciężej żyje, nie? No bo jednak my jesteśmy w większości w różnych miejscach oceniani i taka duża wrażliwość jest po prostu trudna do zniesienia, jeżeli my się tym tematem nie zajmiemy.
1: Dzisiaj dostęp do takiej wiedzy psychologicznej jest dość spory. Wiele osób diagnozuje się samych. Czy uważasz, że to ma sens, żeby mieć taką diagnozę potwierdzoną u specjalisty? Czy to zależy od osoby i jej potrzeb?
2: Powiem tak, jako bardzo często dostaję takie pytania, czy w ogóle ma sens, jakby co zmienia diagnoza w dorosłym życiu. Ja uważam, że przede wszystkim, jeżeli nie pójdziemy na diagnozę, to odbierzemy sobie dostęp do profesjonalnego wsparcia, bo jednak większość osób, specjalistów nie zacznie opiekować naszej neuroatypowości, jeżeli nie będziemy mieli diagnozy. No leki to już w ogóle, tak jakby nie w przypadku ADHD, no bo w spektrum nie ma leków, ale w przypadku ADHD nie, no możemy brać leki, które nie wyleczą nam ADHD, one obniżą objawy, mogą zmniejszyć objawy, nie wszystkie też. No więc nie otrzymamy na pewno farmakoterapii, jeżeli będziemy chcieli, bez diagnozy. Druga rzecz, jeżeli chcielibyśmy skorzystać na przykład z jakichś warsztatów, zajęć grupowych, czy psychoterapii, psychedukacji właśnie ukierunkowanej na ADHD, no to nikt nam tego nie uwzględni. Znaczy może nie. Są terapeuci, którzy wiem, że jeżeli powiemy, że mamy takie podejrzenie, to mogą to jakoś uwzględniać, ale raczej no, powinno się mieć tą diagnozę, żeby faktycznie w tym kierunku w ogóle pracować. A jest to ważne, bo są sytuacje, w których my możemy pracować, rozmawiając z terapeutami, często słyszę, że są osoby, które latami pracowały na terapii, na przykład nad jakimś terapią schematów, relacji i nie potrafiły rozwiązać tej trudności, no bo się okazywało, że tego się nie da rozwiązać, nie? Bo to wynika z neuroatypowości i w momencie, kiedy idziesz do specjalisty, który rozumie neuroatypowość, który przedstawi ci to właśnie z tego kawałka, no to zaczynasz to dopiero rozumieć, tak? I to się zaczyna wszystko układać i szukać rozwiązań. Natomiast czasami bez tego kawałka, bez tego puzzla jest ciężko o jakąś zmianę.
1: To, czego nie wiem, to czy podczas diagnozy jakoś szczegółowo rozpoznaje się, jakie to jest konkretnie ADHD, czym się jest cechujące, nie tylko czy ono występuje, czy nie.
2: Czy są różne typy ADHD, więc to powinno się pojawić przy diagnozie i taka informacja. Natomiast no, samo układanie, u mnie było trochę tak, że ja tak naprawdę to moje ADHD poukładałam sobie dopiero później na psychoedukacji, którą ja sobie nazywałam korkami z ADHD, czyli takich spotkaniach z psycholożką co tydzień, na których omawiałyśmy każdy poszczególny objaw. Ona wybrała tam 17 objawów, które jakby ze mną po wywiadzie jakby uznała, że to są objawy do omówienia. No i to wyglądało tak, że ja przychodziłam i na przykład brałyśmy na tapet prokrastynację. Najpierw dawała mi krótką psychoedukację na temat, czym jest prokrastynacja, jak się objawia, z czego trochę wynika. Później były czasami ćwiczenia jakieś w trakcie tego spotkania. Jakieś po prostu omawiałyśmy sobie, jak to w moim przypadku działa. No i czasami robiłam ćwiczenia podczas, czasem miałam jakieś ćwiczenia też dodatkowo domowe do wykonania. Więc dlatego nazywam to korkami, bo to była taka faktycznie praca na konkretnych przykładach. I dla mnie później ta psychoedukacja była takim najsilniejszym poukładaniem sobie i zrozumieniem w ogóle, jak to moja ADHD funkcjonuje i wygląda. Nie jest to łatwe, nie? Bo jeżeli przez 17 tygodni co tydzień dostajesz informacje, że i w tym obszarze, i w tym obszarze też coś jest. Ja miałam tak, że w ogóle nie podejrzewałabym siebie przed diagnozą o perfekcjonizm. Ja mówię tak, zapraszam do mojego domu, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda moje mieszkanie, nie? To znaczy, często miałam trudności z bałaganem, utrzymaniem porządku. Mówię, miałam, bo udało mi się to wypracować już po diagnozie. I jakby w ogóle mi się do tego obrazka nie kleił ten perfekcjonizm, nie? Jakby jak to może być. No a w tym procesie zrozumiałam, że no właśnie możesz mieć objawy, które nie dotyczą wszystkich obszarów. Czyli ja mogę mieć perfekcjonizm w obszarze tego, że na przykład moja prezentacja ma idealnie wyglądać graficznie, a to, że tam już będzie literówka, to nie robi na mnie większego wrażenia, nie? Albo, że nie wiem, na evencie ma się wydarzyć coś i to musi być, ale już x rzeczy, nie wiem, w życiu prywatnym w ogóle nie ma znaczenia, więc to może być bardzo różne. I dla mnie taka właśnie później pogłębianie, szukanie tego daje dużo informacji. Natomiast to wszystko zależy też od specjalisty, na którego trafimy, jak wiele nam o tym naszym ADHD też opowie, co widzi.
1: No właśnie do tego zmierzałam, że też mieszkasz w Warszawie, więc masz dostęp do specjalistów też dobrze wykwalifikowanych stricte konkretnie w dziedzinie ADHD, co jest bardzo szerokim tematem i myślę, że to jest też wyzwanie, żeby znaleźć kogoś, kto dobrze rozumie akurat to zagadnienie.
2: Tak i ja tutaj zaznaczam, że uważam, ja w ogóle od wielu lat korzystam głównie z czy to psychoterapii, czy no, różnej pomocy psychologicznej online, pomimo, bo mieszkam tak naprawdę pod Warszawą w Pruszkowie teraz, ale nawet jak mieszkam w Warszawie, to często korzystam i tak z formuły online. I wiadomo, są specjaliści, którzy w ogóle nie udzielają jakiegoś wsparcia online'owego, natomiast ja uważam, że jeżeli nie mamy rozwiązania i miałabym wybrać, czy iść lokalnie do specjalisty, który wiem, że się średnio zna na neuroróżnorodności, a pójść online, umówić się do kogoś online, to zdecydowanie wybrałabym spotkanie online, bo to jest super istotne. Nie? Ja wcześniej chodziłam do psychiatry, który był, wydawał mi się wtedy świetnym psychiatrą, leczył moje zaburzenia lękowe, ale okazało się, że totalnie się nie znał na neuroróżnorodności, musiałam z niego zrezygnować, no bo mi w ogóle nie pomógł. I wręcz się bał mi, ja widziałam, że on się boi jakby mnie leczyć, jak już przyszłam do niego z tym, że mam, mam opinię od psychologa, bo ja robiłam akurat no, taką ścieżkę, że poszłam do psychologa po opinię i później poszłam do psychiatry z tą opinią. Nie, bo są dwie ścieżki. Więc zdecydowanie wybrałabym osobę, która się specjalizuje w neuroróżnorodności, a nawet idąc dalej, są specjaliści, którzy się specjalizują w ADHD i tacy, którzy na przykład tylko w spektrum. Mhm. Co teraz już też trochę jest takie, że ciężko to rozdzielać, bo bardzo często mamy osoby, które mają i ADHD, i spektrum. Często osoby na przykład nie otrzymywały diagnozy ADHD, bo spektrum przykrywało różne objawy, albo w drugą stronę, tak? Nie otrzymywały diagnozy spektrum, bo jednak ADHD dawało takie błędne objawy i to się trochę neutralizowało, że ostatecznie ten obrazek był taki, że no nie ma tu żadnego problemu, nie? On był, tylko po prostu poprzykrywany. Więc to jest naprawdę skomplikowane i warto wybrać dobrego specjalisty i nawet zaczekać trochę dłużej w tym przypadku, no chyba, że naprawdę tam są już dodatkowe trudności bardzo duże.
1: Inna kwestia, że nie każdy może sobie też pozwolić na prywatną wizytę.
2: Tak.
1: I inkluzywność, czyli dostępność jest w książkach i podcastach, ich jest teraz bardzo dużo.
2: Tak.
1: Ale powiedz o swoim.
2: Podcaście. Tak, zdecydowanie. Polecam i taką korzystanie z psychoedukacji faktycznie, czy to w sieci, czy w książkach. Zapraszam do mojego podcastu Teraz Rozumiem, czyli Rozmowa o neuroróżnorodności. Jak na osobę z ADHD, nie pojawiam się tam super regularnie odcinki, ale jest baza już naprawdę wielu bardzo ważnych rozmów. I jeżeli ktoś miałby ochotę na, bo ja niestety nie pamiętam, oczywiście polecam moją książkę Życie z ADHD, brakująca instrukcja obsługi, natomiast też i w tej książce jest link do takich polecadeł właśnie, czyli różnych profili, czy to na Instagramie, czy kanałów na YouTubie, czy właśnie książek w tej tematyce, to można tam sięgnąć, albo można do mnie napisać i ja wtedy podeślę link do tych polecadeł, bo nie wymienię ich teraz.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie w Radio Opole. Olimpia Jęczek była dzisiaj naszą gościnią, a do Opola przyjechała na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i Fundacji Lelek Pomaga w ramach cyklu Strona po stronie. Bardzo dziękuję za spotkanie w Radio Opole.
2: Ja również dziękuję.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Lepiej Żyć. Za uwagę bardzo serdecznie dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości. Później program Na kocią łapę i na psa urok, który poprowadzi jak co tydzień Magdalena Szybińska. Dzisiaj poznamy psa Carmela ze schroniska Brzegu, który czeka na kochający dom. Będzie także o psach ratownikach i niezwykłej pracy Opolsaru, czyli Fundacji Opolskie Psy Ratownicze. Do usłyszenia.
0: Lepiej żyć.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze. Razem ze mną w studiu jest pierwsza moja dziś gościni, Unka Odija. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Unka Odija, no jeżeli ktoś słucha uważnie od lat, to kiedyś był moim gościem mąż Unki Odyi, Łukasz Godlewski. Rozmawialiśmy o jego komisach wtedy. No i wtedy, będąc bardzo miłym i kochającym mężem, siłą rzeczy wspomniał też o twoich komiksach, ale wtedy tylko wspomniał, a ja powiedziałam, a może kiedyś się uda i jakimś cudem Unka po prostu przyjedzie do Opola. I ten radosny dzień nastąpił, dosyć nieoczekiwanie, ale mnie bardzo, bardzo cieszy, bo zbiega się to szczęśliwie też z tym, że ukazał się trzeci tom komiksu Brom. No, 3 lata minęły chyba od dwójki.
2: Tak, zgadza się.
1: Aha, ja przyznaję, że wyczekiwałem. Fani pewnie też pisali do ciebie, bo dzisiaj wiesz.
2: Tak, pisali. Pisali jak najbardziej. No i jak tylko wyszedł ten trzeci, to od razu zaczęli pisać, kiedy będzie czwarty, nie?
1: Znaczy, to mnie szczególnie nie dziwi, bo kiedy sięgnąłem po pierwszy, myślałem, że to nie będzie jakaś historia dla mnie, a później sam się wciągnąłem, bo udało ci się chyba stworzyć i bohatera, i historię taką, którą mogą czytać z przyjemnością dorośli, czego jestem dowodem ja, chociaż jaki to dowód, ktoś może powiedzieć, że jestem z dzieci. Ale też właśnie młodzież. Ale nie jest to też takie, no właśnie, jak użyć słowa, żeby ono było sensowne. Nie jest to komiks pod publiczkę, który by też moim zdaniem przynajmniej celował w konkretną grupę odbiorcy. Mam takie wrażenie, że to jest po prostu twoja historia, postać, którą stworzyłaś, wymyśliłaś i po prostu niezależnie od tego, czy to będzie modne, czy nie będzie modne, albo ktoś kupi moją historię i go to przekona i wciągnie, albo nie. Tak było?
2: Wiesz co, trochę tak. O moich komiksach często czytam, że to są tak zwane komiksy środka, że one nie są jakieś turbo wymagające, bo ja chciałam stworzyć po prostu przygodówkę, przy której ludzie będą się dobrze bawić, tak? Że nie trzeba mieć doktoratu, nie trzeba mieć określonego wieku czy coś tam, żeby to było przystępne dla wszystkich. I też staram się świadomie unikać pewnych zabiegów, które sprawiłyby, że ten komiks... że będzie można zgadnąć, kiedy on był robiony. Bo na przykład jak była pandemia, to ludzie się mnie pytali, czy moi bohaterowie dostaną maseczki. I ja mówię, że nie, nie dostaną, ponieważ jeżeli ktoś to weźmie za, nie wiem, 10 czy 15 lat, to będzie kompletnie nieczytelne to może być, nie? Dlaczego wszyscy nagle chodzą w maseczkach, jeżeli to weźmie, nie wiem, 10-letnie dziecko, nie? Może nie czaić. Także staram się, żeby to było przystępne dla wszystkich i w ogóle robiłam ten komiks z takim zamysłem, żeby to było coś dla ludzi, którzy nie czytają komiksów, a chcieliby zacząć, albo ostatni komiks, jaki czytali, to był Torgal i w ogóle nie wiedzą kompletnie, z czym to się je, także starałam się, żeby tutaj nie było jakichś szalonych zabiegów formalnych, jakichś dziwnych perspektyw, bo są znakomici twórcy na polskim rynku komiksowym, na przykład Tomasz Grządziela, Wellspell, który świetnie się bawi perspektywą i w ogóle, ja nie wiem w końcu, czy on wyda ten swój komiks Bajzel, czy nie, ale no potrafi robić niesamowite, to co on wyciąga z języku komiksu, to jest w ogóle masakra i bardzo go podziwiam, ale też wydaje mi się, że to są rzeczy nie dla odbiorcy, który nigdy nie czytał komiksów, nie? Że musisz przynajmniej kilka komiksów, że tak powiem, zaliczyć, żeby czytać te jego rzeczy, a u mnie można z buta, jak się nigdy nie czytało, powinni to ludzie zrozumieć i taki też dostaję feedback od czytelników, że to się naprawdę łatwo czyta. Także cieszę się.
1: To prawda, ale to, że łatwo, nie oznacza, że źle. No jak ktoś jest przyzwyczajony do tego, że komiks jest narysowany normalnie, w cudzysłowie to nazwijmy, czyli nie ma żadnych eksperymentów albo też takich kart, plansz, które no, grają na różnych skojarzeniach i trzeba się zastanawiać, o co tak naprawdę autorowi czy autorce chodziło. Tutaj jest bardzo, bardzo klasycznie, nawet rzekłbym, bo no, okładki są intrygujące. One są takie, że ja przyznaję, gdybym zobaczył tylko okładki, to nie wiedziałbym tak naprawdę, z czym mam do czynienia. Raczej bym uznał, że to coś dla dziewczyn jest. Przepraszam, że takie mam skojarzenie, bo jakiś wąż, jakieś kwiaty, prawda, takie kolory sympatyczne.
2: Ale to tylko trójka, poprzednie były trochę bardziej dramatyczne, kolorystycznie. Ale no tak, na tą okładkę się książkarze czasem jakby nabierają, bo wiesz, no te komiksy są sprzedawane też na targach książki, na jakichś takich eventach. I czasem podchodzą ludzie, myśląc, że to książka, a tam, aha, komiks. I czasem kupują i ktoś mi na przykład pisze, że o, myślałem, że to książka, ale okazuje się, że też się dobrze bawiłem, także fajnie.
1: Mhm. Zwłaszcza, że na okładce, na grzbiecie jest wprawdzie imię i nazwisko, na froncie jest tylko Brom 3. No ale tu już wiadomo, trójka też sięgnie ten raczej, kto zna, a jak ktoś zobaczy Brom 3, to się zainteresuje. Dziś akurat szczęśliwie można po prostu sprawdzić w wyszukiwarce i wyskoczy. No tamte były, wiesz, no rzeczywiście na dwójce była ryba, trochę drapieżna.
2: I nietoperz.
1: I nietoperz, tak. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że one wprost nie wskazują też na elementy fantastyczne. A takie tutaj są i takie bardzo rodzime. Tu też taka troszeczkę wydawałoby się pułapka i chciałbym to troszeczkę odczarować, że jak powiem o strzygach, upiorach, różnych dziwnych stworach mitycznych, żeby to nie było wrażenia, że to jest klasyczna po prostu fantazy prasłowiańskie i tyle. Też nie.
2: No nie, bo w ogóle ja te komiksy zaczęłam rysować no, dekadę temu. I jak wtedy zaczynałam, to nie było żadnych, nie było czegoś takiego, przynajmniej ja nie słyszałam, o urban fantasy, nie? Dzisiaj to jest taki rozpoznawalny jakby kierunek i w literaturze, i w komiksie coraz więcej tego powstaje, ale jak zaczynałam rysować, to nie było... Czemu ja w ogóle zaczęłam rysować ten komiks? Bo bardzo lubię jakby nasze rodzime wierzenia, lubię o tym czytać, lubię się dowiadywać różnych rzeczy, lubię podróżować. Właśnie mówiliśmy o podróżowaniu, zanim tutaj przyszliśmy. Ja też uwielbiam na przykład jeździć na jakieś małe wiochy, do skansenów, w ogóle lubię, jak starzy ludzie opowiadają jakieś tam swoje historyjki, bo moja babcia i moja mama też o dziwo mają jakby ze swojego życia, znaczy moja babcia o świętej pamięci, ale miały spotkanie ze strzygą. No i lubię takie lokalne legendy i zawsze... Jak chciałam tego więcej w literaturze czy komiksie, to jedyne, co było do wyboru, to było takie fantazy właśnie dziejące się w jakimś magicznym średniowieczu, nie? Nie było niczego, co dzieje się w mieście współcześnie, a ja cały czas miałam wrażenie, że właśnie, tak jak mówię, wiesz, gadam z moją mamą, gadam z moją babcią, jadę gdzieś tam, my ciągle powtarzamy wiele słowiańskich, takich wiesz, starosłowiańskich, bo nadal jesteśmy Słowianami, powtarzamy wiele starosłowiańskich obrzędów, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, nie? Ja na przykład staram się co roku jeszcze palić marzanę ze znajomymi. Znaczy palić albo topić, bo my ją najpierw podpalamy, a potem, ale jest z biodegradowalnych materiałów, także spokojnie, nie zaśmiecamy środowiska, ja ją przygotowuję z patyków i papieru. Także staram się robić taki event dla siebie i najpierw ją podpalamy, a potem wrzucamy do rzeki. Albo na przykład, wiesz, dawniej wierzono, że żeby się obronić przed urokami, tudzież tam porwaniem dziecka przez mamuny, tudzież czymś w tym stylu, to wiązało się dzieciom na rękach czerwone wstążki. I robi się to do teraz. I ludzie nawet nie wiedzą czemu. Po prostu, no, taki zwyczaj. I dużo takich właśnie, albo na przykład wiecha na budynkach, nawet komercyjnych, wiesz, na jakichś dużych budowlach. O dziwo wiecha jest też, sprawdzam to, jest wieszana także w innych krajach, ale wynika to prawdopodobnie z podobnych jakby pradawnych wierzeń w to, że jakieś tam duchy drzewa mają przeniknąć, wiesz, w kości, z których jest zbudowany dom. No i robimy takie rzeczy i nikt się na tym nie zastanawia, a to jest, myślę, no bardzo ciekawe.
1: No dla mnie na pewno tak, a sądząc po tym, jak wiele ostatnio ukazuje się książek, także czasami komiksów, które sięgają właśnie do prasłowiańskich legend i wierzeń, to myślę, że zainteresowanie naprawdę wzrasta, bo było to coś, co kojarzyliśmy raczej właśnie z bajkami, a okazuje się, że no, bajki bajkami, jak posłuchamy, ja też akurat miałem to szczęście, że i moi rodzice, i moi dziadkowie lubiliśmy się straszyć opowieściami w jakiś późny wieczór, no i wtedy właśnie przychodziło do głowy, żeby poopowiadać sobie jakieś straszne historie, właśnie oczywiście możemy domyślić się, że robiły to po to, żeby samemu nie pójść do lasu na przykład i się nie zgubić, prawda, albo nad staw, bo tam jakaś właśnie utopiec czy ktoś taki wciągnie cię do wody. I że to raczej były takie historyjki, tak myślałem przez długi czas, ku przestrodze, ale jak później zacząłem trafiać na to częściej i przede wszystkim interesować się głębiej, okazało się, że to naprawdę jest zakorzenione bardzo, bardzo mocno i przede wszystkim także w nas tu i teraz. My ciągle do tego wracamy, nawet tak jak mówiłaś, nie jesteśmy świadomi, dlaczego to jest, skąd się to wzięło, jakie jest tego źródło. Od po prostu na wszelki wypadek, prawda? Żeby tak. Złego uroku nie było na przykład.
2: Tak, no masa jest takich rzeczy. Ja w ogóle ostatnio robiłam prelekcję z okazji Wrocławskich Dni Fantastyki o ciekawych wierzeniach, w które wierzymy nieprzerwanie od średniowiecza tak naprawdę, albo i jeszcze wcześniej. I taki mój ulubiony przykład, bzdury, w którą wierzy się do dzisiaj. Powiedz mi, czy kojarzysz takie przedstawienie jeżyka, który ma jabłuszko na plecach?
1: Tak, i z tego co wiem, to jeżyki nie są w stanie nosić jabłuszek na plecach, jeżyki ale nie wiem skąd się wzięło.
2: Właśnie, jeżyki w ogóle nie jedzą jabłuszek, ale za każdym razem, bo są mięsożerne, nie? One tam się żywią jakimiś robakami czy ślimakami. I za każdym razem, jak o tym mówię w jakiejś większej grupie, pojawia się ktoś, kto mówi, jak to jeże nie jedzą jabłek? No ale przecież noszą na plecach. Ja mówię, no ale widziałeś kiedyś jeża z jabłkiem na plecach? No i nikt nie widział, bo to się oczywiście nie wydarza. Skąd to się wzięło? W pierwszym wieku naszej ery żył sobie taki historyk rzymski Pliniusz Starszy i on napisał w swojej historii naturalnej właśnie taką bzdurę, że jeże to się w ogóle, wiesz, toczą, wchodzą gdzieś tam pod jabłoń, toczą się w tych jabłkach i tak sobie robią zapasy na zimę. I nikt z tego nie weryfikował chyba do XVII wieku. I to było tak, wiesz, tak często powtarzane, że po prostu ta ikonografia u nas została. Powtarzamy kłamstwo z pierwszego wieku naszej ery, nawet nie polskie. Ale co ciekawe, ponieważ ja pracuję w dosyć międzynarodowej korporacji, zapytałam się moich znajomych z różnych krajów, czy oni też jakby znają to przedstawienie jeża z jabłkiem na plecach. No i znajomi z Ukrainy powiedzieli, że u nich jeże noszą nie tylko jabłka, ale też grzyby. Znajomi z Białorusi powiedzieli, że oni znają tylko jeża z grzybem. Natomiast znajomi z Serbii powiedzieli, co? Czemu jeż miałby nosić jabłko na plecach? Przecież to bez sensu. Także oni tego przedstawienia nie znają, nie? No i to jest ciekawe, że właśnie w różnych krajach to trochę, inne przedstawienia poszło, nie? Ewoluowało.
1: A jak to wygląda w Bromie, bo na razie mówimy troszeczkę dookoła, ale też i tak od razu powiem, że nie będziemy wam streszczali trzech tomów Broma, bo to nie jest naszą zasadą. Bardziej mi zależy, żeby zarysować wam portret zainteresowania i źródła, które w Bromie są wykorzystane, żebyście Broma przeczytali i nie dali się właśnie zwieść, tak jak mówiłem, czy to okładką, czy tym, że to jest po prostu od fantazy, może nawet miłosne momentami fantazy, pełne bez wątpienia dramatyzmu, ale coś więcej właśnie niż fantazy i coś więcej niż tylko wykorzystanie pewnych historii z naszej mitologii. A jak jest, o tym wam za chwilę opowiemy. Wrócimy do was za moment.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do was wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest Unka Odyja. Przede mną leży tom trzeci Broma. Rozmawiamy o różnych wierzeniach, tradycjach dawnych. Nie przez przypadek. Obiecałem, że nie będziemy streszczać książki, natomiast wszystko to, co usłyszeliście, znajduje dokładnie przełożenie i jest wykorzystane w Bromach, dlatego że sam Brom nie jest zwykłym człowiekiem.

0: okazuje się wiedźmą, tudzież czarownicą. No i od tamtej, od tego momentu on zaczyna spotykać dziwne istoty z różnych wierzeń, głównie słowiańskich, ale nie tylko, na swojej drodze życia. I całość dzieje się we współczesnym Gdańsku. Bron to nie jest jego imię, on ma na imię Bronisław, to jest ksywa, którą dostał przypadkiem na lekcji chemii. No i drugą główną bohaterką, jakby raz, jak ta fabuła się ciągnie, to tak naprawdę ta bohaterka będzie wychodzić bardziej na pierwszy plan. To jest Maria, jego siostra cioteczna, tudzież kuzynka, bo się okazuje, że to też nie jest takie oczywiste, że w niektórych częściach Polski się mówi kuzynka, a u mnie w rodzinie jest tak, że kuzyn to jest ktoś taki, z kim jesteś spokrewniony, chyba gdzieś macie
1: bardzo
0: jakieś...
1: daleki, tak. To prawda. Rzeczywiście kuzyni, czyli rodzeństwo mojej mamy na przykład, ich dzieci, to już nie są kuzyni, tylko to są bracia i siostry cioteczne.
0: Tak,
1: i tak,
0: tak
1: się mówi.
0: No u mnie w rodzinie też tak się mówi, chociaż mam wrażenie, że moja rodzina to jest jakaś taka wyspa w morzu kuzynostwa, którym jest Pomorze, i że chyba wszyscy inni na Pomorzu mówią po prostu kuzyn, i jak mówię siostra cioteczna albo brat cioteczny o moich krewnych, to jest takie, czyli kto? Czyli kuzyn? Także drugą bohaterką jest Maria, która jest właśnie siostrą cioteczną tego mojego głównego bohatera. I trzecim bohaterem jest Alex, tudzież Eryk. To też tam się z tym wiąże historia, który jest też bratem ciotecznym, ale z drugiej strony, że tak powiem, rodziny. Także jest trójka dzieciaków, którzy mają 16, 17, 18 lat w pierwszym tomie, ale starzeją się w tych tomach i teraz obecnie mają chyba po 23, 4, 5.
1: Mhm. Ale to akurat mi się to bardzo podoba, bo przyznaję, że jak ktoś zaczął, to jakby no, dorasta. Ja zacząłem, jak miałem już prawie 50, więc bez przesady, żebym się... Ale właśnie, nie miałem z tym problemu, że oni mają po naście, bo to nie miało dla mnie znaczenia, była ciekawa ich przygoda i przede wszystkim ciekawe były te wszystkie istoty, które spotykają. Dodam oczywiście, że fabularnie to wciąga, bo gdyby nie wciągało, bo to nie jest sztuka powsadzać różne stwory, że ktoś chodzi troszeczkę jak Wiedźmin i w każdym tomie będzie walczył z kolejnym rodzajem potwora. Jednak fabularnie nas interesuje, co się wydarzy, a co jest Cirith, prawda? A czy jest coś, co poszczególne walki i różne stwory, okej, ale jednak mamy tą główną, jaką fabułę. Interesuje mnie to, co ich spotka na następnej stronie, jak potoczą się ich losy. I to jest jakby ta jedna rzecz dla mnie wartościowa i tutaj wiek nie ma znaczenia. Ale fajnie, że się starzeją, bo przyznaję, że różnie bywa z takimi historiami, gdzie już jest 40 tomów, a dzieci są ciągle dziećmi. Znaczy ja wiem, bo to jest kierowane teoretycznie do dzieci, ale zawsze mnie to dziwi, czy czytają to jeszcze te dzieci, które zaczęły czytać pierwsze tomy, prawda? Bo łatwiej mi jest identyfikować się później z 20-paro-40-latkiem, może dojdą do emerytury i będzie Brom na przykład 48, będą mieli po 70 lat.
0: Oby nie. Ale wiesz co, coś taka formuła, że bohaterowie się nie starzeją i zawsze są tacy jak zamknięci w bursztynie, to się sprawdza, jeżeli nie wiesz, jak twoja historia się skończy. Jeżeli planujesz ją na nieskończoną ilość odcinków i po prostu sprawdza się to w jakichś komediach czy coś tam, ale ja wiem, jak moja historia się skończy i wiem, że teraz już wiem, że skończy się prawdopodobnie, daj Boże, w 6 tomach, może mnie poniesie i będzie ich 7, ale wiedziałam, że oni muszą się starzyć, że tak powiem, bo raz, że kreska mi ewoluuje, i ja już nie rysuję tak brzydko, jak w tym pierwszym tomie, także to jest normalne, że dzieciak nie dość, że przestaje być brzydki, wiesz, fizycznie, bo już nie jest dzieciakiem, tylko mężczyzną, to jeszcze jest rysowane trochę inaczej. No i oni muszą być starsi, bo mają coraz bardziej dojrzałe przygody i nie chciałabym, wiesz, przemielić 16-latka przez to, co ja wiem, że ich spotka, nie?
1: No to prawda, ale myślę, że 16-latki i tak mogą sobie z tym radzić. Tu od razu powiem, że istnieje jakby tom taki specjalny, umówiliśmy się z Unką Odią, że o nim nie powiemy, to jest dla tych defektliwych. Tak, on jest zdecydowanie dla dorosłych.
0: Tak, ale w ogóle...
1: Ale jest moim zdaniem fantastyczny. Tak powiem, podchodziłem do niego nieufnie, a wciągnąłem się, bo... dopowiada mi rysy i psychikę bohaterów. No, rzadko się to zdarza. Wiem, że mówię znowu enigmatycznie, ale jak Państwu bym powiedział, o co w tym chodzi, no to zepsuję Wam lekturę. Jestem zawsze daleki od tego, żeby komuś zepsuć lekturę i wyjaśniać, o co chodzi, dlaczego ktoś zrobił to czy tamto, albo jest taki, jaki jest. to, że on ma matkę wiedźmę, czy też czarownicę, to sobie też rozstrzygniecie, na czym te subtelne różnice polegają.

0: pojawiają. Oczywiście już nam pozwala, że pewnie no, spotyka te postacie, widzi je, więc najprawdopodobniej ma jakiś dar. Ale to też nie jest tak, że oto dziecko dostaje dar, żeby nie było takiego wrażenia, że to jest taka historia, oto chłopiec odkrywa, że ma w sobie moce, bo miał taką matkę i teraz właśnie ten Wiedźmin albo inny super bohater, Łowca Czarownic na przykład, idzie i w każdym tomie zgładza po kolei, co się tylko da, co nie przystaje do naszego pięknego, wspaniałego ludzkiego świata. No nie, to nie jest tego typu historyjka.
1: No nie, ja w ogóle stworzyłam mojego bohatera, dlatego że dużo męskich bohaterów w popkulturze działało mi na nerwy. Wiesz, jest taki trop na przykład wybrańca. Właśnie kogoś, kto legendy przepowiedziały, że on coś tam umie i on w ogóle nic nie musi robić, a i tak jest najlepszy.
0: Jest to okropne, przyznaję. Najczęściej jest ciapowaty, łajzowaty i tak, i dopiero z tomu na tom przekonuje się, odkrywa w sobie te siły i rzeczywiście wszyscy mu mówią, tak, to ten wybraniec.
1: Wszyscy wiedzieli, że on jest wybraniecem i on wreszcie sam zaczyna w siebie wierzyć.
0: Najgorsze, że wiem, jak to się skończy, że pokona to zło, prawda, i wszyscy rzucą się sobie w ramiona. No, okropne. No dalej.
1: Tak, albo wyciąga ten, wiesz, miecz z kamienia, który przepowiedziany, że tylko on może go... No, wiemy, o co chodzi. Ja chciałam, żeby to był normalny koleś i on ma pewne predyspozycje rodzinne, ale to nie jest wielki dar, który czyni go ani lepszym w czymkolwiek, ani zniszczalnym. Raczej robi mu kłopoty, bo dzieciak słyszy, poniekąd jest w stanie słyszeć myśli niektórych istot niebędących ludźmi, nie? Ale to, no mówię, nie ułatwia niektórych rzeczy. No i to tyle z jego supermocy. Tam, no ma jeszcze troszeczkę, ale one nie są jakieś wybitne i naprawdę z nikim się nie bije. Jest w ogóle, ja tam wspominam w tym komiksie, że on jest, studiuje weterynarię. Gdybym ja nie poszła w sztukę, to wydaje mi się, że poszłabym w weterynarię, bo bardzo lubię zwierzęta, lubię się o nich dowiadywać różnych rzeczy. No i wiesz, weterynarze też nie idą się tłuc z wilkami, tylko bardziej często zajmują się badaniem, leczeniem różnych zwierząt. No i tak samo jest z tym chłopakiem. On jakby jeżeli dowiaduje się, że coś, jakaś istota tutaj ma miejsce, grasuje czy coś, to pierwszą jego myślą nie będzie, że trzeba ją pokonać, tylko że trzeba się dowiedzieć więcej, co tu się dzieje.
0: Ja. Aha, jak ona żyje, jakie ma potrzeby, bo tak nam się wydaje, że każda oczywiście jest groźna, ale umówmy się, my sami jako ludzie jesteśmy groźni, wystarczy włączyć dowolne wiadomości codziennie i możemy się przekonać bardzo łatwo, że nie tylko strzygi, upiory, latające konie, chodzące na czterech nogach ryby i inne stwory mogą nas pożreć w lesie czy wilkołaki, ale my sami zadajemy sobie niestety wiele bólu i cierpienia, prawda? Nie będąc żadnymi strzygami, nie mając żadnych dziwnych mocy, ale mając za to jakieś dziwne myśli i skłonności. Więc tak, ja go rozumiem i bardzo mi się podoba zresztą ta koncepcja, że on stara się te wszystkie istoty zrozumieć. Mało tego, te istoty też biorą się z twoich osobistych doświadczeń. Już słuchając pierwszej części naszej rozmowy, wiecie o tym, że interesujesz się tym wszystkim, podróżujesz też po Polsce razem z Łukaszem i tu jest historia, bo ja sobie otworzyłem trójkę i tu jest ryba pewna. Wspominaliśmy poza anteną pewną smażalnię, w której okazuje się byliśmy razem. Bardzo zresztą dobrą, nie mogę tu robić oczywiście reklamy żadnych tego typu miejsc, więc tylko powiem, że bardzo dobra i w Pucku.
1: Tak.
0: No i tutaj się pojawia też ryba. Okazuje się, że ta ryba jest prawdziwą rybą, jest z nią związana prawdziwa historia. Co to za ryba?
1: Ja generalnie cały
0: niby dorsz, czyli coś, co jadamy, tylko dorsz jest srebrny, a nie czerniak słynny, o którym teraz bardzo głośno nad morzem. Więc uspokajamy, jest to dorsz, nie czerniak, ani też nie dorsz zwykły, ale dorsz srebrny.
1: Tak, srebrny pomuchel po kaszubsku. W ogóle wszystkie te historie dzieją się oczywiście na Pomorzu, bo ja jestem z Pomorza.
0: Z Elbląga, tak? Dobrze, pamiętam.
1: Tak, z Elbląga, zgadza się. Chociaż mówię przeważnie, że jestem z okolic Gdańska. No bo w Gdańsku też kawał życia spędziłam studiując i...
0: SP gdańskie.
1: Tak, tak. A, kurczę, wszystko.
0: Tak, przygotowałem się.
1: No, ale lubię te pomorskie historie i tak naprawdę, gdzie nie pojedziesz na jakąś pomorską wiochę, tudzież mniejszą miejscowość, spotkasz dziwne, lokalne historie. I my właśnie z moim mężem, który też jest komiksiarzem, przypominam, Łukasz Godlewski, polecam wszystkim jego komiksy, pojechaliśmy do Łeby. My zawsze jeździmy po sezonie właśnie w okolicach września, bo wtedy już nie ma turystów, nie ma tych głaskarni alpak, kina 5D i jakichś tam innych bzdurek. Znaleźliśmy w Webie wystawę plenerową na temat historii Weby. Z której to wystawy, to było kilka takich po prostu plansz wiszących koło parku. Dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę to jest Weba 2.0, bo pierwszą Webę zmiotły sztormy, dlatego że webianie nie mieli dusz. Wiesz, takie rzeczy, to było albo na tej wystawie, albo na długiej wystawie w bibliotece webskiej, która też jest bardzo ukryta, to nie jest żadna atrakcja turystyczna. I z tej wystawy też się dowiedzieliśmy o kulcie srebrnego pomuchla, czyli srebrnego dorsza. I ponoć w pierwszym kościele chyba w kościele świętego Mikołaja, to jest jedyna rzecz, jaka pozostała ze starej Weby, tej, którą faktycznie zmiotły sztormy, to jest jakby wydarzenie historyczne, są szczątki kościoła, które obecnie są w środku lasu i są tak ogrodzone, że ciężko do nich dojść. I w tym kościele było właśnie przechowywana rzeźba srebrnego pomuchla, którą to brać jakby nadmorska i witali śluby i tam powracających rybaków i w ogóle był wykorzystywany do różnych rytuałów. No i jak ten kościół został zniszczony i tam w ogóle przyszła reformacja, ten pomuchel pierwszy zaginął. Ale bodajże z pomysłu ojców oblatów, ale mogę kłamać, to trzeba by było wywikipediować. Ta tradycja jakby kultu srebrnego pomuchla została przywrócona jakiś czas temu i stworzono nowego srebrnego pomuchla i on tam właśnie nawet w kościele, już nie tym zniszczonym, tylko faktycznie istniejącym dalej w Łebie, on gdzieś sobie jest, chociaż nie weszliśmy do tego kościoła, nie sprawdziliśmy, ale co ciekawe, kopia tego srebrnego dorsza, albo i oryginał, został podarowany Janowi Pawłowi II, jak on miał wizytę w Łebie. Także Jan Paweł II dostał srebrnego pomuchla od łebskich kaszubów. Także wydaje mi się to ciekawa historia. A historia o chałupach, którą chciałam wspomnieć, bo też właśnie, tak jak mówiłam, w tym roku sobie wymyśliliśmy, że przejdziemy pieszo cały Półwysep Helski. No i spustka, no tam z różnymi przesiadkami, dostaliśmy się do chałup, o których ja wiedziałam tylko tyle, że chałupy welcome to, Afryka dziwa.
0: Nawet jest ławeczka Wodeckiego śpiewająca.
1: Tak, jest, jakby pograliśmy sobie nią. No i w chałupach z kolei znaleźliśmy, też jest tam taka wystawa plenerowa. To są z kolei plansze, które się nazywają jakiś tam szlak kaszubskich rybaków, czy coś takiego i opowiadają ci właśnie, jak kiedyś na przykład wyglądała zabudowa w tym mieście, coś tam. I o chałupach się dowiedziałam, że poprzednia nazwa chałup to była Cejnowa i w ogóle Cejnowa, Budzisz i Haller to są najczęściej pojawiające się nazwiska w ogóle w tym, na Półwyspie Helskim. I zobaczysz je właśnie i w muzeach, i w nazwach ulic, i w różnych innych miejscach. No i w Cejnowie, tudzież w chałupach, był ostatni w Polsce Sąd Boży przeprowadzany na w ogóle Katarzynie Cejnowie, która została uznana za czarownicę i przeprowadzano na niej różne próby. Chyba finalnie wyszło, że nie jest czarownicą, albo że jest, nieważne, dokonano na niej samosądu. Wydaje mi się to dużo ciekawszą historią niż to, że po prostu wiesz, tam jest jakaś plaża nudystów i tylko z tego są znane chałupy. Także mówię, każde miasteczko w Polsce, przynajmniej nadmorskie, które sprawdzałam, pojedziesz, poskrobiesz, tam coś się pogańskiego dzieje.
0: Ja też trafiłem w Pucku na wspaniałą panią z informacji turystycznej. Jeżeli zdarzy się, że będzie słuchała podcastu, to serdecznie pozdrawiam.
1: Też ją poznaliśmy, cudowna pani.
0: Prawda?
1: Tak,
0: no to są właśnie te absolutne perełki. Ludzie, którzy są zafascynowani lokalnymi historiami, szperają, szukają, opisują, potrafią coś ciekawego opowiedzieć i nagle wasza wyprawa staje się zupełnie inną wyprawą. Ja przyznaję, że ten świat i w ogóle od Zatoki Puckiej i właśnie w stronę Helu, to jest świat, który jeszcze będę pewnie odkrywał. Państwo wiecie, że bardzo lubię Trójmiasto i całe te okolice. Jest tam jeszcze wiele do odkrycia, a właśnie im więcej poznaję ludzi i zaczynają opowiadać mi lokalne historie, to staje się to jeszcze bardziej fascynujący region niż myślałem. Właśnie nie tylko, że morze i smażalnia i rejs statkiem, ale właśnie ta historia, która tam tkwi, jest niezwykła, niesamowita. I ona oczywiście trafia do Broma, bo jak mówiłem, że ta ryba jest w bromie, to znaczy, że ona, no, nie powiemy wam, czy przemówi ludzkim głosem, ale na pewno coś się w związku z nią wydarzy, nie jest to tylko dekoracja. W jednym z pierwszych tomów, nie wiem czy nie pierwszym, był też koń jakiś niezwykły, bo to jest też ważne, o tym mówię, dlatego że państwo nie musicie też googlać koniecznie sobie. Oczywiście, żeby pogłębić tę historię, dobrze można sobie przeczytać i sprawdzić. Natomiast ty w swoich historiach, jeżeli pojawiają się te różne istoty, to zazwyczaj jest to dosyć dobrze wyjaśnione, kim one są, skąd się one wzięły, jakie mają właściwości, tak można powiedzieć. No bo też samych bohaterów to interesuje, prawda? Jeżeli Brom kogoś spotyka, to on przecież nie jest chodzącą encyklopedią, nie wyssał tego z mlekiem matki, więc też je w jakimś sensie poznaje, chce je poznać, zrozumieć ich naturę. I dzięki temu my to poznajemy, ale w ciekawszej formie niż encyklopedia.
1: Tak, właśnie starałam się... No tak jak mówisz, to nie jest tak, że on spotyka jakiegoś... No akurat w pierwszym tomie mam konia wodnego, spotyka
0: właśnie,
1: konia wodnego
0: wodny.
1: I wie o nim wszystko. Tak naprawdę, Boże, ja mogę nawet źle czytać jego imię, bo jakby z tej iroszkockiej mitologii to jest inaczej zapisane, a inaczej się czyta. I wydaje mi się, że akurat ten koń wodny to jest augski, bo masz i kelpi, i właśnie augskiego, który jest ponoć dużo bardziej złośliwy. I no to jest właśnie, to nie jest polski koń, ale jest koniem wodnym i ja znalazłam w ogóle informacje na temat tego, że być może te wszystkie mity o koniach wodnych, które po prostu, wiesz, są mięsożerne, tak naprawdę szkodzą ludziom, bo to jakby, no mit jest taki, że wsiadasz na, on pozwala się dosiąść, jakby skłania się, piękny biały ogier, ktoś na niego wsiada i ten ogier, po prostu jego skóra staje się lepka i pędzi sobą do pierwszej jakiejś sadzawki czy coś, żeby cię utopić. I nam się zdaje, że zwierzęta kopytne to są zwierzęta roślinożerne. Na ogół są, ale w ciężkich warunkach potrafią się suplementować i mięsem, i kośćmi. I ja tam też w tym komiksie właśnie przywołuję taką historyjkę bodajże z Wysp Man, gdzie przez wiele lat naukowcy mieli zagwozdkę, bo znajdowali pisklęta burzyków bez nóg. Ktoś im zjadał te nogi, a tam na wyspie nie ma jakiejś szałowej ilości drapieżników, które mogłyby coś takiego zrobić. I okazało się, że nogi piskląt burzyków są zjadane przez lokalną populację saren, które potrzebowały po prostu wapnia do budowy poroża. Więc wydaje mi się, że jakby te mity o koniach wodnych, które są mięsożerne, skąd się mogły brać, nie? Także nie mówię, że konie wodne istniały, chociaż no być może.
0: Mogłoby to też być, żeby nie kraść koni, żeby straszyć koniokradów. A ja mam tutaj konie wodne w swojej zagrodzie. Przykleisz się, utopicie w jeziorze i tyle ci przyjdzie, nie kradnij moich koni. No ale jak wiemy na złodziei, to i tak nic nie działa.
1: Ale w ogóle chciałam powiedzieć jeszcze taką ciekawostkę, bo okej, to nie jest nasza mitologia, ale trochę też jest, bo ja jestem wielką fanką takiej książki Bogdana Baranowskiego W kręgu upiorów i wilkołaków. Świetna książka etnograficzna i w ogóle super napisana takim prostym językiem. I on opowiada o utopcach, że nasze polskie utopce, czy tam topielce, potrafiły też... Istnieją podania, gdzie one zmieniają kształt. I są podania, gdzie przybierają kształt koni. I zachowują się dokładnie jak te kelpi i augski, że ktoś musi ich dosiąść i potrafią topić. Także mamy swoje konie wodne.
0: No to prawda, a na Śląsku utopki i też w Czechach oczywiście, na naszym pograniczu. Zresztą niedawno wspominałem państwu, czytałem trylogię Utopka Libery, no i tam ta mitologia jest bardzo, bo my nie wiemy, czy ten główny bohater jest rzeczywiście utopkiem, czy nie jest, czy jest tylko w jego głowie, ale to, co utopki wyprawiają, właśnie potrafią zmienić postać, wślizgując się wieczorami do pań, do łóżek na przykład, ale nie tylko pań, bo i ze zwierzętami im się różne przygody, jak się okazuje, tam zdarzają. Więc taki wesoły utopek, jaki tam maskotki możemy gdzieś znaleźć, ma nic wspólnego z tym, który rzeczywiście jest w wierzeniach, podobnie jest zresztą w Czechach. Niedawno oglądałem film, w którym właśnie motyw utopka był. Trzy dziewczynki opowiadały sobie historię, czytały księgę, taką książkę wierszowaną o utopku, który właśnie potrafi w nocą przyjść, porwać dziecko albo zrobić naprawdę ogromną, ogromną krzywdę. Nie są to milusińskie stwory.
1: No nie, wydaje mi się, że właśnie teraz staramy się je... No robić z tego jakąś lekcję turystyczną. Ja też kiedyś jak robiłam prelekcję właśnie o dawnych wierzeniach i tym, jak istoty z popkultury, jak popkultura przeinacza obraz istot z dawnych wierzeń, nie? I trafiłam na ciekawą rzecz, bo gmina Brennica, to jest gdzieś w górach chyba, ma swoją maskotkę. I to jest utopiec, który ma właśnie zieloną skórę, rude włosy. I trafiłam na tą maskotkę właśnie jak któryś tam raz powtarzałam sobie Bohdana Baranowskiego w kręgu Piotr i Wilkołaków, gdzie Bohdan Baranowski pisze, że utopce to były istoty gorsze po prostu od diabła. Bo o ile diabeł to gdzieś tam chcecie sprankować, chce, nie wiem, utytłać je gdzieś w błocie, utopce to pielce istniały tylko po to, żeby to byli seryjni mordercy. Ich jedynym celem było topienie ludzi, nie? A tutaj mamy, prawda, wesołą maskotkę tego zielonego kolesia. Tam na stronie tej miejscowości było napisane, że on już jest udomowiony, już jest okej, okay, nie? Ale jakby nie wiemy, ile ofiar ma na sumieniu.
0: No tak, to prawda, więc strzeżcie się utopców, ale nie wiem, czy w Bromie, czy się utopiec pojawi, bo są ryby. Być może tak, chociaż pewnie na Pomorzu to troszeczkę jest, nie? No właśnie, no, tak myślałem. Ja tak mówię, bo trójka jeszcze przede mną, drodzy Państwo, jako lektura, wiem na razie o niej niewiele, więc jestem na świeżo tylko po dwóch tomach, tomie specjalnym. No jak słyszycie, będzie więcej, ale też patrząc na to, jak ty zgłębiasz te różne historie, te legendy, to rzeczywiście może ci te 7 tomów nie wystarczyć. To znaczy oczywiście fabularnie, przygody samych bohaterów, okej. Okay. Ale nic nie stoi chyba na przeszkodzie, żeby później ktoś z tego grona stał się bohaterem jakby odrębnego tomu, odrębnej serii. To nie jest nic dziwnego. Ja tu mam przed sobą między innymi Import-Export. To jest jeden z tomów specjalnych Wydziału VII, o którym co jakiś czas wam opowiadam. Też zresztą na początku ładnie zakorzenionego w dawnych wierzeniach różnych. Później troszeczkę odeszli od tego niestety. Mówię niestety, bo polubiłem tę formułę. No i tu między innymi Grzybobranie, epizod w tym tomie specjalnym jest też twój, czyli mojej gościni. I mam taką propozycję, żeby o takich jeszcze innych historiach, bo ja wiem, że z Bromem na pewno jesteś ostatnio związana najmocniej, ale kilka jeszcze innych historii zrobiłaś komiksowych. Nie wiem, czy ty do nich w ogóle jeszcze wracasz, czy są dla ciebie ciekawe i ważne twoje początki, czy jednak Brom to jest dopiero ten moment i ta część, która jest dla ciebie ważna i jej się chcesz poświęcić, bo wiem, że w tamtym roku też się coś ukazało. Jak dobrze sobie sprawdziłem.
1: A, tak, produkt chyba się ukazał. No, ale to też był z historią, z takim shortem bromowym. Bo na szczęście mieliśmy wolną rękę, co tam chcemy umieścić. I zrobiłam shorta, który właśnie zresztą rozwija tą historię Łeby, którą przytoczyłam. I tam się pojawia i ten kościół, i ten srebrny pomuchel, i no i głębianie, bo ja ich tak nazywam, jakby moja wersja utopców, to jest tak, jest trochę pomieszanie mitologii Lovecrafta i polskich wierzeń w utopce. I o dziwo, one nie są tak daleko, nie są tak odległe od siebie. Ale nie wracam do jakichś innych moich projektów wcześniejszych, bo jeżeli robiłam coś innego niż Brom, to najczęściej było to do czyjegoś innego scenariusza, albo na jakieś zlecenie, albo coś. I o ile, jeżeli się na coś takiego godzę, to znaczy, że lubię scenarzystę i lubię jego scenariusze, ale mimo wszystko chciałabym skończyć moją serię i zawsze mam wrażenie, że jak robię coś innego, to mnie to nie pcha do przodu, nie pcha mnie to, wiesz, do mojego celu. Więc staram się odmawiać po prostu, no właśnie z wyjątkami typu Wydział 7, bo też dużo osób mi pisało, a czy kiedyś będzie jakiś kolab z Wydziałem 7, jakieś coś tam, no to w końcu narysowałam swój mikroepizodzik w Wydziale 7.
0: Aha. No są bardzo, bardzo zgrabne, możecie Państwo sobie przeczytać, są w bibliotece też między innymi naszej wojewódzkiej tomy Wydziału 7, zresztą Bromy też są, od razu powiem. Jak macie ochotę sprawdzić to, no to macie okazję, żeby pójść, a możecie też oczywiście, jak się zakochacie, tak jak ja, bo wybrane serie, jak już polubię, to nawet jak przeczytałem, to i tak chcę później mieć swoje, bo jest coś takiego z komiksami, że do nich się przyjemnie wraca i myślę, że to jest, znaczy przede wszystkim rozumiem oczywiście to, że autentyczna moja historia w całości to jest to, co najbardziej cieszy, i scenariusz, i rysunek. Mniej niż prace zlecone. Natomiast jest też tak, że czasami rysowanie czegoś zupełnie z innej bajki daje takie wytchnienie, nie? Takie, a zrobię sobie coś takiego, czemu nie? Jako wyzwanie, takie też artystyczne, plastyczne, no bo jesteśmy już wszystko artystką też. Rzadko się mówi o twórcach komiksowych, że są artystami.
1: No. Są, no. Ale wiesz co, ja już nie szukam wyzwań, ja już jestem za stara. Nie, no żartuję. To nie jest tak, że wydaje mi się, że mogłabym szukać, gdybym była graficzką na pełen etat, ale ja pracuję jeszcze, tak jak mówiłam, normalnie w korporacji, gdzie jestem animatorką, więc tutaj sobie animuję, potem jak zamykam jednego kompa, otwieram drugiego kompa i sobie rysuję. Już to jest wyzwaniem. Jakby to, że ja jestem w stanie rysować i mieć siłę na to, to już jest wyzwanie, żeby znaleźć na to czas. Ja nie potrzebuję jeszcze jakichś innych wyzwań w postaci innych komiksów, ale nie mogę się doczekać, aż skończę tak naprawdę te wszystkie tomy, ponieważ mam kilka pomysłów na takie jednotomowe historie, które chciałabym wydać, coś chciałabym z tym zrobić. No i co? I nie mogę tych pomysłów ruszyć, no bo cały czas jest to do narysowania, nie?
0: Aha. No to na pewno, chyba że akurat jakimś cudem gdzieś po prostu brom odczeka kolejne 2-3 lata, a pojawi się coś pomiędzy. Ja przy okazji też wspomnę, bo mówiliśmy o Łukaszu Godlewskim, czyli mężu Unki, to ukazał się Listopad Złote Serce. Książka, o której wtedy rozmawialiśmy, kiedy Łukasz był w Opolu, to było Czarne Serce. Teraz jest Złote Serce, ale jednocześnie Listopad tom pierwszy jako cykl. Więc zachęcam, żeby i do niego zerknąć, a mam nadzieję, że Łukasz po prostu pojawi się kiedyś w Opolu. Może pojawicie się razem, bo cały czas przyznaję, mam ochotę na to, żeby się jakiś poważny konwent komiksowy odbył w bibliotece.
1: A wiesz, może być nawet niepoważny. Ja na przykład wolę małe konwenty, bo nie wiem, byłeś kiedyś na Pyrkonie? Miałeś okazję?
0: Nie, nie. Ja mnie przerażają duże imprezy.
1: Dokładnie.
0: Tak, one ja się boję. Nie wiadomo, gdzie pójść, za dużo ludzi, za dużo wszystkiego. Tak. Ja dostaję kociokwiku tak zwanego. Wolę mniejsze, gdzie można porozmawiać z twórcą, spotkać się, gdzie jest jakiś wieczór autorski, a nie, że na każdym stoisku ktoś siedzi i nie rozerwę się. Nie ma, ja czuję się wtedy pogubiony, przerażony i mnie to przerasta. Wolę małe imprezy, więc...
1: Mam dokładnie to samo. Także w przyszłym miesiącu jeszcze jedziemy do Legnicy, a na końcu roku jedziemy do Jastrzębiej Góry. Także wiesz, no już wybieram sobie małe, naprawdę małe miejscowości, więc jakbyście tutaj mieli na przykład myślę, że dobrą inspiracją na to, jak zrobić mały, jednodniowy event, konwent. Moja znajoma Natalia Kościńska robi taki konwent, się nazywa Słowiańskości pod Ślężą i to jest, no mogę powiedzieć, że to jest tak. Za dupie? Tam się za bardzo nic nie dzieje. Chociaż mają fajne muzeum, do którego niestety nie udało nam się trafić, bo akurat było w jakimś remanencie. Ale dziewczyna ściąga naprawdę po prostu śmietankę fanów jakiejś slawistyki, w ogóle ludzi, którzy piszą książki także naukowe na temat Słowian, sztuki. I to jest na tyle małe wydarzenie, że jak przychodzisz, wiesz, z ulicy, to możesz sobie pogadać z kimś, kto, wiesz, wygrał masę nagród, napisał masę książek i wszyscy są przyjaciółmi, nie? I bardzo, raz tam byliśmy, bardzo mi się podobało i uwielbiam takie rzeczy, że po prostu, wiesz, przychodzisz gdzieś, gdzie jest, nie wiem, jedna sala i nagle poznajesz jakichś, w ogóle okazuje się, że turbosławnych ludzi. Także to jest fantastyczne.
0: Oj, marzy mi się coś takiego w Opolu. Jak tak będzie, zobaczymy. Trzymajcie Państwo kciuki. A przy okazji powiem, że Unka niedawno miała urodziny. Powstał też taki specjalny zeszyt. Różni przyjaciele, przyjaciółki, komiksiarze narysowali specjalny zeszyt. Tego nie będzie póki co sprzedaży, chociaż są głosy, że fajnie byłoby, gdyby to się ukazało, więc kto wie. Póki co zachęcam do broma. 3 tomów, bo trzeci się już ukazał. Unko, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: A, dziękuję bardzo.
0: I ufnie mówię, do zobaczenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani dr Marta Galewska-Kustra. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, chciałem powiedzieć, że mama, bo tak jest napisane w internecie, mama logopedka, pedagogzka dziecięca i pisarka, ale poza tym, że jest pani mamą prawdziwych dzieci żywych, to jest też pani mamą płcia, można tak powiedzieć?
2: Tak można powiedzieć. Tych żywych to jednego.
1: Jednak. No ale z płciem jest ich dwoje.
2: Jest ich dwoje.
1: Mamy bowiem 10 lat, odkąd płcio pojawił się, no poważne urodziny, dziesięciolecie, i myślę, że przez tyle lat on rzeczywiście stał się prawdziwym bohaterem, żywym. Bo ja myślę, że zżyła się z nim pani i jest taki, jakby naprawdę był.
2: Tak, no on jest ze mną cały czas od 10 lat. W zasadzie zdominował wszystkie moje aktywności zawodowe. Z tym, że jest pewien kłopot, bo ma 10 lat, ale nie urósł. I tutaj zastanawiam się właśnie, co się stało. To chyba coś, jako matka źle dbałam o rozwój, bo no został jednak na tym etapie mniej więcej 3-latka.
1: Aha, i nie będzie już starszy?
2: Nie, właśnie coś się takiego zadziało, że nie. I dzieci go lubią takiego, jaki jest.
1: Chociaż jego rówieśnicy, ci, którzy zaczynali 10 lat temu, powiedzmy jako 3-latkowie, to dzisiaj już jest poważna młodzież, bo dzisiaj 13-latkowie i 13-latki mówią o sobie, że są młodzieżą, a nie żadnymi dziećmi, więc pewnie chcieliby, żeby płcio z nimi dorósł. Czasami tak jest, że bohaterowie dorastają.
2: Ja nie wiem, czy dzieci chcą, żeby dorósł, czy rodzice bardziej, bo to częściej rodzice pytają, czy mógłby ten płcio trochę urosnąć, żeby przygoda jakaś mu się przydarzyła, która by się nadała dla starszych dzieciaków. Natomiast ja zawsze się, znaczy zawsze, teraz się śmieję, że jak pisze się książki dla dzieci, to się stajemy szybko takim pisarzem międzypokoleniowym, bo teraz przychodzą, rzeczywiście zdarza się, że przychodzi taki dziesięciolatek z książką i prosi na targach o wpis dla swojego młodszego rodzeństwa, albo rodzice opowiadają, że dzieciaki, które urosły na płciu, teraz czytają płcia swoim młodszym siostrom i tak dalej, więc to jest absolutnie cudowne. I to szybko, szybciutko to się dzieje.
1: No szybciutko rzeczywiście, a ja myślę, że za chwilę będzie tak, że będą czytały swoim dzieciom po prostu, bo to jeszcze jak dołożymy zdychę kolejną, no to już jest szansa, że wtedy będą miały własne 3-latki i też, nie wiem, oczywiście wybiegam, wiem, bardzo daleko w przyszłość, ale też zastanawiam się, bo kiedy pani zaczynała pisać książki o płciu, nie wiem, czy miała pani w głowie, że to może trwać aż 10 lat.
2: Nie, zdecydowanie nie. W ogóle wielu tych rzeczy, które się wydarzyły, nie miałam w głowie. To zresztą cieszę się, że to nie jest sukces zaplanowany. Natomiast, jak pan powiedział, tak sobie teraz pomyślałam, przewrotnie w głowie.